0: a za diesla najwyżej 7,47. Środa będzie trzecim dniem ponownie obowiązującego programu ceny paliwa niżej. CPN tym razem działa w ograniczonym zakresie. Obniżony został VAT i wprowadzone dzienne ceny maksymalne.
1: To są aktualności jedynki.
0: Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Późnik na Wołyniu. Będą szukać mogiły ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Późnikach odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Odnalezienie masowej mogiły jest jednak bardzo trudne. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
2: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Późniki i byłego cmentarza, natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników. I Późniki pokazują trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu głównie na południu i południowym zachodzie, ale tylko lokalnie. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy i w Kotlinach Karpackich, około 12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
3: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Dziękujemy. Wiadomości w jedynce co godzinę, kolejne o trzeciej. A my z Kajetanem Tłokowskim, czyli Kajetan i ja, Marcin Sobesto, z Państwem jeszcze przez niespełna godzinę. To jest Biuro Piosenek Znalezionych z numerem 255, jedynka Polskie Radio. A to, co już słychać, to Dawid Podsiadło. Nie taka oczywista piosenka. Z tych początków, kiedy on po angielsku tak dosyć wymiatał, było więcej po angielsku niż po polsku.

Where did your love go? Dokąd odeszła? Miłość. Fajny. Po tych wszystkich koncertach oglądałem wywiad Sandry Hajduk, Popiński z Dawidem. Bardzo mi się podobało to, co Sandra pytała Dawida. I też jak on na to patrzy, że ten czas taki tego wielkiego wow, to on minie. I że to nigdy nie jest nic na zawsze. I to mi się bardzo spodobało. I nawet Dawid tam powiedział, że on trochę może czeka na ten moment. To też jest super. Także spoko. Zbieram na winylach te płyty Dawida. Nie słucham. Ja nie jestem wielkim, takim hardkorowym fanem Dawida. Szanuję go i jeśli rzeczywiście nie jest odklejony, bo tak mi się wydawało, że Dawid się odkleił, ale jeśli to jest nieprawda i była to tylko taka zasłonka i ochronka, to okej. Proszę Państwa, Open Air 2026 przeszedł do historii. The Cure to był najlepszy koncert Open Air'a i dzisiaj można się licytować, czy na pewno. I dziadersy, czyli ja i młodsze pokolenia. Pogoda była straszna, wiało, tam zalało im klawisze. I to był właśnie taki koncert, że zespół na siłę nie grał tych rzeczy trudnych. Ja Cure'ów nie lubiłem początkowo. Roland mnie katował tym zespołem, a ja te wczesne płyty grupy do dzisiaj nie jestem w stanie ich słuchać. W zasadzie dla mnie od Kiss Me zaczyna się ten moment, kiedy ja się z Cure'ami zaczynam zaprzyjaźniać. I to nam chyba dobrze wszystkim wyszło na zdrowie. Melodyjne utwory, to nie muszą być przeboje. Ja nienawidzę piosenki Friday I'm in Love, ale lubię te utwory takie nie za bardzo agresywne, nie za bardzo szybkie. I oni mają tego całą masę, co koncert w Gdyni pokazał. To są już starsi panowie. Tych koncertów natłukli latem co niemiara. Dają radę. Nie zachowywali się w jakiś taki sposób, że tam woda sodowa im do głowy uderzyła. Też te historie, które się o zespole pojawiały. No dobra, wyrzucili kolegę, bo był nieznośny z zespołu. Kolega przegrał sprawę w sądzie, ale potem się pogodzili, przyjęli go do zespołu, oddał mu kasę Robert, tą co to wygrał od niego. No generalnie spoko. 50 lat z jedną kobietą, no wzloty i upadki jak w każdym małżeństwie, ale są, wspierają się. Świetne. I to są dobre piosenki. To był koncert na poziomie. No Cure to jest na pewno pierwsza dwudziestka najważniejszych zespołów świata.

0: świata, w ogóle w historii. I dla mnie to, że oni przyjechali, zagrali bardzo fajny koncert, to jest mega, mega wydarzenie. Dobra, proszę Państwa, za momencik sobie znowu tematy. Nie wiem jak Państwa, ale u mnie tu, gdzie jestem, zaczęło lać. Tak, nocą po drugiej. Taki deszcz. No ale już tych suchych liści to jest tyle, że szkoda gadać. Dobra, to gramy Cure'ów Love Song.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

Tak, był ten utwór na openerze. Czasami muszę się zastanowić, jaka to piosenka, żeby tam się nie męczyć z tą aplikacją. Tak, to my może teraz tak, na taką łódkę miłości. I znowu będzie AI czy nie AI. Dobra, posłuchamy i pogadamy.

to z serialu telewizyjnego Statek Miłości, Love Boat. Ale to nie jest oryginał, to co Państwo słyszeli, a tak filmowo. Frankie Bostello to jest taki choreograf w historii gier tanecznych, jazz dance. No i to jest też, proszę Państwa, no taki twór, który zajmował się coverowaniem różnych rzeczy, bo w oryginale ta piosenka przecież była śpiewana przez zupełnie inną osobę. Ale to, co słyszeliśmy, to zadebiutowało w grze Just Dance, inspirowana tym pierwotnym motywem z serialu telewizyjnego. No akurat tutaj układ taneczny przeznaczony dla jednego tancerza. Postać kapitana statku ma ten charakterystyczny biały garnitur garnizonowy i czerwoną muchę. Pamiętają Państwo? To moja córka się bawiła, to ja dlatego tak dobrze pamiętam. Ale powiedziałem, że oryginał śpiewał Jack Jones. No i to też jest fajne, ale nie tak bardzo. Zagrajmy oryginał.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Duby do piosenek znalezionych, statek miłości z przeszłości, a teraz, proszę Państwa, rok 1962. Singiel, który stał się gigantycznym hitem na całym świecie. Szczyty list przebojów w Stanach i w Wielkiej Brytanii i przeszedł do historii muzyki jako pierwszy utwór brytyjskiej grupy, który zajął pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu Hot 100. To jest piosenka pod tytułem Telstar.

Tak. Powstała dla uczczenia wystrzelenia na orbitę Telstara 1, pierwszego aktywnego satelity komunikacyjnego w historii. To się zdarzyło 10 lipca 1962 roku. Producentem i twórcą tego zespołu był Joe Meek. Powstało to w domowym studiu, takie małe mieszkanie nad sklepem przy Holloway Road w Londynie. Kosmiczna linia melodyczna, zagrana na klawiszu, taki elektroniczny instrument klawiszowy, można powiedzieć, że taki protoplasta syntezatorów. No i tam trochę efektów dźwiękowych, zniekształcone echo, sygnały satelitarne. To trzeba posłuchać, to będą Państwo kojarzyli. Nie, mogą Państwo nie kojarzyć, bo to w Polsce to moim zdaniem tak nie za bardzo. The Tornados.

Tu biuro piosenek znalezionych, ale wspomnienie, co nie? Tornados. A my jeszcze mamy dwa tematy. A już jesteśmy nocni. Jeżdżą nocą pociągi sypialne. Pewnie, że tak. To może, proszę Państwa, połączę te tematy, bo to tak zdrowotnie. Odchudzanie się, czy odchudzanie ma sens? Ja bym powiedział, że nie. Ale jak to? Sens ma raczej, proszę Państwa, dbanie o siebie i kontrolowanie tego, co się z naszym ciałem dzieje. I to oznacza, że nie ma takiej idealnej definicji, że dobrze jest, jak jesteś taki czy inny. Dobrze jest, jeśli się dobrze ze sobą czujesz. Dobrze jest, jeśli twoje serce i cały twój organizm funkcjonuje wydajnie. I to nie jest tak, że ludzie, którzy są, nie są chudzi, to oni od razu

cierpią na wszystkie możliwe choroby świata i generalnie kwalifikują się tam na leczenie bariatryczne. Nie, to wcale to nie oznacza. Jasne, że niekoniecznie tymi chipsami nieszczęsnymi, do których tak... Ja lubię chipsy od czasu do czasu, no to raz na miesiąc. To te chipsy są złem całego świata. No nie, to my jesteśmy złem tego świata. Sami sobie to robimy. Dobrze jest, proszę Państwa, o siebie dbać. I mówienie o tej profilaktyce. Teraz temat służby zdrowia to jest taki trudny temat. Ale jednak tam robić sobie te badania tak w miarę regularnie. I jak coś się zdarza jednostkowo, no to przeczekajmy, ale jak to się tak ciągnie w nieskończoność, to trzeba by było zapytać kogoś, a nie leczyć się z internetu. Z odchudzaniem i z tymi nowoczesnymi lekami, z rakiem sobie medycyna zaczyna radzić, nie jeszcze we wszystkich jego odmianach, i nie za pomocą cudownej tabletki. To nie jest tak jak antybiotyki, które no, były takim przełomem. Tutaj tak się nie da. Z chudnięciem jest też duży problem, ale najprawdopodobniej jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego momentu, że jednak ten cudowny środek powstanie, albo prawie cudowny. Oczywiście jest ten lek, który służył do leczenia cukrzycy i się okazało, i wszyscy celebryci leczą się, znaczy szprycują się tym na O i tam odpowiednikami. Ci chudzi, co Państwo ich oglądają, to oni nie są chudzi z natury. Proszę Państwa, oni się katują. To jest pełno wyrzeczeń. Mam koleżankę w miejscu, gdzie pracuję, która prowadzi bardzo najpopularniejszy program śniadaniowy w Polsce. I ja wiem, co to jest. I słyszę, Jezu, jakbym coś zjadła, jakbym zjadła cukierka, daj! Och, nie mogę. I to jest jak jojo, to jest katowanie się. I niestety niektórzy ludzie mają taką tendencję i muszą się bardziej pilnować. I powiedzenie komuś, ty grubasie, jeśli on jest od zawsze taki, a jeśli on jest zdrowy, on robi badania i daje radę, może nie ma super kondycji, nie przebiegnie maratonu, ale radzi sobie z fajnym, pogodnym człowiekiem, robi badania u lekarza i tam nikt nie widzi niczego dramatycznie przegiętego. No właśnie. Także, proszę Państwa, dbać o siebie. Ja nie jestem miłośnikiem katowania się na siłowni, ale pozazdrościłem Marcinowi Sawickiemu, który w czerwcu zrobił taki eksperyment i zaczął chodzić. Codziennie po 10 km on sobie wyznaczył. I ja też sobie taki cel wyznaczyłem początkiem lipca, no tak tam, mniej więcej. Nie mogłem z racji dość bardzo dla mnie istotnego projektu, czyli mojej pracy i wielkiego projektu, który robimy, przeprowadzka, czynić tego regularnie, ale zacząłem trochę się pilnować więcej, jeśli chodzi o takie przymuszenie się do aktywności. Rower w tym roku to jest katastrofa, jeśli chodzi o mnie i o to, jak bardzo niedużo na nim czasu spędziłem. Trochę mój najlepszy przyjaciel rowerowy, czyli mój syn, no, mnie wykluczył z tego, gdyż ma złamany kręgosłup. To znaczy ma kręgoszczelinę obustronną, ale pan Antolak, pan Łukasz się nami opiekuje i jesteśmy na dobrej drodze. Idziemy na kontrolę z Franiem niedługo, także chodzi w korsecie już trzeci miesiąc. Jest bardzo dzielny. No więc te chodzenie sobie tam, proszę Państwa, zafundowałem i starałem się to robić po 10 kilosów, nie daję rady. Ale ta regularność jest fajna, słucham podcastów, jest okej. Okay. Więc dbać o siebie, ale wszystko z rozsądkiem. Kiedyś jedna pani mi ciągle mówiła, że no, na siłowni, niech pan się zapisze, na siłowni. Ja się odchudzałem u Konrada Gacy dawno temu. I chodziłem na siłownię, gdzie byli sami tacy grubsi jak ja wtedy i to było okej. Okay. Natomiast jak są tacy super wysportowani, a co się będziesz przejmował? No będę się przejmował, każdy się przejmuje. I już prawie finito, tryptykowe. Jeszcze tylko powiem, że dostałem 1,5 roku temu na urodziny kołdrę obciążeniową i się w końcu nią zacząłem nakrywać. Jest fajnie. No, dobra. Ja chciałem Państwu... czy kołdra obciążeniowa, co daje? No ja jestem autystykiem, w związku z tym potrzebuję różnych takich dziwnych docisków, nacisków, ugniatania dłoni silnego czy stóp i też lubię być przygnieciony. Więc mam kołdrę obciążeniową. Trzeba wiedzieć jaką i jest fajnie. Możemy o tym na poza anteniu albo za tydzień, jak Państwo będą mieli ochotę. Martyna Jakubowicz, proszę Państwa, dzisiaj w tryptyku na koniec.

była żoną miała tylko jednego męża, Andrzeja Jakubowicza. W 83 roku się rozstali, nigdy nie wyszła ponownie za mąż, ale oczywiście miała partnerów. Andrzej Nowak z TSA, między innymi, byli parą w życiu prywatnym, jak i na scenie. Bardzo lubię panią Martynę, lubię jej piosenki. I dzisiaj, no właśnie, jeśli chcesz z kogoś kpić, uwielbiam zawsze, Żagle tuż nad ziemią. No i, no właśnie, Kołysanka dla misiaków. To tylko na płycie I Chingu jest do znalezienia. Proszę na płytach Martyny tego nie szukać.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
2: Lato z radiem w Jedynce już dziś od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. 12 osób rannych w katastrofie autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Za ich transport odpowiada lotnicze pogotowie ratunkowe. Samoloty wystartują z Debreczyna. Pierwszy powinien wylądować na lotnisku w Rzeszowie około południa.
4: Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwać będą zespoły medyczne. Każdy składa się z lekarza i pielęgniarza. Poszkodowani między innymi z urazami kręgosłupa odbędą podróż w pozycji leżącej. Celem jest Rzeszów.
5: Prawdopodobnie będę transportowany do Polski. Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
4: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych. Anna Orzeł, Polskie Radio.
3: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskiej policji kierowca autokaru zasnął i stracił panowanie nad pojazdem. Decyzją sądu trafił na 30 dni do aresztu. Śledcze badają sprawę zwłok rosyjskiego opozycjonisty znalezionych w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Chodzi o 71-letniego Siergieja Własienkę. Nic nie wskazuje na udział osób trzecich w jego śmierci, ale szczegółowo wyjaśni to śledztwo.
6: W kierunku artykułu 155 to jest nieumyślne spowodowanie śmierci.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny.
6: I badania specjalistyczne, między innymi badania toksykologiczne. Wszystko będzie uzależnione w dalszym ukierunkowaniu tego śledztwa od wstępnych wyników tych badań.
3: Siergiej Własienko po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski. Początkowo na wizie turystycznej, później uzyskał azyl polityczny. Należał do Kongresu Deputowanych Ludowych, utworzonego przez byłych rosyjskich deputowanych. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznaje ją za organizację niepożądaną. Projekt Lex Rolnik przyjęty przez rząd. Ustawa ma chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Kiedy wejdzie w życie, gospodarze nie będą się musieli obawiać konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw, tłumaczy minister rolnictwa Stefan Krajewski.
7: Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy, ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
3: Według założeń ustawy osoby kupujące dom lub działkę w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
0: To są aktualności Jedynki.
3: Cel? Zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz personelu wykonującego zabiegi. Branża beauty otrzymała zalecenia sanitarne. Przy zabiegach, podczas których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek, istnieje ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych. I stąd zestaw zaleceń, ale zarazem wymagań, tłumaczy Agata Kubel-Grabał z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Nie chodzi nam o to, żeby nakładać więcej kar czy tworzyć bariery dla przedsiębiorców, tylko chodzi o to, żeby procedury były bezpieczne zarówno dla osób, które wykonują zabiegi, jak i dla ich klientów. Ten materiał kierujemy między innymi do fryzjerów, kosmetologów, kosmetyczek, osób wykonujących manikir i pedikir, tatuatorów, osób zajmujących się piercingiem.
3: Zalecenia przygotował sanepid we współpracy ze specjalistami z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

0: zawiniły problemy techniczne. To awaria była przyczyną niebezpiecznego startu samolotu Vietnam Airlines w Monachium. Do zdarzenia doszło w sobotę. Wietnamski nadzór lotniczy przekazał, że podczas jazdy po pasie startowym Boeing przestał nabierać prędkości.
1: Przez 2 sekundy samolot nie przyspieszał, potem nabrał prędkości, lecz znów zaczął ją tracić. Piloci uznali, że nie ma już miejsca, by bezpiecznie wyhamować i zdecydowali o starcie. Jak wynika z ustaleń Wietnamskiego Urzędu Lotniczego, w ostatniej chwili maksymalnie podnieśli dziób maszyny. Tył samolotu zahaczył o ziemię, a koła uderzyły o elementy oświetlenia. Boeing wzniósł się bezpiecznie w powietrze, ale system pokładowy wykazał uszkodzenia podwozia. Po 2 przelotach nad lotniskiem, podczas których technicy na ziemi potwierdzili uszkodzenia kół oraz po zrzuceniu paliwa, samolot wylądował awaryjnie z powrotem w Monachium. Zniszczone opony sprawiły, że lądowanie było twardsze niż zazwyczaj i pojawił się dym na zewnątrz maszyny. Nikt jednak nie odniósł obrażeń. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Skazani w swoim kraju wyrok odsiedzą za granicą. Pierwsi więźniowie ze Szwecji przybyli do wynajętych cel w Tartu na południu Estonii. Kraj ten odpłatnie udostępnia cele więzienne Szwecji, która boryka się z przeludnieniem w zakładach karnych. Tymczasem w zakładzie w Tartu jest wiele pustych miejsc. Do końca września ma zostać sprowadzonych 100 szwedzkich więźniów, a do końca roku łącznie 200. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu głównie na południu i południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 8 do 14 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
4: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
3: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
4: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
3: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
4: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
3: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
4: Zapraszają Ula Kaczyńska
3: i Marcin Wojciechowski.
4: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Danuta Kryńska, dobry wieczór w radiowej jedynce, w której połączymy dwa zupełnie różne muzyczne światy. Dokładnie 18 lat temu światło dzienne ujrzał debiutancki album Ikony Popu, która zmieniła oblicze współczesnej sceny muzycznej. Przypomnijmy sobie hity, które w 2008 roku śpiewał dosłownie cały świat, od Just Dance po Poker Face. Ale to nie wszystko. Teraz skręcamy w stronę nostalgii i uruchamiamy nasze radio retro. Czekają nas już brzmienia, które przetrwały próbę czasu i wciąż zachwycają dawnym czarem.
6: Panowie, prosimy.

W Radiu Retro wita Państwa Jan Zagozda. Swój wielki przebój śpiewała Halina Kowaleska z Towarzyszeniem Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Cejmera. W dzisiejszej audycji posłuchajmy nagrań tej pierwszej piosenkarki powojennej, jak się wtedy mówiło, refrenistki. Halina Kowaleska urodziła się w Białymstoku. Do wybuchu wojny uczyła się gry na fortepianie u profesora Józefa Turczyńskiego. W czasie okupacji pobierała naukę śpiewu u profesora Pawła Lewickiego w Konserwatorium Warszawskim. Po wojnie uczyła się śpiewu u profesor Magdaleny Halt-Fterowej, która namówiła ją do wzięcia udziału w konkursie piosenkarskim organizowanym przez Polskie Radio. Halina Kowaleska przeszła bezkonkurencyjnie wszystkie eliminacje. Otrzymała pierwszą nagrodę i Polskie Radio zaproponowało jej współpracę z nowo utworzoną orkiestrą taneczną, którą kierował Jan Cejmer. W 1947 roku Mieczysław Wejman w swojej wytwórni w Poznaniu nagrał 6 utworów Haliny Kowaleskiej, z tym, że wydane zostały tylko 4. Oto pierwsza płyta. Tango Antoniego Buzuka ze słowami Tiny Doleckiej. Gdy nie wiesz o radę serca, zapytaj. Śpiewa Halina Kowaleska z orkiestrą taneczną Jana Cejmera.

Płyty Haliny Kowalewskiej miały ogromne powodzenie. Artystka była zasypywana listami i prezentami od słuchaczy. Na koncerty Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia z niecierpliwością oczekiwali wszyscy, a każda nowa piosenka stawała się przebojem. Kto dziś pamięta takie utwory jak Domek z kart, Powiedz mi mój księżycu, czy tango Pocałunek, zaczynające się od słów z czerwonego ust kielicha dziś upojne piłam wino. Posłuchajmy teraz drugiej płyty Haliny Kowalewskiej, tango z tekstem Janiny Gillowej.

od jesieni 49 roku, gdy całkowicie zmienił się repertuar taneczny Polskiego Radia, Halina Kowalewska przestała śpiewać z orkiestrą taneczną, która grała już tylko utwory instrumentalne i ludowe kujawiaki, polki i oberki. Piosenkarka występowała jeszcze w mozaikach muzycznych i w audycjach dla dzieci. W latach 60. pojawił się jeszcze jeden przebój Haliny Kowalewskiej, który nagrała w duecie z Maciejem Koleśnikiem. Przebojem tym był popularny ludowy walczyk Głęboka studzienka. Posłuchajmy.

0: Jutro w Radiu Retro odłożymy na bok melancholię i skupimy się wyłącznie na utworach pełnych słońca, radości oraz niezapomnianego wakacyjnego klimatu sprzed lat.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Dokładnie 18 lat temu świat muzyki pop zmienił się bezpowrotnie. 19 sierpnia 2008 roku na półki sklepowe trafił album The Fame autorstwa Lady Gagi. Płyta zdefiniowała brzmienie nowej ery.

Pierwsza płyta Lady Gagi to jeden z najważniejszych debiutów w muzyce pop XXI wieku. Album zapoczątkował wielką karierę artystki, zaoferował wybuchową mieszankę dance-popu i synth-popu inspirowaną brzmieniami lat 80. W tym okresie wokalistka intensywnie definiowała swoją tożsamość, uznając tamtą dekadę za złoty wiek muzyki i mody. W tekstach Lady Gaga bezkompromisowo opowiada o miłości do sławy, luksusu i pieniędzy. Let's have some-

Premiera debiutanckiego albumu Lady Gagi The Fame wywołała ogromne poruszenie w branży muzycznej, polaryzując gwiazdy światowej sceny pop i hip-hop. Podczas gdy Michael Jackson był zachwycony kreatywnością młodej artystki, ikona muzyki i mody lat 80., Grace Jones zarzuciła jej brak oryginalności. Z kolei Madonna oceniła single z tej płyty jako wtórne, a Christinie Aguilerze zarzucono kopiowanie wizerunku debiutantki, co doprowadziło do głośnego konfliktu między piosenkarkami.

To trudno uwierzyć, ale debiutancka płyta Lady Gagi ma już 18 lat. W sierpniu 2008 roku nikomu nieznana jeszcze artystka z Nowego Jorku wydała krążek The Fame. Dziś

patrząc na jej bogatą dyskografię, od tamtych tanecznych początków, przez filmowe sukcesy, aż po najnowsze projekty, chyba z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że 18 lat temu narodziła się prawdziwa ikona.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
2: Lato z radiem w jedynce już dziś.

0: od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest 4:00. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. W ostatnich latach była ważnym głosem jeszcze żyjących powstańców warszawskich. Była psycholożką i działaczką społeczną. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń. Napisał w serwisie X. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragedii na węgierskiej autostradzie. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. W wypadku autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni kierowca złożył zażalenie na decyzję sądu.
3: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Dziś 12 poszkodowanych osób przyleci do Polski na pokładzie 2 samolotów medycznych. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej dla 46-latki zatrzymanej w Bydgoszczy. Kobieta jest podejrzana o atak na ukraińskie rodzeństwo.
4: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili ją w chłopca, powodując zadrapania. Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier.
2: O czym informował Damian Klich z Radia PIK.
1: To są aktualności Jedynki.
2: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Taką produkcją zajmie się niebawem huta Mała Panew w Ozimku, która zostanie włączona do Polskiej Grupy Hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszałek mówi, że to ogromna szansa dla zakładu.
5: Z dumą wspieramy takie inicjatywy, rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
2: Huta Mała Panew jest najstarsza w Polsce. Działa od 1754 roku. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa. Co ich łączy? Wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Pokazujemy nasz kraj w sposób intrygujący, ale zarazem zabawny, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
6: Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej chwili jesteśmy takim rozwiniętym bardzo dobrze krajem.
2: Spoty będą prezentowane w mediach społecznościowych w krajach zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy film promuje Warszawę, kolejny Gdańsk i Kraków. Na koniec jeszcze Rzym i niespodziewane odkrycie za sprawą suszy. Niski stan Tybru odsłonił relikty starożytnej konstrukcji. To pozostałości mostu Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach antycznych.
7: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi pod

0: czas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis, droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
4: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
5: Noc powoli dobiega końca, ale my jeszcze nie zamierzamy kłaść się spać. Ostatnie chwile przed świtem spędzimy w najbardziej melodyjny sposób śpiewająco. Połączymy głosy i wspólnie przywitamy nowy dzień.

Pierwsze dzisiejsze życzenia urodzinowe wędrują do Johna Deacona. Były basista kultowego zespołu Queen, kończy dziś 75 lat. Deacon nie tylko dbał o sekcję rytmiczną, ale jest także utalentowanym kompozytorem. To spod jego pióra wyszły legendarne hity zespołu Queen. 100 lat.

Głos, który zachwyca czystością i interpretacje, które chwytają za serce. Album Imagine Ewy Cassidy ukazał się 6 lat po przedwczesnej śmierci tej niezwykłej artystki. To wyjątkowy zbiór utworów, na którym Cassidy nadaje drugie życie ponadczasowym klasykom.

Świat wokół jeszcze smacznie śpi, ale w naszej kuchni unosi się już głęboki, kuszący aromat świeżo zaparzonej kawy. Pierwszy łyk idealnie budzi do życia, dając obietnicę pięknego, pełnego energii dnia z radiową jedynką.

Wspólna kawa smakuje najlepiej, gdy parzy się ją przy tak wybornych dźwiękach. Dzisiejszy świt przyniósł nam mnóstwo wspomnień. Budził nas aksamitny, głęboki głos Sila, niesamowita energia Lizy Stansfield. Nie zabrakło też ponadczasowej elegancji, którą jak zawsze zagwarantował nam Sir Elton John. Serca zabiły mocniej przy poruszającej balladzie od niezapomnianego George'a Michaela. Z takimi gwiazdami każdy początek dnia ma sens. Pięknego poranka, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Pamiętają Państwo, jak to było, kiedy byliśmy dziećmi? Wystarczyła kałuża po deszczu, biedronka na liściu, pierwszy śnieg albo księżyc, który nagle pojawił się między blokami, żeby zatrzymać nas na dłużej. Dziecko potrafi przykucnąć przy mrówce i przez kilka minut obserwować, dokąd zmierza. Potrafi zachwycać się kamieniem znalezionym na spacerze, muszlą, piórkiem albo tęczą. A dorosły? Dorosły często patrzy na tę samą kałużę i myśli, znowu będzie błoto. Na śnieg? Znowu trzeba będzie odśnieżać samochód. Na deszcz? Przez tę pogodę spóźnię się do pracy. I chodzi oczywiście o to, żeby nagle wszyscy zaczęli przystawać przy każdej biedronce. Chodzi o coś znacznie ważniejszego. Czy w naszym dorosłym, zabieganym życiu zostało jeszcze miejsce na zachwyt? Bo zachwyt jest czymś więcej niż miłym uczuciem. To moment, w którym człowiek na chwilę przestaje uważać, że wszystko już wie, wszystko widział i wszystko potrafi wyjaśnić. A może właśnie dlatego zachwyt jest tak blisko wiary? Człowiek wierzący patrzy na świat i potrafi powiedzieć: to nie jest tylko przypadek. Za tym pięknem jest ktoś. Psalmista woła: niebiosa głoszą chwałę Boga. Nie mówi: niebiosa są tylko piękne. Dostrzega w nich ślad Stwórcy. Możemy zrobić podobnie. Kiedy rano przez okno wpadnie światło, kiedy usłyszymy śpiew ptaków, kiedy widzimy twarz bliskiej osoby, kiedy po burzy wychodzi słońce, możemy przejść obok tego obojętnie. Ale możemy też pomyśleć: Boże, jak wiele dobra jest wokół mnie. Dziękuję. I może właśnie tego potrzebujemy czasem bardziej niż kolejnej informacji, kolejnego komentarza czy kolejnego powiadomienia w telefonie. Potrzebujemy przypomnienia, że świat nie jest tylko listą spraw do załatwienia. Jest także darem. Czasami mówimy: nie mam się z czego cieszyć. I rzeczywiście, życie potrafi boleć. Są choroby, samotność, utrata bliskich, problemy, których nie da się rozwiązać jednym dobrym słowem. Chrześcijańska nadzieja nie polega na udawaniu, że tych trudnych rzeczy nie ma. Ale nawet wtedy można próbować ocalić w sobie zdolność do dostrzegania małego światła. Boża obecność nie zawsze przychodzi w wielkich wydarzeniach. Czasami objawia się w czymś bardzo prostym. W czyjejś dłoni położonej na naszym ramieniu, w filiżance herbaty, przyniesionej bez pytania, w spokojnym oddechu, w modlitwie, która trwa zaledwie chwilę. Może więc dziś warto zrobić mały eksperyment. Kiedy będziemy gdzieś biegli, zatrzymajmy się na kilka sekund. Popatrzmy przez okno, zauważmy niebo, drzewo, człowieka obok, cokolwiek dobrego, co zwykle mijamy bez zastanowienia. I spróbujmy powiedzieć w sercu: Boże, dziękuję Ci, że to stworzyłeś. Dziękuję, że mogę to zobaczyć. Może odkryjemy wtedy, że zachwyt nie jest przywilejem dzieci, że można mieć 50, 60 czy 80 lat i nadal umieć zdziwić się światem. A może właśnie wtedy, gdy człowiek zaczyna patrzeć na świat oczami wiary, odkrywa go na nowo. Bo wiara nie odbiera nam zdziwienia światem. Wiara uczy nas widzieć w nim ślady Boga. Życzę Państwu pięknego dnia. Za spotkanie o poranku dziękuję, Sylwia Sułkowska.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
3: Lato z Radiem w Jedynce już dziś, od godziny 9:00. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Prokuratura ustala miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Według premiera Donalda Tuska były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Śledczy jednak nie mogą wykorzystać informacji szefa rządu jako materiału dowodowego w sprawie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Dlatego prokuratorzy działają na własną rękę.
1: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim, czy przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu. Tak więc ta pozorna sprzeczność wynika wyłącznie z tego, że mówimy o różnych płaszczyznach współpracy i różnej wartości dowodowych tych informacji.
0: Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, to prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. A kolejnym etapem będzie wniosek o ekstradycję. Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Do warszawskiego sądu dotarł jego wniosek o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu napisał w nim, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Rząd zabiera się za pracę nad przyszłorocznym budżetem. W tym miesiącu Rada Ministrów zbierze się na dwóch dodatkowych posiedzeniach, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
0: Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął dwa projekty ustaw. Lex Rolnik, mającej chronić funkcje produkcyjne wsi oraz ustawy usprawniające inwestycje w bezpieczeństwo. Niepokojące statystyki dotyczące hulajnóg elektrycznych. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na tych jednośladach. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większą prędkość niż dozwolona.
3: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Te statystyki są przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych.
3: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
5: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszczony w czasie z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
3: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych wstrzymał wejście w życie 50-procentowych ceł na import z Kanady. Donald Trump napisał o tym w swoim serwisie społecznościowym Truth Social. Taryfy miały zacząć obowiązywać od dziś. Zostały wstrzymane na 3 dni. Kanada i USA pod warunkiem sfinalizowania dokumentów zawarły porozumienie, czytamy we wpisie Trumpa. Wcześniej prezydent USA dwukrotnie rozmawiał o cłach z premierem Kanady Markiem Carneyem. Teraz w aktualnościach susza we Francji, jedna z najpoważniejszych w historii. To rezultat rekordowo upalnego lata. Alerty związane z brakiem wody dotyczą już 80% terytorium kraju. Skutki kryzysu coraz mocniej odczuwają rolnicy.
7: W całym kraju niemal 1500 rzek całkowicie wyschło, co jest bezprecedensową sytuacją. Najgorzej jest na północy kraju, w Normandii, Bretanii, Burgundii i Alzacji. W niektórych miejscowościach organizowane są nawet modlitwy o deszcz. To katastrofa. Nigdy nie widziałem tak gorącego lata. Ucierpiały wszystkie warzywa. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Mówią rolnicy na północy Francji. Ich straty sięgają od 25% do nawet całości upraw. Francuski rząd zapowiada uruchomienie pomocy finansowej dla najbardziej dotkniętych gospodarstw. Kryzys w rolnictwie sprawia, że już teraz we francuskich sklepach zaczyna brakować niektórych produktów, m.in. sałaty, a ceny wzrosły. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W zespole Brodaczy był jedynym, który nosił tylko wąsy. W wieku 77 lat zmarł Frank Beard, perkusista grupy ZZ Top. Grał w niej od 1969 roku. Zespół sprzedał łącznie ponad 50 milionów płyt. Był 3-krotnie nominowany do nagrody Grammy. W 2004 roku grupa ZZ Top trafiła do Galerii Sław Rock'n'Rolla.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień z przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie mogą się pojawić burze. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
3: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
2: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
3: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze prawie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od bardzo ważnych zmian dla rolników, czyli o tym, że rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi. Powiemy więcej. Rolnicy prowadzący działalność zgodnie z prawem mają być lepiej chronieni przed roszczeniami związanymi z typowymi skutkami produkcji rolnej, takimi jak hałas czy zapachy. Nowe rozwiązania mają ograniczyć konflikty społeczne na wsi. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
5: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wzmacniającej ochronę działalności rolniczej na wsi przed roszczeniami za hałas, zapachy i inne typowe skutki produkcji, mówi Adam Szłapka, rzecznik rządu.
6: To jest ustawa, która na tradycyjnych obszarach wiejskich, rolniczych zabezpiecza interesy rolników, to znaczy jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tutaj tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona. Tu chodzi o ochronę przede wszystkim rolników i zabezpieczenie ich interesów, tych tradycyjnych, produkcyjnych.
5: Projekt nowego prawa przewiduje też wyłączenie kar za zakłócanie ciszy nocnej wynikające z pracy w gospodarstwie, dodaje Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
7: W tym procedowanym projekcie ustawy jest między innymi zawarte, że po godzinie 22 w okresie wzmożonych pracy polowych mieszkańcom nie może przeszkadzać się praca kombajnu, czy też ciągnika rolniczego, czy też nadmierny kurz, hałas, etc., etc. W tym projekcie ustawy jest to wszystko zawarte.
5: Nowe rozwiązania mają zapewnić gospodarstwom większą stabilność prowadzenia działalności i ułatwić współistnienie rolników oraz pozostałych mieszkańców obszarów wiejskich.
7: My niestety musimy się nauczyć wspólnie żyć na obszarach wiejskich, bo teraz obszar wiejski jest traktowany przez niektóre osoby jako atrakcyjne miejsce do zamieszkania, ale to nie może powodować konfliktów społecznych, bo zawsze pierwsze tam było gospodarstwo rolne, tam był pierwszy rolnik i osoba, która się sprowadza na obszary wiejskie, powinna, wręcz musi zaakceptować to miejsce, jakie miało pierwotny charakter.
5: Zmiana prawa ma również zwiększyć świadomość osób kupujących nieruchomości na terenach rolniczych. W określonych przypadkach w akcie notarialnym znajdzie się dodatkowe oświadczenie. Nabywca potwierdzi w nim, że ma świadomość, iż w tym samym obrębie ewidencyjnym jest lub może być prowadzona działalność rolnicza i mogą występować jej zwykłe następstwa.
4: A jak te przepisy będą działać w praktyce, czy będą skuteczne, my będziemy się temu oczywiście przyglądać i rzecz jasna Państwa informować. A teraz o nowym wsparciu, które w przyszłości może chronić zwierzęta przed upałami. Wkrótce będzie można otrzymać do 150 tysięcy złotych dofinansowania, na przykład na zakup zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich. Właśnie takie wsparcie będzie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Panująca w wielu krajach Unii Europejskiej susza negatywnie wpłynęła na niemal wszystkie uprawy. O tym Państwa informujemy.

0: tutaj właściwie codziennie o tych skutkach suszy na różnych polach, na różnych obszarach. No i także plony buraka cukrowego w Unii mają być niższe. Prognoza mówi o 7-procentowych spadkach. A jeśli chodzi o Polskę, prognoza plonu buraka pozostaje na razie zbliżona do takiej wieloletniej normy i wynosi 66 ton na hektar, ale jest to o 8% mniej niż w ubiegłym roku i to także oczywiście efekt przede wszystkim suszy. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Ja za dziś Państwu dziękuję za Agrofakty, bo wracam jeszcze za ponad godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Serdecznie zaczynamy ten dzień. Mamy kwadrans po godzinie 5. Karolina Rożej, dzień dobry.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: I środa w kalendarzu, już albo dopiero środa, 19 sierpnia, to jest 231 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 134 dni. Słońce zejdzie za 11 minut o 5.26, a zejdzie o 19.52, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 27 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 20 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 45 minut. A imieniny dziś obchodzą Andrzej, Badu, Bolesław, Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Julianna, Juliusz, Ludwik, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz i Wiktor. Oczywiście solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Jakby ktoś zapraszał na ciacho i kawkę, to nam będzie bardzo miło. No właśnie, to jest idealna pora, żeby porozmawiać o kawie, bo bardzo jesteśmy ciekawi, czy państwo głównie ją piją w domu, czy jednak zdarza się ta kawka na wynos, o której śpiewała Sanach. Pytanie, dlaczego ta kawka jest taka droga?
2: Za granicą jest to groszowa sprawa, tak? Tak jak codzienna gazeta, natomiast u nas rzeczywiście te kwoty są moim zdaniem za duże. Wydaje mi się, że do 10 zł powinno być, jeśli chodzi o kawę, powiedzmy z mlekiem, tak? A jeżeli mówimy o zwykłej po prostu Amerykano, myślę, że to powinno być troszeczkę mniej.
0: No właśnie, dlaczego Włoch wypija espresso za 1 euro, a my pijamy za kilkanaście, nawet 20 kilka złotych? 22 139 22 02 to jest nasz telefon, także oczywiście w sprawie tradycyjnych porannych meldunków, nie tylko pogodowych. No a my jeszcze o zdjęciach sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, bo dzisiaj przypada Światowy Dzień Fotografii. Będziemy sprawdzać i pytać, czy zdjęcia trzymamy już tylko i wyłącznie w telefonach albo chmurze, czy jednak zdarza nam się je jeszcze wywoływać. To i więcej do godziny 9 w Radiowej Jedynce. Teraz już zagramy.

0: Trochę w takim stylu disco, chociaż singiel z 2022 roku. Stay With Me śpiewali Justin Timberlake, Halsey i Pharrell Williams, a wyprodukował to wszystko szkocki producent Calvin Harris. Tak gra Radiowa Jedynka w środowy poranek 19 sierpnia. Mamy 21 minut po godzinie 5. Ja nie zdążam z odsłuchiwaniem państwa telefonów. Cieszę się, że państwo dzwonią. 22 139 22 02. Na razie zdążyłam posłuchać, co nam mówi o pogodzie pani Magda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. Obecnie 13 stopni. Dzisiaj temperatura maksymalna u nas to 22 stopnie. Nie pada, ale niebo jest bardzo zachmurzone. Nie widać słońca, bo ono jeszcze nie wstało, więc tak bez niego jest smutno. Dzisiaj jakieś deszcze mają wystąpić, ale pod wieczór. Jutro coś ma być u nas cieplej. Taka smutna trochę ta końcówka sierpnia. No ale mimo wszystko życzę dobrego dnia. Pozdrawiam, Magda.
0: Pani Magdo, dlaczego smutna końcówka sierpnia? Mam nadzieję, że ma pani na myśli tylko i wyłącznie pogodę. Ja wierzę, że jeszcze do końca lata zdarzy nam się całkiem sporo pięknych dni. Pani Magda mówiła o poranku w Wielkopolsce. To sprawdzimy, co będzie się działo pogodowo w całym kraju. O tym mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i na północnym wschodzie kraju rano możliwe także rozpogodzenie. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie na krańcach południowo-zachodnich oraz na północy kraju i tam podczas tych burz prognozowana wysokość opadu to około 15 mm. Na przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie układała się w zakresie od 19 do 23 stopni.
0: Cieplej będzie na południu Polski do 25 stopni. Jeśli oczywiście pokaże się słońce, to odczuwalna będzie wyższa. Przypominam numer telefonu do nas, do Dzień Dobry z jedynką 22 139 22 02. Rozmawiamy sobie dzisiaj po pierwsze i o kawie, o tym, dlaczego w Polsce jest taka droga, na przykład porównując z kawiarniami we Włoszech, gdzie takie espresso można wypić za euro, euro 50, a u nas to potrafi być wydatek kilkunastu złotych, nawet dwudziestu kilku złotych, jeśli jest to taka kawa, która właściwie jest deserem, czyli z różnymi dodatkami, ale też o fotografii sobie dzisiaj rozmawiamy, o tym, czy jeszcze wywołujemy zdjęcia, czy już tylko trzymamy je w naszych telefonach w tej wersji cyfrowej, albo w chmurze. Pani Ania napisała, ja wywołuję zdjęcia, żeby je włożyć do ramki albo albumu. Jest to wielka pamiątka, no i w każdej chwili można sobie pooglądać, a jak padnie telefon, czy nie ma prądu, no to trzeba czekać. Już nie mówiąc o tym, że po prostu można takie zdjęcia stracić. facebook.com/jedynka, tam także dla państwa jesteśmy, a to na poprawę humoru, którym udzieliła się taka melancholia końca sierpnia. Zabieramy państwa na egzotyczne wyspy.

0: To zupełnie nowa interpretacja. Nie pytaj o Polskę. Śpiewał Jan Majewski. Piosenka wydana, właściwie ta nowa interpretacja wydana około tygodnia temu. Radiowa Jedynka, środowy poranek, 5:29 na zegarach. No i troszeczkę nadrobiłam Państwa telefonów. 22 139 22 02. Listonosz już na nogach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. Plus 15 stopni aktualnie i zachmurzono, ale nie pada. I takie zachmurzone ma być przez cały dzień, maksymalnie ma być 23 stopnie. Ciekawy dzień się zapowiada. No nie będzie słońce za bardzo, no ale powinien być dobry dzień. Miłego dnia wszystkim życzę.
0: I również życzymy miłego dnia. Mamy nadzieję, że będzie dobry, bardziej dobry niż ciekawy, bo ciekawy to może być różnie. Kolejny telefon i to bardzo ważny telefon, bo trochę zapowiadający sobotę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panu z Tarnowa. Witam wszystkich słuchaczy. Tarnowie dzisiaj

0: nocka dość pogodna, ale chłodna. Temperatura koło drugiej oscylowała w granicach 11-12 stopni. Aktualnie Kielce, tutaj w Kielcach mamy temperaturę 9 stopni. Miejscami mgły, także kierowcy proszę uważać. No i co, no mamy środę, pomalutko odliczamy do soboty. W sobotę kontemplacja z radiem. No oczywiście obecny, zamierzam się świetnie bawić. Mam nadzieję, że spotkam tutaj pana z Brzeska, raportującego pogodę. Zapowiada się bardzo dobra zabawa. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia, smacznego.
1: Również serdecznie pozdrawiamy i cieszę się, że pan na koncert wróci jednak do swojego rodzinnego Tarnowa. Rzeczywiście przypomnę, od 9 audycja Lato z Radiem się poleca, potem będzie piknik, będzie potańcówka o godzinie 20 na kampusie Akademii Tarnowskiej. Oczywiście koncert, no już proszę łapać, bo to ostatnie koncerty przed wrześniem, koncerty Lata z Radiem. Na scenie pojawią się Majka Jeżowska, Dawid Kwiatkowski, Warius Max i Kasia Stankiewicz, Halina Młynkowa, Zakopower, Piersi Papade, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni i Kasia Moś. To między innymi wstęp oczywiście wolny.

Dawid Podsiadło na błysk z dedykacją dla tych, którzy sobie wcześnie rano lubią posprzątać, słuchając radiowej jedynki, chociaż o tej porze to chyba jeszcze bez odkurzania.

0: Różania. Z pozdrowieniami dla sąsiadów. Za 20 minut godzina 6, a co tam słychać na południu Polski? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Podkrakow Kieliszki, środa, 13 na plusie, brak opadu, lekko zachmurzone niebo, z tego co widać. Dzień do dzisiaj nawet, no teraz cieplej, bo ma być 20, nawet 5 stopni, więc się robi coraz cieplej, bo jednak wczoraj powiało takim jesiennym chłodem. Brum. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
0: Również serdecznie pozdrawiamy, panie Marku. No, nie da się ukryć, że jest to taki wspólny mianownik wielu państwa głosów, które pojawiają się w tym tygodniu, no bo ten weekend świąteczny mieliśmy bardzo piękny, bardzo ciepły, gorący wręcz miejscami, a potem od poniedziałku przyszła zmiana w pogodzie. No i ja mam takie wrażenie, że państwo już w kościach czują tę nadchodzącą jesień. 22 139 22 02 oczywiście meldunki pogodowe z różnych stron kraju mile widziane. Przypominam też, że rozmawiamy o kawie, bo poranek to jest najlepsza pora na to, żeby o kawie porozmawiać, ale przede wszystkim o tym, dlaczego kawa w Polsce jest taka droga. Przypominamy też, że dzisiaj Światowy Dzień Fotografii, więc będziemy sprawdzać, kto wywołuje jeszcze tak tradycyjnie zdjęcia, bo lubi je mieć fizycznie w swoim albumie albo w ramkach te najważniejsze, najpiękniejsze, czy jednak już w większości w takiej wersji cyfrowej, ulotnej je trzymamy. Wracając jeszcze do powiedzmy pogoda, dokładnie tego, czy niebo będzie zachmurzone, czy nie, no to jeśli trafi się jakieś rozpogodzenie, zwłaszcza najbliższej nocy, no to proszę pamiętać, że jeszcze można obserwować Perseidy, bo sierpień to jest właśnie taki czas spadających gwiazd, więc jeszcze jest okazja, żeby jakieś życzenie sobie pomyśleć. Oczywiście, o ile niebo nie będzie zachmurzone, o tym mówi Adam Hurcewicz z Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
2: Perseidy trwają od 17 lipca do 24 sierpnia. To jest odłamek jakiejś komety dawnej, która już od 2000 lat jest obserwowana. Spadające gwiazdy, najpiękniejsze w całym roku, bo mamy lato, mamy ciepłe noce. Perseidy są takie białe, szybkie, jasne, dużo jest takich bolidów, bardzo jasnych meteorów. No i są niespodzianki. Jakieś efekty dźwiękowe czasami się trafiają, ale bardzo rzadko, więc pooglądajmy niebo.
0: Tym bardziej, że jeszcze tylko kilka dni jej zostało, no i nie potrzebujemy żadnego profesjonalnego sprzętu. Można je spokojnie oglądać gołym okiem, tylko że oczywiście najlepsze byłoby takie miejsce z dala od źródeł sztucznego, miejskiego oświetlenia, żeby to niebo i te spadające gwiazdy były dobrze widoczne. Dzień dobry z jedynką za 17 minut szósta.

0: Autopromocja.
1: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia

0: Wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
1: Lato z Radiem w Jedynce już dziś, od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na drodze krajowej numer 31 w Słubicach, a zatem w województwie lubuskim, auto osobowe uderzyło w lampę na kilometrze 137. Do tego zdarzenia doszło ponad 4 godziny temu i trasa jest tam całkowicie zablokowana w obie strony. To jest tamtejsza ulica Wojska Polskiego. Ruch kierowany jest na objazdy na ulicę miasta. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Podobnie jest na południu naszego kraju, przede wszystkim na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki oraz Miechowa, Proszowic i Sandomierza. Utrudnienia na autostradzie A1 na odcinku Pyżowice-Piekary Śląskie. Na odcinku ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. I te problemy związane są z pracami remontowymi. A1 jest remontowana także na Pomorzu, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się tam dwoma pasami, a w kierunku Gdańska tylko jednym. Zatłoczona jest trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku, jak to bywa o tej porze pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a powoli przybywa samochodów także na innych trasach w regionie, chociażby w pobliżu Rusocina i Pruszcza Gdańskiego oraz Żukowa. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
4: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Warszawa żegna bohaterkę Powstania Warszawskiego, nie żyje, Wanda Traczyk-Stawska.
4: Węgierski sąd zdecydował w sprawie kierowcy polskiego autokaru, 62-latek idzie do aresztu.
5: Robert Lewandowski będzie promował Polskę, został jedną z twarzy nowej kampanii.
4: W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. O śmierci uczestniczki Powstania Warszawskiego poinformował w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbal.
5: Autorytet. Zabierała głos w sprawach ważnych. Sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom, napisał Maciej Wróbal.
4: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku w czasie okupacji niemieckiej. Od 1942 roku działała w konspiracji niepodległościowej. W Powstaniu Warszawskim była strzelcem i łączniczką.
5: A tak, 4 lata temu podczas plebiscytu Warszawianki Roku mówił o niej prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
6: Przez lata uczyła dzieci w szkole specjalnej i zawsze jest odważna, zawsze staje po stronie tych, którzy są atakowani, zawsze pomaga. Zawsze, krótko mówiąc, jest po dobrej stronie mocy.
4: Wanda Traczyk-Stawska została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
5: Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku na Węgrzech, spędzi w areszcie 30 dni. Sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu zgodził się na aresztowanie Roberta M.
4: Według dotychczasowych ustaleń 62-latek zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady i się przewrócił. W wypadku zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Jak sąd tłumaczył decyzję o areszcie, o tym Michał Makowski.
7: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majoros. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German Kaplan powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
8: Nie ma nazw innych.
7: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem za nieumyślne

0: Spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Na dziś do Polski ma wrócić kolejna grupa rannych w tym wypadku. 2 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego zabiorą na pokład 12 osób.
2: Prokuratura przeciwna wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu tłumaczy, że nie ma podstaw, by odpowiadał z wolnej stopy.
1: Śledczy chcą też ustalić, czy były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS rzeczywiście znajduje się pod wskazanym przez siebie adresem w Naddniestrzu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
3: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego. Natomiast między innymi uzyskaliśmy informację, na razie wstępną, iż nie przekraczał on granicy Mołdawii, nie przekraczał on granicy Rumunii, a nie Ukrainy.
2: O tym, że Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, mówił premier. Donald Tusk tłumaczył, że potwierdziły to służby innych państw regionu.
1: A ostateczną decyzję w sprawie listu żelaznego dla polityka PiS podejmie sąd. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
4: To są aktualności jedynki.
2: Robert Lewandowski, jedną z twarzy nowej kampanii promującej Polskę, wystąpił w pierwszym spocie dotyczącym Warszawy.
1: Bohaterami kolejnych będą Lech Wałęsa, aktor Jesse Eisenberg i modelka Ania Rubik.
2: Na hasło kampanii organizowaną przez polską organizację turystyczną brzmi Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewasz.
5: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
6: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w 3 postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
7: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Mamy badania, wyszło nam ewidentnie, że wyłącznie pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność organiczną na poziomie we wszystkich krajach badanych.
8: Bardzo się cieszę, że mogę być częścią kampanii. Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
1: Kampania kosztowała 7 milionów złotych. Kolejne spoty mają ukazywać się co 3 tygodnie.
2: Muzea czekają na młodych osoby od 8 do 26 roku życia. Mogą je zwiedzać za 1 zł.
1: W akcji organizowanej przez Ministerstwo Kultury bierze udział 18 muzeów w całej Polsce. Między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.
2: Bilet za 1 zł można kupić online albo w kasie muzeum. Przy wejściu na wystawę trzeba będzie pokazać dokument potwierdzający wiek.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Koszykarze reprezentacji Polski zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym rozegranym w Krakowie. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21 zdobył Mateusz Ponitka. Jutro Polska zagra towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się w Sarajewie, a to etap przygotowań do zbliżającej się drugiej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisowego turnieju ATP w Cincinnati. W meczu 1-16 finału Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Mugonisem i Francuzem Edwardem Roger Vazlenem 6-3, 4-6, 3-10. Siatkarki Developresu Rzeszów w okrojonym składzie przygotowują się do nowego sezonu Ekstraklasy. Aż 7 zawodniczek z ekipy wicemistrzyń Polski zostało powołanych do reprezentacji swoich krajów na Mistrzostwa Europy i trenuje na zgrupowaniach. Spośród tych, które są w Rzeszowie, nową rozgrywającą będzie 24-letnia Martyna Łazowska. O miejsce w wyjściowym składzie powalczy z reprezentantką Polski i inną nowo pozyskaną do Rzeszowa siatkarką Alicją Grabką.
10: No, ja jestem tego świadoma, przyszłam tu z taką wiedzą, ale no mówię, to tylko i wyłącznie na plus taka rywalizacja, bo wiadomo, że rozwój sportowy jest bardzo ważny i codzienna praca na treningach przede wszystkim, jakby o to mi tutaj chodzi przychodząc. Od wielu lat myślałam o Rzeszowie i było to w mojej głowie, więc jak propozycja się pojawiła, to oczywiście od razu byłam na tak.
9: Już po zakończeniu Mistrzostw Europy około połowy września, kiedy w Rzeszowie zameldują się Katowiczki, drużyna zacznie rywalizować kontrolnie. W planach Developresu jest turniej w Niemczech i najprawdopodobniej mniej właśnie tam zmierzą się Rzeszowianki w pierwszym przedsezonowym meczach.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Pogoda.
1: Dzień będzie pochmurny, choć z wieloma przejaśnieniami, miejscami może padać deszcz.

0: Lokalnie niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Na południu miejscami jakość powietrza jest dobra, poza tym bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 9% energii elektrycznej. Ten odsetek wzrasta, ale nie na tyle, by mówić dziś o zielonych godzinach.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: Rzuć to wszystko, co złe. Z taką myślą zaczynamy dziś Sygnały Dnia w radiowej jedynce. 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały Dnia.
0: Dzień dobry Państwu, w środę 19 sierpnia. Dzień dobry, mówią Państwu Karolina Rożej, Radosław Małkiewicz i Filip Wolski. Zapraszamy do godziny 9, a ten 19 sierpnia to jest 231 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 134 dni. Słońce zeszło niespełna godzinę temu, o 5.26, zajdzie o 19.52, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 27 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 20 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 45 minut. A imieniny dziś obchodzą Andrzej, Badulf, Bolesław, Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Julianna, Juliusz, Ludwik, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz i Wiktor. Składamy Państwu najlepsze życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. A co dzisiaj u nas do 9? Między innymi bohaterowie, którzy nie noszą peleryny.
2: Pomoc humanitarna jest bezstronna, neutralna i apolityczna. Interesuje ją tylko człowiek w potrzebie.
0: A takich ludzi w potrzebie na świecie są miliony. Ukraina oczywiście najbliżej, to najbliższe skojarzenie, ale też Strefa Gazy, Liban, Jemen, Kongo, Somalia, Sudan, Wenezuela. Niestety ta lista wciąż jest bardzo długa. Jaką pomoc niosą tam pracownicy humanitarni i czy nadal obawiają się o swoje życie? O tym dzisiaj będziemy mówić w sygnałach, ale pojawi się też pytanie, zdjęcia w chmurze czy w albumie, ale albumie takim fizycznym, jeśli w ogóle jeszcze takie tworzymy.
3: Ja tworzę. Czuję wtedy większe przywiązanie do tych momentów, które kiedyś były i mam większy sentyment wtedy, niż jak widzę to po prostu na ekranie w telefonie.
4: Też mi się wydaje, że to wraca powoli, zwłaszcza jak teraz była moda na polaroidy i inne takie rzeczy. Tak mi się wydaje, że fizyczne media trochę bardziej wracają.
5: Ja tak robię, żeby mieć wspomnienia.
0: Ktoś jeszcze? 22 139 2202 to jest telefon do nas, także w sprawie kawy. Pytanie, czy pijemy ją na mieście, czy na mieście w ogóle oznacza dla nas stację benzynową, czy na przykład kawiarnię.
6: Często pani pije na mieście?
7: Kilka razy w tygodniu co najmniej.
8: Ja raczej w domu piję albo w pracy. Raczej jak się spotykam z kimś, z koleżankami, wychodzę sobie na kawkę, to właśnie wtedy.
9: Kiedyś w Warszawie kupowałam kawę, ale ona zdecydowanie zdrożała. I teraz już nie kupuję, piję w domu.
0: No właśnie, to jest to pytanie, które padło już dzisiaj po godzinie 5, czyli dlaczego kawa w Polsce jest taka droga? Właściwie jest jedną z najdroższych w Europie. We Włoszech można sobie wypić szybkie espresso za euro, czyli 4 zł z hakiem. Dlaczego jest taka droga i dlaczego będzie jeszcze droższa? O tym także w sygnałach dnia. Gość także będzie kwadrans po godzinie 8. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a rozmawiać z nim będzie Agata Kondzińska. My już teraz gramy. I 17 minut po godzinie 6. Przypominam numer telefonu do nas i w sprawie zdjęć, i w sprawie kawki na wynos, a może niekoniecznie, 22 139 22 02. To sygnały dnia. Już teraz gra Jessie Ware i Sona.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I 20 minut po godzinie 6, środowe sygnały dnia w kalendarzu. 19 sierpnia mamy Światowy Dzień Fotografii. Kiedyś, to jeszcze większość z nas pewnie pamięta, jak się robiło zdjęcia, no to najczęściej można było zrobić ich albo 24, albo 36. Natomiast ja specjalnie wzięłam swój smartfon, otworzyłam galerię, no i na przykład mam porobione foldery, żeby było bardzo porządnie. Wiosna, 144 zdjęcia, radio 143, lato 103 zdjęcia, działka 156 zdjęć, Duna, to jest mój piesek, 730. Ale proszę nie oceniać. Słuchamy, nie oceniamy. W sygnałach dnia w radiowej jedynce. No i proszę sobie wyobrazić, to są konkretne dane. W 2025 roku na całym świecie powstało ponad 2 biliony zdjęć. No właśnie, są cyfrowe, więc łatwo jest ich zrobić sporo. Pytanie, czy te zdjęcia chociaż w części jeszcze wywołujemy, czy między innymi po to, żeby na przykład stworzyć taki fizyczny album?
2: Ja miałam taki przypadek, że zrobiłam taki album ze zdjęć, ale jakby robiłam ten album cyfrowo i potem przyszedł mi album ze zdjęciami już wydrukowanymi na tym albumie. Nie, że drukowałam osobno, wywoływałam zdjęcia i tworzyłam album.
3: Czy jeszcze tworzymy albumy z wywoływanych zdjęć?
4: Ja tworzę, więc mogę powiedzieć za siebie, że tak. Czuję wtedy większe przywiązanie do tych momentów, które kiedyś były i mam większy sentyment wtedy, niż jak widzę to po prostu na ekranie w telefonie.
5: Też mi się wydaje, że to wraca powoli, zwłaszcza jak teraz była moda na polaroidy i inne takie rzeczy. Tak mi się wydaje, że fizyczne media trochę bardziej wracają.
6: Ja tak robię, żeby mieć wspomnienia na zawsze.
2: Cały nasz świat przeniósł się do komputera i już coraz rzadziej wywołujemy te zdjęcia, a zamiast tego oglądamy je na ekranie naszego komputera, telefonu i mamy na przykład takie albumy, ale zdigitalizowane. No i myślę, że dlatego rzadziej oglądamy te zdjęcia, bo nie mamy ich w takiej formie fizycznej.
7: Dla mnie lepiej jest zobaczyć, otworzyć i obejrzeć. To taka fajna pamiątka.
3: To nie jest trochę tak, że jednak umieszczanie zdjęć właśnie w komputerze jest łatwiejsze?
7: To wy młodzi tak robicie. Z mojej perspektywy lat, jak ja wyjmę swój album, wtedy, kiedy jeszcze nie było telefonów, kiedy nie było zdjęć w chmurach, to jest pamiątka. Co namacalne, to jest pamiątką. To. A to komputer się zepsuje albo coś i zdjęć nie ma.
3: Brakuje wam czasów, kiedy to było naprawdę częste i masowo tworzyło się te albumy?
4: Trochę tak, zwłaszcza patrząc na albumy z dzieciństwa i jak dużo wtedy właśnie się robiło takich zdjęć, ale no, jeśli się postara, to można to samemu też przywrócić sobie.
8: No brakuje, faktycznie chciałam się za to wziąć, ale jakoś nie ma na to po prostu czasu. Zawsze były te albumy w domu rodzinnym, a teraz już u nas tego nie ma.
7: Nie, bo jeżeli ja chcę wywołać, bo wywołuję zdjęcia, to ja

0: Idę do fotografa i ja nawet z telefonu wywołuję zdjęcia. Nie trzeba ze sobą aparatów nosić, no chyba, że ktoś profesjonalnie robi zdjęcia. Ale zdjęcia w albumach są dla mnie ważniejsze niż zdjęcia schowane w chmurze czy gdzieś tam.
1: No i bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa ma podobną filozofię i że takie fizyczne zdjęcie w albumie jest i cenniejsze i ważniejsze niż takie cyfrowe schowane w albumie w smartfonie. 22 139 22 02 to jest telefon do sygnałów dnia. Tam też padła taka bardzo ciekawa myśl. Rzeczywiście obserwujemy teraz taki ruch walki o te fizyczne nośniki, bo w ostatnich czasach oddaliśmy trochę to wszystko różnym serwisom streamingowym, no i teraz na nowo apeluje się o to, żeby jednak posiadać płyty do słuchania muzyki, posiadać płyty DVD, no i także zdjęcia. 22 139 22 02.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Miłość jak ogień. Edyta Bartosiewicz w Sygnałach Dnia. 27 minut po godzinie 6:00 w studiu jest już Justyna Golonko, którą nic nie wykorzystam po prostu.
1: A wykorzysta, ja proszę
0: do
1: bardzo.
0: Do odpowiedzi na pytania, które dzisiaj padają o poranku. Czyli po pierwsze, czy wywołujesz jeszcze zdjęcia?
1: Wywołuję rzadko, ale wywołuję.
0: Ale rozumiem jakieś takie wybrane, najładniejsze.
1: Tak, robię to co roku.
0: Najważniejsze.
1: Podsumowanie roku takie robię.
0: O, super.
1: Mam takie albumy.
0: Super pomysł. I druga rzecz, czy pijesz kawę na mieście?
1: Często i lubię.
0: A czy uważasz, że jest za droga?
1: Bardzo nawet, tak uważam.
0: I będzie jeszcze droższe.
1: I będzie jeszcze droższe.

0: I o tym będziemy mówić w sygnałach, dlaczego ma być droższa. To są nowe unijne przepisy.
1: Tak. Niektórzy lustrzane.
0: Słuchacze powiedzą, aha, znowu unijne przepisy. Tak. Justyno, a ty przyniosłaś nam wyjątkowo, bo zwykle przychodzisz z dobrymi wiadomościami.
1: Tak.
0: Raczej z niedobrymi informacjami.
1: Ale takie jest życie.
0: No takie jest życie zdecydowanie, czyli oszukują nas na potęgę.
1: Oszukują nas na potęgę, dobrze to powiedziałaś. Rekordowa fala oszustw w sieci, takie mamy najnowsze dane za lipiec. Tylko w lipcu KNF, a dokładnie Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Długie muszą mieć wizytówki bardzo.
1: Tak, bardzo. W lipcu ten zespół zgłosił blisko 1700 fałszywych reklam i uwaga, ponad 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen, które związane są z fałszywymi inwestycjami, czyli przybywa tych fałszywych adresów internetowych. Wydaje nam się, że wchodzimy na normalny, prawdziwy adres, a okazuje się, że tam są oszuści, którzy wyłudzają nasze dane. No i to naprawdę rośnie w niebywałym tempie, dlatego tutaj przyszłam tak naprawdę, żeby to ostrzeżenie poszło w świat, bo cyberprzestępcy zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych coraz częściej. I my to widzimy, te reklamy, te zachęty. Przede wszystkim chodzi tu o wykorzystanie wizerunku znanych osób czy instytucji. Znani aktorzy, którzy opowiadają, to wszystko jest AI. Oni opowiadają historię, ile zainwestowali, jak bardzo zarobili, jacy są teraz bogaci i zachęcają nas do tego. To jest nieprawda, oczywiście. Trzeba to sprawdzać. I w reklamach oczywiście oszuści także podszywają się pod KNF, pod firmę XTB, pod instytucje finansowe, pod KAS, a także pod gminy nawet, pod urzędy gmin. I trzeba na to zwracać uwagę. Eksperci apelują, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Jeśli widzimy taką domenę, i wydaje nam się, że to właśnie, powiedzmy, jakiś znany bank, najbardziej znany bank w Polsce oferuje nam jakąś reklamę, to wcześniej wejdźmy na stronę, tą prawdziwą stronę naszego banku, czy któregoś tam banku, który to reklamuje i sprawdźmy dokładnie tą domenę, sprawdźmy adres, czy on jest prawdziwy. Jak zwykle zwracajmy uwagę na literówki, bo oni muszą robić te literówki, żeby to się nam, żeby można było na to wejść, żeby to była fałszywa właśnie strona, a nie prawdziwa. Ale to jest ważne, na przykład bank 2x K i wtedy wiemy już, że jest to fałszywa strona i zgłaszajmy to i do KNF-u, i do NASK-u. Jest dużo możliwości, także warto to robić.
0: Rekordowa liczba fałszywych stron, o tym mówiła Justyna Golonko. Głównie takie strony powstają po to, żeby wyłudzać nasze dane. Ja tymczasem weszłam sobie na stronę bezpiecznedane.gov.pl. Tam ciągle nie trafiły jeszcze dane z wycieku w firmie My Doctor, a to już zaraz tydzień minie, tak. Więc cały czas nie możemy sprawdzić tego, czy to akurat nasze dane trafiły gdzieś tam w niepowołane
1: tak, to też bardzo ważne.
0: Ręce. Justyna Golonko, widzimy się ponownie za godzinkę, tak. Bo teraz na zegarach 6:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Jest areszt dla kierowcy polskiego autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Robert M. spędzi tam 30 dni.
3: Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał.
2: Według dotychczasowych ustaleń 62-latek zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady i się przewrócił. W wypadku zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Prokuratura przeciwna wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Tłumaczy, że nie ma podstaw, by odpowiadał z wolnej stopy. Śledczy chcą też ustalić, czy były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS rzeczywiście znajduje się w Naddniestrzu.
4: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku.
2: Rząd przyjął projekt ustawy, która ma przyspieszyć przygotowanie i budowę strategicznych inwestycji.
5: Obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych.
2: Rada Ministrów zaakceptowała także projekt ustawy wzmacniający ochronę działalności rolniczej. Tak zwana Lex Rolnik ma przeciwdziałać roszczeniom, które wobec rolników wysuwają nowi mieszkańcy wsi. Robert Lewandowski, jedną z twarzy nowej kampanii promującej Polskę, wystąpił w pierwszym spocie dotyczącym Warszawy. Bohaterami kolejnych będą Lech Wałęsa, Jesse Eisenberg i modelka Ania Rubik.
6: Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych.
2: A hasło kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej to Poland, more than you expected, czyli Polska, więcej niż się spodziewasz. Podczas okupacji działała w szarych szeregach i Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łącznik i strzelec. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła nasza bohaterka, nauczycielka, autorytet, drogowskaz. Tak pożegnało ją miasto stołeczne Warszawa. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: I szukamy słońca. O poranku według synoptyków najwięcej szans na nie będzie w pierwszej części dnia i to głównie na wschodzie Polski. Reszta kraju raczej pochmurna. Miejscami mogą pojawić się też przelotne opady deszczu, lokalnie również burze. Co na termometrach? Na razie jeszcze chłodno, proszę być na tym przygotowanym. Od 8 stopni w Kielcach do 17 w Legnicy. W ciągu dnia troszkę cieplej, od 19 do 23 stopni przeważnie. Tylko na południu Polski będzie cieplej, do 25 stopni. Ciśnienie jest ciągle niskie, co możemy odczuwać. 993 hektopaskale, tyle wyniesie w południe, ale później ma powolutku rosnąć. 6.34 na sygnałach to... Na sygnałach, na zegarach. To są sygnały dnia w radiowej jedynce. Sprawdzamy, co w kalendarzu.
2: 19 sierpnia, kalendarz jedynki. Rok 1991. W ZSRR dochodzi do puczu wojskowego. Na ulicę Moskwy wyjechały czołgi, a wojsko obsadziło strategiczne obiekty w mieście.
3: Prezydent Michał Gorbaczow został odsunięty od władzy. Obowiązki prezydent przejął jako dotychczasowy zastępca Gennadij Janajew. Pełnię władzy w kraju zagarnęła grupa nieznanych jeszcze z nazwisk ludzi, którzy sformowali Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego. Wszystko wskazuje na to, że w Związku Radzieckim dokonano zamachu stanu.
4: Skoro traktuję o historii po literacku, wolno mi, jak sądzę, zwracać uwagę na rozmaite, wielce oryginalne układy okoliczności. Dzieje, te rzeczywiste, pozwalają sobie czasem na inscenizacje zupełnie niezwykle. Czemuż pomijać to, co jest wprawdzie dziełem przypadku, lecz wyraziście podkreśla dramat losów ludzkich, a nawet narodowych.
5: W 1970 roku zmarł Paweł Jasienica, pisarz, publicysta, autor cyklu historycznych esejów poświęconych historii Polski.
6: Pierwszy akt rozegrał się 1 maja, kiedy to rakieta ściągnęła na ziemię Swierdłowską amerykański samolot szpiegowski U-2. Akt ostatni zakończył się w piątek ogłoszeniem wyroku po 3-dniowej rozprawie przeciwko pilotowi szpiegowi.
5: Rok 1960. Major Gary Powers, pilot zestrzelonego 1 maja tego samego roku nad ZSRR amerykańskiego samolotu szpiegowskiego Lockheed U-2, został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo.
7: To sprawa była ojczyzny. Od chłopaki takie młode, jak żeśmy byli, prawda? Wszyscy myśleli, powstanie jest, idziemy na powstanie. Tośmy poszli w brud przez Brynicę. W Szopienicach nas tam wszystkich werbowali i stamtąd do poszczególnych grup nas wysyłali.
5: Rok 1920. W nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło drugie powstanie śląskie.
8: Niech profesor uniwersytetu zamiata ulicę, jak nie może z karabinem bić się. Niech każdy robi to, co w tej chwili jest potrzebne. Karność, dyscyplina, oto droga do zwycięstwa. I wierzę, że lud Warszawy, który tyle razy w historii dawał przykłady bohaterstwa, dzisiaj tak będzie umiał się zachować, tak pracować i tak dopomagać naszej sławnej, kochanej, najdroższej armii, że zwyciężymy.
5: W 1893 roku urodził się Stefan Starzyński, polityk, ekonomista, publicysta, prezydent Warszawy w latach 1934-1939. Aresztowany przez hitlerowców 27 września 1939 roku. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
1: I przypominam, że dzisiaj także przypada Światowy Dzień Fotografii, dlatego pytamy, sprawdzamy, czy jeszcze wywołujemy zdjęcia, bo lubimy mieć taką fizyczną odbitkę w swoim albumie, czy jednak już wolimy je trzymać w wersji cyfrowej. Numer telefonu do nas 22 139 22 02. Za chwilę natomiast o poranku będzie o kawie, a dokładnie o tym, dlaczego ona jest w Polsce taka droga. Teraz natomiast no bardzo interesujący duet to będzie Chaka Khan i Snoop Dogg w piosence Boogies in My Soul. Ta piosenka zapowiada nowy album Chucky Khan, Chuckzilla, który ma się ukazać we wrześniu tego roku.

0: chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: I sygnał dnia w środę za 19 minut, godzina 7. Już teraz kawka na wynos. Tylko czemu taka droga?
4: Dlatego właśnie tak bardzo kocham Włochy, bo tam często jedno czy drugie espresso wypijam na tak zwanego stojaka i rzeczywiście za euro czy euro 20. Ale nie o tym. Kawa w Polsce, ta pita w domu na przykład, też jest coraz droższa, a podobno będzie jeszcze droższa, bo na światowych rynkach jeszcze większe zawirowania są i to mnie martwi, bo ja piję dużo kawy i odmówić mogę sobie innych rzeczy, ale kawa zawsze w domu dobra ziarnista być musi.
3: To pan Paweł, dzięki za telefon 22 139 22 02. No i rzeczywiście kawa już jest droga. To przede wszystkim ze względu na trudne warunki pogodowe w miejscach uprawy kawy, ale ma być także droższa, bo Bruksela zastanawia się nad wprowadzeniem przepisów, które sprawiłyby, że żywność importowana do Unii Europejskiej musiałaby być wytwarzana przy użyciu tych samych środków ochrony roślin, które są wymagane od unijnych rolników. No i z jednej strony rzeczywiście takie przepisy tego unijnego, czyli także polskiego rolnika by chroniły, ale z drugiej strony potencjalnie oznaczają dosyć spore podwyżki cen niektórych towarów spożywczych. No i jednym z nich jest kawa. Ale w ogóle pytanie brzmi, dlaczego kawa w Polsce już teraz jest taka droga?
5: Oj, zdecydowanie. Podróżując na świecie, to u nas to jest rzeczywiście pójść do kawiarni, to jest takie wydarzenie. Za granicą jest to norma, jest to groszowa sprawa, tak? Tak jak codzienna gazeta. Natomiast u nas rzeczywiście te kwoty są moim zdaniem za duże, to powinno być rzeczywiście dużo łatwiej dostępne.
6: To ile to powinno kosztować za kubek kawy? No bo teraz płacimy pewnie tak między 15 a 20 zł.
5: Tak, no nie, no wydaje mi się, że do 10 zł powinno być, jeśli chodzi o kawę, powiedzmy z mlekiem, tak? A jeżeli mówimy o zwykłej po prostu Amerykanom, myślę, że to powinno być troszeczkę mniej.
6: Zależy oczywiście, kto ile kawy pije, bo na przykład mój mąż, który pije 7 kaw dziennie, to jeżeli policzymy sobie 7 razy 20, to już nie jest tak tanio, ale pije głównie w domu, więc to jest okej.
7: We Włoszech jest po ile? Po euro 50 płaciliśmy. No to jest drogo. No.
6: W Polsce ile kosztuje?
8: Ten taki kubeczek mniejszy, w sumie średnia, 12 zł.

0: Zależy gdzie, no w Siekiówkach, więcej dwie dychy, nie?
1: Cena kawy we Włoszech to częsty argument. Dlaczego na południu ten napój wciąż kosztuje dużo mniej niż w wielu innych krajach? O tym Kuba Świątek, właściciel kawiarni i palarni.
2: Wszyscy gloryfikują Włochy, bo wiadomo, mamy tam espresso za euro, euro 50, a po pierwsze nie jest to do końca prawda, bo jeżeli mówimy o takich cenach, to mówimy o pracy z surowcem dużo gorszej jakości. My pracujemy na surowcu, który kosztuje wielokrotnie więcej niż typowa włoska kawa. Oczywiście w Polsce i Europie Centralnej mamy jeden z najwyższych podatków na kawę zieloną i na kawę wypaloną. Zwróćmy uwagę na przykład na to, że kawiarnie we Włoszech wyglądają inaczej. W dużej mierze są to miejsca nastawione na raczej szybką sprzedaż, sprzedaż przy barze. Nie są to miejsca, które są, tak jak na przykład te kawiarnie typu sieciowego w Polsce, nastawione na fotele, siedzenie przy kawie przez długie godziny. Też zupełnie inaczej wygląda kultura gastronomiczna w krajach południowych i środek dnia od powiedzmy tej 13 do często nawet 20 jest zupełnie martwy. Tam jest wtedy większość lokali jest zamkniętych, a ruch przez to jest skupiony rano na kawie.
1: Co wpływa na ceny kawy w Polsce?
2: Kraje producenckie kawy wzbogacają się, szczególnie Ameryka Centralna i Południowa. To są kraje, które gdzieś tam równają coraz bardziej do krajów zachodnich. Jakość życia rośnie, jakość kawy samej też oczywiście wzrasta, co wiąże się z coraz bardziej zaawansowanymi narzędziami używanymi na plantacjach. Narzędzia kosztują, praca kosztuje, praca specjalistów kosztuje, coraz więcej farm decyduje się na współpracę z mikrobiologami, z firmami kontrolującymi jakość zewnętrznymi, co oczywiście potem przekłada się na wyższą cenę arabiki, no ale również zmiany klimatyczne swoje mają za uszami, coraz więcej płaci się również przez po prostu jej braki. Problemy przez to z dojrzewaniem wiśni kawowca, no jest po prostu mniej produktu na świecie.
1: Dlaczego sobie pozwalamy w ogóle na taką kawę na mieście?
3: Bo kochamy kawę i jesteśmy kawoszami, znamy się najbardziej na kawie na świecie już prawie, że, więc dlatego.
1: Często pani pije na mieście?
3: Kilka razy w tygodniu co najmniej.
4: Ja raczej w domu piję albo w pracy. Raczej jak się spotykam z kimś, z koleżankami, wychodzę sobie na kawkę, to właśnie wtedy.
5: Kiedyś w Warszawie kupowałam kawę, ale ona zdecydowanie zdrożała. I teraz już nie kupuję, piję w domu.
6: Tematem zajęła się Weronika Puszkar. No i mają państwo odpowiedź. Wysokie podatki to po pierwsze, po drugie ceny surowca, no i po trzecie inna kultura picia kawy, która podnosi koszty właścicielom kawiarni. Tak przynajmniej oni sami to tłumaczą. No a nasz słuchacz uważa, że to dobrze, że kawa jest droga.
7: Dzień dobry, dzwonię z Lublińca. Kawa powinna być bardzo droga, dlatego że kawa jest szkodliwa. Proszę panią, ja kawy w ogóle nie piję i jest mi z tym bardzo dobrze. Kawa uzależnia, być może i herbata. Niemniej jednak ona jest

0: miejscach świata i co tu dużo mówić, każdego dnia narażają swoje życie i zdrowie, o czym opowiada Jakub Belina-Brzozowski z polskiej misji medycznej.
1: Tak było w Strefie Gazy chociażby, gdzie możliwe były tylko bardzo określone rodzaje pomocy. W naszym przypadku było to wysyłanie po prostu lekarzy do konkretnego szpitala, w którym oni leczyli, ale na przykład już wyjście na ulicę było dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Oni właściwie spędzali całe miesiące swoich dyżurów stricte wewnątrz tych szpitali, nie wychodząc praktycznie z budynków. Są kraje takie, jak Demokratyczna Republika Konga, gdzie również to niebezpieczeństwo jest olbrzymie i bardzo trudno jest zrobić sensowny projekt na miejscu. Oczywiście są organizacje, które są w stanie, ale naprawdę jest tam trudno sensownie pomagać przez to, jak niebezpieczna sytuacja jest na miejscu.
0: Zresztą co jakiś czas słyszymy w mediach o tym, że konwój pomocy humanitarnej został ostrzelony, więc co jakiś czas pojawiają się te tragiczne informacje. Tylko w 2025 roku życie straciło co najmniej 326 pracowników humanitarnych.
2: Tym tematem zajmowała się Anna Zakrzewska. Aniu, bardzo dziękuję. Dodajmy jeszcze tylko, że sam ten dzień został ustanowiony na pamiątkę zamachu bombowego w 2003 roku, podczas którego w Bagdadzie zginął wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Sergio Vieira de Mello. Ania Zakrzewska, jeszcze raz bardzo dziękuję.

0: To Patti Smith w Sygnałach Dnia w radiowej jedynce Because the Night. Na 8 minut przed godziną 8 i na 8 minut przed godziną 8 w studiu pojawiła się Agata Kondzińska. Dzień dobry.
1: Ponieważ już poranek, dzień dobry.
0: No tak, nie da się ukryć od jakiegoś czasu nawet. Wolisz nie wiedzieć, o której ja swój poranek zaczynam.
1: Nie będę zgadywać.
0: Ale zgadywać też już nie musimy, kto będzie gościem po godzinie 8.
1: 8.15, Radosław.
0: Dokładnie, tak.
1: Tak jest, Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
0: No i czy

0: Możesz już teraz zdradzać, o co będziesz pytać?
1: No skoro komisja zagraniczna, no to sprawy zagraniczne i to takie dość odległe albo całkiem bliskie dla pana posła, a zatem dokąd i gdzie pojechał jego kolega partyjny Marcin Romanowski.
0: O to, że Donald Trump zawłaszczył sobie przynajmniej tak teoretycznie na grafice ciśniny Ormus?
1: To jak starczy czasu, to też zapytamy.
0: Dobrze.
1: Oczywiście.
0: Zapraszam.
1: Twoje Agata życzenie rozkazam. Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: na myśl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać.

0: zmienić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
2: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szustra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje 20-lecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej nr 22 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Człopą a Wałczem doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 144 niedaleko miejscowości Miłogoszcz jezdnia została częściowo zablokowana. Już teraz obserwujemy tam dosyć spore korki i to w obu kierunkach, czyli i w stronę Wałcza i w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zakończyły się problemy w Słubicach na drodze krajowej nr 31, gdzie w nocy doszło do kolizji auta osobowego na kilometrze 137. Trasa jest już tam odblokowana i można jechać w Słubicach właśnie bez przeszkód. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim, kilkukilometrowy korek nadal utrzymuje się na ekspresowej 8 w Warszawie, jak to zwykle bywa o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, także na krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą oraz na drodze krajowej 61 na wysokości Zegrza i Legionowa. Zakrokowana jest Zakopianka i przed Krakowem od strony Myślenic i na fragmencie podhalańskim niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice, zwłaszcza w kierunku Katowic. W województwie pomorskim spory korek cały czas utrzymuje się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, a także zakrokowana jest krajowa 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a stolicą województwa pomorskiego.
5: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. O szczegółach z Węgier opowie za chwilę nasz specjalny wysłannik.
5: Przyszłość Instagrama i Facebooka w rękach sądu. Ruszył największy proces przeciwko ich właścicielowi.
6: Kanye West może spotkać się z Władimirem Putinem. Raper jesienią zagra 2 koncerty w Rosji.
5: Kolejnych 12 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech dziś trafi pod opiekę polskich lekarzy. Zostaną przetransportowani samolotami lotniczego pogotowia.
6: Na Węgrzech jest nasz reporter Michał Makowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz proszę, co wiadomo o planowanej ewakuacji?
7: 2 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
8: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
7: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 polskich pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich jeszcze ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
9: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
7: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy autokaru zostały zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych.

0: zmarłych.
1: Węgry, Michał Bakowski, dziękujemy za relację.
2: W wypadku zginęło 12 osób. Według dotychczasowych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Węgierski sąd zgodził się na jego aresztowanie na 30 dni.
1: Nie ma zgody prokuratury na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. W zeszłym tygodniu do sądu trafił wniosek, w którym polityk PiS prosi o ochronę gwarantującą mu wolność po powrocie do kraju. Pismo zostało wysłane z Naddniestrza.
2: Przemysław Nowak z prokuratury krajowej mówi, że dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie daje gwarancji, że stawiałby się na przesłuchaniach.
3: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał.
1: A ostateczną decyzję w sprawie listu żelaznego dla polityka PiS podejmie sąd. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
2: A o tym, że Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu, mówił premier Donald Tusk, tłumaczył, że potwierdziły to służby innych państw regionu.
1: O sprawę Romanowskiego zapytamy w jedynce jego partyjnego kolegę. Gościem Sygnałów Dnia za kwadrans będzie poseł PiSu Radosław Fogiel.
2: Ruszył proces, który może zmienić media społecznościowe. Właściciel Facebooka i Instagrama stanął przed sądem.
1: Amerykańskie Stany zarzucają mu, że projektował platformę tak, by uzależniać od nich dzieci i nastolatków. Stawką są potencjalne kary sięgające miliardów dolarów. O największym jak dotąd procesie przeciw Meta opowie Jan Pachlowski.
4: Prokuratorzy generalni Kalifornii, Colorado, Kentucky, New Jersey domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko 1,5 biliona dolarów, a także zmian w sposobie, w jakim firma zarządza serwisami Facebook i Instagram. Wspomniane Stany należą do grupy 29, które w 2023 roku pozwały technologicznego giganta w związku z kwestiami bezpieczeństwa dzieci i ochrony prywatności. Sprawy pozostałych 25 stanów zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Firma mierzy się również z pozwami w sądach stanowych. Pozew zarzuca gigantowi mediów społecznościowych przyczynianie się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży przez świadome i celowe projektowanie funkcji uzależniających dzieci od swoich platform. Wskazuje również, że Meta rutynowo gromadzi dane na temat osób poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Kanye West wystąpi jesienią w Petersburgu. Kontrowersyjny amerykański raper zaplanował 2 koncerty na Gazprom Arenie.
1: To największa zachodnia gwiazda muzyki, która wystąpi w Rosji od czasu inwazji na Ukrainę. Bilety wyprzedały się w ciągu kilku godzin.
2: Jak podała agencja DPA, powołując się na rosyjskich polityków, jest możliwe spotkanie muzyka z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, jeśli zmieści się ono w harmonogramie prezydenta.
1: Po antysemickich i nazistowskich gestach i wypowiedziach amerykański raper nadal pozostaje nieproszonym gościem. W części państw europejskich odwołano jego koncerty, m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech.
5: To są aktualności jedynki.
2: Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy pani Wando. Cześć jej pamięci. Tak wiceminister kultury żegna w mediach społecznościowych Wandę Traczyk-Stawską.
1: Bohaterka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat.
6: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku. W czasie okupacji niemieckiej działała w konspiracji niepodległościowej. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Później pani Wanda zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie stolicy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bama, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 polskie zespoły przygotowują się do jutrzejszych meczów ostatniej rundy kwalifikacji do europejskich pucharów w piłce nożnej. W Lidze Europy Lech zagra z FC Thun, Jagiellonia z Iberią Tbilisi, w Lidze Konferencji Górnik z Monako, a Raków z Hajdukiem Split. Spore problemy kadrowe ma Lech. Kontuzjowany kapitan tego zespołu, Mikael Iszak, nie wystąpi w 2 meczu czwartej rundy eliminacji z FC Thun. Jutro nie zagra również kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Jegbe, Janik Agnero i Filip Jagiełło. Tymczasem transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodrigo z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany. Potwierdziły to oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku. Koszykarze reprezentacji Polski zremisowali z Bułgarią 93-93 w meczu kontrolnym rozegranym w Krakowie. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 21, zdobył Mateusz Ponitka. Jutro Polska zagra.

0: Gra towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Mecz odbędzie się w Sarajewie. To etap przygotowań do zbliżającej się drugiej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Jan Zieliński odpadł w pierwszej rundzie gry podwójnej podczas tenisowego turnieju w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Monakijczykiem Nysem i Francuzem Roger Vazlenem 6-3, 4-6, 3-10. Dziś w turnieju kobiet w Cincinnati zaprezentuje się Iga Świątek. Polka zagra o ćwierćfinał tej prestiżowej imprezy z francuską Dionne Paris. Początek tego meczu o 17 naszego czasu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda. Pogoda będzie dziś w kratkę. Najpierw chmury, a potem przejaśnienia, miejscami deszcz, a lokalnie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni. Trochę cieplej będzie na południu do 25. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 995 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: The Game of Love w programie pierwszym Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu raz jeszcze w Sygnałach Dnia. Witamy się w środę 19 sierpnia, to jest 231 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 134 dni. Słońce wzeszło o 5.26, zajdzie o 19.52, czyli ten dzień będzie trwał 14 godzin i 27 minut. Proszę korzystać. Radiowa Jedynka, kwadrans po godzinie 8, już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: I w studiu jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
2: No to jak sprawy zagraniczne, to może od Naddniestrza zaczniemy. Czym jest Naddniestrze, panie pośle?
3: Naddniestrze jest, niektórzy mówią, zbuntowanym regionem, niektórzy mówią quasi-autonomiczną prowincją, nad którą Kiszyniów nie ma de facto władztwa, prowincją Mołdawii oczywiście.
2: A kto ma władztwo?
3: Formalnie rzecz biorąc rodzina rządząca, szerzej grupa biznesmenów, ale wszystko to dzieje się oczywiście w oparciu o wciąż funkcjonującą tam w dość specyficznych też warunkach rosyjską bazę wojskową, pozostałość po Mołdawskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej.
2: Wpływy rosyjskie. Służb specjalnych rosyjskich.
3: Pani redaktor, oczywiście wiem, do czego pani zmierza. Ta narracja jest nieco uproszczona, to ponieważ Mołdawia, przecież państwo aspirujące do Unii Europejskiej z proeuropejskim przywództwem prezydent Maji Sandu, również ma tam wpływy, co oczywiste, bo im zależy jednak na integracji. Aczkolwiek, no, jeżeli na chwilę odłoży pani na bok bieżącą politykę i rzeczywiście jest zainteresowana Naddniestrzem, to ciekawostką było dla mnie chyba lata temu, kiedy byliśmy tam z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Unii Europejskiej.

0: Polskiej. Spotkanie z wicepremierem odpowiedzialnym za region Naddniestrza, bo o ile wcześniej polityka Armenii w sposób bardzo jasny mówiła o próbach asymilacji i próbach zjednoczenia, tak dzisiaj, oczywiście między wierszami, ale mam wrażenie, że władze Armenii nie prą już tak bardzo do formalnego zjednoczenia. Zdają sobie też pewnie sprawę z potencjalnych kosztów, tak jak Niemcy zachodnie wobec Niemiec wschodnich, i liczą raczej, że ten proces się będzie dział w sposób naturalny, że Mołdawia w miarę postępu integracji europejskiej stanie się bogatsza, stanie się bardziej interesująca dla mieszkańców Naddniestrza, a Naddniestrze też straciło jeden ze swoich argumentów, którym trochę Mołdawię trzymało w szachu, czyli energetykę. Czyli połączenia energetyczne Mołdawii z Rumunią dzisiaj sprawiają, że ta elektrownia i przesył prądu z Tiraspola nie jest tak kluczowy.
1: Czyli właściwie nie ma kłopotu. Naddniestrze jest enklawą.
0: Pani redaktor,
1: pan poseł zapraszał.
0: Nie, nie. Mołdawia ma na pewno kłopot. Tak samo jak Gruzja ma kłopot z tymi regionami, nad którymi też nie panuje. Nie jest to miejsce, do którego bym zapraszał na dłużej niż z krótką turystyczną wizytą. Interesujący skansen, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty. Ostrzeżenie dla polskich turystów, dziś mniej aktualne w związku z wojną na Ukrainie. Zdarzały się przypadki, że ktoś wjeżdżał do Mołdawii, a w zasadzie do Naddniestrza od strony Ukrainy i miał wtedy problemy przy wyjeździe z Mołdawii, bo z punktu widzenia władz mołdawskich nielegalnie przekroczył granicę, bo nie w sposób, nad którym panowali Mołdawianie.
1: Czy Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ścigany listem gończym, za którym wystawiona jest ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania, jest tam?
0: Jak pani redaktor widzi, cokolwiek o Naddniestrzu wiem, o obecności tam Marcina Romanowskiego, czy o jego w ogóle losach i obecności, nie mam zielonego pojęcia. Wiem
1: nie
0: tyle.
1: Jest pan ciekaw?
0: Szczerze mówiąc, umiarkowanie. Wiem tyle, co w mediach społecznościowych informuje z jednej strony prokuratura, która sama mówi, że nie ma dowodów na to, gdzie przebywa minister Romanowski, i to, co mówi jego pełnomocnik, który mówi, że będą składać, czy już złożyli wniosek o uchylenie ENA, między innymi, to myślę, że dość interesująca strategia procesowa, między innymi w oparciu o słowa Donalda Tuska, który z kolei twierdzi, że na 99% Romanowski tam jest, z czego jego pełnomocnik wywodzi, no to jeżeli jest poza Unią Europejską, to europejski nakaz aresztowania nie ma sensu. No ale to zostawiamy sprawę pana Romanowskiego, zostawiam jemu i jemu jego pełnomocnikowi.
1: Tak, ale pan pełnomocnik, rozumiem, posługuje się informacjami od premiera, a nie od swojego klienta. Bo pan pełnomocnik Bartosz Lewandowski, mecenas, przyznał, że ten list żelazny, znaczy wniosek o list żelazny wysłał jego klient i że jego klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej.
0: No ale jednak z całą ogromną moją sympatią do Unii Europejskiej, ona nie jest tak wielka, że wyłącznie fragment Mołdawii do niej nie należy. Jest jeszcze kilka co najmniej miejsc na świecie, gdzie Unia Europejska nie sięga. Ale tak jak mówię, to jest sprawa pełnomocnika i jego klienta.
1: Którą pan reprezentuje? Czy nie obciąża to jednak Prawa i Sprawiedliwości, gdyby informacje, a powiem, co mówi pan premier, tylko przytoczę, służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek, to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
0: No i myślę, że to będzie ciekawa okazja, bo...
1: Ale czy partii to nie obciąża? Proszę najpierw na to pytanie. Jeśli to się potwierdzi.
0: To jest sprawa pana posła Romanowskiego, ma swojego pełnomocnika. Partia polityczna, wbrew temu, co niektórym by się mogło wydawać, nie zajmuje się całym spektrum kwestii życiowych swoich członków.
1: Ale partia nominuje na ważne stanowiska w państwie. No, partia idzie po władzę. Państwo chcecie za rok wygrać wybory, panie pośle. I to pana partia wskazuje, kto będzie na przykład wiceministrem sprawiedliwości.
0: Dobrze, rzeczy,
1: i dzisiaj ten pan może jest na Dniestrzu.
0: Dwie rzeczy. Wróćmy do to jeszcze na sekundkę, do tych 99% Donalda Tuska, bo to będzie akurat interesujące.

0: Interesujące, bo pełnomocnik pan mecenas Lewandowski w związku właśnie z tą wypowiedzią złożył wniosek dowodowy z przesłuchania Donalda Tuska. Niech poinformuje sąd w takim razie o swojej wiedzy. Jeżeli rzeczywiście taką ma, to nie jest takie prężenie mózgów medialne. Jeśli zaś chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to aktualnie, jak pani redaktor doskonale wie, jesteśmy w opozycji, nikogo na żadne stanowiska nie nominujemy, ale jeżeli pyta pani o stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, to my raczej uważamy, że z punktu widzenia Polaków istotna nie jest sytuacja procesowa jednego czy drugiego posła, tylko cały systemowy problem, z którym mamy dzisiaj do czynienia, to znaczy wykorzystywanie prokuratury, wymiaru sprawiedliwości do ataków na opozycję, bo pani redaktor...
1: Pan Romanowski jest prześladowany politycznie, tak?
0: Odstawiam, powtarzam, to ja nie przyszedłem tutaj rozmawiać o panu Romanowskim, bo Polaków dużo mniej to interesuje od faktu, że mamy do czynienia z rządem, który traktuje wymiar sprawiedliwości niestety tak, jak traktują go niektóre wschodnie satrapie. Od 3 lat słyszymy o rzekomych ogromnych aferach, tylko nic nikomu nie udowodniono. Sprawy są umarzane po cichu. Chociażby oskarżenia dotyczące, nie wiem, CPK, słynna sprawa tak zwanych dwóch wież, która kosztowała w moim przekonaniu życie pani dyrektor Barbary Skrzypek.
1: Ale pan wie, że nie ma dowodu i było to sprawdzone.
0: Powtarzam, w moim przekonaniu, ale jeżeli mówi pani
1: o... Ale mówmy o faktach, a nie o przekonaniach, panie pośle.
0: Ale dlaczego, pani redaktor? Proszę pozwolić, że ja będę mówił o tym, o czym chcę.
1: A to ja mogę teraz się odnieść do tego?
0: I mogę się dzielić ze słuchaczami moimi przekonaniami, a w moim najgłębszym przekonaniu polityczne zaangażowanie i wojownicze, czy sposób bycia pani prokurator Wrzosek, obecność pana mecenasa Dibuła i tak dalej, na pewno nie odmowa możliwości skorzystania z obecności pełnomocnika przez panią dyrektor Skrzypek na pewno nie stworzyły komfortowej sytuacji dla świadka,
1: ja
0: który jest przesłuchiwany.
1: Dobrze, do tej opowieści jednak zostanę przy panu wiceministrze Romanowskim.
0: Każdy robi to, co lubi.
1: Panie pośle, w kontekście tego, co pan powiedział o wymiarze sprawiedliwości, czy nie było tak, że Marcin Romanowski opuścił areszt na wniosek prokuratora, sąd się na wniosek jego obrońcy, który powiedział, że prokuratura popełniła błąd, ponieważ pan Romanowski ma oprócz immunitetu poselskiego jeszcze immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czy to nie jest oznaka jednak, że mamy niezależny i niezawisły wymiar sądownicy?
0: Pani redaktor, to jest oznaka tego, że mimo zakusów wcześniej ministra Bodnara, dzisiaj ministra Żurka, na to, żeby całą prokuraturę wykorzystywać jako narzędzie polityczne, są jednak gangiem Olsena i zdarzają im się tak spektakularne wpadki, jak przeoczenie
1: immunitetu. To nie jest wpadka, tylko to jest decyzja immunitet. Niezawisłego, niezależnego sądu.
0: Ale ja nie mówię o stronie sądowej, ja mówię o stronie prokuratorskiej, no bo jednak jakiś prokurator przeoczył ten immunitet i dlatego się w ogóle sąd wypowiadał. I poza tym ja nie mówię, że oni są w 100% skuteczni, bo ten rząd jest w niczym. W niczym nie jest skuteczny, o czym mogli się przekonać, o czym mogły się niestety w sposób bardzo bolesny przekonać rodziny ofiar katastrofy na Węgrzech. Od 2 dni mamy relacje medialne osób, które tam są i mówią, że nie mają pomocy od państwa polskiego. A rzecznik rządu wychodzi na konferencję i kpiąco maluje trawę na zielono, mówiąc, że wszystko jest znakomicie. Prawdziwym problemem jest wyciek danych 19 milionów Polaków i informacja, że już 2 lata temu do podobnego wycieku doszło.
1: To
0: jest skala kompromitacji tego rządu. A nie wojaże pana
1: Polskiego Radia będą o tym informować.
0: Bardzo się cieszę.
1: Dziękuję bardzo. Gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Proszę zostać na radiowym YouTubie.
2: A z naszym gościem rozmawia Agata Gądzińska.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I sygnały dnia już teraz Anna Maria Jopek.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia, to sygnały dnia na zegarach 8:30. Skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: To jest sprawa pełnomocnika i jego klienta. Tak o Marcinie Romanowskim po informacjach o jego pobycie w Naddniestrzu mówił w Jedynce Radosław Fogiel. Zapytaliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości, czy te kontrowersje nie działają na niekorzyść jego partii.
2: To jest sprawa pana posła Romanowskiego, ma swojego pełnomocnika. No, partia polityczna, wbrew temu, co niektórym by się mogło wydawać, nie zajmuje się całym spektrum kwestii życiowych swoich członków.
1: Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Skierowano do tego zadania samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego. Warszawa rozmawia też z Budapesztem o transporcie ciał 12 ofiar.
3: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur.
1: Była wzorem dla wielu osób i pozostawiła po sobie ogromną spuściznę. Tak Wandę Traczyk-Stawską wspominał w Polskim Radiu senator Wojciech Konieczny.
4: Pani Wanda Traczyk-Stawska radziła nam, jak wykorzystać ten czas, który mamy, czas pokoju i czego w tym czasie nie robić.
1: Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Ruszył proces, który może zmienić media społecznościowe. Właściciel Facebooka i Instagrama, czyli koncern Meta, stanął przed sądem. Amerykańskie Stany zarzucają mu, że projektował platformy tak, by uzależniać od nich dzieci i nastolatków.
5: Prokuratorzy domagają się kary finansowej, która teoretycznie może sięgnąć blisko $1,5 biliona.
1: To jedno z najważniejszych świąt w cerkwi prawosławnej. Dziś przemienienie pańskie w tradycji ludowej nazywane Spasa. Główne uroczystości tradycyjnie odbędą się na Świętej Górze Grabarce.
6: Cała cerkiew zjeżdża się w jedno miejsce i czuć tą taką wspólnotę.
1: Zapraszam na pełne wydania.

0: Pogoda.
1: A my już wczoraj w aktualnościach meldowaliśmy Państwu, że nasz chyba najsłynniejszy bocian, czyli bocian Krutek, którego losami żyła w ubiegłym roku cała Polska, już wyleciał do cieplejszych krajów. Droga nie będzie łatwa.
2: Po drodze czeka na niego też wiele niebezpieczeństw, jak linie energetyczne, prace, wysokościowe drapieżniki, czy też polowania, które odbywają się na terenie Bliskiego Wschodu. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych, Krutkowi uda się dotrzeć na te zimowiska. Czy Krutek ruszył z rodziną, czy ruszył sam? Trudno jest nam na ten moment odpowiedzieć.
1: No i jak się okazuje, to nie tylko Krutek, jak napisała do nas pani Ewa, nasze bodźki Wojtek i Helena też już nas opuściły. Przypuszczamy, że są na obradach Izby Niższej, czyli na bocianim sejmiku, no a potem wyruszą w drogę do ciepłych krajów. No i rzeczywiście, niby jeszcze miesiąc lata przed nami, ale tę rychłą jesień trochę czuć w kościach, widać w przyrodzie, no a w pogodzie powiedziałabym, że jednak nadal letnio od 19 do 23 stopni, najcieplej dziś na południu Polski do 25, jutro na południu będzie do 30 stopni, więc zdecydowanie letnio, a dziś na niebie raczej chmury, choć przejaśnienia w pierwszej połowie dnia mogą się pojawiać na wschodzie i na przykład nad Mazowszem jest teraz piękne słońce, ale później i przelotne opady deszczu i burze lokalne też się mogą zdarzyć, ale co ważne, na razie nie ma żadnych alertów ani Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ani Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o tym, że te zjawiska miałyby być szczególnie gwałtowne czy niebezpieczne i oby tak zostało. A ja w sygnałach wrócę jeszcze na chwilę do fotografii, bo taka piękna historia naszego słuchacza.
3: Chciałbym powiedzieć, że z żoną w zasadzie połączyła nas miłość do zdjęć analogowych. Jeszcze na studiach jako koleżeństwo poznaliśmy się w zasadzie od zdjęć. Ówczesna dziewczyna miała aparat, dalej go ma, Zenita ET. Ja miałem Miradę Sensorex. No i w zasadzie wytłumaczyłem jej, jak działa fotografia analogowa. Można powiedzieć, że to nas połączyło. Od tamtej pory cykamy fotki, wywołujemy je regularnie i wsadzamy do albumu. Co do zasady są to albumy wyklejane, tak zwany scrapbooking, ale kontynuujemy to, to jeszcze nie umarło. Wiemy, że jest duża grupa osób, które to robią. To w zasadzie tyle.
1: Rzeczywiście scrapbooking jest bardzo popularny. Ja tak sobie wyobrażam Państwa głowa przy głowie i te wyklejanki. Oby jak najdłużej. Bardzo dziękuję za ten przepiękny telefon 22 139 2202 jeszcze do godziny 9.
0: Reklama.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
7: W lecie z radiem zajrzymy do rezerwatu Chorowe Bagno. Sprawdzimy, jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać i jak na to środowisko wpływa zmiana klimatu. Zaprosimy również do mobilnego studia wybitnego fotografa Wojciecha Grędzińskiego, przygotowanego na naszym sobotnim pikniku w Tarnowie.
8: Lato z radiem w Jedynce już dziś, od godziny 9. Zapraszam, Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia za 24 minuty, godzina 9. Dzisiaj nie tylko o fotografii rozmawialiśmy, tak naprawdę o tym, czy jeszcze wywołujemy zdjęcia, żeby mieć je fizycznie w swoich albumach. Rozmawialiśmy też o kawie, o cenach kawy, więc w porannym treningu szarych komórek też musi być kawowo. Kawowy film, dokładnie.
9: No Jezu.
10: Co się stało?
9: Znowu zrobiła za mocno.
10: Powiedziała, że lubisz taką.
9: Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy.
10: No to powiedz jej, żeby robiła słabszą.
9: A po co?
10: Jak nie będziesz mówił, o co ci chodzi i co czujesz, to skąd ma ktoś wiedzieć, czego chcesz? Pomyśl, że ci nie zależy.
9: Mówimy o kawie? Zapamiętaj sobie raz na zawsze. Jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu.
1: Tak mówił bohater, no właśnie, którego filmu? Poproszę tylko o tytuł 22 139 22 02.

0: To Ray nieustannie w piosence pyta, gdzie jest jej mąż, ale zdaje się, że już znalazła przynajmniej obiecującego kandydata. Jest nim popularny aktor Michael B. Jordan, laureat Oscara tegorocznego za podwójną rolę w bardzo dobrym zresztą filmie Grzesznicy. No a teraz zajmuje się produkcją ekranizacji popularnej serii książek dla młodzieży Czwarte Skrzydła autorstwa Rebeki Jaros. Jeśli dobrze pamiętam to nazwisko, to moja siostrzenica zaczytuje się w tych książkach. Też pożyczałam, też czytałam. To Sygnały Dnia, Radiowa Jedynka, inny poszukiwany już teraz.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i Jacek Czarnecki w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Agata Kądzińska pytała naszego gościa o 8.15 właśnie o tę osobę, czyli o posła Romanowskiego. No i Radosław Fogiel mówił, że nie przyszedł tutaj o tym rozmawiać. No więc gdzie jest poseł Romanowski?
2: No, gdzie jest poseł Romanowski? PiS ma wielki problem z posłem Romanowskim, no bo to jest poseł tego klubu. Cały czas jest członkiem klubu, nie został wyrzucony, bo PiS ma za niego po prostu pieniądze, 2000 zł miesięcznie. I no, to, że pojawiła się informacja wczoraj potwierdzona przez premiera, że na 99% poseł Romanowski jest w Naddniestrzu, to rzeczywiście dla PiS-u jest ogromny problem, bo Naddniestrze to jest terytorium Rosji de facto. Mimo, że to jest no, faktycznie Mołdawia, chociaż to jest separatystyczny taki pasek za Dniestrem właśnie, między Ukrainą a Dniestrem, który jest prorosyjski totalnie. Tam są rosyjskie oddziały, tam są rosyjskie stacje wywiadu elektronicznego. No jeśli tam rzeczywiście uciekł Romanowski, tak jak mówi premier, to dla PiS-u jest straszny problem. Tak samo jak z posłem Schmidtem, jak z sędzią Schmidtem, który uciekł na Białoruś. No bo no, no, ktoś, kto jest, wywodzi się z prawicy, jest z Opus Dei i raptem ucieka do ruskich, no to rzeczywiście nie jest dobrze.

0: Premier mówi, że na 99% Romanowski jest... A jeszcze może powiem, zanim powiem o tych 99%, dlaczego tak Romanowski jest ścigany. Bo Romanowski w czasach PiSu zarządzał Funduszem Sprawiedliwości. Tym funduszem, z którego PiS i ziobryści pełnymi garściami czerpali pieniądze, dofinansowywali jakieś swoje fundacje, fundacyjki, budowali sobie po prostu alternatywną bazę finansową. Romanowski jest podejrzany o przywłaszczenie 107 milionów złotych i próbę przywłaszczenia dalszych 58 milionów. Oczywiście nie wziął tego do własnej kieszeni, tylko po prostu ustawiając różne konkursy rozdawał to politycznym przyjaciołom. Romanowski ukrywa się od 2 lat. No ale czy teraz jest w Taryspolu? Nie wiemy. Premier mówi na 99% jest tam. Tak podobno donoszą służby. Gazeta Wyborcza wzmacnia ten sygnał premiera i pisze, że według oficerów służb, z którymi oni się kontaktowali, Romanowski był widziany w stolicy Naddniestrza. Ale jest jeszcze jedna taka spiskowa teoria dziejów, bo 99% to nie 100%. I jest taka teoria, która mówi, że ponieważ data na liście, który został wysłany do polskiego sądu z prośbą o list żelazny, a data wysłania z Taryspola dzieli te daty 2 tygodnie, to jest takie podejrzenie, że Romanowski ukrywa się gdzieś w jakimś klasztorze umownym, bo jest członkiem Opus Dei, jest numerariuszem Opus Dei i jest przyjacielem zakonu Sercan, więc być może on się gdzieś tu dalej w Europie ukrywa. Ten jakiś brat Sercan zawiózł to do Naddniestrza. Dlaczego Sercanie tutaj są wymieniani? Ano dlatego, że Sercanie są jedynymi katolickimi duchownymi, którzy tam się opiekują parafiami katolickimi w tym prorosyjskim terytorium. I to też jest równoprawna, mimo że premier daje tylko 1% szans tej teorii, ale z moich rozmów z oficerami służb wynika, że być może jest to po prostu taka zasłona dymna, którą wytwarza Romanowski po to, żeby mieć tu większą swobodę przemieszczania się w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, my oficjalnie nie wiemy, Romanowski napisał, że ma paszport na inne nazwisko, ale my oficjalnie nie wiemy, czy rząd nie ogłasza, że rzeczywiście on ma jakiś inny dokument podróży i z tego co wiemy, to jedynym dokumentem podróży jest jego dowód osobisty i być może ten paszport uchodźczy, który mu wydali Węgrzy, ale ten dowód osobisty wystarcza, żeby swobodnie, bez kontroli poruszać się po Unii Europejskiej, więc ja dopuszczam tą drugą wersję, ten 1%, że jednak Romanowski jest gdzieś tu w Europie, a nie w tym prorosyjskim Naddniestrzu.
1: A jaką tutaj rolę mogą mieć rosyjskie służby w tej całej sprawie?
0: Ogromną, dlatego że Naddniestrze, tak jak mówiłem, to jest terytorium de facto rosyjskie. Rosyjskie służby tam mają swoje stacje wywiadowcze, wywiadu radioelektronicznego, podsłuchują całe południe Europy. I bez tych służb Romanowski tam po prostu nie miałby racji bytu. On by tam nie wjechał, nie mógłby tam być. A dla Rosjan człowiek, który był wiceministrem sprawiedliwości przez 8 lat, to jest po prostu skarb. On ma ogromną wiedzę, nie tylko na temat funkcjonowania instytucji w Polsce, nie tylko na temat funkcjonowania polskich służb, które ściśle z Ministerstwem Sprawiedliwości współpracują, ale też taką wiedzę osobową, można powiedzieć. On wie dużo o sekretarkach, o sprzątaczkach, o kierowcach z Ministerstwa Sprawiedliwości i jak mówili mi oficerowie polskiego wywiadu, tacy ludzie z trzeciego, czwartego rzędu władzy, czyli pracownicy, zwykli pracownicy ministerstw, to jest doskonały materiał do werbowania i no, po prostu taki minister, taki wiceminister to skarb.
1: To jeszcze na koniec, skoro polityka w skrócie, o co chodzi z awanturą o projekt rozbudowy portów?
0: No tu doszło do spięcia między premierem a Pałacem Prezydenckim, bo wczoraj premier przedstawił naprawdę imponujący projekt specustawy przyspieszającej rozbudowę polskich portów Gdańska, Gdyni, Świnoujścia i linii komunikacyjnych między tymi portami. Ten projekt, jak mówi premier, postawiłby polskie porty, a zwłaszcza port w Gdyni, w czołówce europejskich portów, deklasując na przykład Amsterdam czy Marsylię. I premier zaapelował do prezydenta, by ten nie wetował tego projektu. Ale zaraz po tym apelu szef gabinetu prezydenta Nawrockiego napisał, że projekt rządowy to kopia projektu prezydenta, który trafił do Sejmu w październiku 2025 i tam leży i czeka na zmiłowanie, na rozpatrzenie. I tu pojawia się kłaczek, bo Paweł Szefernaker chyba nie sprawdził, a ja sprawdziłem.

Rząd opublikował swój projekt, ten, który teraz wszedł do specustawy, na początku września 2025 roku, czyli ponad miesiąc przed projektem prezydenta, więc kto komu ukradł

Jak śpiewa Beata, to ja jej wierzę. Kocham cię, myśli i słowa Bajm, rzecz jasna. Ja tymczasem przypominam, proszę państwa, proszę odpowiadać na pytania, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i wysyłać odpowiedź pod numer 72-151, bo to jest taka jakby przepustka do skojarzeń Lata z Radiem, które u nas już po godzinie 10. Tymczasem trochę poszeleszczę, bo dostaliśmy od państwa jak zwykle wiele przesyłek i są takie, które powodują uśmiech na mojej twarzy, są takie, które mnie wręcz rozczulają. I właściwie takim listem chciałabym się zająć teraz. Nazywam się Piotruś i mam 4 lata. Pismo trochę starsze. Ale rozumiem, że rodzice musieli pomóc. Audycji Lato z Radiem słucham odkąd tylko pamiętam. W tym roku szczególnie urzekła mnie nowa wersja Polki Dziadek w wykonaniu pani Urszuli Dudziak. Jak tylko ją słyszę, to próbuję sam ją zaśpiewać. Do tej pory byłem za mały, żeby samodzielnie wykonać pracę plastyczną, aby zdobyć od państwa maskotkę Lata z Radiem. Ale w tym roku jestem już duży, dlatego samodzielnie wykleiłem radiowego pieska z pompomnikami z nadzieją, że się państwu spodoba. Pozdrawiam serdecznie Piotruś, który przysłał nam pracę z Warszawy. Proszę państwa, ona jest tak kolorowa, że musi się znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Obiecuję, że to się za chwilkę znajdzie. No i oczywiście, drogi Piotrusiu, biegnie do ciebie piesek na 4 łapkach, nasza radiowa maskotka. Przepiękna praca nagrodzona, ale to nie jest ostatnia praca, która będzie dzisiaj nagrodzona. No i oczywiście mamy dla ciebie też coś szczególnego od pani Uli Dudziak. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To nie są zwykłe wakacje.
15: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
14: Więcej na caritas.pl/dzieci.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Jedynka. Polskie Radio. Radio kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Dom.

0: Moracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S19 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Niedrzwica Duża a Wilkołaz zderzyły się trzy pojazdy. Dwa autoosobowe i ciężarówka. Na kilometrze 29 zablokowany jest prawy pas w kierunku Rzeszowa. Na trasie ekspresowej S7 w Warmińsko-Mazurskiem mamy utrudnienia pomiędzy Ostródą a Olsztynkiem, niedaleko miejscowości Grabinek. Na kilometrze 72 bus wjechał w auto służby drogowej. Mamy informację, że trasa jest zwężona w kierunku Warszawy. Na trasie ekspresowej S61 pomiędzy Ełkiem a Suwałkami, niedaleko miejscowości i węzła Raczki, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa. A teraz województwo śląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
1: Dzień dobry, Szymon z Dużego. Autostrada A4, kierunek Katowice, na wysokości 329 km wypadek. No i korek ciągnie się już ładne kilka kilometrów.
0: Rzeczywiście autostrada pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów nadal jest dosyć poważnie zakorkowana. Mamy informację, że na kilometrze 329 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku 2 autosobowych na drodze krajowej nr 92 pomiędzy Łowiczem a Kutnem, niedaleko miejscowości Zosinów. Na kilometrze 379 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze droga krajowa 22, Wałcz-Człopa, niedaleko miejscowości Miłogoszcz, na kilometrze 144 doszło do awarii ciężarówki. Jezdnia jest tam zwężona.
2: To program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła godzina 10:00.

0: Godzinę temu byliśmy w kosmosie, no to teraz zejdźmy na chwilę na Ziemię. 19 sierpnia 1883 roku urodziła się Coco Chanel. Jedna, przyznają Państwo, z najlepiej ubranych kobiet świata i ta, która ubierała inne kobiety. Policzmy szybko. Dzisiaj właśnie mijają 143 lata od jej narodzin. A Chanel kojarzymy oczywiście z małą czarną. No i z rewolucją polegającą na tym, że kobiece ubranie może być jednocześnie eleganckie i wygodne. Czyli mamy świetny dzień, żeby zrobić sobie zdjęcie i polecieć gdzieś samolotem i dobrze się przy tym ubrać. Aktualności w jedynce przedstawi Marzena Godon.
1: Dziś kolejnych 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do kraju. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. W Małopolsce wstrzymany ruch kolejowy na trasie do Zakopanego po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty. Kolejnych 12 rannych pasażerów w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Transport medyczny zapewni im lotnicze pogotowie ratunkowe. W miniony weekend autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którym podróżowało prawie 60 osób, zjechał do rowu na autostradzie. Zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało ciężko rannych. O szczegółach ewakuacji Michał Makowski.
2: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
3: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
2: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Według dotychczasowych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Węgierski sąd zdecydował o aresztowaniu go na miesiąc. Na wieczną wartę odeszła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
4: Propagatorka pamięci o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego, przyjaciółka wolontariuszy i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej na Platformie X napisało muzeum. Wiceminister kultury Maciej Wróbel określił panią Wandę jako bohaterkę wielu pokoleń. O odejściu

0: Wandy Traczyk-Stawskiej napisał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odeszła pani Wanda. Trudno w to uwierzyć. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, honorową obywatelkę miasta, ale także przede wszystkim nauczycielkę. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: W Warszawie rozpoczyna się prezentacja niezwykłych dokumentów z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Narodowym Instytucie Onkologii. Zostanie zaprezentowana Księga Ruchu Chorych Instytutu Radowego z lat 1943-44. Ten unikatowy dokument przetrwał wojnę i powstanie warszawskie, a po odnalezieniu w Instytucie został poddany specjalistycznej konserwacji w ramach współpracy Narodowego Instytutu Onkologii i Archiwum Akt Nowych.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz Małopolska. Wstrzymany ruch kolejowy na trasie do Zakopanego po śmiertelnym potrąceniu rowerzysty. Do wypadku doszło rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. Rowerzysta został potrącony przez pociąg osobowy relacji Świnoujście-Zakopane. Mówi kapitan Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
1: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Pod hasłem Działaj na rzecz ludzkości obchodzony jest dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Ma zwracać uwagę na los cywilów i pracowników humanitarnych w strefach konfliktu. Liczby za 2025 rok są tragiczne. Cywile ginęli w zeszłym roku co 14 minut, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
4: Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych. Nasza pomoc pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria.
1: Programy pomocowe ONZ planują dotrzeć z pomocą do 135 milionów najbardziej zagrożonych osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Pogoda.
8: Co tam się na naszej mapie pogodowej zmienia? A zaraz zobaczę. 19,4 w Tarnowie. Tu się nic nie zmieniło od tego czasu, kiedy ostatnio tutaj zaglądałam. Podobnie jest w Zakopanem. Na razie temperatura w tym samym miejscu, no ale w ciągu dnia trochę chmur, trochę deszczu, trochę słońca, właściwie taka mieszanka pogodowa, ale za to będzie bardzo ciepło, bo na termometrach zobaczymy w całym kraju od 19 do 23 stopni. Cieplej będzie na południu, więc jeśli mają Państwo ochotę na takie prawdziwe, cudowne lato z niezbyt wysoką temperaturą, ale przyjemniejsze niż poza południem Polski, no to tam trzeba się udać. Silny wiatr nad morzem, do 65 km na godzinę będzie wiało. Podobnie w czasie burz, najsilniejszy wiatr w Sudetach 90, a w Karpatach 70 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
10: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
11: Polskie Radio. Jedynka.

Posypały się odpowiedzi SMS-owe od Państwa dotyczące naszego pytania eliminacyjnego, które oczywiście jest taką jakby przepustką do skojarzeń, które u nas już za chwilkę. No to dla przypomnienia, jeszcze dla tych, którzy się spóźniają, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, na odpowiedzi czekamy jeszcze pod numerem telefonu 72 151.

konkursowe zmagania u nas już za chwilę. Ja też nie mogę się doczekać, bo to jest taki moment, kiedy wszyscy się skupiamy, żeby Państwo mogli wygrać nagrody, a nagrody są 3 i 3 miejsca. Ale o tych zasadach jeszcze będę opowiadać.

0: Ace of Base na antenie jedynki Polskiego Radia w trakcie audycji Lato z Radiem. To chyba dobra nutka i mam wrażenie, że troszkę Państwa wprowadzi w to, co przed nami, a przed nami skojarzenia Lata z Radiem. Przypomnę króciutko zasady, że każdy ze słuchaczy ma limitowany czas na udzielenie odpowiedzi. Każdy ma do 30 sekund na udzielenie poprawnej odpowiedzi i dla każdego słuchacza maszyna losuje zestaw skojarzeń, z którym się zmierzy publicznie na antenie. Trzeba się zebrać w sobie i po prostu szybciutko odpowiadać na pytania. Wygrywa ta osoba, która w czasie 30 sekund zdobędzie największą liczbę punktów. To jest jasne. Czytam pytania. Ja też robię to najszybciej, jak się tylko da. No i oczywiście nagrody. Za trzecie miejsce plecak podróżny.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Mamy też miejsce drugie. To frytkownica beztłuszczowa z powłoką ceramiczną.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest europejski producent domowych sprzętów AGD marki Pureno. www.pureno.com.pl.
0: No i pierwsze miejsce. Czytnik e-booków z kolorowym wyświetlaczem.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
0: No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli nie uda się zdobyć żadnego punktu, wtedy nie ma żadnej nagrody. A ja witam już pierwszego uczestnika, pierwszą uczestniczkę, bo to pani Beata z Brzozowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Witam serdecznie. To dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Co pani do nas napisała?
3: Napisałam, że moja Sunia to jest najlepszy zegarek na świecie, bo zawsze wie, kiedy jest 5:20, 15 i 19:15, czyli to są pory, kiedy wychodzi na spacer.
0: Ale ma pani uregulowany tryb życia, że tak ładnie powiem. Pięknie. Ale
3: można się mniej.
0: No właśnie, od tego się można, zdaje się, uzależnić.
3: Na pewno.
0: A ma pani gdzie chodzić z pieskiem?
3: Mam bardzo ładne tutaj tereny obok siebie, także jest dużo miejsca, jest bardzo fajnie.
0: W jakiej dziedzinie czuje się pani najsilniejsza, pani Beatko?
3: O, nie chciałabym zapeszać.
0: To co losujemy? No to spróbujmy. No to niech ruszy nasza maszyna losująca.
1: A trzymam kciuki mocno, mocno, mocno.
0: I mamy słynne malarki i słynnych malarzy.
3: Mm-hmm. Okej.
0: No to super.

0: cieszę się, że przypasowała kategoria. Jakby zasady są bardzo proste, bo ja podaję nazwisko, a pani podaje imię. Czyli na przykład ja mówię Picasso, wtedy pani mówi?
1: Pablo.
0: Dokładnie. A jak mówię Łępicka, to wtedy?
1: Tamara.
0: No i dokładnie. 30 sekund. Gotowa?
1: Tak.
0: No to lecimy. Startujemy naszą maszynę. Da Vinci.
1: Leonardo.
0: Warhol.
1: Andy.
0: Klimt.
1: Gustav.
0: Botticelli.
1: Dalej.
0: Chełmoński.
1: Dalej.
0: Wyspiański.
1: Stanisław.
0: Degas.
1: Dalej.
0: Matejko.
1: Jan.
0: Van Gogh.
1: Dalej.
0: Kalo.
1: Vida.
0: Renoir. Augusto.
1: Augusto
0: Renoir, tak. No ale punktów mamy 6. Super, bardzo się cieszę i gratuluję, no bo to nie była łatwa kategoria. Jeśli ktoś oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo powiązany z tym tematem, nie miałby problemu. 6 punktów, sporo, uważam, jest naprawdę całkiem nieźle. Do kogo się teraz dodzwoniliśmy? Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry.
0: Pan Michał z Niepołomicy, dałby pan radę z poprzednią kategorią?
2: A to nie jest taka moja ulubiona kategoria.
0: A w czym się pan czuje jakoś bardziej pewnie?
2: Jakiś bardziej sport, turystyka, jakieś takie historyczne może rzeczy.
0: No to zobaczymy, czy ma pan dzisiaj szczęście, panie Michale, dobrze. A pies w domu jest?
2: Nie, nie mamy pieska.
0: No ale ja myślę, że to nie jest nic trudnego do zrobienia, więc pewnie któregoś dnia się pojawi czworonożny przyjaciel. Panie Michale...
2: Może kiedyś przy większym jakimś mieszkaniu może.
0: A, no to tego życzę. Czy stres jest?
2: A troszeczkę.
0: Mobilizujący czy paraliżujący?
2: Raczej mobilizujący.
0: Świetnie. No dobrze, to co, losujemy kategorię?
2: Poproszę bardzo.
0: Dobrze, to niech wystartuje nasza maszyna. Co my tu mamy? Czy ma pan dzisiaj szczęście, panie Michale? Kraj, stolica. Czyli ja podaję nazwę kraju, a pan stolica. Na przykład Kuba, to wtedy?
2: Kuba, o matko.
0: Na H.
2: Hawana.
0: No właśnie. No, a jakbym powiedziała Japonia, to?
2: Tokio.
0: No i właśnie o to chodzi. Troszeczkę przełamaliśmy lody. Myślę, że teraz będzie łatwiej. Gdyby pan nie wiedział, to proszę mówić dalej, żeby nie tracić czasu. 30 sekund dla pana. No dobra, to startujemy. Portugalia.
2: Lizbona.
0: Węgry.
2: Budapeszt.
0: Peru.
2: Lima.
0: Norwegia.
2: Oslo.
0: Mołdawia.
2: Kiszyniów.
0: Tunezja.
2: Tunis.
0: Estonia.
2: Tallin.
0: Belgia.
2: Bruksela.
0: Urugwaj.
2: Montevideo.
0: Turcja.
2: Ankara.
0: Azerbejdżan.
2: Baku.
0: Nowa Zelandia.
2: Dalej.
0: Słowenia.
2: Ljubljana.
0: No i dokładnie tak, a Nowa Zelandia to Wellington. Dokładnie. No i właśnie to są takie drobne przystanki, ale naprawdę było nieźle. Ile mamy punktów na koncie? 12 punktów. Brawo, panie Michale, fantastycznie. I właściwie wszystko oprócz jednego było poprawnie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gratuluję, bo to też niełatwa kategoria. I mamy przy telefonie panią Agatę z Janowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jak się pani czuje na siłach przed naszymi skojarzeniami?
3: No, teraz po poprzedniku to tak średnio.
0: To może troszeczkę złagodzimy te emocje. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Co pani do nas napisała?
3: Piesek potrafi żyć w symbiozie z każdym stworzeniem. U nas w domu był pierwszy piesek, potem pojawiła się kotka, potem córka i na końcu królik. I naprawdę zgrywają się wszystkie niesamowicie.
0: To muszę powiedzieć, że w naszej aplikacji pojawiła się informacja o tym, że najlepszym przyjacielem człowieka jest kot. Taka informacja od jednego z naszych słuchaczy. Ja też bardzo serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że teraz już emocje troszeczkę opadły i możemy wylosować kategorię, co...
3: No dobrze. To próbujmy.
0: Dobrze, to ruszamy naszą maszynę. Co my tu mamy? Miasto, województwo. Czyli ja podaję nazwę miasta, a pani podaje województwo, w którym ono na przykład leży. No mam nadzieję, że się uda. No, kiedy ja powiem Suwałki, to pani powie?
3: Warmińsko-Mazurskie.
0: Podlasie.
3: Podlaskie.
0: A Wałbrzych?
3: Dolnośląskie.
0: No i właśnie o to chodzi. Dokładnie tak. Ja myślę, że wszystko będzie w porządku. Proszę wziąć wdech, wypuścić powietrze. No i startujemy naszą maszynę. Start. Łańcut.

0: Podkarpackie.
1: Kalisz.
0: Łódzkie.
1: Tarnów.
0: Podkarpackie.
1: Żagań.
0: Dalej.
1: Mielec.
0: Podkarpackie.
1: Kułtusk.
0: Kujawsko-pomorskie.
1: Siemiatycze.
0: Dalej.
1: Bytom.
0: Śląskie.
1: Puławy.
0: Lubelskie.
1: Kłodzko.
0: Dalej.
1: Końskie.
0: Świętokrzyskie.
1: Kutno.
0: Dalej.
1: Kutno łódzkie. Nasz czas już minął, ale było naprawdę nieźle. Liczymy sobie punkty, liczymy i mamy 5 punktów. Fantastycznie, udało się dzisiaj ze skojarzeniami. Wszyscy wychodzą z nagrodami i tak to wygląda, że pani Agata otrzymuje od nas za miejsce trzecie plecak podróżny Ochnika. Za miejsce drugie, już patrzę, frytkownica i trafia do pani Beaty. I pierwsze miejsce bezapelacyjnie, czytnik trafia do pana Michała. Gratuluję, fanfary! Gratuluję państwu. Byli państwo bardzo dzielni. Jutro wracamy z kolejnymi skojarzeniami. Proszę być czujnym. Ja nie wiem, jak ja bym sobie poradziła z takimi skojarzeniami, bo to nigdy nie jest łatwe, kiedy jest się po drugiej stronie. Więc jeszcze raz gratulacje.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Kategoria trawienie. Po jednej

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie. Reklama. Autopromocja.
7: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Ciekawe, od czego zacznie Rafał Bała. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
8: Wiadomości sportowe. Z backhandu czy z forehandu?
9: O to chciałaś, no bo wiadomo, że od tenisa, prawda? Jeśli Iga Świątek gra, no to zaczynamy od niej, bo przecież to najlepsza sportsmenka Polski już od kilku lat, chyba trzeba powiedzieć, chociaż tak sobie z Robertem Lewandowskim te pałeczkę przekazują. Jeszcze ostatnio Klaudia Zwolińska, kajakarka, także tych sukcesów naprawdę w polskim sporcie jest. A Iga Świątek no wciąż nie schodzi z piedestału, trzeba powiedzieć, bo ona przecież ma kilka wygranych turnieju Wielkiego Szlema na koncie. Nie ma jeszcze tylko Australian Open. Na to czekamy, ale w styczniu, w lutym przyszłego roku mamy nadzieję, że to się zmieni. Przed nami ten ostatni w tym roku, czyli US Open. Kilka dni jeszcze do niego pozostało, kilkanaście właściwie do pierwszego meczu Igi. No to ona sobie teraz się przygotowuje w Cincinnati, w stanie Ohio i dzisiaj rozegra tam mecz 1/8 finału, czyli o awans do ćwierćfinału. Dziś powalczy właśnie tam z taką ciekawą rywalką. O szczegółach trener tenisa Radosław Nijaki.
10: Rywalką będzie francuska Diane Parry, która jest niewygodną dosyć zawodniczką do grania. Potrafi dobrze zmienić rytm. Bardzo waleczna zawodniczka, ale wydaje mi się, że w aktualnej formie Świątek nie powinna mieć problemu i trzymamy za Igę kciuki.
9: No to początek meczu Świątek Parry o 17:00. A teraz piłka nożna i oczywiście zamieszanie wokół FIFA, bo dyrektor generalny Premier League Richard Masters skrytykował plan prezesa właśnie FIFA Gianniego Infantino dotyczący utworzenia specjalnej komórki zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata. Masters stwierdził, że FIFA nacisnęła w ten sposób przycisk samozniszczenia. Po tegorocznym mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku Infantino poinformował, że nosi się z zamiarem powierzenia organizacji kolejnych mistrzostw firmie zewnętrznej, w której aż 20% udziałów mieliby inwestorzy prywatni. To miałoby przynieść Światowej Federacji wielomiliardowe profity. Jednak na taki pomysł od razu negatywnie zareagowali działacze z wielu krajów europejskich, ale także azjatyckich czy Ameryki Północnej. Stwierdzili, że FIFA to instytucja non-profit, na celu powinna mieć przede wszystkim rozwój piłki, a nie zarabianie pieniędzy. Opozycjoniści wobec obecnego prezydenta Federacji stwierdzili, że nie ma on już wystarczającego poparcia, nie powinien się starać o elekcję. Taki głos płynie między innymi z Anglii. Tamtejsza federacja piłkarska już wycofała swoje poparcie dla Infantino. Teraz doszło do tego też Premier League. No i szef Premier League wezwał do wyznaczenia nowego kandydata na prezydenta, który mógłby zjednoczyć futbol. No na razie jednak nie ma w środowisku takiej osoby. Termin zgłoszenia kandydatów mija 18 listopada, a wybory na szefa FIFA mają się odbyć w marcu przyszłego roku podczas kongresu w Afryce w Rabacie.
8: No i pięknie. Rafał Bała wróci z wiadomościami sportowymi.

0: Już w południe
1: będziemy się słyszeć. Jestem ciekawa, co się do tego momentu zmieni, a tymczasem trzymamy mocno kciuki za wszystkich przedstawicieli w pięknej biało-czerwonej flagi.
2: Pogoda.
1: No właśnie, pytanie, czy nasza pogoda też dzisiaj z forehandu, czy może z backhandu? Sama jestem ciekawa, jak Państwo oceniają tę pogodę. Można o tym też do nas napisać, a może na przykład o tym, gdzie Państwo są i jak wygląda w tym momencie pogoda u Państwa, bo z tego, co widzę na naszych mapach, drobne opady deszczu w okolicach Koszalina, Gdańska, a w ciągu dnia będę przechodzić przez właściwie całą Polskę, żeby nie wymieniać wszystkich regionów, to po prostu powiem, o właśnie, tak? Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to w tej chwili najcieplejszy jest już Tarnów, a najchłodniejszy Elbląg i Szczecinek, tam 15 stopni, w Tarnowie 21. Co się będzie działo w ciągu dnia? Będzie ciepło, będzie letnio, od 19 do 23 w całej Polsce właściwie. Cieplej tylko miejscami na południu, do 25 stopni. Jak patrzę na ten Tarnów nasz, to już widać, że temperatura błyskawicznie idzie w górę, 21 stopni na ten moment. Ale proszę pamiętać, że będzie i burza, i trochę deszczu, i porywy wiatru. I to dość uciążliwe, do 65 km w czasie burz, a w Sudetach i w Karpatach 90 i 70 km na godzinę.

0: tak to wygląda, że wracamy na bagna z Patrykiem Wedlińskim i Krzysztofem Mireckim z Nadleśnictwa Drewnica. Ja jestem bardzo ciekawa, czy Patryk przygotował się na ten spacer po bagnach.
1: Mój strój nie do końca do lasu pasuje.
2: Nie do końca adekwatny do sytuacji, ponieważ zawsze mówimy wszystkim, że jak wybieramy się na wycieczkę do lasu, to powinniśmy się odpowiednio ubrać, czyli najlepiej buty za kostkę, bo nie wiadomo, gdzie po jakiejś ścieżce będziemy chodzili, na co nadapniemy, może niechcący, powiedzmy nawet na jakąś żmiję lub coś nam wpadnie do buta. Buty za kostkę, spodnie oczywiście, koszula z długim czy bluza z długim rękawkiem, no i przede wszystkim jakaś czapka, kapelusz, która jakby ochroni nas przed spadającymi z drzew kleszczami. Mogą nas różnymi chorobami zarazić. Tutaj mi się wydaje, że nawet widzimy z tej wydmy bardzo taki ładny krajobraz tego naszego chorowego bagna, chociaż te drzewa trochę zasłaniają. Widać jego też skalę na 40 prawie 5 hektarach.
1: A skąd ta nazwa? Dlaczego chorowe bagno?
2: To jest taka lokalna nazwa. Tutaj też obok mamy bardziej znaną nazwę Chorowa Góra. Ta etymologia tej nazwy Chorowa to właśnie góra. Też jest leśnictwo u nas Chorowa Góra. Przed wojną Chorowa Góra się pisało przez CH. Teraz jest przez samo H.
1: Z chorobą i chorowaniem nie ma nic wspólnego, bardziej z górą. Tak jak po czesku Cierna Chora.
2: Tak, tutaj jakby jeden z najwyższych szczytów tutaj, wzniesieniu można powiedzieć, bo to jest prawie 109 metrów nad poziomem morza. Jeżeli chodzi o ten nasz taki teren równinny, no to oczywiście, szczególnie jak się rowerem po tym lesie jeździ, to można się, że tak powiem, zmęczyć.
1: Jeżeli nie byłoby bagien, albo byłoby ich dużo, dużo mniej niż jest obecnie, to czego by nam zabrakło w pierwszej kolejności? Jak byśmy to odczuli?
2: Trudne pytanie. No chyba właśnie tej wody. Czy ta cała woda, która dostaje się do nas, znaczy spada tutaj jakby, można powiedzieć, kolokwialnie z nieba, ona po prostu by spływała. Jeżeli to byłby taki intensywny opad, to ona by po prostu spływała gdzieś do tych większych rzek, cieków i odpływała. Bagna powodują to, że ta woda jest lokalnie zatrzymywana i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że lokalnie tej wody mamy więcej i o to chyba chodzi.
1: I bagna to także bardzo ciekawe ekosystemy, gdzie żyją przeróżne zwierzęta, owady, ptaki, nawet często gatunki nietypowe, które gdzie indziej nie występują. Tak się przystosowały do życia blisko bagien.
2: Wiadomo, że każdy ekosystem ma swoich, można powiedzieć, mieszkańców, czy rośliny, które występują akurat w takim środowisku, a nie innym. Na naszym bagnie pod całkowitą ochroną możemy znaleźć rosiczkę okrągłolistną i pływacza zachodniego. Natomiast do roślin częściowo chronionych możemy wymienić listerię jajowatą, podkolana białego, kalinę koralową, konwalię majową, ale też trafia się taka forma naszej brzozy. Mówimy, że to jest brzoza czarna, o ciemnej korze.
1: Jeżeli my wybierzemy się gdzieś w okolice tych bagien i będziemy obserwować, czy na przykład jakieś zwierzęta tam częściej się pojawiają?
2: Tak. Jeżeli chodzi o zwierzęta, no to oczywiście jakieś płazy, gady czy ryby, tak? I z ryb możemy wymienić
1: trudne nazwy.
2: Tak, strzebla potokowa albo taka rybka, która się nazywa różanka. Natomiast jeżeli chodzi o takich większych ssaków, to no oczywiście łoś, to nasz król. Tutaj tych łosia mamy dość dużo, ponieważ od 2001 roku jest objęty zakazem polowań. On się tutaj na nasze terenie, naszego Nadleśnictwa Drewnica dość dobrze czuje i mamy go naprawdę dużą populację, czyli tutaj król nasz lasów, puszcz, oczywiście jakieś sarny, no i oczywiście bobryk. Ale też wokół bagna nasze bagno jest obiektem cennym pod względem nietoperzy, bo na jego obszarze potwierdzono występowanie około 8 gatunków nietoperzy. Są to nocki, mroczki, karlik i borowiec wielki czy gacek.
0: Na Patryka czekają już w redakcji kalosze, takie pod kolano, tak żeby było bezpiecznie, bo na bagna to idealny strój. A swoją drogą, nie uwierzą Państwo, wpisałam w wyszukiwarkę odpowiedni strój na bagna i wyszło mi czerń, granat, szary i piękne zdjęcie pary. I ona w długiej, lśniącej sukni, a on w smokingu. No to chyba nie jest odpowiedni ubiór do lasu.

0: Anna Rykszczowicz, Stan Pogody. Ja się uśmiecham, bo to kolejny utwór, na którym po raz kolejny pokazuje, że jest szansa na to, żeby potańczyć trochę na krześle. I da się to zrobić, drodzy Państwo, do czego też oczywiście zachęcam. Nasza muzyka do Państwa dyspozycji. A my tymczasem lecimy sobie w kierunku tego, co będzie się działo w najbliższy weekend. W sobotę spotykamy się w Tarnowie. Tam najpierw audycja Lato z Radiem. Poprowadzą ją Ania Zakrzewska i Patryk Bedliński. Potem będzie piknik edukacyjny, w ramach którego w mobilnym studiu Wojtek Grzędziński, wybitny fotografik, wykona profesjonalne portrety naszych słuchaczy, tym razem w związku z naszą maskotką, więc zapraszamy Państwa z psami. A ostatni raz Wojtka Grzędzińskiego można było spotkać w Ełku. Towarzyszyła mu wtedy Aga Ciecierska.
1: Czy mnie się wydaje, czy ten pies ciągnie Państwa do czarnego namiotu Wojciecha Grzędzińskiego?
2: Pewnie tak.

0: Jak ma piesek na imię?
1: Bruno.
0: Bruno, ty widzę, że jesteś bardzo zainteresowany. Cześć, Bruno. Tutaj za chwilę widzicie ten czarny namiot. To jest mobilne studio fotograficzne Wojciecha Grzędzińskiego.

0: Lucia jest jakiej rasy?
1: Mieszaniec.
0: Czyli tak jak nasza maskotka lata z radiem, w tym roku trochę wyzwanie, bo nie tylko ludzie do fotografii przyjdą, ale również psy.
2: Czekamy na wszystkie cztery łapy. Zapraszam serdecznie do studia, Wojtek Grzędziński.
0: Duże, małe, jakie są łatwiejsze w fotografowaniu?
2: Szczęśliwe. W tamtą stronę, troszeczkę do tyłu. Jeszcze do mnie, na mnie spojrzenie. Dobrze jest, pięknie jest. Jeszcze jakby pani przykucnęła, tak, o właśnie, o, super. Mhm. Jeszcze na mnie. Figo. Jeszcze na mnie spojrzenie. Super, mamy.
0: Jak Figaro sobie poradził z pozowaniem?
3: Ja myślę, że bardzo dzielnie. Już jest pieskiem 4,5-letnim, więc już troszkę więcej ma ogłady, ale jest taki dość kręcony. No teraz się spisał. Jestem z niego bardzo dumna i bardzo go kocham.
0: On raz patrzył w obiektyw, o co chodziło fotografowi Wojciechowi Grzędzińskiemu, ale innym razem patrzył na panią i to też było śliczne.
3: A bo my jesteśmy bardzo ze sobą związani, spędzamy ze sobą najwięcej czasu, bardzo się przytulamy, razem śpimy, więc jesteśmy ze sobą związani.
0: A tu następne psy w kolejce. A są psy rasowe, trochę kudłate, nieduże.
4: Tutaj na mnie!
0: No niestety zostałam wyrzucona ze studia, bo fotografowi w pracy się nie przeszkadza. Lubicie robić sobie zdjęcia?
5: Lubimy. My mamy aspiracje takie właśnie modelowe.
0: Fotograf to wiem, że musi mieć odpowiednią cierpliwość, żeby dobrze wyszło zdjęcie, a modelka?
5: Z mojego doświadczenia to wiem, że bardzo ciężko jest tak naprawdę pozować, bo z pozorów wydaje się to dość prostą czynnością, ale jak już jesteś przed tym aparatem, to tak naprawdę wszystko ma znaczenie. To jak otwierasz klatkę, to jak szczęka ci się układa, to gdzie patrzysz wzrokiem i mimo to jak się patrzy na zdjęcie, to wydaje się dość proste. Stajesz przed aparatem, uśmiechasz się i tyle. A tak naprawdę nie jest to takie proste, jak się wydaje.
0: Chyba trudniej się fotografować.
5: No myślę, że zdecydowanie, bo nie tylko musisz opanować własne ciało i własną mimikę, ale musisz też mieć kontrolę nad swoim zwierzęciem, nad tym jak ono wyjdzie, ale również jak ty wyjdziesz razem z nim.
0: Są lampy, są aparaty, tutaj białe tło, czarny sufit, ale w tym roku pojawił się taki specjalny postument.
2: Tak, mamy taki kubik, który jest podwyższeniem dla czworonogów wszelkiej maści i ras, tak żebyśmy mogli fajnie sfotografować wszelkie psy, z którymi państwo przyjdą.
0: Widziałam przy jednym ze zdjęć, że pies raz patrzył w obiektyw, tak jak chciałeś, cmokałeś i warczałeś, żeby spojrzał na ciebie. Tak. Ale też czasem patrzy na swojego właściciela i to też jest piękne.
2: Na właściciela, ale też tu jest bardzo dużo dźwięków dookoła. Tutaj gdzieś jakiś samochód przejechał, maluchy właśnie nam tutaj zawitały. Jakiś pies za ścianą czarną zaszczekał, więc on nie wiedział, co się dzieje. I to jest chyba najbardziej stresująca sytuacja właśnie dla psa, bo to jest wszystko nowe dla niego.
0: I wszystko jest tak samo ważne. Każdy zapach i każdy dźwięk.
2: No, oczywiście, że tak. Zresztą tutaj inne zapachy innych psów, które były przed nim tutaj już są.
0: I odpowiedz mi na pytanie, dlaczego mnie wyrzuciłeś ze studia?
2: Bo rozpraszałaś mojego modela, mojego bohatera, patrzył na ciebie i już tutaj jest troszkę inna energia wtedy.
6: Dopiero idę. Jak będzie, tak będzie.
0: Będzie dobrze. Taka modelka ładna, to jak
6: już,
0: ma być?
6: Już. Najwyżej będę startować do Miss.
0: Bo musisz się postarać, jeżeli chodzi o to zdjęcie, bo pani chce startować do Miss.
2: Doskonale. To robimy typowe zdjęcia portfoliowe. Nie ma problemu.
7: Królowa obrazka dźwiękowego, czyli Aga Ciecierska na miejscu. Była Wojtek Grzędziński, to mistrz fotografii. No nie tylko ludzkie, jak się państwo domyślili. Współpracuje też znakomicie z czwornożnymi przyjaciółmi.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Pruszków a Grodzisk Mazowiecki w kierunku Łodzi. Podobnie na ekspresowej 8 w Warszawie, niedaleko mostu Grotoroweckiego w obu kierunkach, a także na krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą. Natomiast na ekspresowej 7 w Warmińsko-Mazurskiem bus uderzył w pojazd służby drogowej niedaleko kilometra 72. To pomiędzy Ostrów.

0: Dudą a Olsztynkiem w pobliżu miejscowości Grabinek. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Na trasie ekspresowej S61 pomiędzy Ełkiem a Suwałkami, niedaleko węzła Raczki, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Na kilometrze 147 zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa. 3 godziny temu, mniej więcej, na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Ruda Śląska a Chorzów doszło do karambolu 6 pojazdów osobowych. Na kilometrze 329 jezdnia w kierunku Krakowa nadal jest zwężona i nadal utrzymuje się tam spory korek. Zakorkowana i to bardzo, bardzo poważnie jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w województwie łódzkim pomiędzy Kutnem a Łowiczem. Niedaleko miejscowości Zosinów na kilometrze 379 zderzyły się 2 auta osobowe. Jedna osoba została tam ranna, jezdnia jest zwężona. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.
1: Na zegarach jest już godzina 11. Dziewiętnasty sierpnia to Światowy Dzień Fotografii i nie jest to święto wymyślone pod Instagram. Nie, właśnie 19 sierpnia 1839 roku Francuzi ogłosili daguerotypię. Daguerotypia to pierwsza komercyjna, udana technika fotograficzna pozwalająca na utrwalenie obrazu na metalowej płytce w sposób trwały i unikatowy. Czyli ta 48 kawa, którą dzisiaj państwo sfotografowali, ma bardzo szlachetnego przodka. Aktualności programu pierwszego przedstawi teraz Beata.
2: Premier, minister kultury, marszałek Senatu żegnają Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Szpital w Bytomiu wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych na razie do końca miesiąca. Polska, więcej niż się spodziewałeś. Rozpoczęła się kampania promująca nasz kraj za granicą. Premier Donald Tusk pożegnał Wandę Traczyk-Stawską. Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Premier przytoczył jej słowa. Nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Żegnaj, bohaterko, napisał szef rządu w mediach społecznościowych. Bohaterowie nie umierają nigdy, zostają w pamięci, w historii, w wartościach, których bronili całym swoim życiem, napisała z kolei minister kultury Marta Cienkowska, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. A marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że Traczyk-Stawska była autorytetem dla pokoleń. Również wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na Platformie X zaznaczył, że Traczyk-Stawska uczyła nas wszystkich rzeczy wielkich i wspaniałych. Również szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zaznaczyła, że odejście Traczyk-Stawskiej jest wielką stratą. Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. Po upadku powstania trafiła do niemieckich obozów jenieckich. Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, kobiet oraz demokratycznych wartości. Do Polski powróci dziś 2 samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego kolejnych 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W Rzeszowie właśnie wylądowała pierwsza maszyna. W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle ciężki i niestabilny, że nie można ich jeszcze zabrać na pokład samolotu. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca autokaru został tymczasowo aresztowany. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani.
3: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest w stanie

0: nie zapewnić pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco.
1: Relacjonował Kamil Jasek. Wykradł dane ponad 13 milionów pacjentów. Śledczy z Poznania ustalili, kim jest haker, który 2 lata temu zaatakował bazę danych systemu EWUŚ. Zawiadomienie w tej sprawie złożył prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Haker usłyszał m.in. zarzut wytworzenia programów komputerowych służących do przełamywania informatycznych zabezpieczeń. Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów i złożył szczegółowe wyjaśnienia. W śledztwie zarzuty związane z nieuprawnionym dostępem do danych usłyszały jeszcze 4 osoby. Podejrzanym grozi nawet 12 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
1: Policja alarmuje, że przybywa wypadków na hulajnogach elektrycznych. Coraz częściej są też zgłoszenia o nielegalnych wyścigach. Komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji zwraca uwagę na statystyki, które pokazują skalę problemu.
3: Tylko na przykład do końca lipca na polskich drogach zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dokładnie tyle samo, ile było w całym roku 2025.
1: Biegły sądowy Mateusz Krupiński uważa, że hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki kontrolowane.
4: Te pojazdy są przerabiane. Niestety pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę.
1: Od czerwca osoby do 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach w kaskach. Policja zapowiada częstsze kontrole i więcej działań edukacyjnych, głównie w szkołach. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna.
5: Hello, my name is Frédéric Chopin. Welcome to Warsaw. Where my heart is.
6: Nikodem Rozbicki. W spotach Poland More Than You Expected wcielam się w 3 postaci. Frederyka Chopina, Mikołaja Kopernika, a także polskiego króla.
7: Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Kampania emitowana będzie w social mediach na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze. Pan Robert Lewandowski ma taką rozpoznawalność we wszystkich krajach badanych.
8: Chciałbym, żeby ta kampania była zaproszeniem do odkrywania Polski na nowo.
1: Spoty będą promować Polskę w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w USA. Pierwszy spot promuje Warszawę, kolejne Gdańsk i Kraków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
11: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
12: Pogoda.
13: Patrzę na mapę i widzę zmiany. Niewielkie, ale troszkę temperatura idzie w górę. Tarnów 21, Elbląg 15 i 20. I to samo jest w Szczecinku. Spoglądam jeszcze na to, co dzieje się na mapie deszczowej. No rzeczywiście ten front deszczowy przechodzi przez zachodnio-północną część Polski, zahaczając jeszcze też troszkę o kujawsko-pomorskie. I dzisiaj przez cały dzień drobne opady deszczu, przelotne, rzecz jasna, będą miały miejsce właściwie w każdym regionie Polski. Bo zachmurzenie duże, oczywiście z większymi przejaśnieniami, co powoduje uśmiech na twarzy, bo pojawia się słońce, czyli witamina D na talerzu. Ta chyba najbardziej przyswajalna. Na wschodzie i na północnym wschodzie kraju początkowo także możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, o których wspomniałam, a temperatura od 19 do 23. Właściwie prawie w całym kraju, tylko na południu jest ciepło, cieplej, 25 stopni. No i silny wiatr. Trochę nad morzem, także w czasie burz, a najsilniejszy w Sudetach i w Karpatach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
11: Sponsorem audycji było Invigo. Producent

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Teraz przypomnienie dla Państwa, bo czekamy cały czas na odpowiedzi w konkursie Wakacje Marzeń. Romek trochę Państwa wyprowadził w pole, tak mi się wydaje. Ale można sprawdzić tę odpowiedź, albo może można sobie przypomnieć, o co chodziło, która to scena filmowa. Do wygrania naprawdę fantastyczne nagrody. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

i właśnie to jest ten moment, kiedy chcemy Państwu przypomnieć pytanie konkursowe. Jesteśmy w wakacjach marzeń, a właściwie jesteśmy przed wakacjami marzeń, bo przecież te wakacje marzeń są do wygrania w konkursie. No, ale trzeba uzyskać jak największą liczbę punktów. Dzisiaj pytanie premiowane 5 punktami, więc naprawdę sporo punktów na koncie można mieć. A ta osoba, która zwycięży, musi mieć najwięcej punktów zebranych przez cały miesiąc.

0: Państwem wakacje marzeń. Wystarczy tylko zebrać wystarczającą liczbę punktów przez cały miesiąc. Dzisiaj pytanie znowu przygotował Roman Czajarek. Nie jest on łatwy, proszę posłuchać.
1: Jak rozpętałem II wojnę światową ciąg dalszy? I trudne pytanie. Kolejna słynna scena. Proszę bardzo uważnie posłuchać.
2: Dokąd? Co chcesz zrobić? Co robisz? Jesteś żołnierzem, masz obowiązek ratować się, uciekać do naszych.
3: Moim obowiązkiem jest być tam, gdzie mnie potrzebują. Jak ci na imię?
2: Elżbieta.
4: A mnie Franek!
1: Pytanie aż za 5 punktów. W tle tej sceny, której fragment było słychać, na filmie widać flagę pewnego europejskiego kraju. Jaki to jest kraj? Tylko tyle wystarczy. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30, wpisać słowo klucz. Wakacje.
0: I poprawną odpowiedź, bo ona też przyda się, żeby zebrać się 5 punktów. Jeszcze sporo ponad 12 minut mają Państwo na wysyłanie poprawnych odpowiedzi. Proszę pamiętać to, co, na co zwraca zwykle Romek uwagę, czyli zaczynamy wiadomość od słowa wakacje.

0: Dzisiaj razem z Patrykiem Wedlińskim zwiedzamy podwarszawskie bagna. Chorowe bagno. Już wiemy, że ta nazwa nawiązuje do czegoś górzystego. Dlaczego takie tereny są cenne przyrodniczo i nie powinny być przyrodzie odbierane? I czy zmieniło się nasze jako ludzi podejście do bagien? O tym właśnie Patryk rozmawia z Krzysztofem Mireckim z Nadleśnictwa Drewnica.
1: Czy zmieniła się, jak pan myśli, świadomość na temat bagien? Bo kiedyś mam wrażenie, że było takie podejście, że to są zupełnie niepotrzebne tereny, które właściwie warto by było osuszyć, jakoś wykorzystać, no bo na takim bagnie ani nic nie zasiejemy, ani nie za bardzo przejdziemy przez to bagno. A teraz zdajemy sobie chyba sprawę, jak bardzo takie bagno przyczynia się na korzyść dla środowiska.
2: Można powiedzieć, że bagna i mokradła, bo to są porównywalne tereny, to niezwykle cenne ekosystemy, które działają jak naturalna gąbka, można powiedzieć. Magazynują ogromne ilości wody, chronią przed suszą, powodziami, oczyszczają wodę, a także pochłaniają dwutlenek węgla.
1: No właśnie, czyli są takim magazynem, jeżeli na przykład długo nie ma opadów, to takie bagno powoli, powoli tę wodę oddaje.
2: Tak, działa na zasadzie gąbki, tak, że ona się wysusza, a później jak tej wody przybywa w przyrodzie, to na tą wodę chłonie, wciągając tą wodę i powoduje to, że jakby lokalnie nie ma takich gwałtownych, można powiedzieć, podtopień czy powodzi. Częściowo tutaj, gdzie ta woda stoi dłużej, to nic nie rośnie oprócz tej roślinności właśnie trawiastej. A już dalej, gdzie powiedzmy prawdopodobnie już jest troszkę wyżej i bardziej sucho, no to nam posiała się ta brzuska i no, widać, że ona ma w tej chwili już tak gdzieś około 7-8 metrów. Można powiedzieć, że ładny las nam się robi na bagnie, ale prawdopodobnie za kilka lat znowu ten poziom wody się podniesie, znowu przyjdą te może bardziej mokre lata. No i ta brzoza, te wszystkie drzewa, które porosły na bagnie, one znowu wymokną, uschną.
1: A jaki widok pana jako leśnika najbardziej cieszy, jeżeli chodzi o bagno?
2: To chyba jak każdego człowieka, no, wszystkie te takie różne też dziwne formy drzew, czy takie lokalne właśnie bagna czy mokradła, to one też jak gdyby w duszy nam grają. W głębi duszy jesteśmy przyrodnikami i uczuleni jesteśmy na to piękno przyrody, więc wszystkie te takie fragmenty z jednej strony sami jako leśnicy zachowujemy, staramy się tam, a się tam tej gospodarki leśnej nie prowadzić i też jak gdyby potrafimy się za chwilę zatrzymać i chłonąć to piękno krajobrazu tej lokalnej przyrody.

0: na takich właśnie bagnach czy mokradłach.
1: No, tak mi się zamarzyło, żeby nas ten temat wciągnął. Może niezbyt dosłownie, ale rzeczywiście bagna ważny element ekosystemu, więc warto o tym mówić. Ja się cieszę, że Patryk wybrał się do lasu. Tak, czekają na niego już kalosze, jak wspomniałam wcześniej, a na państwa czekają maskotki Lata z Radiem. No właśnie, dostaliśmy kolejne przesyłki od państwa, kochana redakcja Lata z Radiem. Codziennie słucham waszej audycji, bardzo mi się podoba. Ostatnie dni wakacji spędzam w domu, ponieważ rodzice skończyli już urlop i poszli do pracy. Mam suczko o imieniu Kiki, z którą wspólnie spędzam te wakacje. Bardzo byłoby mi miło, gdybym dostała tegoroczną maskotkę Lata z Radiem, która rozweseliłaby mi te ostatnie dni wakacji. W zamian przesyłam 4 pieski zrobione przeze mnie, 3 z ozdobnego drutu i 1 z plasteliny. Słuchajcie, one wyglądają naprawdę przepięknie. Za chwilę też znajdą się w naszych mediach społecznościowych. A ja mam nadzieję, że wam się spodobają. Oczywiście, że nam się podobają. Klara lat 11 wykonała te pieski i rzeczywiście każdy jest inny. Jeden taki bardziej jamnikowaty, kundelek też się znalazł, pomarańczowy i czarny to chyba jakiś dog. Może amerykański albo brytyjski, jeśli takie w ogóle występują. Zresztą to przecież wszystko jest do zrobienia, prawda? No dobrze, no to tutaj mamy jedną maskotkę i też propozycję imienia dla naszej maskotki Latek Zdrobniale Latuś. Klaro, droga, jest dla ciebie maskotka, ona za twoje prezenty do ciebie już jedzie. Natomiast od Kacpra Kamila dostałam przepiękny obraz malowany ręcznie. Lato z Radiem, jedynka, piękny piesek, morze, jest i drzewo, i telefon, i także motyl. Szukałam długo listu, ale jest on napisany na tyle właśnie tego obrazka. Mam na imię Kacper, 8 lat, lubię Lato z Radiem. Mama, wujek, Tomek słuchali, jak byli mali i przekazali. No i bardzo dobrze. Tak właśnie rodzą się kolejni słuchacze Lata z Radiem. I tutaj też maskotka Lata z Radiem trafia do Kacpra Kamila.

Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzeda.

0: lekkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
15: Rozmowy, analizy i opinie.
14: I dużo muzyki.
15: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
14: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
15: Od godziny 16.
14: Zapraszamy Karolina Rożej
15: i Michał Strzałkowski.
13: Jedynka.

0: jest radio. Autopromocja. Pogoda.
1: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie kraju początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i na wybrzeżu lokalnie niewykluczone również burze. Temperatura od 19 do 23. Nieźle. Cieplej. Miejscami na południu około 25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. Miejscami będzie porywisty. Nad morzem także okresami dość silny i w porywach do 65 km na godzinę. Proszę także uważać wysoko w Sudetach i w Karpatach, bo tam wiać będzie nawet do 90 km na godzinę. A teraz Biecz w województwie małopolskim i Paweł Kocańda, dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w Bieczu pochmurno, ale z szansami na przejaśnienia. Temperatura około 18 stopni. Biecz, małe miasteczko pełne zabytków, z interesującym Muzeum Ziemi Bieckiej, mieszczącym się w dwóch zabytkowych i renesansowych kamienicach. Domie z basztą i domie Kromera. W pierwszym z nich prezentujemy nasze wyjątkowe zbiory dawnego aptekarstwa, pochodzące z okresu od XVI do XX wieku. Są to liczne skarby sztuki farmaceutycznej, tajemnicze rękopisy, zagadkowe receptury i fiolki oraz buteleczki, w których przechowywano syropy i lekarstwa. Wyjątkowość naszego muzeum polega na tym, że mieści się ono w budynku dawnej apteki, gdyż dom z basztą mieścił jedną z najstarszych w Polsce południowo-wschodniej aptek, której korzenie sięgają XVI stulecia i wiążą się z rodziną Barianów Rokickich. W naszych przestrzeniach mogą Państwo zobaczyć także rekonstrukcję dawnego salonu mieszczańskiego, galerię malarstwa bieckiego, a w dostawionej do budynku średniowiecznej baszcie obronnej zwanej radziecką zwiedzić można aż 5 poziomów wystawy poświęconej dawnym rzemiosłom, które dzisiaj już nie istnieją. Wyjątkowy jest także dom Kromera, gdzie prezentujemy liczne księgi i manuskrypty, w tym księgozbiór Marcina Kromera, wybitnego bieczanina, człowieka renesansu, dyplomaty oraz biskupa warmińskiego. Był on jednym z pierwszych teoretyków muzyki, a jego wyjątkowe XVI-wieczne traktaty można zobaczyć właśnie na naszej ekspozycji. Zapraszam Państwa do Biecza i naszego Muzeum Ziemi Bieckiej.
1: To ja dołączam do zaproszenia. Do Biecza na wakacje marzenia. Czemu nie? Dlaczego nie?

0: Ale dzisiaj narobiłeś, wiesz, tutaj naprawdę cała nasza redakcja tańczyła na krzesłach na siedząco przy utworze Anny Jurkstowicz.
1: Ale cali jesteście, kończyny w całości, więc tak. Chyba okej, okay, tak? Słuchacze, mam nadzieję, też w porządku.
0: Ja też taką mam nadzieję. Kim Appleby i Don't Worry i Anna Jurkstowicz, tylko utworu nie pamiętam, ale ty na pewno będziesz pamiętał. Marcin Wojciechowski.
1: Stan pogody.
0: Dobry. Tak,
1: stan
0: i to pogody. Było wspaniałe. Wiesz, jakie fajne emocje przychodzą do głowy, kiedy słucha się takich piosenek. Nie będąc specjalistą, tak jak ty?
1: O to mi właśnie chodzi, żeby te piosenki przypominały nam ciekawe, miłe chwile, albo pobudzały do tańca, nie wiem, no wiesz, nastrój, ale też nie, chyba dobra piosenka to nie znaczy zawsze bardzo szybka piosenka. Nie.
0: Nie.
1: No dzisiaj mamy taką właśnie piosenkę, która nie jest najszybsza na świecie, ale jest bardzo do tańca, bardzo.
0: I ma swoją historię.
1: Jak podam tytuł, to od razu państwo zrobią, a wiem o co chodzi, to ja powiem to wolno. Despacito.
0: Despacito.
1: I co pani na to?
0: No od razu zastanawiam się
1: Pamięta pani świat przed Despacito w ogóle? Był taki kiedyś?
0: Właśnie chyba nie.
1: Był przed 2017 rokiem dokładnie, bo wszystko zaczęło się w styczniu 2017. Louis Fonsi, tak nazywa się ten, który wykonuje. Nie jest żadnym debiutantem, bo gra już od ponad 20 lat. Wielka gwiazda muzyki latynoskiej, ale przede wszystkim kojarzona głównie z romantycznymi piosenkami i balladami. No i w tym styczniu 2017 roku obudził się pewnego ranka ze słowem i melodią w głowie. To słowo i melodia to Despacito właśnie. Nie było piosenki, był refren, pomysł, no i rytm się pojawił w głowie. Fonsi spotkał się w swoim domowym studiu, bo wiadomo takie ma, z Ericą Ender, panamską wokalistką i autorką również piosenek. Znają się od kilkunastu lat. Siadają z gitarą i właściwie w ciągu jednego popołudnia powstaje piosenka, która za chwilę będzie grana na całym świecie. Wyobrażasz sobie?
0: Nie, ale wiem, że wiele piosenek ma taką historię.
1: Tak, szczególnie wzrusza mnie to, że to nie był plan napisania wielkiego światowego przyboju, tylko jakieś takie czyste emocje, nagranie najlepszej piosenki, jaką mogli w tym momencie napisać. Tak, Despacito, czyli powoli właśnie, no ale piosenka opowiada o czymś zupełnie innym. To bardzo zmysłowa historia uwodzenia. Droga Dagmaro, szanowni państwo, proszę. Bohater chce zbliżyć się do kobiety powoli, poznawać ją, jej ciało, szeptać jej do ucha, całować bez pośpiechu, takie miłe sytuacje. Mówić, wiem, muszę uważać, bo jest 11:40. Tekst jest pełen, no wprost powiedziałbym, że takich no, cielesnych aluzji, opakowanych w pogodną melodię na szczęście. Pół świata śpiewało to podczas wakacji, nie mając zielonego pojęcia, o czym właściwie jest ta piosenka. Tak? I chyba właściwie w tym tkwi sukces między innymi, bo Fonsi miał piosenkę, ale uznał, że czegoś jej brakuje. I zaprosił innego, który nazywa się Daddy Yankee, też z Puerto Rico. Daddy dopisał swoją partię i Despacito dostało tak zwany drugi silnik. To był styczeń 2017. Ukazał się teledysk, też kręcony w Puerto Rico, z piękną modelką Zulejką Rivierą, Miss Universe 2006. No i zaczęło się światowe szaleństwo, proszę państwa. Ale prawdziwy przełom kolejny przyszedł jeszcze później. Justin Bieber. Był w Kolumbii, usłyszał Despacito w klubie i zobaczył reakcję ludzi. Najważniejsze. Ja tak mam na lecie z radiem. Jak gramy piosenkę, to od razu patrzę, czy ludzie tańczą, czy się ruszają. Jak się ruszają, to jest okej, okay, nie?
0: I wtedy często pojawia się...
1: No i Justin usłyszał to Despacito, no i pojawił się remix z udziałem Justina Biebera i to już był naprawdę szał, bo Ameryka dołączyła do tego, Europa. Jedna z największych anglojęzycznych gwiazd świata, Justin Bieber, dołączył do składu tego, stworzył swój remix. No i Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Polska oczywiście, Australia próbują śpiewać piosenkę w języku, którego kompletnie nie znają. No i co najważniejsze, już na koniec powiem, rekord padł. 16 tygodni na liście Billboardu. Ja nie lubię tej piosenki za to, bo ona mi zdetronizowała Mariah Carey, którą bardzo lubię. W 95 Mariah Carey była na szczycie przez 16 tygodni z One Sweet Day. To był rekord Billboardu światowy. No i Despacito wyrównało ten rekord.
0: Niesamowite.
1: Więc Mariah, sorry. No i co jeszcze ważne, YouTube, 5 miliardów wyświetleń. Pierwszy film w historii YouTube'a, który przekroczył to 5 miliardów. Czy ja jeszcze mogę mówić, czy już koniec? Wydawcy zapytam.
0: Mów dalej,
1: mogę jeszcze mówić,
0: pewnie,
1: tak?
0: Ta historia bardzo ciekawa.
1: Nie, przede wszystkim wydaje mi się, że w przypadku tego utworu wygrała autentyczność. Że tutaj to się tutaj czuje, że to nie było komputera, że to jest prawdziwe, że ten Louis Fonsi rzeczywiście się tą kobietą zafascynował, albo pisze o milionach takich fascynacji, które państwo latem przeżywają, czy przeżywali, do których wracają. Także bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tak zagrać do tańca. Fonsi

0: I potem mówił, że jest najbardziej dumny, że piosenka reprezentuje jego język, że jego pochodzenie i Puerto Rico, że jakby nie uległ, nigdy nie stała się, no ten Justin Bieber dołączył na chwilę, ale nigdy nie stała się taka prawdziwie amerykańska, europejska, tylko to było to Despacito. No, no i czasami trzeba po prostu poczekać na coś.
1: Tak, i oddać się muzie.
0: Tak,
1: bo
0: właśnie.
1: Jak siada na ramieniu, to trzeba ją po prostu pogłaskać.
0: Czasami, żeby spodobać się wszystkim, wcale nie trzeba próbować być dla wszystkich.
1: Dokładnie tak.
0: Posłuchajmy Despacito, szanowni państwo, pięknego dnia w takim właśnie rytmie.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Do kogo trafi kolejna maskotka Lata z Radiem? O to zadbali sami państwo, odpowiadając poprawnie na pytanie Romka Czajarka. A dzisiaj nie było to łatwe pytanie, no bo dzisiaj pytanie dotyczyło czegoś, co pojawiło się w kadrze filmu Jak rozpętałem II wojnę światową. I było sporo poprawnych odpowiedzi, ale pierwsza trafiła od pani Ewy Złomianek. Flaga w tle to...

oczywiście flaga Grecji. Brawo, brawo, brawo dla pani Ewy Złomianek. Właśnie do pani trafia nasza maskotka jeszcze bez imienia, ale pamiętają państwo, że pod koniec lata

audycji. Ja jeszcze tylko przypomnę, że w Tarnowie spotykamy się w sobotę na kolejnym przystanku Lata z Radiem i będzie można zrobić sobie przepiękne zdjęcie ze swoim pupilem. Wojtek Grzędziński będzie na miejscu. My też będziemy na Państwa czekać od 12:00 piknik, a wcześniej 9:12 Lato z Radiem. Czyli nasza audycja, nasza kultowa audycja do Państwa dyspozycji. A ja za dzisiaj pięknie dziękuję. Miło mi było z Państwem po raz kolejny. Cieszę się, że udało nam się wszystko dzisiaj zdobyć i wszystkie nagrody i fantastyczne też przesyłki od Państwa, za co pięknie dziękujemy i prosimy o więcej. Miłego dnia. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka.

0: To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
12: Jeszcze to.
13: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
11: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
14: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
13: Dajcie wszyscy święto.
11: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Zaczynamy od zgłoszenia naszego słuchacza z Łodzi.
16: Dzień dobry. Łódź, korek na Alei Palki od skrzyżowania z Brzezińską do... Ronda Solidarności.
15: Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie dla Państwa to 22 513 11 11. Teraz poważne zdarzenie drogowe w zachodniopomorskim na S3 między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie w pobliżu Rurki. Zdarzyły się 4 samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna. Mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 78 kilometrze i niestety w tym miejscu utworzył się 9-kilometrowy korek. Tutaj trzeba koniecznie zjechać z drogi ekspresowej na wysokości Goleniowa i następnie pojechać drogą wojewódzką 111 i trasami lokalnymi, żeby ten korek ominąć. W Świętokrzyskiem na S7 na trasie Suchedniów-Kielce przy węźle Zalezianka w pobliżu Łącznej samochód osobowy wjechał w bariery i na razie co

0: całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na 13 kilometrze i tutaj także niestety utworzył się kilkukilometrowy korek. Teraz S61, trasa Ełk-Suwałki w odcinek między węzłami Kali-Noworaczki. Tu zablokowany jest jeden pas w kierunku granicy państwa po awarii ciężarówki.
1: A my już za chwilkę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, jak państwo świetnie wiedzą. A po sygnale Kraków i hejnał zwierzy mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12:00 aktualności jedynki, Marzena Godon. Na początek Rzeszów, gdzie na lotnisku w Jasionce wylądował pierwszy samolot lotniczego pogotowia ratunkowego z kolejnymi poszkodowanymi w wypadku na Węgrzech. Dziś do Rzeszowa ma trafić łącznie 12 osób. Zostaną one następnie karetkami przewiezione do trzech rzeszowskich szpitali.
1: Jak poinformowała Teresa Kubas, Hul, wojewoda podkarpacki, zaplanowano 4 loty, a w każdym samolocie znajdą się 3 osoby. Ich stan pozwala na transport, jednak nadal wymagają hospitalizacji. Na Węgrzech pozostaje 5 osób. Jedna z nich ma zostać w tym tygodniu wypisana i przewieziona do Polski. Pozostałe 4 ze względu na stan zdrowia na razie nie mogą być transportowane. Trwają także przygotowania do sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku. Wszystkie zostały zidentyfikowane, jednak strona polska czeka jeszcze na 2 oficjalne dokumenty. Sylwia Miś, Polskie Radio Rzeszów.
0: Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, zmarła w wieku 99 lat. Jej zależało na tym, aby młode pokolenie pamiętało o powstańcach, wspominał w TVP Info zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski.
2: Ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze i tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy cmentarzu powstańców warszawskich stanęła Izba Pamięci.
0: Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Dziś przesłuchanie youtubera Stu w sprawie afery Pandora Gate. Usłyszy zarzuty doprowadzenia dziewczynek poniżej 15 roku życia do czynności o charakterze seksualnym, a także rozpijania małoletnich. W ubiegłym tygodniu znany influencer został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Dowody na niestosowne relacje stewarda K z nieletnimi jako pierwszy opublikował w 2023 roku inny youtuber, Sylwester Wardenga. Do przestępstw miało dojść w 2015 i 2018 roku. Jak wynika z nakazu aresztowania, Stu grozi do 12 lat więzienia. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. W Chorwacji zatrzymany został Ukrainiec, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu Nord Streamu. Władimir Z. miał uczestniczyć w akcji sabotażu na dnie Morza Bałtyckiego we wrześniu 2022 roku. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem. W czerwcu do sądu w Hamburgu trafił akt oskarżenia przeciwko innemu uczestnikowi akcji, która doprowadziła do unieruchomienia obu nitek gazociągu Nord Stream. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Dziś chmury i przejaśnienia, na wschodzie i północnym wschodzie kraju także rozpogodzenia. Możliwe również przelotne opady deszczu. Na zachodzie i wybrzeżu lokalnie niewykluczone burze. Temperatura od 19 do 23 stopni. Na południu kraju nieco cieplej, około 25. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, głównie w górach, nad morzem dość silny.
3: Klimat.
0: Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 40%. Opady deszczu, które w ostatniej dobie objęły znaczną część kraju, przyniosły wyraźną poprawę wilgotności przy powierzchniowej warstwy gleby. Nie oznacza to jednak zakończenia suszy hydrologicznej. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo nawet bardzo dobra.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dokładnie 9 minut temu minęła godzina 12.
3: W samo południe.

0: Kolejni ranni w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do Polski. To dla nich niełatwa podróż.
1: Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset.
0: Czy zbiegły z Polski były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ukrywa się w separatystycznym i kontrolowanym przez Rosję Naddniestrzu? Prokuratura wciąż to sprawdza.
2: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granicę, a przede wszystkim czy przebywa pod wskazanym adresem w Tyraspolu.
0: Prokuratura sprawdza, a politycy ruszyli już do komentowania. Tymczasem na Dolnym Śląsku trwa poszukiwanie pumy, jaką sfotografowano w tamtejszych lasach. Tylko gdzie się ukrywa dziki kot?
3: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo.
0: Zajrzymy też do Głuchołaz i Bodzanowa w województwie opolskim, gdzie ulewne deszcze doprowadziły do podtopień. To jest magazyn W Samopołudnie, Michał Strzałkowski. Zapraszam. A na początek o kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru, do której doszło na węgierskim autostradzie i którzy wracają dziś do kraju. Jak przed chwilą informowaliśmy, pierwszy samolot medyczny już w Rzeszowie wylądował. Za transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Temu wszystkiemu przygląda się Anna Orzeł. Witaj.
4: Witam, dzień dobry.
0: I to nie jest...
4: Tak jest, przyglądam się tym.
0: To nie jest łatwa operacja.
4: Łatwe. Nie, to jest niezwykle trudne, skomplikowane logistycznie przedsięwzięcie. Trzeba było bardzo precyzyjnie zaplanować transport z węgierskich szpitali na lotnisko w Debreczynie i start obu samolotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chodziło o to, by oszczędzić pacjentom niedogodności związanych z tą podróżą. Na pokładzie maszyny znaleźli się jedynie ci, którzy mogli być transportowani w pozycji leżącej. W trakcie lotu opiekują się nimi, bo to były pierwsze, ale nie ostatnie loty. W trakcie lotów opiekują się nimi zespoły medyczne. W każdym jest lekarz i pielęgniarz, tłumaczy dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dr Marcin Podgórski.
5: Planowane są po dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
4: Po drugiej. Oczywiście do takiego transportu polscy i węgierscy lekarze przygotowali tylko te osoby, dla których podróż była bezpieczna i nie miała negatywnego wpływu na ich stan zdrowia czy na samopoczucie. W takiej sytuacji jest pan Grzegorz.
1: Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
0: A co z kierowcą autobusu, który był przesłuchiwany przez węgierskie służby? Co z nim?
4: No wczoraj węgierski sąd zdecydował o losie kierowcy, który rozbił się na węgierskiej autostradzie. W wypadku zginęło 12 osób. Mężczyzna, któremu zarzuca się nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, trafi na 30 dni do aresztu. Prokuratura uzasadniała wniosek o areszt między innymi tym, że jest to czyn zagrożony surową karą, bo do 8 lat więzienia. Sąd uznał ten i inne argumenty śledczych, mówiła rzeczniczka sądu Tunde Majorosz.
6: Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą.
4: W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych osób.
0: O czym mówiła Anna Orzeł, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
0: A teraz kolejna smutna wiadomość. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie psycholog i uznana działaczka społeczna. Żegnaj bohaterko, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, zaś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, ale także honorową obywatelkę miasta. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. A w studiu jest Grzegorz Krakowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: No, odeszła postać niezwykła. Z jednej strony ktoś, kto walczył w Powstaniu Warszawskim i to z bronią w ręku, co warto podkreślić. W przypadku kobiet nie było to oczywiste. Z drugiej strony była wspaniała działalność pani Wandy po zakończeniu wojny. Odszukiwanie mogił powstańczych. Troska o zachowanie pamięci. No i to, co też szalenie istotne, wieloletnia praca z dziećmi z niepełnosprawnościami.
7: Tak, przypomnijmy tą jej historię. W 1942 Wanda Traczyk włączyła się w działania Szarych Szeregów. Na początku malowała na murach symbole Polski Walczącej, kolportowała też

0: podziemne ulotki. Już wtedy jako młoda dziewczyna dostała też jeszcze jedno niezwykle trudne konspiracyjne zadanie. Doręczanie wydanych w imieniu polskiego państwa podziemnego wyroków śmierci szmalcownikom i konfidentom. Tak mówiła o tym w reportażu Urszuli Żółtowskiej na antenie Polskiego Radia.
1: Miałam 16 lat, dlatego mnie do tego zadania wyznaczono, że wyglądałam na dużo mniej i miałam długie warkocze i bardzo pysatą gębę i sympatyczny uśmiech. Także zwykle jak komuś to wręczałam, to patrzył na mnie jak na takie dziecko, które ma najwyżej 13 lat. Nikt nie podejrzewał, co ja mu daję do ręki.
0: Po wybuchu powstania od razu zdała sobie sprawę z tego, że nie odnajduje się w standardowych rolach, jakie pełniły kobiety, łączniczki czy sanitariuszki. Tak wspominała te pierwsze godziny powstańczego zrywu.
1: Ten moment powstania, kiedy wysłał mnie dowódca z tą najpierw odezwą, a później jak wróciłam szczęśliwa, ale dalej świadoma tego, że ja nie nadaję się do służby łącznika w redakcji. Bo ja mam po pierwsze siostry w domu i muszę się śpieszyć, żeby powstanie trwało 3 dni tylko. A po drugie, że muszę robić to, co umiem, a umiem dobrze strzelać i rzucać granaty.
0: Wanda Traczyk została żołnierzem oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Walczyła z bronią w ręku w Śródmieściu oraz na Powiślu. Brała udział w ciężkich walkach o Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji. 6 września 1944 została ciężko ranna. Ostatnie miesiące wojny spędziła w niemieckiej niewoli.
2: No i przeżyła tę niewolę, natomiast po wojnie dalej działała i nie tylko to, jak mówiliśmy, było związane z pamięcią o Powstaniu Warszawskim.
0: No tak, to jest ten drugi rozdział jej historii. Do Polski wróciła w 1947. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła pracę w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Po wojnie zajmowała się też odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy, pełniła funkcję przewodniczącej Społecznego Komitetu do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Była też współinicjatorką ustanowienia w 2015 roku 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy, a także inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Jak mówiła, pamięć o poświęceniu poległych jest najważniejsza. To są słowa z 2021 roku w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1: Dla mnie jest najważniejsze, żeby została pamięć o tych, którzy tu leżą. Bo dla nich pamięć jest najważniejsza. Ta pamięć, która tu trwać powinna na zawsze. Czym jest wojna? Ten cmentarz ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny.
0: Wanda Traczyk-Sawska angażowała się też w bieżące wydarzenia. Na początku stanu wojennego wspierała działaczy Solidarności. W jej domu ukrywał się Zbigniew Janas. W 2018 roku poparła protest osób z niepełnosprawnych w Sejmie. Podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku wystąpiła w materiale nagranym na potrzeby kampanii Rafała Trzaskowskiego. W październiku tego samego roku wspierała protest przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Rok później zabrała głos podczas protestu na Placu Zamkowym w Warszawie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości konstytucji nad prawem Unii Europejskiej. Wanda Traczyk-Stawska w 2017 roku została honorową obywatelką Warszawy. Jest też odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznym i Krzyżem Armii Krajowej, a także Orderem Uśmiechu.
2: To prawda, bo wielokrotnie się uśmiechała, ratowała dzieci, ale potrafiła też zabrać się głos w bardzo wielu ważnych sprawach społecznych. Często wyrazisty głos i często niepodobający się rządzącym. Pani Wanda dokładnie w język tak się nie gryzła. Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: A teraz o sprawie zbiegłego z Polski byłego wiceministra sprawiedliwości z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który jest poszukiwany, domaga się listu żelaznego, a pojawiły się też doniesienia o jego pobycie w prorosyjskim separatystycznym Naddniestrzu. I to wszystko wywołało skrajne emocje po obu stronach politycznego sporu w Polsce. Koalicja rządząca mówi o ucieczce pod skrzydła Putina, zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa i próbie mataczenia. Z kolei politycy opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że odmowa wydania listu żelaznego to dowód na polityczny charakter śledztwa i unikanie przez prokuraturę otwartej konfrontacji w sądzie. No, w Sejmie jest, gdzie tych głosów jest oczywiście najwięcej, także nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak politycy oceniają ruch byłego wiceministra, no i sprzeciw śledczych?

0: Pytani przeze mnie przedstawiciele koalicji rządzącej jednoznacznie popierają negatywne stanowisko prokuratury. Podkreślają, że poseł, który sam współtworzył prawo, nie może stawiać państwu warunków z terytorium separatystycznej enklawy kontrolowanej przez rosyjskie służby. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki uważa, że zgoda na listy żelazne byłaby nagradzaniem bezprawia.
1: Udzielanie listu żelaznego jest niczym innym jak daniem nagrody i pochwałą. Nie można chwalić tych, którzy notorycznie łamią prawo. Zaddniestrze jest terytorium w pełni kontrolowanym przez Kreml i zarówno FSB, jak i GRU nie dałaby ochrony panu Romanowskiemu, gdyby nie miała z tego ewidentnych korzyści.
0: Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zwraca z kolei uwagę na fakt, że Romanowski jako wiceszef resortu sprawiedliwości miał dostęp do tajemnic państwowych i natowskich, a informacja o posługiwaniu się innym paszportem dyskwalifikuje go w oczach sądu.
2: Wszyscy chyba w Polsce widzą, że mamy do czynienia z osobą, która pełniła funkcję wiceministra wymiaru sprawiedliwości. Tworzyła prawo, a dzisiaj ucieka od prawa. Osoba ucieka, zmienia tożsamość, czyli chce w tej sprawie, krótko mówiąc, mataczyć. Więc nikt nie będzie wydawał listu żelaznego w takiej sytuacji. Putin nie daje prezentów za darmo. Jeśli dał zgodę na to, żeby on mógł tam wjechać i tam dzisiaj sobie mieszkać, to oczekuje od niego informacji, które on posiada.
3: Piotrze, a powiedz, co na to wszystko politycy Prawa i Sprawiedliwości, czyli ugrupowania, które było u władzy, kiedy Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości, teraz jest w opozycji?
0: Zupełnie inaczej patrzą na tą sytuację. Przekonują, że całe postępowanie jest motywowane politycznie, a odmowa listu żelaznego ma jedynie przedłużać medialną nagonkę na opozycję. Poseł PiS Dariusz Stefaniuk uważa, że to prokuratura boi się bezpośredniego przesłuchania posła.
4: Wydaje się, że prokuratura jest za tym, żeby gonić króliczka, a nie go złapać. Właśnie w interesie Prawa i Sprawiedliwości i myślę też pana Romanowskiego jest to, żeby mógł przyjechać do Polski i normalnie zeznawać. Dlatego poprosił o list żelazny. Dlaczego prokuratura Żurka odrzuciła tą prośbę? Jeżeli pan Żurek twierdzi, że ma niezbite dowody, to niech stanie w prawdzie, niech Romanowski przyjedzie do Polski i będzie mógł zeznawać.
0: Parlamentarzyści PiSu przypominają także, że obrona posła złoży wniosek o przesłuchanie premiera Donalda Tuska w związku z jego publicznymi deklaracjami na temat wiedzy obcych służb o miejscu pobytu posła PiS. Decyzja w sprawie listu żelaznego należy teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Piotr Dury z Sejmu, bardzo Piotrze dziękuję. Prokuratura natomiast usiłuje cały czas tak na 100% potwierdzić, gdzie rzeczywiście znajduje się Marcin Romanowski, ale to wymaga bardzo dużej wymiany dokumentów, przede wszystkim z takimi państwami jak Rumunia czy Mołdawia, bo to z terenu Rumunii mógł ewentualnie Marcin Romanowski wjechać na teren Mołdawii. No a Mołdawia jest tutaj kluczowa, bo Naddniestrze jest terenem, który się od Mołdawii w wyniku rosyjskich działań na początku lat 90. oderwał i nie jest uznawanym przez nikogo na świecie międzynarodowo państwem. A teraz w magazynie W Samo Południe o trwającym przesłuchaniu głównego podejrzanego w tzw. aferze Pandora Gate. Chodzi o działalność popularnych internetowych influencerów. YouTuber Stuart K, znany w sieci jako Stu, miał wykorzystać sławę w internecie, żeby dopuścić się pedofilii. O godzinie 11 mężczyzna został doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie, a przed tą prokuraturą jest Krzysztof Polasik. Dzień dobry, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
3: I powiedz proszę, jakie dokładnie zarzuty prokuratura chce youtuberowi postawić?
5: Czekam na koniec przesłuchania Stewarta K, po którym najpewniej usłyszy zarzuty. Po pierwsze, za dopuszczenie się czynności o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia, czyli za pedofilię. I po drugie, namawiania nieletnich do spożywania alkoholu. Wśród tych nieletnich jest też ofiara, która będzie wspomniana w tym pierwszym zarzucie. Do tych przestępstw miało dojść w 2015 i 2018 roku, a kara, jaka grozi za ich popełnienie, to 12 lat więzienia. Stu został doprowadzony do prokuratury dopiero dziś, chociaż brytyjska policja zatrzymała go w 2023 roku. YouTuber odwoływał się od decyzji o ekstradycji do Polski, twierdząc, że proces będzie miał charakter polityczny, a to dlatego, że ukaranie osób zamieszanych w aferę Pandora Gate zapowiadał były premier Mateusz Morawiecki. Podejrzany według śledczych wykorzystał popularność w internecie, żeby zbliżyć się do nastolatek. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś mówi, że zadziałał tak zwany efekt aureoli.
6: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość w różnych obszarach życia, zaradność.

0: mentalność. I to jest ogromny problem tego braku krytycznego myślenia u odbiorców.
1: Służby bardzo oszczędnie komentują sprawę ze względu na charakter przestępstw, bo mówimy przecież o pedofilii. Więcej dowiemy się na pewno po zakończeniu przesłuchania. Więcej informacji też można znaleźć w sieci, bo internauci byli bardzo zaangażowani w Pandora Gate. Na pewno można powiedzieć, że jest to jedna z największych, jeśli nie największa afera dotycząca polskich influencerów, czego dowodem jest chociażby to, jak dużo fotoreporterów i operatorów kamer czekało na doprowadzenie Stiu tutaj do prokuratury i teraz czeka, aż wyjdzie z budynku. Według eksperta Wojtka Kardysia afera nie zmieniła jednak rynku, który zarabia na współpracy z influencerami.
0: Szczerze mówiąc, nie za bardzo. Oczywiście było bardzo wiele dobitnych statementów, oświadczeń, że teraz naprawdę będziemy spoglądać na influencerów, ale czy patowalki dalej się dzieją? Dzieją się. Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
1: To jest wielki biznes, warty ogromne pieniądze, który do tej pory może w tych tradycyjnych mediach nie był tak dostrzegany. Może to się jeszcze zmieni. Jako pierwszy materiały o niestosownych relacjach Stewarta K. z fankami opublikował inny youtuber, Sylwester Wardenga. Ten wątek bada właśnie teraz prokuratura, bo Stew to jedyna osoba podejrzana w tym śledztwie, ale w publikacjach internautów wymieniany był też chociażby współtwórca Fame MMA, Patowalk, Michał Boxdel Baron. Cały czas padają także pytania o to, kto i co wiedział, w tym osoby utrzymujące kiedyś bliskie kontakty ze Stew, takie jak youtuber Marcin Dubiel czy raperka Agata Fong. Nazwa Pandora zresztą nawiązuje do mitycznej puszki, której otwarcie oznacza uwolnienie zła i sprowadzenie nieszczęść.
2: Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Krzysztof Polasik. Bardzo Krzysztofie dziękujemy. Jeśli państwo o tej aferze Dziękuję. Pandora Gate jeszcze nie słyszeli, to zapewniam, państwa dzieci i państwa wnuki na pewno żyją tym już od kilku lat.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Teraz w magazynie W Samo Południe o tym, że niecałe pół godziny gwałtownego deszczu wystarczyło, żeby część Głuchołaz i Bodzanowa w województwie opolskim znalazła się pod wodą. W ciągu tych 30 minut spadło około 38 litrów deszczu na metr kwadratowy. 38 litrów na metr kwadratowy. To jest naprawdę dużo. Woda dostała się m.in. do piwnic Głuchołaskiego Szpitala. Mieszkańcy Bodzanowa, mocno dotknięci powodzią w 2024 roku, po raz kolejny musieli zmierzyć się z wodą na swoich posesjach. I tam w Głuchołazach był z mikrofonem Jakub Bielem.
4: Nawałnica przyszła w poniedziałek około godziny 15. W Głuchołazach kanalizacja deszczowa nie była w stanie odebrać takiej ilości wody. W Bodzanowie, sołectwie należącym do Głuchołaz, dodatkowym problemem był potok bodzanowski, do którego spłynęła woda m.in. z okolicznych pól i miasta. O przebiegu pracy strażaków opowiedział starszy kapitan Dariusz Pryga z Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
5: My jako Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna w sile praktycznie 300 ratowników i praktycznie 60 pojazdów bojowych, zalane drogi, zalane piwnice, powalone drzewa na jezdnie.
4: Po powodzi sprzed dwóch lat każdy gwałtowny opad nad Głuchołazami i Bodzanowem oznacza dziś niepokój.
6: Siedzę sobie w domu, a nagle słyszę duży szum. No i wyszłam na podwórko z domu, a już pod płotem miałam wodę. To było po prostu nagle. No to tak strasznie wyglądało, bo dopiero dwa lata temu miałam powódź i znowuż była.
4: Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz podaje, że spośród 44 interwencji aż 36 dotyczyło wypompowywania wody.
7: Przez pół godziny na terenie Głuchołaz i Bodzanowa spadło ponad 38 litrów wody na metr kwadratowy. To jest ponad połowa tego, co średnio spada w sierpniu przez cały miesiąc. Jak tylko opadła woda, przystąpiliśmy do sprzątania. Wczoraj również udrożniono ciek, potok bodzanowski, który tutaj wylał.
4: Jednym z miejsc, które ucierpiały, był Głuchołaski Szpital. Woda dostała się m.in. do podziemi przez kanalizację. W Bodzanowie sytuacja wyglądała inaczej. Tutaj kluczową rolę odegrał potok bodzanowski. Jacek Drabiński, zastępca dyrektora RZGW we Wrocławiu, wyjaśnia, dlaczego mogło dojść do podtopień.
8: Mówimy tutaj o cieku, który został tak naprawdę zaprojektowany, wykonany jeszcze przed wojną. Dzisiejsza hydrologia pokazuje i dzisiejsze opady, zmiany klimatu, że niestety przekrój tego cieku jest niewystarczający. Mamy tutaj do tego dwa czynniki. Stokowa woda, która była pozbawiona roślinności, bo to zboże zostały wykoszone, do tego wysoka temperatura, spływ powierzchniowy. Do tego mamy tutaj jeszcze kolejne rzeczy. Jak Państwo widzieli, szereg obiektów komunikacyjnych. Dojść zjazdu z drogi publicznej na posesje prywatne.
4: Wody Polskie przyznają, że obecny przekrój koryta jest niewystarczający w stosunku do ilości wody, która może do niego spływać. Należało

0: by pomyśleć o budowie kanału odwadniającego, takiego jak w dużych miastach, no ale w tym przypadku nie ma miejsca na poszerzenie tego koryta do większych rozmiarów. Warto dodać, że po powodzi z 2024 roku na prace przy potoku wydano około 1 000 000 zł. Podczas opadów w Głuchołazach i Bodzanowie ustalono 2 przypadki zalania mieszkań. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili poszkodowanych. Jeśli po przeprowadzonych wywiadach okaże się, że pomoc jest potrzebna, mieszkańcy mogą otrzymać zasiłki. O szczegółach mówi wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
1: Mechanizm wsparcia dla mieszkańców w tego typu zdarzeniach jest absolutnie obowiązujący w całym kraju i dzisiaj nie budzi niczyich wątpliwości. Organ, jakim jest burmistrz, dokonuje oceny stanu u poszczególnych mieszkańców. Wojewoda zabezpiecza środki na te zasiłki, jeśli są zasadne. Decyzja burmistrza sprawia, że te pieniążki trafią do mieszkańców.
0: A przypomnijmy, pomoc może sięgać 8 000 zł. Po nawałnicy zostało coś więcej niż błoto i zalane pomieszczenia. Zostało pytanie, czy przy kolejnym półgodzinnym ekstremalnym opadzie historia znów się powtórzy. Jakub Biel, Polskie Radio Opole.
2: Rozmowa dnia. A w niej, w magazynie W Samo Południe, o przypadającym dziś Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. W tym roku hasło tego dnia brzmi Act for Humanity, czyli działaj na rzecz ludzkości. A z nami Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jest gdzie działać, jest jak działać na rzecz ludzkości. Wystarczy spojrzeć na liczby, a te za 2025 rok są tragiczne. Cywile ginęli w tym roku średnio co 14 minut. Co 14 minut gdzieś na świecie w zeszłym roku zginął cywil. No to jest porażające.
3: Tak, oczywiście, no, same dane dotyczące Ukrainy mówią o ponad 16 tysiącach potwierdzonych śmierci cywilów, czyli osób zupełnie niezaangażowanych w konflikt zbrojny, nie żołnierzy. No i ten wzrost ofiar w Ukrainie notuje się też w pierwszych miesiącach 2026 roku, gdzie już mamy 437 osób zabitych i prawie 3000 osób rannych w samym lipcu. W samym lipcu są to statystyki porażające, jeśli chodzi o Ukrainę.
2: A mamy jeszcze Bliski Wschód, prawda? Strefę Gazy. Wciąż tam się dochodzi do tego, że giną ludzie. Liban, Jemen, znaczy tych punktów. Sudan oczywiście, żeby daleko nie szukać w Afryce. Znaczy pełno jest tych miejsc.
3: Tak, no ponad połowa śmierci pracowników humanitarnych, czyli osób niosących pomoc, to strefa Gazy. Na blisko 327 osób, które zginęły w 2025 roku, które niosły pomoc pracowników humanitarnych, połowa z tej liczby to pracownicy w Gazie. Kolejne 60 osób to Sudan. To są bardzo, bardzo wysokie statystyki dla tych dwóch krajów, no, które świadczą tylko o tym, że niesienie pomocy też jest niebezpieczne i też naraża nas na utratę zdrowia lub życia. No ale taką mamy misję i taki mamy mandat. To jest po prostu nasza praca.
2: No tak, to nie było co prawda w zeszłym roku, tylko w 2024 roku, ale w strefie Gazy zginął też Polak, który pracował dla organizacji World Central Kitchen, Damian Sobul. I to była taka pomoc humanitarna, która polega na dostarczaniu ludziom żywności, ale pomoc humanitarna to jest dość szerokie hasło, pod którym kryje się bardzo różny rodzaj pomocy. Często bardzo podstawowej. To nie tylko żywność, to pomoc medyczna także. Tym właśnie zajmuje się Polska Misja Medyczna.
3: Tak, pomoc humanitarna tak najbardziej i najogólniej mówiąc jest to pomoc, która ratuje życie. Ratuje zdrowie i życie w wypadkach, nagłych wypadkach kryzysu humanitarnego wygenerowanego przez na przykład konflikty zbrojne bądź katastrofy naturalne takie jak trzęsienie ziemi. I wtedy wkraczają organizacje. Polska Misja Medyczna oczywiście zajmuje się pierwszą pomocą medyczną, która ratuje życie. Finansujemy działania lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, finansujemy leki. Na przykład w Ukrainie mamy kliniki mobilne, które działają blisko linii frontu w obwodzie charkowskim i sumskim, które oprócz medyków takich jak lekarz pierwszego kontaktu, ginekolog, pediatra, też jest psycholog, też jest przewoźne USG, no i apteka, z której wydajemy bezpłatnie leki najmniej mobilnym grupom społecznym. Szczególną ochroną otaczamy zawsze kobiety w ciąży i dzieci, osoby też starsze i niepełnosprawne.

0: dlatego że te osoby de facto nie mają własnych dochodów, które umożliwią im na przykład ucieczkę z miejsca, gdzie jest niebezpiecznie. Są też mało mobilne, tak jak kobiety w ciąży czy osoby niepełnosprawne. Nie jest im łatwo wsiąść w auto i po prostu wyjechać, więc one zostają na miejscu i one są pod naszą szczególną ochroną i o nie dbamy w naszej pomocy medycznej najbardziej.
1: Zawsze przy okazji tego typu rozmów, tego typu dni pojawiają się głosy, ale czemu te wszystkie organizacje? Mamy w Polsce kilka naprawdę świetnie działających, profesjonalnie działających w wielu miejscach na świecie organizacji. Jedną z nich jest właśnie Polska Misja Medyczna. Ale zawsze przy takich okazjach się pojawiają pytania, czemu te organizacje działają gdzieś na świecie? Czemu nie tu w Polsce? Tu też jest wiele potrzeb, tylko że w Polsce jest dużo łatwiejszy dostęp do jakiejkolwiek pomocy. Sytuacja jest o niebo lepsza niż w bardzo wielu miejscach na świecie. Często o tym zapominamy. Państwo jesteście tam, gdzie czasem nie ma żadnego dostępu do pomocy medycznej. Żadnego.
0: Dokładnie tak. Trzeba pamiętać, że Polska jest 20. gospodarką świata. Jesteśmy krajem zasobnym, stabilnym, ale też solidarnym. Okazujemy naprawdę duże wsparcie dla społeczności, które wymagają szybkiej, natychmiastowej pomocy ratującej życie. I Polska Misja Medyczna doświadcza tej solidarności i otwartych serc Polaków, którzy indywidualnie wspierają nasze programy pomocowe. Tam, gdzie my jesteśmy, w takich miejscach jak na przykład Gaza, Etiopia, Wenezuela, to są miejsca w głębokim kryzysie humanitarnym, co oznacza, że ludzie tam nie mają żadnego dostępu do pomocy medycznej, o ile organizacje jej nie dostarczą. Dlatego, że państwo de facto nie istnieje. Nie istnieją struktury państwa, nie istnieje budżet państwa, nie istnieje pomoc społeczna, pomoc sąsiedzka, nie ma żadnych platform crowdfundingowych, gdzie można założyć zbiórkę na leczenie. A wszyscy, czyli najbliższa rodzina i przyjaciele, mają równo tyle samo, czyli nic. Więc też nie ma kogo poprosić o wsparcie. I wtedy jesteśmy tam my. Pracujemy w Syrii, pracujemy w Libanie, które są w tej chwili krajami albo po wieloletnim konflikcie jak Syria, gdzie państwo jest na skraju załamania po tym, jak po ucieczce Bashara al-Assada Syria właściwie została z pustym sejfem narodowym i ze zbombardowaną.
1: I tam też jest dalej bardzo niespokojnie. To też jest miejsce, gdzie ciągle gdzieś jakieś etniczne walki wybuchają w takim czy innym regionie.
0: Dokładnie tak. No a Liban jest w tej chwili w stanie wojny z Izraelem. Nie mówię już o zachodnim brzegu i Gazie, gdzie jesteśmy od lat i patrzymy tak naprawdę na wyniszczanie Palestyńczyków w bezpośredniej wojnie przez Izrael. No i tam my musimy być, bo my ratujemy życie kobiet w ciąży, ratujemy życie noworodków, małych dzieci, osób, które po prostu nie są w stanie z tego kryzysu się wydostać.
1: No ja też powiem, że to buduje oczywiście wizerunek Polski. To jest pewnie mniej istotne niż te kwestie moralne, niż to, że powinniśmy być solidarni, skoro nam się to poszczęściło, że ta nasza gospodarka się rozwija, że my jesteśmy coraz bogatszym krajem, to powinniśmy się tym chociaż troszeczkę podzielić, ale to też buduje wizerunek Polski, Polaków. Ja się wielokrotnie jako dziennikarz zajmujący się przez lata sprawami międzynarodowymi spotkałem z tym, że czasem w bardzo odległych od Polski miejscach na hasło skąd jestem z Polski, ludzie mieli od razu dobre skojarzenia, bo tu jacyś Polacy, jakaś organizacja była, w czymś pomogła.
0: Tak, to prawda. My z dumą niesiemy tą nazwę Polish Medical Mission, Polska Misja Medyczna. Pracujemy z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z programu Polska Pomoc i to logo polskiej pomocy, Polish Aid, również mamy wszędzie, gdzie jesteśmy. Mamy je na kurtkach, na kamizelkach, na flagach, na notesach i ta nazwa Polish Aid, Polish Medical Mission jest już na stałe jakby w świadomości mieszkańców na przykład Iraku, Jordanii, Syrii i jesteśmy też o tym przekonani, że w wielu krajach, gdzie są obecne polskie organizacje, właśnie to słowo Polska, Polish jest rozpoznawalne i łączone z organizacjami pomocowymi.
1: To na koniec jeszcze chciałem zapytać, czego w takim razie pracownikom humanitarnym życzyć przy okazji tego Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej?
0: My co roku życzymy sobie tego samego, czyli żeby w kolejnym roku nie było nagłego konfliktu, nie było trzęsienia ziemi, nie było katastrofy, nie było wybuchu nowej wojny. Chcemy, żeby świat po prostu był spokojny i żeby ludzie mogli wracać do swoich domów, bezpiecznie żyć, bezpiecznie pracować i planować życie swoje i swoich dzieci. Więc to jest takie życzenie, które mamy zawsze. Więc proszę trzymać kciuki, żeby się spełniło.
1: No to ja będę te kciuki trzymał i do tych życzeń się przyłączam. Bardzo dziękuję. Małgorzata Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz o ekonomii.

0: i gospodarce. Błażej Prośniewski w studiu. Dzień Witaj, dobry. Błażeju. Premier Donald Tusk, jeszcze trwa jego konferencja prasowa. Pojawił się na niej z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. No i tam padły ważne zapowiedzi dotyczące, no właściwie chyba nas wszystkich, bo podatki niestety płacimy wszyscy. Jak wiemy, śmierć i podatki to dwie pewne w życiu rzeczy.
1: Tak się mówi, tak. Dokładnie. Dzisiejsza konferencja trochę potwierdziła to, o czym ostatnio informowały media i o czym zresztą też mówiliśmy na naszej antenie.
0: Choćby w Ekspresie Jedynki w tym tygodniu.
1: Dokładnie tak, a chodzi o wprowadzenie dodatkowego, takiego pośredniego progu podatkowego i dodatkowej stawki PIT. Dziś, przypomnijmy, mamy dwie stawki, 12% dla dochodów do 120 tysięcy złotych i powyżej 120 jest to 32%. Teraz pojawi się jeszcze jedna stawka, 24%. Ona będzie obowiązywała w przedziale 130-150 tysięcy złotych, co jednocześnie oznacza, że pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy i to jest pewna niespodzianka, o której wcześniej się nie mówiło. Te zmiany mają sprawić, że z jednej strony bardziej łagodnie będziemy odczuwać przekroczenie progu podatkowego, no bo dziś to jest przez kogo 20 punktów procentowych, no a jednocześnie sprawi to, że w naszych portfelach po prostu zostanie więcej pieniędzy. Według słów premiera Donalda Tuska na tych zmianach skorzysta około 3,5 miliona osób.
2: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus i których liczba rośnie. Warto sobie jeszcze raz uświadomić. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ciągle nie dla wszystkich wystarczająco, ale od czasu, kiedy objęliśmy ster rządów, płace w polskiej gospodarce, a więc mówimy o wszystkich, którzy pracują, wzrosły o 30%. Ale te wysokie płace czasami okazywały się właśnie taką obietnicą, która jesienią okazywała się obietnicą nie do końca spełnioną, właśnie dlatego, że ludzie wchodzili w drugi próg.
1: No a ta zmiana była dość bolesna, bo zamiast 12% podatku takie osoby zaczynały płacić na przykład w październiku bądź w listopadzie 32% podatku. Teraz ma być inaczej, wyższy próg będziemy wchodzić później. Na to też przejście będzie bardziej łagodne, no bo pojawi się ten dodatkowy próg w wysokości 24%.
0: To ile na tym można zyskać, jeśli się w te progi wcześniej wpadało? Ile nam w portfelach zostanie?
1: No kilka tysięcy złotych to jest ta kwota, która dzięki tym zmianom powinna nam maksymalnie rocznie pozostawiać w portfelu. A konkretne wyliczenia na dzisiejszej konferencji podał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
3: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 złotych. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
1: Te zmiany będą jednak dla budżetu dość kosztowne i aby te dodatkowe wydatki zamortyzować, rząd zapowiedział podniesienie podatków dla najbogatszych. I tak CIT dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 milionów euro ma wzrosnąć z 19 do 22%. Do 5% wzrośnie tak zwana danina solidarnościowa. To jest taki specjalny podatek dla osób, które zarabiają powyżej miliona złotych. Ograniczona też do 250 tysięcy euro ma zostać możliwość rozliczania się ryczałtem. Tu jednak pojawia się zasadnicze pytanie, co z tym zrobi prezydent, bo ile Karol Nawrocki zapowiadał, że chce obniżać podatki dla Polaków, to jednocześnie deklarował nieraz, że nie będzie podpisywał żadnej ustawy, która podatki podnosi.
0: No właśnie, bo to na razie wszystko jest tylko propozycją. Czy w tej propozycji znalazło się to, o czym też w mediach spekulowano, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku?
1: Na razie wydaje się, że kwota wolna od podatku została odesłana do lamusa. Też nie ma się co temu dziwić, bo to jest bardzo kosztowne rozwiązanie dla budżetu, a wiemy, że finanse publiczne są w trudnej sytuacji, więc wydaje mi się, że wszystko, na co możemy teraz liczyć, jeśli chodzi o podatki, to właśnie te zmiany, które dziś zostały przedstawione.
0: No tak, a budżet choćby jest biedniejszy o ten VAT, którego nie płacimy teraz za paliwa, no bo obowiązuje projekt ceny paliw niżej, a ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów i opodatkowaniu ich nie ma, bo prezydent na razie tę ustawę zablokował. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I w magazynie w samo południe Dolny Śląsk. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu trwa sztab kryzysowy w związku z informacjami o widzianej w regionie pumie. Służby mają ustalić dalsze działania i przygotować zalecenia dla mieszkańców. Zwierzę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego. To zdjęcie jest datowane na 9 sierpnia, więc minęło już 10 dni. Nie wiadomo, gdzie ta puma się znajduje teraz, ani w ogóle skąd mogła się pojawić.

0: W Wałbrzychu jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Witaj, Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Są informacje, że pumę widziano jeszcze wcześniej nawet w powiecie sąsiednim.
1: Tak, kilka dni wcześniej podobne ostrzeżenie wydało Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Tam miał być widziany duży kot w rejonie Szczytnej i Polenicy Zdroju. Nie potwierdziło się to wówczas, bo nie było żadnego zdjęcia. Nie ma też potwierdzenia, czy chodzi o to samo zwierzę, które było widziane teraz i które zostało sfotografowane 9 sierpnia, czyli aż 10 dni temu. I Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica podkreśla, że na razie nie ma powodów do paniki, ale należy zachować ostrożność.
2: Zdjęcie otrzymaliśmy wczoraj od pana, który przedstawił się jako osoba z Państwowej Straży Ochrony Przyrody. Zdjęcie nie zostało zweryfikowane i sprawdzone pod względem elektronicznym, jednak posiadało znamiona, że pochodzi prawdziwe, jest prawdziwe i nie ma żadnych znamion sztucznej inteligencji. Do Nadleśnictwa Świdnica wpływały różnymi kanałami informacje od osób postronnych już wcześniej odnośnie występowania pumy, jednak one nie były możliwe do zweryfikowania i sprawdzenia, nie zawierały żadnych zdjęć. Były to najczęściej informacje jakieś mailowe. Myślę, że na razie powodów do paniki nie ma. To zwierzę nie zostało do końca zweryfikowane, gdzie ono istnieje w tym momencie, gdzie ono się znajduje. No ale wszelkie bezpieczeństwo trzeba zachować. Ona mogła się przemieszczyć na znaczne odległości. W tym momencie naprawdę może być tak naprawdę wszędzie.
0: Mateusz, a co na to wszystko mieszkańcy okolicy?
1: Mieszkańcy Zagórza Śląskiego przyznają, że te informacje o pumie budzą niepokój. Część z nich nie wie przede wszystkim, jak zachować się podczas spaceru po lesie i oczekuje od służb jasnych informacji, a także tego, gdzie zwierzę może przybywać. No i co zrobić w razie spotkania tej pumy. Na szlakach też spotkałem turystów, którzy o pumie słyszeli, no ale do tych informacji podchodzą z nieco mniejszym strachem.
3: Myśmy przyjechali z Podopola i jedziemy dalej, tu pumy jeszcze nic nie wiemy, nie?
4: No czy ona tu jest, bo ona była już wszędzie, nie?
3: Wiecie, że...
4: Komuś uciekła. Nie pierwsza puma chyba.
3: Wiecie, że na Dolnym Śląsku właśnie, że też gdzieś puma. I w powiecie wałbrzyskim i tam w innych powiatach też, że się pojawiła.
1: Ale strach jest czy nie?
3: No na razie nie, bo to blisko, przytem ta puma tu nie będzie.
4: Ja się nie boję. Wie pan dlaczego? Bo ja się nazywam Mryliś. Tak.
5: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę. No i myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo... Fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
6: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Pamiętajmy, że teraz jest czas, kiedy mamy mnóstwo turystów i tak samo przemierzają te szlaki, spacerują, wędrują, więc również są narażeni. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Na pewno jakakolwiek reakcja musi być i myślę, że tylko powinni nas jeszcze bardziej przestrzec, jak powinna wyglądać nasza reakcja, bo my tego cały czas nie wiemy. Wiemy, że mamy uważać, mamy się nie zbliżać, mamy nie reagować, ale przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji. Tego nie wiemy.
1: Posiedzenie sztabu potrwa do około godziny 14. Wtedy mamy też poznać nowe zalecenia dla mieszkańców i kroki, jakie będą podejmowane przez służby. Do tego czasu, jeśli ktoś zobaczy pumę, nie powinien się do niej zbliżać, tylko natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: O czym mówił Mateusz Czmiel. Bardzo ci, Mateuszu, dziękujemy. No cóż, Dolny Śląsk to jest coraz atrakcyjniejsze miejsce. Przyjeżdża coraz więcej turystów. No to może i pumy chcą ten polski region zwiedzać. O sporcie teraz w studiu Rafał Bała.
7: Witam serdecznie.
0: Dziś trzymamy kciuki za Igę Świątek.
7: Tak, Iga Świątek gra w Stanach Zjednoczonych w Cincinnati. No to już jest taka, można powiedzieć, takie preludium US Open, prawda? Bo to wkrótce, już za kilkanaście dni Iga tam będzie rywalizować. Pamiętamy, kilka lat temu wygrała US Open. Teraz też jest w coraz wyższej formie. W Toronto turniej pierwszy w tym sezonie wygrała. Dziś o ćwierćfinał tego turnieju w Cincinnati zagra z francuską Diane Parry. Przypomnę, że wczoraj z rywalizacji już pierwszy w pierwszej rundzie właśnie w Cincinnati odpadł debel Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson. Powiedziałeś o tym, że warto przyjeżdżać do Polski i tę Polskę zwiedzać. Jest piękna rzeczywiście. No i okazuje się, że bardzo liczne grupy sportowców, ale też kibiców już za kilka dni przyjadą do Poznania, żeby tam to wspaniałe jezioro Malta podziwiać, bo na tym jeziorze będzie rywalizacja się odbywać w Mistrzostwach Świata w kajakarskim sprincie. To będą dystanse 200, 500, 1000 metrów. Sporo zdobywamy igrzysk medali na igrzyskach, prawda, w tych specjalnościach. No i od 26 do 30 sierpnia odbędą się tam właśnie Mistrzostwa Świata. Czołowe ekipy Globu już ruszają w podróż do Polski.

Będą trenować, spędzać ostatnie dni przed mistrzostwami. Rok temu biało-czerwoni z Mistrzostw Świata przywieźli 3 medale, w tym roku z Mistrzostw Europy aż 7. No i prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
11: Już 21 sierpnia rusza Międzynarodowy Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Zagrają m.in. Adam Douglas, JJ Band i Maciej Balcar, The Crackers, Jem. Wspólnie z formacją Blues Against the Machine wystąpi gość specjalny, Big Daddy Wilson. Blues na Świecie Festiwal, 21 i 22 sierpnia. Bilety do nabycia na kupbilecik.pl. Festiwal poleca program pierwszy Polskiego Radia.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Poprawiła się sytuacja na autostradowej jedynce między węzłami Kamiński i Piotrków Trybunalski Południe i tutaj już nie całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Można przejechać pasem lewym, zablokowany jest nadal prawy i środkowy pas, a wcześniej doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych na 352 kilometrze, czyli na wysokości miejscowości Kargal Las. Tu jedna osoba została ranna, no i niestety bardzo poważne utrudnienia na 352 kilometrze tej trasy. Korek zmniejsza się, więc tutaj wygląda na to, że w miarę sprawnie ten ruch będzie szedł jednym pasem w tym miejscu. W przeciwną stronę nie ma już utrudnień, a wcześniej była blokada jednego pasa w kierunku Katowic. Dobre informacje także z województwa świętokrzyskiego, z ekspresowej siódemki, z trasy Suchedniów Kielce. Na wysokości węzła Zalezianka odblokowano przejazd w pobliżu Łącznej. Tam wcześniej bus wjechał w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna, a zwężenie było na jezdni w kierunku Warszawy. Na S7 między węzłami Gdynia Chwarzno i Gdynia Wielki Kack po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Także odblokowano przejazd w kierunku Łodzi na 5 kilometrze. Tutaj niestety nadal jest korek, on się skraca, ale jednak cały czas to spowolnienie występuje. W przeciwną stronę, czyli jadąc od Gdańska w kierunku Gdyni, spowolnienie jest na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. Zakorkowana jest także już droga krajowa nr 89 w Gdańsku. Przy wjeździe do tunelu pod Martwą Wisłą tu korek jest większy i przy wyjeździe w kierunku S7. Także tutaj to spowolnienie nie jest zbyt duże. I jeśli chodzi o pozostałe trasy, to także S8 już zakorkowana na jezdnię w kierunku Marek i Białegostoku od Marymąckiej za Bemowo. I mamy też korek między Wyszkowem i Radzyminem na jezdnię w kierunku Warszawy z powodu prac drogowych.
7: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Prokuratura w Krośnie chce przenieść do Polski śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech.
8: Prokurator pracuje nad wnioskiem o przejęcie ścigania w tej sprawie.
7: Rządowe zapowiedzi zmian w systemie podatkowym wywołały falę komentarzy na korytarzach sejmowych. Politycy podzieleni w ich ocenie. Za dwie godziny Iga Świątek zagra o awans do ćwierćfinału turnieju na kortach twardych w Cincinnati.
9: Trzymamy za Igę kciuki.
7: Kolejny ruch prokuratury po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech będzie wniosek o przekazanie śledztwa, zapowiada Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury rejonowej w Krośnie.
8: Prokurator pracuje nad wnioskiem o przejęcie ścigania w tej sprawie. Ten wniosek po sporządzeniu zostanie niezwłocznie skierowany na ręce pana ministra polskiego, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który następnie rozważy przedłożenie tego wniosku pani minister sprawiedliwości na Węgrzech. I jeśli będzie decyzja pozytywna, to wówczas śledztwo zostaje do kontynuowania, można powiedzieć,

0: po stronie polskiej.
1: Wczoraj sąd w Miszkolcu zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy polskiego autokaru. Węgierska prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Do Polski wracają ranni. Pierwsza grupa 21 osób przyleciała w poniedziałek. Dziś wracają kolejni, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: 12 osób dzisiaj będzie już w szpitalach w Rzeszowie. 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Zginęło 12 osób. Premier Donald Tusk zapowiada zmiany w podatkach od nowego roku. Chodzi m.in. o podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Parlamentarzyści podzieleni w ocenie rządowych propozycji. Koalicja rządząca przekonuje, że na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu zyska 3,5 miliona Polaków. Opozycja ostrzega, że podwyżka podatku CIT dla największych firm oraz zmiany w ryczałcie uderzą w całą gospodarkę.
3: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
4: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
3: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
5: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
3: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Zawsze będzie przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu. Tak premier Donald Tusk wspomina Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Szef rządu powiedział, że zawsze będzie pamiętał jej słowa i czyny.
6: Pani Wanda Traczyk-Stawska nie musiała co 5 minut krzyczeć Polska, honor. Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce i uosobieniem honoru. Dzięki pani Wandzie. Także ja, ale myślę, że bardzo wielu Polaków wierzyło głęboko, że patriotyzm może być wolny od ksenofobii, od agresji, od pogardy wobec innych ludzi.
1: O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna.
7: To są aktualności jedynki.
1: Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Tylko w ubiegłym roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją, podkreśla wicedyrektor organizacji Ireneusz Krauze.
8: Tylko w samej Gazie w 2024 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników.
1: Co piąte dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu lub z niej uciekło. Iga Świątek po zwycięstwie w Toronto nie zatrzymuje się także w Cincinnati. Polka zagra dziś o awans do ćwierćfinału turnieju rangi 1000.
9: Rywalką będzie francuska Diane Parry, która jest niewygodną dosyć zawodniczką do grania. Potrafi dobrze zmienić rytm, bardzo waleczna zawodniczka, ale wydaje mi się, że w aktualnej formie Świątek nie powinna mieć problemu i trzymamy za Igę kciuki.
1: Mówił trener tenisa Radosław Nijaki. Początek meczu Świątek Parry za 2 godziny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Pogoda.
1: Do końca dnia sporo chmur, w wielu miejscach także deszczowo. Na termometrach od 16-17 stopni na Pomorzu, 22 w centrum do 24 na Opolszczyźnie. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji było Invigo. Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
15: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travistofast i Travisto.
3: Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Good times. Dobry czas. Mamy nadzieję, że mają Państwo dobry czas z nami.
1: Będziemy do godziny 16 w niezmienionym składzie. Marcin Wojciechowski
0: i Ula Kaczyńska.
2: Letnisko.
0: Ty to mi tak wyglądasz na taką, która mogłaby mieszkać w pałacu.
1: Dziękuję ci bardzo. Zawsze marzyłam o takim, tak myślałem, o takiej dużej powierzchni, myślałem. Bo przynajmniej w czterech pokojach marzy mi się urządzenie takiej garderoby, ale wiesz, takiej, że każdy bucik stoi na osobnej półeczce, każdy wieszak, w ogóle wiesz, w jednym pokoju tylko białe rzeczy, w innym pokoju czarne rzeczy, w kolejnym pokoju zielone i niebieskie. I tak bym chodziła tylko od rana do wieczora.
0: Kto to ogrzeje wszystko?
1: Będę chuchać.
0: I jeszcze taki piękny, ten no nieprzypadkowo, proszę Państwa, o takim miejscu wyjątkowym. Ja tak nie zaczepiłem Ulę, bo będzie zaraz temat taki właśnie.
1: Ale zanim będzie temat zamku i sznura, i o perłach będziemy rozmawiać, i o służących, to jeszcze byśmy chcieli porozmawiać o Madonnie i czekamy na Państwa maile folder@polskieradio.pl. Pytamy dzisiaj o role filmowe Madonny albo o piosenki z filmów.
0: Tak właśnie, w których śpiewała. Rozpaczliwie poszukując Susan, 85, Kim jest ta dziewczyna, Dick Tracy, ich własna liga z piękną piosenką This Used to Be My Playground, między innymi, czy Vita, jak Ula mówiła, ale także filmy jej byłego męża, Guya Ritchie, między innymi Race w Nieznane, czy był taki film Układ Prawie Idealny ze świetną ścieżką dźwiękową, no i już dokumenty, również filmy dokumentalne, no ale tego chyba nie bierzemy pod uwagę. folder@polskieradio.pl, za pół godziny rozwiązanie tego konkursu. A my za chwilę wędrujemy do pałacu.
1: Ale najpierw Barbara Wrońska, tylko z tobą.

0: Tylko z tobą Barbara Wrońska, a my przenosimy się, no dzisiaj sporo podróżujemy, ale ja uwielbiam takie podróże, podróżujemy po Polsce i odkrywamy różne i ciekawe miejsca, ale też różne ciekawe historie. Chociaż akurat jeśli chodzi o to miejsce,
1: byłaś?
0: Do którego przeniesiemy się za chwilę, no oczywiście.
1: Byłaś, tak?
0: I to jest jedna z najpiękniejszych części Polski, tak mi się wydaje. I to jest też jedna z najpiękniejszych opowieści, legend, która teraz dostała drugie dno, czyli książka Agnieszki Dobkiewicz. Książkę zatytułowaną Zamek Książ. Historia opowiedziana głosami służących. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani Agnieszko, to od pani zależy, jak potoczy się nasza rozmowa. No bo czy zaczniemy rozmawiać o służących, które są bohaterkami pani książki, czy jednak od tych, którym te służące usługiwały, czyli o osobach, które zarządzały Zamkiem Książ. Co pani wybiera?
2: No dla mnie zdecydowanie ciekawsza w tym momencie jest służba książeńska.
1: A dlaczego?
2: Ta historia interesowała mnie od zawsze, bo o Hochbergach coś oczywiście wiedzieliśmy od początku. Ta historia jest powielana od lat, uzupełniana, ale ona żyje przynajmniej na Dolnym Śląsku. Ale od czytelników wiem, że w całej Polsce. A o służbie mówiło się bardzo mało, a jestem dziennikarką i zawsze mnie interesował ten spód, co niekoniecznie jest widoczne.
0: To zacznijmy w takim razie od strony 157 książki. Otwieram tę książkę i widzę takie piękne czarno-białe zdjęcie, na którym widać fantastyczne młode dziewczyny, przepięknie ubrane. Widać, że to są białe, wykrochmalone spódnice, a właściwie fartuchy, pod którymi kryją się spódnice. Mają czarne...
1: szelki jakieś takie.
0: Bardziej fartuszki albo gorsety. Do tego pięknie wywiązane kokardy przy kołnierzykach, starannie ułożone włosy. No i to jest ten cały zestaw dziewczyn, które w Zamku Książ pełniły jaką rolę?
2: Tutaj akurat na zdjęciu mamy pokojówki, które obsługiwały i księżną, i rodzinę książęcą. Więc to była taka funkcja eksponowana. Jak widać, te dziewczęta były w bardzo dbały sposób ubrane. Mm-hmm. To jest strój, który nawiązywał do

0: stroju śląskiego. I tutaj pan pytał o te fartuszki, to faktycznie są gorsety. Ten strój był bardzo wymagający dla tych kobiet, bo one go nosiły no, cały czas i proszę zwrócić uwagę, że ta białość części tego stroju wymagała czystości bezwzględnej, a te gorsety wymagały wstrzymania oddechu, no, żeby ładnie wyglądać. A te fryzury, zresztą opisuję to w książce, to wymagały naprawdę dużo pracy przed ułożeniem, a nie wszystkie kobiety były tak obdarzone bujnością włosów, więc musiały często tam tapirować to pół biedy, one musiały tam upychać różne rzeczy, żeby ta fryzura nabrała objętości.
1: Skąd brały się służące? Skąd pochodziły te dziewczyny? Kto miał szansę, nie wiem, czy akurat to jest dobre określenie, kto miał szansę dostać taką funkcję?
2: Przy okazji możemy zapytać, czy było to jakieś wyróżnienie?
0: W tamtych czasach na pewno, dlatego że praca u księżnej, u księcia wiązała się z może nie tyle jakimś wyjątkowym wynagrodzeniem, chociaż też na pewno stałym wynagrodzeniem. Dla kobiet, zwłaszcza 100 lat temu, to było coś. Natomiast wiązała się też z tym, że te kobiety mogły podróżować po całym świecie, być w takich miejscach, w jakich normalny człowiek, no, mógł, o którym normalny człowiek mógł tylko marzyć. One obserwowały te wszystkie bale, polowania, tych znamienitych gości, którzy się pojawiali, ale jak pokazała też moja książka, ta praca w takim miejscu była też dla nich okazją do zamążpójścia, bo też bardzo często znajdowały na dworze Hochbergów swoich mężów.
1: A dużo zdarzało się takich romansów, które były wbrew etykiecie, czyli służąca z kimś pochodzącym z wyższej sfery?
0: Ja na taką historię nie trafiłam, bo myślę, że takie historie w oficjalnych aktach personalnych nie były zapisywane. Tak, tak. Ale bardzo często zdarzały się te właśnie takie, no jak pani pięknie nazwała, romanse kończące się małżeństwem między służącymi i między innymi taka historia zdarzyła się pokojówce, którą Daisy w swoich pamiętnikach nazywa Elza. My wiemy, że to była Berta. Już teraz z kamerdynerem Zajdlem. Przeżycia podczas II wojny światowej zwiedzili bardzo dużą część Europy razem z księżną. Zaowocowała tym, że pod koniec wojny wrócili na Zamek Książ i wzięli podczas urlopu księżnej, urlopu z pracy w Czerwonym Krzyżu, wzięli oficjalny ślub.
2: Prawdziwi ludzie i prawdopodobne historie. O tym rozmawiamy z autorką
1: Agnieszką
2: książki.
1: Dokiewicz.
2: Tak. A do naszej rozmowy wrócimy za chwilę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Don West, Small Change w radiowej jedynce. Cisza do końca, 27 minut po godzinie 15, a my dzisiaj jesteśmy na Dolnym Śląsku. Agnieszka Dobkiewicz, autorka książki Zamek, książ historia opowiedziana głosami służących, jest z nami po drugiej stronie. Książki, która ma bardzo nietypowy układ. 24 rozdziały, 24 godziny. Dlaczego taki układ? I pytanie, które nas z Ulą trapi, dlaczego rozpoczyna się o 4 rano, a nie na przykład o 3 albo o 5?
1: To może zacznę tak trochę od tyłu, bo dla mnie godzina, tak mogę, tak. Godzina 4 rano to jest zawsze taka trudna godzina. Im więcej stresu w życiu, tym częściej, to zresztą jest udowodnione, tak w tej o tej godzinie 3-4 rano się człowiek potrafi wybudzić i wtedy przychodzą te wszystkie takie trudne myśli, które nami tam targają.
0: Naprawdę?
1: No tak mi się przynajmniej wydaje, może swoje doświadczenia tu włożyłam.
0: Nie, bo tak sobie myślę, że jak ktoś wstaje o 4 rano, to myśli tylko o tym, żeby mieć dojść do ekspresu do kawy, ale
2: ja myślę, że jeżeli
0: nie było ekspresów do kawy, tak.
2: Ja myślę, że jeżeli ktoś wstaje do pracy o tej porze, to już nie ma czasu na żadne refleksje i zastanawianie się.
1: Ale też życie, dokładnie, bo pierwszy rozdział to jest książęcy mastalerz, dyrektor stajni, pan Stewart, i on po prostu o tak dziwnej porze pewnego dnia musiał wstać, bo musiał przygotować konie, które parę książęcą, parę młodą zawiozą z pobliskich Świebodzic do zamku książ, gdzie właśnie stali się parą panującą. A wracając do tego rytmu dobowego, ja się uśmiecham, bo to jest pytanie, które zadają mi wszyscy, a mi się wydaje ono takie bardzo, konstrukcja książki wydaje mi się taka bardzo oczywista. Ja wiedziałam, że będę musiała tą historię, która będzie troszeczkę taka pourywana, bo pamiętajmy, my jesteśmy na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku, w którym ciągłość historyczna zostaje po II wojnie światowej przerwana, czyli odchodzą stąd niemieccy mieszkańcy, a przychodzą Polacy. I to bardzo mocno na tą naszą taką, na to nasze postrzeganie tej rzeczywistości bardzo mocno wpływa. Więc my musimy trochę odkrywać wszystkie tajemnice, które się, wszystkie historie, poznawać wszystkich ludzi, którzy tutaj byli przed nami. I tutaj właśnie też wiedziałam, że tak będzie, że te historie nie będą takie oczywiste, że od A do Z będę mogła wszystko opowiedzieć. Wiedziałam, że będę miała przerwę w tych życiorysach, które próbuję rekonstruować, i pomyślałam sobie, że ten czas dobowy z jednej strony właśnie pomoże mi w zbudowaniu struktury tych postaci, bo chociażby będę wiedziała, tak, kiedy kto musi wstać, kiedy musi się położyć, kiedy jest czas na, nie wiem, przyjemności, odpoczynek, i nawet miłość. A z drugiej strony wiedziałam, że ten czas to jest coś takiego, co nas łączy. Niezależnie od tego, czy mieszkaliśmy w tym miejscu przed II wojną światową, czy po II wojnie światowej, wszyscy jesteśmy ludźmi i czas jest w naszym życiu, no, reguluje nasze życie. I pomyślałam, że ten język, właśnie taki 24-godzinny, ten rytm, on będzie dla nas bardziej zrozumiały jako czytelników współczesnych.
2: Jeśli chodzi o Zamek Książ, jeśli chodzi o jego historię i legendy, które wokół niego krążą, to jest chyba jedno z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych przez Polaków miejsc. Zastanawiam się, czy ta książka może pomóc w odkrywaniu na nowo zamku albo w poznawaniu go po raz pierwszy. Dla kogo ona może być interesująca?
1: Ja już wiem od czytelników książki, bo to jest drugi miesiąc, kiedy ona jest na rynku, więc już trochę osób przeczytało i wracają do mnie z informacjami dość licznie, że po pierwsze, to są właśnie dwa rodzaje informacji. Nie byłam nigdy na Zamku Książ, muszę tam pojechać. A druga grupa, byłam na Zamku Książ, ale ja tam jeszcze raz muszę pojechać i spojrzeć z innej perspektywy na to miejsce. Także myślę, że to jest książka po prostu dla wszystkich. Wszyscy lubimy piękne miejsca, lubimy piękne historie, a Zamek Książ jest ich pełny. A teraz wzbogaciłam to miejsce o kolejne ciekawe historie do opowiedzenia.
2: Mamy jeszcze trochę czasu.

0: w trakcie wakacji, jeśli mają Państwo urlop, a jeszcze nie do końca plany, jak go zagospodarować, to już teraz chyba jest wszystko jasne. Pani Agnieszka Dobkiewicz była razem z nami, autorka książki Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Możemy potraktować to trochę jako przewodnik i ruszyć na, do miejscowości, do Zamku Książ oczywiście.
1: Tak naprawdę to służące, służba wiedziała dużo, najwięcej, wszystko. No
0: oczywiście, zawsze tak jest.
2: Ja wszystko.
1: Właśnie.
0: Bardzo dziękujemy. I dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję, do widzenia.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Za 25 minut będzie godzina 16. Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Letnisko, na którym pojawiła się Marta Zienkiewicz. I proszę bardzo, my jak w kalejdoskopie. Przed momentem byliśmy na Dolnym Śląsku. Teraz nawet nie musieliśmy użyć naszego wehikułu. Marta wchodzi do studia i cyk, jesteśmy na Górnym Śląsku w Muzeum Śląskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dokładnie jesteśmy w Muzeum Śląskim, bo tam bardzo ciekawa wystawa. Kwiaty innych światów. Anna Zemankowa, Cecilia Markowa, Marii Kodowska oraz czescy spirytyści.
0: To nie brzmi jak śląskie nazwiska.
1: Oj, nie brzmi, ale te kwiaty innych światów, na tym się proszę państwa skupimy podczas naszej rozmowy. Otóż instytucja Muzeum Śląskie współpracuje od lat z różnymi zagranicznymi instytucjami, które zajmują się fenomenem Artbrut. A co to oznacza?
2: Co to?
1: Jest to właśnie taka sztuka tworzona przez osoby, które nie

0: znają takich zasad sztuki akademickich, które są w izolacji. To jest sztuka tworzona przez amatorów. Tu liczy się taka chęć pokazania swojego wnętrza. Nie chodzi o ten poklask na koniec czy chwałę, tylko
1: czyli mam szansę otworzyć swoją wystawę?
0: Oczywiście, że tak.
2: Może jeszcze nie w Muzeum Śląskim, ale możemy na tym popracować.
0: Ale ta dziedzina stoi przed tobą otworem na pewno. I jako, że właśnie Muzeum Śląskie od lat współpracuje z innymi instytucjami, które właśnie taką dziedziną sztuki się zajmują. Tak też było w tym przypadku. No i właśnie powstała wystawa Kwiaty innych światów. Na niej prezentowane dzieła pochodzą z Muzeum Sztuki w czeskim Ołomuńcu, a sama wystawa nazywana jest jedną z najciekawszych europejskich kolekcji Art Brut, a motywem przewodnim są kwiaty.
3: Wystawa prezentuje pracę artystów, którzy związani byli między innymi z ruchem spirytystycznym, bardzo ciekawym zjawiskiem, które było wszechobecne w Czechach na przełomie wieku XIX i XX. I kwiaty w przypadku tych artystów mają ogromną rolę symboliczną. Symbolizują piękno duchowe, proces wzrastania, rozwoju.
0: I o tym mówiła współkuratorka wystawy Kwiaty innych światów Sonia Wilk. Mówi się więc o botanice duszy i o naturze wewnętrznej. Nie chodzi o ten świat przedstawiony naturę przed nami, tylko to, co wewnątrz.
3: Drugą część wystawy stanowią prace artystek tak zwanych osobnych, w tym przede wszystkim Anny Zemankowej, najsłynniejszej czeskiej twórczyni Art Brut, której pracę podziwiać mogła publiczność od Nowego Jorku przez różne kraje europejskie, obecnie w Parlamencie Europejskim.
0: Dużą ciekawostką na wystawie na pewno są rysunki twórców reprezentujących nieznane w Polsce zjawisko sztuki spirytystycznej. Na przełomie wieku XIX i XX w Czechach mówiło się, że jest to wręcz zjawisko masowe. Wtedy artyści tworzyli w momencie, kiedy poczuli taki szczególny stan inspiracji. Mówi się o wpływie silnego impulsu, czy po prostu poczucie połączenia z innym bytem.
2: Coś związanego z wywoływaniem duchów.
0: Coś mocno związanego z tym tematem, ale to możemy owiać pewnego rodzaju tajemnicą.
1: Po tym pałacu bardzo mi się ten temat podoba. Tak.
0: No to do Muzeum Śląskiego do 27 października. Ta wystawa właśnie tam będzie dostępna.
2: A zapraszała Marta Zienkiewicz. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Mango i Sylwia Grzeszczak. To jest najnowsza propozycja tej artystki, a z nami jest już pani Aneta i bardzo się cieszymy, że pani Aneta jest. Mamy nadzieję, że uda nam się przejść na ty. Aneto, jesteś?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak, słucham.
0: Co za wspaniały młody głos. Co u ciebie dzisiaj słychać?
2: Teraz jestem akurat w pracy, ale za chwilę kończę, także czekam tylko już na fajrant.
1: Czyli w pracy słuchasz jedynki, bardzo miło. Codziennie jesteśmy razem?
2: Tak, codziennie lato z radiem, tutaj koledzy tutaj też słuchają razem ze mną.
1: I Letnisko również i wszystkie inne programy, cieszymy się. No dobrze, a dzisiaj Madonna jest bohaterką naszego konkursu. W którym filmie Madonny lubisz najbardziej?
2: Ja wybrałam Cztery pokoje, bo nie dość, że to jest właśnie Madonna, to jeszcze jest Quentin Tarantino, mój ulubiony reżyser, także tak fajnie się zgrało.
0: Napisałaś, że to jest film pełen czarnego humoru, absurdu i sytuacji, których nie sposób przewidzieć. Uwielbiam ten film, to twoje słowa, właśnie za jego szaleństwo. Cztery pokoje, jedna noc i zdecydowanie zbyt dużo chaosu. Tak się czasami zdarza. Zachęcamy państwa, żeby obejrzeć ten film, jeśli jeszcze go państwo nie widzieli, albo go sobie przypomnieć. A tobie, Aneto, życzymy, żebyś przede wszystkim cały czas spędzała, żebyś cały czas w pracy spędzała na letnisku, a jakże, żebyś została z nami jesienią, zimą, będzie się sporo działo. No i oczywiście mamy dla ciebie przepięknej urody winyl z najnowszą
1: płytą. Właśnie, a masz gramofon?
2: Nie mam, ale teraz się w niego zaopatrzę.
1: Zdradzę ci, choć nie powinienem, że ta płyta jest tak piękna, że można ją na ścianie powiesić.
0: Tak, to prawda. To jest też jej dodatkowa
1: może zaleta. Poczekać w ładnym miejscu i świecić ci po prostu. Wszystkiego dobrego, Aneto, dziękujemy.
0: I jeszcze zapytamy, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Jastrzębia, ale mieszkam w Świedzielni, to tak jest, tak trochę
1: Kujawsko-Pomorskie.
2: Kujawsko-Pomorskie, zgadza się.
0: Pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie i do usłyszenia.
2: Dziękuję ślicznie, na razie.
1: To posłuchajmy Madonny z filmu Next Best Thing.

0: Państwo pytają, czy jutro też będziemy mieć winyle Madonny. Oczywiście, do końca tygodnia tak będzie.
1: Tak właśnie będzie. American Pie to przy okazji piosenka Dona McLeana. W oryginale chyba 8 minut liczy. Są takie utwory.
2: Bywają takie utwory. Led Zeppelin potrafiło nagrać nawet kilkunastominutowy album King Crimson.
3: Jedynka. To jest radio.
0: To już wiem, kto jest w naszym studiu. Michał Strzałkowski
2: się
0: pojawił.
2: Dzień dobry, zdemaskowałem się i widać od razu, że woli progresywnego rocka niż pop lat 80.
0: Ale to chyba nawet nie lata 80, tylko znacznie później.
1: Poza tym Madonna, 2000 rok.
0: Poza tym Madonna czasu nie liczy.
2: Nie, Madonna jest ponadczasowa, absolutnie.
0: W każdej dekadzie jest wyjątkowa, tak. No chyba, że nagrywa z raperami.
1: A tak, to wychodzi, albo z raperkami jeszcze, nie daj Boże.
0: Ale z MA nie było źle.
1: Nie, strasznie było.
0: Dobrze, to
1: możemy się pokłócić.
0: Michale, co po 16?
2: Po 16 w Ekspresie Jedynki będziemy, słuchajcie państwo, tropić Pumę, która na Dolnym Śląsku się pojawiła.
0: O co chodzi
2: pojawiła
0: z tą Pumą?
2: Bo nie wiem, o co chodzi. No właśnie,
1: pojawiły się już
2: zdjęcie,
1: jakieś dowody,
2: fotopułapka,
1: tak?
2: Sfotografowała tę Pumę i to jest bardzo blisko i tu nie ma wątpliwości. To jest Puma. To nie
0: Ale
2: jest...
0: skąd ona się wzięła w Polsce?
2: A, to jest dobre pytanie. No właśnie, to będziemy sprawdzać.
1: Klimat się, widzisz, chciałaś ciepłego, to masz węże na ulicach.
2: Niektórzy
1: zaraz
2: podejrzewają, że uciekła z hodowli być może w Czechach. Ostatnio czescy turyści na Dolnym Śląsku się pojawiają bardzo licznie. Może ta Puma chciała sprawdzić, co to za fenomen Dolnego Śląska.
0: Ale słuchajcie, żarty żartami, natomiast poważna sprawa, bo spotkać taką Pumę w lesie to nie jest nic przyjemnego.
2: Ale dla Pumy też nie, bo jak mówią eksperci, Puma jest zwierzęciem, które też niekoniecznie lubi się tak bezpośrednio twarzą w twarz z człowiekiem spotkać, chociaż podobno jest dość ciekawska, więc lubi się przyglądać ludziom. To nie znaczy, że ona chce coś zrobić, że knuje coś, że ma jakieś niecne myśli, tylko na podobno jest ciekawska, jak to kot po prostu. Mm-hmm. Więc właśnie o tych dzikich zwierzętach, takich egzotycznych, które się coraz częściej pojawiają w Polsce, porozmawiamy, bo to nie jest pierwszy tego typu przypadek, ale zastanowimy się też, czy Polacy rzeczywiście są agresywnymi kierowcami, czy to jest prawda, czy to jest mit, a jeśli tak, to z czego to może wynikać.
0: Bo ciągle nam się wszędzie spieszy.
2: To prawda. No i zastanowimy się nad tym, czy możemy choć troszkę pomóc naszemu środowisku i klimatowi, stosując małą retencję, czyli takie drobne zabiegi, które pozwolą troszkę wody wokół nas zatrzymać.
0: O tym wszystkim po godzinie 16. My jeszcze przypominamy, że oprócz naszych codziennych wydań Letniska, w sobotę wyruszymy do Tarnowa.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko

0: Wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic zepsuł się samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 129 kilometrze. Tutaj służby obiecują, że w ciągu godziny usuną skutki tego zdarzenia i dobrze by było, dlatego że niestety to jest dość wąski fragment autostrady i już korkował się wcześniej, więc teraz ten korek będzie się tylko wydłużał z powodu zwężenia. Teraz Mazowsze i S7, trasa Warszawa-Tarczyn pomiędzy węzłami Leszno Nowola i Zamienie w pobliżu Zgorzały. Tu po awarii samochodu ciężarowego zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 3 kilometrze. Teraz także Mazowsze, tym razem zgłoszenie od naszego słuchacza.
9: Dzień dobry. Donoszę o poważnym spowolnieniu ruchu na S17 od Warszawy w stronę Lublina na wysokości Garwolina. Drogowcy naprawiają prawy pas, no i mamy zwężenie, na którym tworzy się bardzo długi korek i może dochodzić do sytuacji nerwowych. Pozdrawiam serdecznie.
8: Rzeczywiście ten korek ma ponad 6 kilometrów. Można tutaj objeżdżać ulicami Garwolina. Teraz jeszcze A1 w Łódzkiem. Tutaj poprawiła się sytuacja między węzłami Kamiński i Piotrków Trybunalski Południe. Na wysokości miejscowości Kargal Las autostrada nie jest już całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. Zamknięty jest tylko jeden pas na 352 kilometrze. Tutaj przypomnijmy, wcześniej zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jedna osoba została ranna i mieliśmy zamkniętą jezdnię w kierunku Trójmiasta, a także zwężenie w kierunku Katowic. Teraz już tylko zablokowany jest jeden pas w kierunku północnym. Mamy już duże korki, na przykład na S8 w Warszawie, od węzła Marymącka za węzeł Bemowo. Na wysokości miejscowości Blizna Łaszczyńskiego kończy się to oczywiście na jezdni w kierunku Białegostoku.
10: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Kolejni poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do Polski.
11: Wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
10: YouTuber Stu usłyszał zarzuty w sprawie Pandora Gate. Jest wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla twórcy internetowego. Służby sprawdzają zgłoszenie o pumie w Wałbrzychu. To kolejny sygnał po wcześniejszych doniesieniach z okolic Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Do Rzeszowa przyleci dziś w sumie 12 osób, które wcześniej przebywały w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot wyląduje w Jasionce po południu. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 szpitali, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
12: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
10: W węgierskich szpitalach pozostało 5 pacjentów, ale na razie ich stan nie pozwala na przyjazd do Polski.

0: podniesienie drugiego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla zarobków do 150 tysięcy oraz podniesienie podatku CIT dla największych korporacji z 19 do 22%. To rządowe propozycje zmian w podatkach, które zapowiedzieli premier i minister finansów. Politolog Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że zmiany podatkowe to decyzja polityczna rządów związana z nadchodzącymi wyborami. Tak mówił w Polskim Radiu 24.
1: Troszkę rząd idzie właśnie w tym kierunku realizacji tych swoich obietnic wyborczych ekonomicznych, za które bez przerwy w tej chwili jest rozliczany. Rząd i minister finansów mocno się gimnastykował, prawda, żeby zrównoważyć ten budżet, bo wiadomo, że takie podniesienie zawsze rodzi ze sobą koszty dla budżetu. No ale politycznie jest to sygnał właśnie, że teraz rząd będzie mógł powiedzieć, no ale tu zrobiliśmy.
0: Jeżeli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od nowego roku. Stewart K., znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich oraz czynów seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O zarzutach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wniosek o przedłużenie aresztu wobec twórcy internetowego. Grozi mu do 12 lat więzienia.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią organy antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni. To kolejna w ostatnich miesiącach afera korupcyjna w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego. O szczegółach Paweł Buszko.
4: Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego i śledczy antykorupcyjnej prokuratury prowadzili dziś u byłej już szefowej biura ukraińskiego prezydenta Iryny Mudrej przeszukania. Działania śledcze prowadzone były też u deputowanego Wadyma Stolara, w przeszłości związanego z prorosyjską partią regionów, a następnie współpracującego z byłym już szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem. Jermak został zwolniony w zeszłym roku po ujawnieniu podejrzeń, że był zamieszany w ogromną aferę korupcyjną. Powtarzające się afery korupcyjne w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego nadwątliły zaufanie społeczne wobec jego osoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Służby sprawdzają zgłoszenie mieszkańca Wałbrzycha, który twierdzi, że widział pumę w tym mieście. W sprawę dzikiego zwierzęcia grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się rano w Świdnicy sztab kryzysowy. To kolejny sygnał po wcześniejszych doniesieniach z okolic Michałkowej, Zagórza Śląskiego i powiatu kłodzkiego.
5: Policjanci zaczęli patrolować tereny poza zabudową, gdzie zwierzę mogło się pojawić, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
6: W tej chwili patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.
5: Jeśli potwierdzi się, że to rzeczywiście puma, służby chcą ją namierzyć i odłowić żywą. Podkreślają jednak, że to niebezpieczny drapieżnik i w razie zagrożenia mogą być potrzebne inne rozwiązania do poszukiwań. Mają zostać wykorzystane także drony z termowizją. Każda osoba, która zaobserwuje dużego kota, powinna zadzwonić na numer alarmowy 112. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Po niedawnym zwycięstwie Igi Świątek w turnieju w Toronto odżyły nadzieje na dobry występ naszej tenisistki w wielkoszlemowym US Open. Zanim jednak Polka uda się do Nowego Jorku, sprawdza jeszcze formę w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał z francuską Diane Parry, która jest wymagającą przeciwniczką, o czym mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
8: Rywalką będzie francuska Diane Parry, która jest niewygodną dosyć zawodniczką do grania. Potrafi dobrze zmienić rytm, bardzo waleczna zawodniczka. Ale wydaje mi się, że w aktualnej formie Świątek nie powinna mieć problemu i trzymamy za Igę kciuki.
7: Świątek jest już jedyną Polką w turnieju w Cincinnati. Piłkarze Lecha Poznań mocno osłabieni przystąpią do rywalizacji z mistrzem Szwajcarii FC Thun w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy. Największym dylematem trenera Nilsa Frederiksena jest obstawienie pozycji napastnika. Kapitan kolejorza Szwed Mikael Iszak z powodu urazu mięśnia dwugłowego

0: go nie będzie grał przez najbliższe 3 tygodnie. Jego zmiennik, Iworyjczyk Janik Aniero, ponad tydzień spędził w Afryce, gdzie musiał załatwiać dokumenty wizowe. Wizę musiał odnawiać również gański obrońca Terry Egbe. Przypomnę, że stawką 2 meczu jest awans do ligowej fazy Ligi Europy, o którą zagra również Jagiellonia Białystok z gruzińskim zespołem Iberia Tbilisi. O Conference League powalczą Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Rywalem Rakowa będzie wicemistrz Chorwacji Hajduk Split, a Zabrzanie będą musieli stawić czoła AS Monaco. Pierwsze spotkania zaplanowano na jutro. Piłkarz Bayernu Monachium Jamal Musiala poinformował, że zdiagnozowano u niego zaburzenia neurologiczne. Reprezentant Niemiec zasłabł podczas towarzyskich meczów 2 razy w ciągu 4 dni. Musiala podkreślił, że dysfunkcja jest łatwa do wyleczenia, choć zasłabnięcia mogą wydawać się przerażające. Lekarze wykluczyli dalsze zagrożenia dla zdrowia. Jeden z najbardziej utalentowanych niemieckich piłkarzy od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dopiero co wrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej złamaniem kostki. Ponownie o sporcie za 2 godziny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Pogoda.
5: Środa pod znakiem chmur i opadów deszczu, temperatura od 16 stopni na Pomorzu, 22 w centrum do 25 w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, silniej wieje nad morzem i w górach. Na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama. Autopromocja.
16: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
17: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
16: Chcą Państwo spróbować?

0: I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 dnia wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dwanaście minut po godzinie 16:00. Czas w radiowej jedynce zacząć popołudnie.
0: Ekspres jedynki.
1: A w tej jedynkowej popołudniówce już za chwilę wspomnienie o osobie niezwykłej, Wandzie Traczek-Stawskiej, która dziś odeszła, ale zostawiła po sobie nie tylko opowieść o swoim bohaterstwie w czasie Powstania Warszawskiego, ale także zostawiła nam wiele przemyśleń na temat tego, czym tak naprawdę jest współczesny patriotyzm i jak można do niego podchodzić. Była to bez wątpienia barwna i mądra osoba. Tak chociażby wspominał ją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała.
1: Już za chwilę w naszym studiu pojawi się ktoś, kto bardzo blisko może opowiedzieć o Wandzie Traczek-Stawskiej. Od tego zaczynamy Ekspres Jedynki. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko i zapraszam do 18:00.

0: W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy już za nieco ponad 40 minut wystawiona będzie księga kondolencyjna ku czci zmarłej dziś Wandy Traczyk-Stawskiej, która odeszła w wieku 99 lat, żołnierki Szarych Szeregów, potem Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, a potem psycholożki, działaczki społecznej. Osoby bardzo barwnej, której na pewno będzie brakować jej głosu, jej opinii o wielu rzeczach. A w studio radiowej Jedynki Michał Wójcik, autor książki Błyskawica, historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego, takiego wywiadu rzeki z Wandą Traczyk-Stawską, ale też autor znanej państwu z naszej jedynkowej anteny audycji Historia Bliska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Premier Donald Tusk dzisiaj, żegnając Wandę Traczyk-Stawską, powiedział, że ona pokazywała, że taki współczesny patriotyzm to nie musi być patriotyzm, który jest agresywny, który jest wymierzony w kogoś, że ten patriotyzm nie jest przeciwko komuś, absolutnie, bo dzisiaj niestety mamy trochę z tym problem, że w ogóle na świecie się często definiuje, że patriotyzm to jest coś przeciwko komuś innemu. Wanda Traczyk-Stawska mówiła nie, absolutnie nie.
1: No tak. Ona nie cierpiała tego patriotyzmu z racą w dłoni, ani z różańcem w dłoni, znaczy to absolutnie nie. Dla niej patriotyzm to była ciężka praca dla najsłabszych. Państwo polskie miało być silną organizacją dla najsłabszych. I jak mówiła Polska, to przede wszystkim mówiła o tych, którzy powinni się pochylać nad najsłabszymi, nad inwalidami, nad niepełnosprawnymi, nad dziećmi.
0: Zawsze jak sama pracowała przez lata właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi.
1: Przez 30 lat. Jak przychodziłem do niej robić ten wywiad, rzekę, to no to nam dzień dobry i tak dalej, ale najpierw sprawozdanie, co u moich dzieci, co u mojego psa, wymiana takich praktycznych informacji. Później ona dreptała do szafy i wyciągała prezent dla moich dzieci. Znaczy dzieci to jest w ogóle najważniejsze. Strasznie cierpiała, że edukacja jest na takim poziomie, na jakim jest. Znaczy niedofinansowana. Że służba zdrowia ma swoje problemy. No w ogóle pamiętamy ją przecież z tych wystąpień w obronie matek niepełnosprawnych. No wtedy się zaczęła jej, że tak powiem, taka medialna sława. To jest też niesamowite, że prawda? Kobieta no, po 80-tce, w 90-tce była tak bardzo aktywna, ale właśnie te
0: to
1: zadania
0: była pełna energii po prostu. Jak do czegoś się zabierała, to
1: no zadaniowa, znaczy to, tak. To jak w powstaniu. Jest rozkaz zadania, ona spała, jak się nic nie działo. Znaczy, dzień, kiedy nie ma jakiegoś rozkazu, nie rozwaniają się telefony, to dzień stracony. To rzeczywiście...
0: To tak jak żołnierze, którzy są podobno uczeni tego, że jeśli nic się nie dzieje, to należy spać, bo potem nie wiadomo, może przez 3-4 dni nie będzie się można położyć.
1: No właśnie, ona nawet jak leżała, to dyktowała rozkazy. To znaczy, rozkazywała ten paluszek i wymierzony w te nasze piersi i to takie rozdawanie zadań. Ja się jej trochę bałem, żeby przyznam szczerze.
0: Nie gryzła się w język, nigdy chyba.
1: Gryzła, ale rzeczywiście tego nie lubiła, bo lubiła sobie tak czasami powiedzieć coś ostrzej na kogoś. No, wszyscy znamy, dźwięczą nam w uszach te słynne zdanie. Ja się tak cieszę, że każda epoka ma swoje takie motto, takie credo, taki szlagwort, prawda? Idzina, no i prawda, ruski karabel, no to teraz ten. A ona miała to milcz chamie, jakie to było piękne wtedy, jakie to było ważne. I bez żadnego certolenia, to znaczy politycy gryzą się w język, a ona weszła przecież na tą scenę w czasie tej prounijnej manifestacji w październiku 2021 roku i grzmotnęła tym głosem tak, że ta Warszawa tak zamilkła.
0: Przecież
1: znaczy,
0: była takie wysoka, drobna.
1: 1,60 m. Ona zresztą no, w Powstaniu Warszawskim walczyła w oddziale dryblasów. Tam, czy tam 1,92 m, takie byki, chłopaki, no to komandosi. Oddział słonowy generała Montera. No naprawdę, chłopcy, którzy...
0: Ona walczyła w Powstaniu, nie nosiła meldunki, nie opatrunki, tylko walczyła z bronią w ręku.
1: Absolutnie. Znaczy tylko pistolet, zresztą jak się z nią rozmawia, zresztą tak jak kiedyś robiliśmy z Emilem Maratem wywiad ze Stanisławem Nikiernikiem, jak się z nią rozmawia o jakichś problemach, to ona się łapie za pas. Tam, gdzie generalnie się nosi kaburę. I ona rzeczywiście, no pistolet to jest coś, co rozwiązuje pewne problemy. Pistolet maszynowy. Marzyła o swoim karabinie, no pistolecie maszynowym Stenie. Dostała go w powstaniu. Nie nosiła meldunków. Na samym początku nie była sanitariuszką, była powstańcem.

0: nie była kobietą, przecież udawała chłopaka przez te. Ścięła włosy, obwiązała piersi, udawała chłopca i walczyła wśród chłopaków.
1: No, była niewyobrażalnie odważna, zresztą nawet przed Powstaniem Warszawskim też się w tę działalność konspiracyjną angażowała i też od razu w tę jedno z najniebezpieczniejszych.
0: No tak, no, roznosiła no, takie wyroki, ostrzeżenia do szmalcowników, no to jest straszna robota, no bo idzie się w paszczę lwa i mówi się komuś, zaraz zginiesz, łajdaku, za to, co robisz.
1: Z wyroku Polskiego Państwa Podziemnego.
0: Z wyroku Polskiego Państwa Podziemnego, ona miała wtedy 13 lat. No i co? No, a jak ją złapią? A jak ją zaczną torturować? No nie wiem, cokolwiek się wydarzy. Nie znosiła tej roboty, bo nie miała spluwy. Jakby miała swój pistolet, jak mi twierdziła, no w powstaniu to już bardzo, bardzo fajnie, bo jest pistolet, jest broń. Ona była taką narkomanką, no zbierała te gnaty z ulicy. Świetnie zresztą o tym mówiła. Pestki, jajka, taki żargon wojskowy, no tego już pewno
1: wojsku się... Pestki to pociski, tak?
0: Pestki, pociski, jajka to te granaty, spluwa, gnat, klamka.
1: Tak. To jak ona się potem odnalazła po wojnie? Została psycholożką właśnie, jak mówiliśmy, pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi, ale też o pamięć o powstaniu walczyła właściwie od samego początku.
0: Tak.
1: O to, żeby upamiętnić nie tylko w ogóle powstanie, ale konkretnych ludzi, na przykład, że tu gdzieś zginęli.
0: Tak, to bardzo, to rzeczywiście było zadanie, to jest bardzo charakterystyczne dla całego tego pokolenia, że oni, no zwłaszcza w takich momentach, kiedy wiał troszkę bardziej liberalny wietrzyk, a już po 80 roku, czy 89 roku, no to już jasne. Ale jeszcze za komuny, tak, starała się najpierw msze, jakieś spotkania, ona była też w opozycji. U niej w mieszkaniu ukrywał się Janas przecież w stanie wojennym.
1: To też jedna z barwnych postaci w ogóle opozycji solidarnościowej, takich najodważniejszych, no, najbardziej poszukiwanych.
0: Tak, no nudził się tam, bo ona ma taki dom z widokiem na las, więc trochę tam było nudno, więc zawsze była w tej takiej opozycji, w takiej działalności podziemnej. No to ją nakręcało i w zasadzie jak tylko można było tu przybić jakąś tablicę pamiątkową, tutaj o czymś przypomnieć, pomóc księdzu Popiełuszce w czymś tam, jakiś radioodbiornik gdzieś tam przewieźć. No to ją świeżbiło, to ona już chodziła. To jest jedna strona medalu, że ona jest odważna, ale druga to jest ta ciężka praca z tymi właśnie niepełnosprawnymi na takim bardzo niewdzięcznym, trudnym odcinku i dlatego ona miała wielką cierpliwość. Znaczy ona do takich rzeczy niefajnych, ale na różnych poziomach miała mega cierpliwość. No i taki, no ona była taranem, można powiedzieć. Być może słuchała tych dwumetrowych dryblasów w swoim oddziale, ale oni później poumierali i ona została wreszcie dowódcą. Ten mały strzelec na końcu oddziału stał się dowódcą, tak była zresztą tytułowana wszystkich polityków. Dowódca, która rozkazuje, wydaje rozkazy. No ja wiem, bo widziałem, byłem tego świadkiem, jak politycy się trzęśli, uciekali przed nią, bo ona znowu czegoś będzie chciała.
1: A no właśnie, wytknie palcem, o coś się upomni od
0: tak,
1: razu.
0: Chodź. Pamiętam też, jak przyjechał, kolejni ambasadorowie Niemiec przyjeżdżali, no to najpierw oczywiście do Sikorskiego, do MSZ-u na Szucha, a później do Wandy i ona taka starowinko tam ich brała na cmentarz i tam dopiero zaczynała się taka litania żądeń. To potrzebujemy, na to potrzebujemy pieniędzy, tu ma stanąć taki pomnik, tu taki i ci ambasadorowie, pamiętam takiego dwumetrowego też ambasadora, pochylony nad tą staruszką, słucha, kiwa głową, no i oczywiście spełnia te żądania.
1: My, dziennikarze, czekaliśmy 1 sierpnia, co powie Wanda Traczyk-Staska. Tak jak czekało się przy okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, na przykład, co powie Marian Turski, to 1 sierpnia, co powie Wanda Traczyk-Staska. No, potrafiła też się wtedy o różne rzeczy upomnieć.
0: Tak, i ona się zresztą przygotowywała do tego. Ona zresztą miała takie sensory i łowiła, co teraz jest ważne i na co warto zwrócić uwagę. I to rzeczywiście było śmieszne, bo pamiętam, że no, zawsze przed jakąś rocznicą byłem tego świadkiem, jak ona się właśnie przygotowywała i z taką, no tak zacierała ręce, o, będzie się działo. Znaczy, no, bo jak się coś dzieje, no to znaczy, że jest napięcie, że jest takie społeczne słuchanie. Można wtedy powiedzieć coś ważnego i może to się spełni. Może przesunie kolejne problemy do przodu, znaczy, no, załatwi te problemy. To ją cieszyło najbardziej, że może coś załatwić.
1: Odchodzą ostatni, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, Muzeum Powstania Warszawskiego. No, nawet wie dokładnie, ile to osób. To już mówimy naprawdę o niewielkiej grupie. Co będzie, kiedy oni wszyscy odejdą?
0: Zostanie pamięć. Na pewno zostanie historia. Niestety zostanie polityka historyczna, czyli ta zawłaszczona historia, ta zmanipulowana. No wiadomo, że tymi powstańcami będą grali. Politycy będą grali, ale zostanie pamięć. Zostaną jej słowa, nagrania, no, książka, którą wspólnie napisaliśmy, gdzie ona z tą energią opisuje to. No i zostanie ten testament. Przecież jej testament, ten, ten, to, to,

0: to światło z tej latarni, to jest to Milczhamie, kiedy ona mówi już nie pełzającemu faszyzmowi w Polsce, tylko stojącemu na baczność, czasami z różańcem w dłoni. Mówi won, won no, na swoje miejsce.
1: Jako jedna z pierwszych to dostrzegała w ogóle, że coś takiego się
0: czego
1: pojawia.
0: Nie zrobili politycy.
1: Tak.
0: Ona to zrobiła, ta drobna, drobna postać. To jest jej testament, to jest jej takie, no, takie przykazanie dla nas.
1: Jak mówiłem, za nieco ponad pół godziny ta księga kondolencyjna zostanie wystawiona w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Gdyby pan miał coś wpisać, co by pan wpisał?
0: Ja bym chyba jej podziękował za to 11, 12 przykazanie. No pamiętam, że jest nie bądź obojętny, to Turskiego 11 przykazanie, a jej przykazanie było reaguj, nie stój z boku, masz wziąć sprawy w swoje ręce i reagować. Broń Boże, nie przepraszać, nie uciekać z wzrokiem, nie. Reagować. To jest fantastyczne hasło na te czasy.
1: Ona przypominała, mam wrażenie, że zło nie ma koloru, nie ma barwy, nie ma logo. Zło jest złem i zawsze trzeba mu się przeciwstawić, jakie by ono nie było.
0: No, absolutnie tak. Reagować i nie stać z boku.
1: Taka była właśnie Wanda Traczyk-Stawska, błyskawica, która dziś odeszła w wieku 99 lat. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Michał Wójcik, autor książki pod tytułem Błyskawica. Historia Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierza Powstania Warszawskiego, ale też autor historii bliskiej poniedziałkowej wieczornej audycji z anteny radiowej Jedynki. Bardzo serdecznie dziękuję za to.
0: Bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę o proponowanych przez rząd zmianach w systemie podatkowym. Według zapowiedzi rządzących mamy na tym skorzystać.
1: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
0: No to my za chwilę w Ekspresie Jedynki sprawdzimy, jak to rzeczywiście będzie.

0: Firebirds, 24 zachody słońca. Ilekroć tę piosenkę słyszę, to od razu mam takie skojarzenie. Koniec podstawówki, szkolna dyskoteka, wolny taniec, połowa lat 90. Ach, to były czasy, a teraz? Teraz to się dużo myśli o podatkach.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No bo tak to jest, jak się jest dorosłym. Mniej romantyzmu, więcej podatków. O podatkach teraz Błażej Prośniewski w studiu. No właśnie, ma się w tych podatkach zmienić. Rząd przedstawił propozycje, na których podatnicy mają skorzystać.
2: Tak, mają skorzystać. Powiedzmy może na początek, jakie to mają być zmiany. Przede wszystkim chodzi o wprowadzenie dodatkowego, pośredniego progu podatkowego i dodatkowej stawki PIT. Obecnie mamy dwie takie stawki, to jest 12% do kwoty 120 tysięcy złotych i powyżej 120 tysięcy 32%. Teraz pojawi się jeszcze jedna pośrednia stawka 24%. Ona będzie obowiązywała w przedziale 130-150 tysięcy złotych, co jednocześnie oznacza, że ten pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony o 10 tysięcy złotych. Te wszystkie zmiany mają sprawić, że z jednej strony tak bardziej łagodnie będziemy odczuwać przekroczenie progu podatkowego, bo dziś to jest przeskok o 20 punktów procentowych, no a jednocześnie sprawi, że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy. Według słów premiera Donalda Tuska na tych zmianach skorzysta około 3,5 miliona osób.
3: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus i których liczba rośnie. Warto sobie jeszcze raz uświadomić. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, bo zdaję sobie sprawę, że to jest ciągle nie dla wszystkich wystarczająco, ale od czasu, kiedy objęliśmy ster rządów, płace w polskiej gospodarce, a więc mówimy o wszystkich, którzy pracują, wzrosły o 30%. Ale te wysokie płace czasami okazywały się właśnie taką obietnicą, która jesienią okazywała się obietnicą nie do końca spełnioną, właśnie dlatego, że ludzie wchodzili w drugi próg.
2: I zamiast 12 płacili 32% podatku. W efekcie, pomimo takiej samej kwoty brutto wynagrodzenia, na przykład pracownik zarabiający 13 tysięcy brutto dostaje na rękę o 2 tysiące złotych mniej. Z taką sytuacją w ubiegłym roku do czynienia miał już co dziesiąty podatnik, no a z każdym kolejnym rokiem takich osób będzie coraz więcej.
0: To panie redaktorze, do konkretów. Ile na tym można teraz zyskać?
2: No oczywiście wszystko będzie zależało od miesięcznych zarobków, ale ogólnie można powiedzieć, że to będzie zysk od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a tak na ten temat mówił dziś minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
4: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
2: Ta pełna korzyść w wysokości 3600 zł, o której wspomniał minister Domański, będzie odczuwalna dla tych osób, które zarabiają co najmniej 15 tysięcy złotych brutto. W przypadku wynagrodzenia na poziomie 13 tysięcy będzie to nieco ponad 2 tysiące, a przy pensji w wysokości 12 tysięcy ten zysk to będzie zysk na poziomie około 250 zł. Te zmiany będą jednak dość kosztowne dla budżetu. Na że on jest bardzo napięty, to rząd zapowiedział jednocześnie podniesienie podatków dla najbogatszych. CIT dla firm osiągających roczne przychody powyżej 50 milionów euro ma wzrosnąć z 19 do 22%. Do 5% wzrośnie tak zwana danina solidarnościowa, czyli taki dodatkowy podatek dla osób zarabiających powyżej miliona złotych. Ograniczona też do 250 tysięcy złotych zostanie możliwość rozliczania się ryczałtem. W efekcie zaproponowane dziś zmiany mają być neutralne dla finansów publicznych.
4: Zaproponowane dzisiaj zmiany, one się mniej więcej bilansują. W związku z czym jest to chyba pierwsza od wielu, wielu lat zmiana w systemie podatkowym, która nie kosztuje budżet, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna.
0: No i tyle rządzący. Teraz co na to eksperci?
2: No eksperci oczywiście chwalą ten ruch rządu. Jednocześnie mówią też o pewnym niedosycie, czy też o działaniu na otarcie łez. No bo po pierwsze, o czym zresztą mówił dziś premier, oznacza to odłożenie do lamusa kwestii podniesienia

0: podniesienia kwoty wolnej od podatku, a po drugie, jak dodaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, zaproponowane właśnie rozwiązania tylko częściowo urealniają wysokość progów podatkowych do obecnych zarobków.
1: Jak zaczął obowiązywać ten próg podatkowy, te 120 tysięcy, to trzeba było zarabiać około dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku, żeby wejść w drugi próg podatkowy. Dziś to jest 1,2 tak naprawdę przeciętnego wynagrodzenia, gdzie już trzeba zapłacić wyższy podatek w tym drugim progu podatkowym. Z zasady, żebyśmy mówili o tym, że podążamy ze skalą podatkową za inflacją i wzrostem płac, to dziś próg podatkowy powinien być na poziomie mniej więcej nawet 170 tysięcy złotych.
0: Ale na to akurat naszego państwa nie stać, o czym zresztą mówi nie tylko minister finansów, ale również na przykład ekonomista Marek Zuber.
2: I proszę mi uwierzyć, ja tutaj nie chcę nikogo straszyć. My nie jesteśmy Grecją z 2011 czy 2012 roku. My nie upadniemy jutro, ale to nasilenie się różnego rodzaju potrzeb. Z jednej strony wynikającej z poprzednich rządów jednak, z tych różnych pomysłów, które zwiększały wydatki budżetu, a z drugiej strony z takich obiektywnych przyczyn, choćby związanych z wydatkami na obronność. To wszystko powoduje, że naprawdę ten budżet jest bardzo, bardzo napięty i po prostu nie możemy niestety wydawać tyle, ile pewnie, wierzę w to, część polityków koalicyjnych także by chciała.
0: No teraz pytanie, czego będzie chciał prezydent, bo ile Karol Nawrocki chciał obniżać podatki dla Polaków, czego wyrazem był chociażby zgłoszony w ubiegłym roku projekt ustawy podnoszącej próg podatkowy do 140 tysięcy złotych, no to jednocześnie niejednokrotnie deklarował, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Jeśli jednak prezydent tę ustawę podpisze, to te zmiany wejdą w życie w przyszłym roku, co oznacza, że za 2026 będziemy jeszcze rozliczać się na dotychczasowych zasadach.
3: No tak, no i teraz oczywiście projekt trafia do Sejmu, zacznie się cała dyskusja, potem decyzja prezydenta. Trochę jeszcze na to wszystko poczekamy. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Jedynka. Polskie Radio.
3: A w Ekspresie Jedynki już za chwilę o wielkim polowaniu na Dolnym Śląsku. Polowaniu na pumę.
5: Naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
6: Nie powinniśmy absolutnie zwierzęcia do siebie przywoływać. Nie powinniśmy absolutnie próbować też odstraszać, bo możemy wywołać zupełnie przeciwny skutek.
3: No i skąd wzięła się ta puma? Dokąd podąża? Skąd w ogóle takie dzikie zwierzęta ostatnio w Polsce na wolności? To w Ekspresie Jedynki już za chwilę.

0: To jest Ekspres Jedynki. Teraz o czymś, co jest już potwierdzone, to wiadomo na pewno, w lasach na Dolnym Śląsku pojawiła się puma. W okolicach Zagórza Śląskiego fotopułapka kilka dni temu zarejestrowała bez żadnej wątpliwości obecność tego drapieżnika. I to już jest kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, bo przecież niewiele ponad miesiąc temu pod Koszalinem, w zupełnie innej części Polski, po kilku dniach poszukiwań schwytano inną, prawdziwą pumę. Skąd się takie drapieżniki biorą w naszych lasach? No i czy one w ogóle mogą stanowić jakieś zagrożenie dla postronnych osób? Ja nie wiem, ale wie Anna Zakrzewska, która jest w studiu. Witaj, Aniu. Powiedz na początku, co wiemy o tej pumie z Dolnego Śląska?
1: Pierwsze informacje o tym, że w lasach w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku może grasować puma, pojawiły się już jakiś czas temu, ale wczoraj Nadleśnictwo w Świdnicy potwierdziło, że 9 sierpnia fotopułapka uchwyciła poruszające się zwierzę i że nie ma wątpliwości, że jest to właśnie
0: bardzo bliska widać tą pumę w całej okazałości. Tak.
1: Tak, jest przepiękna. To trzeba przyznać, bardzo dorodne zwierzę. Nie ma wątpliwości, że jest to puma, o czym mówi Mariusz Wojciechowski z tamtejszego nadleśnictwa.
2: Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc to było dobrych parę dni temu, więc naprawdę nie wiadomo, gdzie to zwierzę się obecnie znajduje.
1: Co więcej, w mediach pojawiły się informacje, że widziana była także w okolicach Wałbrzycha. W tamtejszym Urzędzie Miasta powołano dziś sztab kryzysowy. Leśnicy szukają tropów dzikiego zwierzęcia, zapewnia Małgorzata Czyżewska z Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnych Lasów Państwowych.
3: Zdajemy sobie z tego sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za las i będziemy uczestniczyć i wspierać służby powiatowe i gminne w odnalezieniu i potencjalnie odłowieniu tego zwierzęcia.
1: Zarówno ta puma, jak i ta znaleziona pod Koszalinem mogły uciec z nielegalnej hodowli, wskazuje Marcin Kostrzyński z Fundacji Niech Żyją.
4: Musiała uciec z hodowli, bądź przywędrowała nawet przez kilka państw. Może przejść takie zwierzę szukające jakiegoś punktu zaczepienia, bo nie zna zapachów, nie zna środowiska. Z tego, co widzę, to ona musi już w dziczy przebywać pewien czas, ponieważ nie rzuca się w oczy. Zwierzęta, które dopiero co uciekły z hodowli, mają tendencję do poszukiwania pomocy u ludzi, czyli podchodzenia pod zabudowania.
0: Aniu, i tu pojawia się taka teoria w przypadku tej dolnośląskiej pumy, że ona mogła uciec z jakiejś nielegalnej hodowli w Czechach, no bo już takie historie się zdarzały, że stamtąd zwierzaki zwiewały.
1: Faktycznie tam prowadzenie takiej hodowli jest nieco łatwiejsze, więc mogła to być hodowla z Czech, ale ucieczka to jest jedna z hipotez, bo równie dobrze mogły one zostać celowo wyrzucone, bo właściciel przestał sobie z nimi radzić. No co tu dużo mówić, niestety zdarza się, że ktoś kupił na czarnym rynku na przykład właśnie, wydawałoby się, że małego, słodkiego kotka, który rośnie i po kilku miesiącach okazuje się, że nie jest już taki mały. No
0: i kosztowny
1: pojawia
0: do tego,
1: się,
0: bo trzeba karmić.
1: I pojawia się tutaj problem, bo choć w Polsce osoby prywatne mają całkowity zakaz hodowli zwierząt, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz inwazyjnych gatunków obcych, które mogą negatywnie wpływać na naszą przyrodę rodzimą, no to zdarzają się sytuacje, że ludzie ten zakaz łamią. Chociażby w ubiegłym roku policja przekazała, że mieszkaniec Czchowa przetrzymywał dwa lwy afrykańskie i tygrysa bengalskiego, które znajdowały się u niego w domu i były tam utrzymywane w ramach fikcyjnej działalności cyrkowej. Nie trzeba szukać daleko. W Warszawie chociażby na terenie tutaj Mazowsza trwają poszukiwania.

0: jeżozwierza. Wiemy, że już trzy jeżozwierze uciekły właśnie z jednej z takiej hodowli. Dwa zostały znalezione, jednego wciąż służby poszukują.
1: Tylko jeżozwierz to jest trochę mniej niebezpieczne zwierzę od pumy, choć też lepiej też nie może głaskać, może ugryźć albo ukłuć.
0: Lepiej nie dotykać.
1: Ale puma to jednak jest większe zwierzę. Co, Aniu, zrobić, jeśli zdarzyłoby się, że jesteśmy w takiej sytuacji, że stajemy oko w oko z pumą?
0: Przede wszystkim absolutnie nie podchodzić do niego. Absolutnie takiej pumy nie należy przywoływać oraz jej, co istotne, również nie odstraszać, apeluje Remigiusz Koziński z Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego.
2: Bo możemy wywołać zupełnie przeciwny skutek. O ile na takie odstraszanie może zareagować na przykład wilk, to puma może to potraktować zupełnie inaczej, bo my nie wiemy, gdzie ona wcześniej przebywała, jakie zachowania ludzkie były w stosunku do niej preferowane. No i absolutnie nie próbować robić żadnej autopromocji pod tytułem selfie, pod tytułem filmiki.
0: A i w takie rzeczy można uwierzyć. Ludziom różne przychodzą do głowy.
1: Bywały
0: niestety
1: z niedźwiedziami selfie robione.
0: Ewentualnie można zapisać sygnał GPS w naszych telefonach. Każdy na spacer taki telefon bierze i taką dokładną lokalizację przekazać służbom. Można zadzwonić pod 112 albo do najbliższego urzędu gminy lub do Lasów Państwowych i to już służby takim ewentualnym odłowem, jeśli zapadnie taka decyzja, się zajmą.
1: Ania Zakrzewska, bardzo ci, Aniu, za tę opowieść dziękujemy. To Ekspres Jedynki.

0: Ed Sheeran o dziewczynie z Galway, czyli opowieść o miłości Anglika do Irlandki. Ale my w Ekspresie 1 po 17 nie o tym. My o Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej. Taka pomoc, jak mówią sami pracownicy humanitarni, wciąż jest potrzebna.
1: Nasza pomoc pozostaje niezwykle potrzebna, bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie.
0: No i jest gdzie udzielać takiej pomocy, jak ta pomoc wygląda, kto jej potrzebuje. O tym wszystkim w Ekspresie 1 po godzinie 17:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: O nie.
14: Co ja mam zrobić?
15: Dlaczego ja?
16: Gdzie mam teraz jechać?
15: Czy się zgłosić?
16: Skąd wziąć pieniądze?
17: To już teraz?

0: rak. Ta diagnoza może brzmieć dla Ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Dwa utrudnienia na A4 w odległości 7 km od siebie i niestety długi korek na wjeździe do Wrocławia od strony Legnicy. Zacznijmy od tego, tutaj końca dobiegają utrudnienia między węzłami Gościsław i Kostomłoty w pobliżu miejscowości Sokolniki. Awaria ciężarówki i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 122 km. Tu służby informują, że już kończy się usuwanie skutków tej awarii. Natomiast między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławia w pobliżu Piotrowic wcześniej zepsuł się samochód osobowy i wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia na 129 km. Dwa te zdarzenia na odcinku kilku kilometrów od siebie powodują, że korek w tym miejscu ma niestety ponad 13 km. Tutaj można wybrać trasę alternatywną, to droga krajowa nr 35 albo 94. Dobra informacja z Pomorza. S6 jest odblokowana między węzłami Szemut i Koleczkowo w Kamieniu, gdzie samochód osobowy uderzył w barierę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Było zwężenie w kierunku Gdyni na 24 kilometrze. Tutaj nie ma korka i przejazd możliwy jest już całą szerokością jezdni. Trudna sytuacja utrzymuje się na A1 między węzłami Kamieński, Piotrków, Trybunalski Południe. Przypomnijmy, przed południem w miejscowości Kargale Las zderzyły się dwa samochody ciężarowe i całkowicie zamknięta była jezdnia w kierunku Gdańska. Tutaj służbom udało się udrożnić częściowo przejazd. Jest możliwy jednym pasem w kierunku Trójmiasta na 352 kilometrze, a zablokowane są nadal pasy prawe i środkowe i to niestety powoduje, że w tym miejscu jest ponad 8-kilometrowy korek. Tutaj można zjechać węzłem Kamieńsk z A1 i pojechać starą jedynką, czyli drogą krajową numer 90.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Wieczorem i w nocy będzie grzmieć i padać. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Na rządowych propozycjach podatkowych ma zyskać 3,5 miliona Polaków. Zmiany mają obowiązywać od nowego roku. Turniej w Cincinnati to ostatni sprawdzian przed US Open. Iga Świątek rozpoczyna walkę o awans do ćwierćfinału turnieju rangi 1000. Synoptycy ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu wieczorem i w nocy. Mieszkańcy czterech regionów otrzymali alerty SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Opolszczyznę i ziemię lubuską, ale w nocy grzmieć i padać będzie także w innych regionach, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: W burzach może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgać 90 km na godzinę. W Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy w stolicy została wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka Powstania Warszawskiego odeszła w wieku 99 lat.
2: Do księgi kondolencyjnej będzie mógł się wpisać każdy, kto chciałby pożegnać uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy, polegli niepokonani.
2: Wanda Traczyk-Stawska została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: 3,5 miliona Polaków może skorzystać na zmianach podatkowych zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120

0: do 130 tysięcy złotych. Chcą też prowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Dr Sebastian Roy z banku Pekao S.A. powiedział, że na zaproponowanych zmianach zyskają osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki.
1: W 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób, a dwa lata później liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
0: Ekspert dodaje, że rządowi udało się przygotować rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji finansowej państwa.
1: Będzie to możliwe, gdyż niższe wpływy budżetowe z podatku PIT mają być skompensowane podwyżką opodatkowania dla największych korporacji i tak zwanej daniny solidarnościowej, czyli specjalnej daniny płaconej przez podatników zarabiających powyżej miliona złotych rocznie.
0: Jeżeli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od nowego roku.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prezydent Stanów Zjednoczonych w ostatniej chwili wstrzymał wprowadzenie 50-procentowych ceł na towary z Kanady. Donald Trump ogłosił, że Waszyngton i Ottawa są bliskie porozumienia handlowego.
3: Cła miały wejść w życie dzisiaj. Donald Trump napisał jednak w nocy w mediach społecznościowych, że zawiesza je na 3 dni. Powodem jest, jak to ujął, porozumienie z Kanadą. Prezydent zastrzegł jednak, że dokumenty nie zostały jeszcze sfinalizowane. Nie podał żadnych szczegółów. Cła miały objąć kanadyjski eksport wart około 20 miliardów dolarów. Od kijów hokejowych przez materiały budowlane po alkohole i część odzieży. Zawieszenie ceł potwierdził premier Kanady Mark Carney. Według niego ma ono obowiązywać do piątku do północy. Carney mówił o znaczącym postępie w rozmowach, ale zaznaczył, że wiele pracy pozostało do wykonania. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Iga Świątek kontra francuska Diane Parry. Już za chwilę mecz, którego stawką jest awans do ćwierćfinału turnieju rangi 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Iga Świątek broni tytułu wywalczonego przed rokiem.
4: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost z treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze. Mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie. Ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Popołudnie pochmurne, w wielu miejscach deszczowe, temperatura od 16 stopni na Pomorzu, 21 w centrum do 25 w Małopolsce, na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
2: Reklama.
10: Mamy 7 minut po godzinie 17.
2: Ekspres Jedynki.
10: Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko ponownie. Zapraszam na drugą godzinę naszej jedynkowej popołudniówki. Już za chwilę porozmawiamy o dzisiejszym dniu, bo dziś jest

0: także Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. To jest taki dzień, kiedy myślimy nie tylko o tych, którzy pomocy humanitarnej potrzebują, ale też o samych pracownikach humanitarnych, a to bardzo niebezpieczny zawód.
1: Tylko w samej Gazie w 2024 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników.
0: Choć na ile znam pracowników humanitarnych, to oni nie lubią mówić o sobie, tylko wolą mówić o tych, którym pomagają, o miejscach, w których pomagają i o problemach, które są do rozwiązania, a tych nie brakuje. I o tym właśnie już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

To Ekspres Jedynki. Dziś, tak jak mówiłem, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2008 roku, ale na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 5 lat wcześniej, w 2003 roku w Bagdadzie. Wtedy zamach na tamtejszą siedzibę ONZ, ale gdzie także siedzibę miało wiele organizacji pomagających wówczas w Iraku. Iraku, który targany był wojną domową. W tym zamachu zginęło wiele osób. Pracowników humanitarnych, ale także i pracowników ONZ-u, w tym Sierdziowie i Radę Mejlo, wysoki rangą komisarz ONZ, właśnie zajmujący się sprawą pomocy humanitarnej uchodźców. I to dzień właśnie, w którym mówimy nie tylko o tych, którzy pomocy humanitarnej potrzebują, ale też taką pomoc z narażeniem.

0: zagrożeniem życia w wielu miejscach na świecie niosą. Jak choćby Lekarze bez Granic, a z nami dyrektorka polskiego biura tej organizacji Draginia Nadazdin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, to taki dzień i tych, którzy tej pomocy potrzebują, i tych, którzy tej pomocy udzielają. Jednych jest niestety, czyli tych potrzebujących, o wiele, wiele więcej na świecie.
1: Na świecie jest faktycznie bardzo wiele osób, które potrzebują stanowczo takiej pomocy humanitarnej, która jest udzielana według pewnych zasad, czyli te zasady, które dotyczą właśnie i tego, że ludzie nie są dyskryminowani, że ta pomoc nie jest instrumentalizowana, że dociera faktycznie do osób najbardziej potrzebujących, ale też, że pomoc, czy te organizacje, które udzielają pomocy humanitarnej, że są też bezpieczne. I tutaj patrząc na to, że mamy właśnie ten dzień, kiedy przypominamy o tym, że ci, którzy pomagają, nie mogą być również na celowniku.
0: A z tym jest problem, bo setki osób giną rocznie, które udzielają pomocy humanitarnej, i to osób, które to robią zawodowo, znaczy są pracownikami humanitarnymi, znaczy to mówimy w tym roku o 300 kilkudziesięciu osobach na świecie, które zginęły niosąc pomoc.
1: Dokładnie tak. Mamy teraz taki moment, w którym jako organizacja, która działa w wielu miejscach, gdzie toczą się wojny i konflikty zbrojne. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że jako Lekarze bez Granic jesteśmy obecni w 70 krajach świata, a ponad 40% tak naprawdę naszych projektów, naszych działań odbywa się w miejscach, które są dotknięte wojnami, konfliktami zbrojnymi, czyli też bardzo znaczącą przemocą. I to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi w ogóle o pomoc humanitarną i przede wszystkim pomoc medyczną, bo jesteśmy jednak organizacją, która udziela tej pomocy medycznej pierwszej kolejności, to jest to, że organizacje i misje medyczne, jak w ogóle cała infrastruktura medyczna, powinna być chroniona również w czasach wojny, również podczas konfliktów zbrojnych. I ten dzień wykorzystujemy też po to, żeby o tym przypomnieć, że w wielu miejscach na świecie niestety widzimy tam, gdzie działamy, że nasze zespoły są narażone na niebezpieczeństwo. Narażone są też nasi pacjenci, miejscowi lekarze, jak również pracownicy humanitarni.
0: No i tak dzieje się na przykład na Ukrainie, gdzie Rosja atakuje także placówki ochrony zdrowia. Tak dzieje się chociażby na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy, gdzie takie placówki atakował Izrael.
1: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy właśnie o tym, jakie widzimy tendencje, to bardzo znaczące są te miejsca jak Strefa Gazy i Ukraina, jak również Sudan, gdzie widzimy, że w kilku miejscach na świecie koncentruje się właściwie większość tych ataków na placówki medyczne. I niestety, jeżeli popatrzymy też na to, jak sytuacja wyglądała chociażby rok wcześniej, to widzimy, że drastycznie rośnie liczba ataków na placówki medyczne, na personel medyczny i na osoby, które pomagają właśnie w ramach projektów humanitarnych.
0: Mówiła pani o tym, że organizacje pomocowe starają się przeciwdziałać instrumentalizowaniu pomocy humanitarnej. To są takie sytuacje, kiedy gdzieś toczy się konflikt zbrojny, ale na przykład pracownicy humanitarni czy pomoc humanitarna nie są dopuszczani do części terytoriów, no bo to są na przykład terytoria, które kontroluje jakaś grupa zwaśniona z tymi, którzy są grupą rządzącą w danym kraju czy w danym miejscu. Czyli się, mimo że chodzi o ratowanie życia ludzkiego, kobiet, dzieci bardzo często, to się pomocy humanitarnej nie dopuszcza i stosuje to jako rodzaj broni, ale także kiedy są kataklizmy w niektórych miejscach, to też się nie pomaga tym regionom, na przykład, które są niepokorne. To w Syrii widzieliśmy, kiedy jeszcze tam była dyktatura Bashara Asada, po trzęsieniu ziemi, też pomoc humanitarna. Był kłopot, żeby trafiła na tereny, które kontrolowali wrodzy reżimowi rebelianci. No, organizacje pomocowe pomagają wszystkim. Nie patrzą tutaj na barwy, na flagi, na kolory, tylko po prostu widzą ludzi, którzy potrzebują pomocy.
1: Tak, organizacje humanitarne mają bardzo jasne zasady i powinny się tymi zasadami kierować. Ja mogę po prostu powiedzieć, że też z punktu widzenia naszej organizacji właśnie ta kwestia bezstronności, docierania z pomocą do tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują, niezależnie od tego, kim są, i jak również niezależność nasza własna podejmowaniu takiej decyzji, czyli niezależność i polityczna, i finansowa, żebyśmy mogli po prostu działać w sposób całkowicie niezależny. To są kluczowe zasady, jeżeli chodzi o udzielanie pomocy humanitarnej.
0: Ta pomoc humanitarna też się coraz bardziej profesjonalizuje, to znaczy właśnie mówimy o pracownikach humanitarnych, o ludziach, którzy robią to zawodowo. No, ryzykują swoim życiem też bardzo często, ale to jest ich praca i tu się działa, tak jak pani mówiła, według konkretnych schematów, tak żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywnie dostarczona, jak najniższym kosztem na przykład.
1: Dokładnie tak. I też jest bardzo ważne to, że na tych ludziach, którzy

0: i pracując w projektach humanitarnych, jest bardzo duża odpowiedzialność, bo to oznacza, że pomagamy jednak osobom, które są ludziom, którzy są w potrzebie, którzy w danym momencie, w danym czasie po prostu są w nieco słabszej pozycji i nie mogą na przykład przeżyć bez odpowiedniej pomocy medycznej, odpowiedniej pomocy humanitarnej. Dlatego po stronie osób i po stronie organizacji jest ogromna odpowiedzialność, w jaki sposób tej pomocy udzielają i w jaki sposób myślą o tym, co się będzie działo w danym miejscu i z danymi ludźmi również, kiedy tych organizacji już nie będzie w danym miejscu.
1: No i Lekarze bez Granic, tak jak pani mówiła, koncentrują się na pomocy medycznej. Oczywiście pomoc humanitarna może mieć różną formę, może być pomocą żywnościową, może być pomocą, jeśli chodzi na przykład o jakiś sprzęt, który może pomóc usunąć skutki, powiedzmy, kataklizmu na przykład. Tu chodzi o pomoc medyczną i tej pomocy medycznej właściwie w bardzo wielu miejscach na świecie potrzeba. Są takie miejsca, gdzie właściwie nie ma żadnego dostępu do opieki medycznej. Są i takie, gdzie był, ale na przykład w wyniku wojny czy kataklizmu to się zawaliło.
0: Takie miejsce jest na przykład Strefa Gazy, gdzie w wyniku działań wojsk izraelskich tak naprawdę każdy szpital doświadczył pewnego rodzaju zniszczenia. Niektóre są całkowicie zniszczone i nie mogą w ogóle funkcjonować. Natomiast żaden szpital nie został przywrócony, jego funkcjonalność nie została przywrócona do tego stanu, jaki miał miejsce przed wojną. Więc to jest taki przykład, ale w bardzo wielu miejscach na świecie właściwie, gdzie toczą się wojny, dostęp do opieki zdrowotnej staje się po prostu podstawowym problemem.
1: No i tu mówimy nie tylko o osobach, które potrzebują pomocy, bo toczą się działania wojenne, bo zostały ranne, bo straciły rękę, bo straciły nogę, bo trzeba je opatrzyć, tylko o osobach, które chorują na cukrzycę, choroby nowotworowe, jakieś inne przewlekłe schorzenia kardiologiczne chociażby, a tu nie ma dostępu do leków, badań, do jakichkolwiek terapii, do tego, żeby w ogóle lekarz sprawdził, jak ta choroba się rozwija.
0: Mówimy o chorobach, które istniały też przed wojną, ale mówimy też o chorobach, które się rozwinęły z powodu wojny. Chociażby dlatego, że wojna bardzo często oznacza też brak dostępu do czystej wody albo brak odpowiedniej żywności. Jak również mówimy o bardzo poważnych skutkach dla zdrowia psychicznego. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak czują się dzieci, jak czują się cywile, którzy nie mogą spać, bo dzień i noc obawiają się dronów, bomb, rakiet.
1: To prawda. Ich historie też często gdzieś giną. No, jeśli mówimy o Strefie Gazy, to przypomina mi się historia tej 5-letniej dziewczynki, Hind Rajab. Powstał u niej film, ale jest bardzo wiele osób, których nazwisk nigdy nie poznamy, ale wielu z nich udało się pomóc właśnie dzięki temu, że pracownicy humanitarni czy organizacje takie jak Lekarze bez Granic do nich dotarli.
0: Jeszcze jedną częścią naszej, ważnej części naszej misji jest też to, żebyśmy to, co widzimy, pomagając ludziom, też opowiadali, żeby jak najwięcej ludzi miało jednak imię i nazwisko, a nie żeby ich historia została opowiedziana, żeby ich historia, najlepiej ich własnym głosem, dotarła również do nas, który jednak mamy o wiele lepsze warunki do życia.
1: Tak jak chociażby historia tej wspomnianej Hind Rajab, dziewczynki, która utknęła gdzieś pod ostrzałem, pracownicy medyczni usiłowali do niej dotrzeć, rozmawiali z nią przez telefon, to się niestety nie udało, ale jej historia została potem opowiedziana i trafiła do bardzo wielu krajów świata. Na koniec tylko chciałem zapytać, w taki dzień jak Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, czego można pracownikom humanitarnym życzyć?
0: Można życzyć im przede wszystkim bezpieczeństwa, docenienia ich pracy, ale również tego, żeby była jak najmniejsza potrzeba ich pracy i ich obecności w tak wielu miejscach na świecie.
1: Czyli po prostu, żeby tych konfliktów było na świecie mniej, albo żeby można było z tą pomocą dotrzeć tam szybciej, łatwiej i, to bardzo ważne, bezpieczniej. Bardzo dziękuję Draginie Nadażdin, dyrektorka Polskiego Biura Lekarzy bez Granic. Była moim Państwa gościem, a to jest Ekspres Jedynki.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: A już za chwilę w Ekspresie będziemy się chować.
3: Pokażę mi pani palcem, gdzie mam się schować w razie czego?
4: Jasne. Razem się schowam. Widzi pan tutaj.
1: O czym mowa? No o pewnym schronie, który potem nie był schronem, a teraz znowu schronem będzie. O co chodzi? Gdzie to się dzieje? Wszystko to w Ekspresie Jedynki wyjaśnimy już za chwilę.

0: W ekspresie jedynki jeszcze w rytmie tej piosenki Izabeli Trojanowskiej, bardzo fajnej moim zdaniem, zupełnie się nie zestarzała. Przeniesiemy się zaraz na Dolny Śląsk ponownie, tylko tym razem nie będziemy szukać Pumy, ale schronów. Tam te tereny przecież znajdowały się kiedyś w składzie III Rzeszy i powstawały na przykład schrony przeciwlotnicze. Między innymi w takich adaptowanych później przez miasto pomieszczeniach bywały dyskoteka albo restauracja, no ale o schronach znowu się mówi dłużej, o bezpieczeństwie. No to na poszukiwanie schronów i po to, aby przyjrzeć się temu, co się z nimi dzieje, jak one w ogóle powstają, wyruszył reporter Radia Wrocław Łukasz Koch.
1: Jak są te zarośla, czarne, i tam widać, tak troszeczkę się wynurza.
2: I co tam było?
1: Schron był i jeszcze tam chyba jest.
2: Bo ponoć pod placem Grunwaldzkim jest.
1: No to właśnie, tak. My idziemy w tamtą stronę i zaraz panu pokażemy, gdzie. Ten drugi jest tutaj po lewej stronie. Tutaj była taka knajpa właśnie w podziemiach. Chyba w tym schronie właśnie.
2: Pokażę mi pani palcem, pokażę, gdzie mam się schować w razie czego?
1: Jasne. Razem się schowamy. Widzi pan tutaj.
3: Mateusz Jadach, biuro prezydent miasta Świdnicy. Świdnica planuje z tych pomieszczeń, które znajdują się pod placem Grunwaldzkim oraz pod klubem Bolko, zaadaptować na pełnoprawny schron dla ludności. Ta inwestycja jest podzielona na kilka etapów. Będzie to trwało 4-5 lat. Finałem wszystkich tych naszych działań będzie schron, no tak, z prawdziwego zdarzenia.
2: Co tam było wcześniej?
3: Też schron. Jeszcze za czasów PRL-u. Część tych pomieszczeń była dzierżawiona na początku lat 90. Tam między innymi znajdował się klub nocny, dyskoteka. Teraz pomieszczenia zostały odzyskane przez miasto, aby w pełni je zaadaptować.

0: już na pełnoprawny schron.
1: Z tamtej strony było wejście do tej dyskoteki, tutaj był drugi. To betonowe to był schron.
2: Dużo było schronów kiedyś w Świdnicy?
1: Było, było. Był, jak się idzie na Brzozową, na ulicy Śląskiej, też go widać z daleka.
3: Jeszcze są bunkry w parku na Sikorskiego.
4: Oni to potem zasypali chyba wszystko.
3: Tylko zamurowali.
0: W ubiegłym roku jako miasto za około 100 tysięcy złotych zleciliśmy opracowanie ekspertyzy technicznej tej budowli, a także programu funkcjonalno-użytkowego dla przyszłej inwestycji, którą teraz rozpoczynamy. Szukamy wykonawcy, który zajmie się wykonaniem robót rozbiórkowych i demontażowych całej infrastruktury, która znajduje się pod ziemią. Chodzi nam o oczyszczenie całego obiektu i to będzie etap pierwszy, który chcemy zrealizować do 15 grudnia tego roku. Wydamy na ten cel około 800 tysięcy złotych.
3: Kiedyś tam było kino Przyjaźń. No to jak się szło do kina na poranek, no to takie łebki jak ja, to się chodziło tam po tym.
0: W etapie drugim będziemy chcieli przystosować całe to miejsce do funkcji ukrycia, czyli takiej budowli ochronnej wyposażonej w najprostsze instalacje. W kolejnych etapach będą to już takie bardziej zaawansowane prace związane z dostosowaniem obiektu do pełnienia funkcji pełnoprawnego schronu. Tutaj między innymi chodzi o instalację specjalistycznych śluz, odpowiedniej wentylacji zapewniającej bezpieczne powietrze, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz tego obiektu. Zasilanie własne, czyli agregaty odpowiednio dużej mocy oraz wielkości, które zapewniłyby funkcjonowanie tego obiektu na co najmniej 4 doby. Oczywiście tam pomieszczenia do przebywania ludzi, magazyny, toalety, ale także komora do dekontaminacji, jeżeli byłoby to na przykład zagrożenie związane z takim chemicznym, czyli że będzie można w tej komorze oczyszczać zarówno sprzęt, jak i ludzi.
1: W razie W, czy my zdążymy się schować? Myśli pan?
4: Jest sens budować te schrony?
1: Chyba raczej tak, nie? Dla bezpieczeństwa naszego.
0: Myślimy, że zamknie się to w kwocie 7-8 milionów złotych. To jest około powierzchnia około 580 metrów kwadratowych, która w sumie pomieści do 400 osób.
3: To nie, to jest mało. Wie pan co? Inaczej panu powiem. Tu po ruskich, w stronę Bitoszowa, zostały tak zwane budynki po nich. Takie jakby schrony, tam są takie różne, no sam chodziłem po tym. Betonu tam jest od groma i to jako bunkry mogłoby być.
5: No, może by i mogło. Łukasz Koch przygotował ten materiał, a my w Ekspresie Jedynki za chwilę będziemy się zastanawiać, czy Polacy są agresywnymi kierowcami. Są na przykład takie głosy.
6: Oczywiście, że tak. Za każdym razem, jak jest coś inaczej niż powinno być, od razu się włącza agresja.
5: No ale są i inne głosy, o nich wszystkich już za chwilę w Ekspresie Jedynki. A może państwo mają swoją opinię na temat tego, czy jesteśmy agresywnymi kierowcami? 22 645 22 02, to numer telefonu do nas, facebook.com/jedynka, to natomiast nasz profil w mediach społecznościowych.

0: Kiedy norweski zespół AHA nagrywał swoją piosenkę Take On Me, był rok 1985. Norweski DJ Kygo urodzi się dopiero 6 lat później. Ale przepięknie zremiksuje tą wersję zespołu AHA. Taka jakby bardziej kojąca, tak mi się jakoś kojarzy. Może w sam raz na temat, o którym teraz w Ekspresie Jedynki, bo jak donoszą badania zza naszej zachodniej granicy, połowa niemieckich kierowców czuje potrzebę wyładowywania frustracji na współuczestnikach ruchu drogowego. Połowa. A jak wygląda sytuacja u nas, w Polsce? Czy Polacy mają problem z agresją na drogach i jak właściwie z taką agresją sobie radzić?
1: Często widziałem jakieś różne memy na Facebooku, jak na przykład kierowca do kierowcy wyskakiwał z pięściami, więc często takie sytuacje widnieje w internecie.
2: Czy według pana Polacy mają problem z agresją na drodze?
3: Oczywiście, że tak. Za każdym razem, jak jest coś inaczej niż powinno być, od razu się włącza agresja.
4: Jako pieszy czasem to zauważam, ale też nie jestem idealnym pieszym, więc powiem tak, może mają powody być agresywnymi, ale ta agresja jest nadmiernie ekspresywna. Jak to w Polsce mamy skłonność do drobnego nadużywania, wulgaryzmów, do niezbyt życzliwego stosunku do drugiej osoby.
5: Myślę, że nie odbiega to od normy. Na całą Europę myślę, że jest w miarę podobnie. Powiedziałbym, że jesteśmy tak po środku. Znajdą się furiaci i znajdą się też spokojni ludzie. Nie jest to jako tako problem.
6: Krystyna Strukowicz, psycholog. W sytuacji zagrożenia wszyscy reagujemy tak samo. Czyli kiedy czujemy się zagrożeni, nasze ciało się spina. Reaguje fizjologicznie, czyli krew, płyny, które są w naszym ciele, automatycznie przez to ściśnięcie w naszym organizmie spływają nam do dolnych części naszego ciała, czyli do nóg. Natomiast to, czym się kierujemy, czyli mózg, w tym momencie doświadcza takiej pustki, no bo nie ma bardzo ważnego dla niego płynu. 80% tego, co jest w naszym mózgu, to woda, a ona jakby z tego ściśnięcia spyna nam w dół. Nie ma tlenu, który we krwi z ściśniętych naczyń krwionośnych również spłynął w dół. Więc jeśli w tym momencie chcemy działać, to wiadomo, że nie będzie to racjonalne, będzie odruchowe. Więc to musimy jakby wiedzieć, że musimy przywrócić racjonalny sposób swojego funkcjonowania.
4: Czasem ktoś przechodzi na pasek, wiadomo, piesi mają pierwszeństwo, czasem też nie zwracają na to uwagi, jak szybko porusza się kierowca, więc kierowca, który musi być bardziej czujny niż pieszy, zazwyczaj musi to sobie odreagować na pieszy, więc zdarzyło mi się, że pieszy dostał parę mocnych słów od kierowcy.
7: Chciałam wyjechać w lewo, no i pani oczywiście, wykorzystałam dobrze sytuację, ale pani oczywiście była strasznie zadowolona, jak zaczęłam i po prostu widziałam w lusterku, jak wyżywa się słownie na pewno, tam były przeklony i to wszystko. I nie dawała sobie chyba po prostu, dopóki tam no jechała, dopóki tak właśnie krzyczała, machała rękoma, no strasznie. Ja po prostu tego nie słyszałam, ale wiedziałam, co ona tam wypowiada, jakie słowa.
6: Nas ma interesować nasze bezpieczeństwo i nasza decyzja, jak my żyjemy, jak reagujemy. Bo jeśli damy się wciągnąć w tak zwany ring bokserski, czyli będziemy czy krzyczeć na tę osobę, czy odkrzykiwać, czy grozić jej, czy będziemy się przepychać, bo ona też nas przepycha, to znaczy, że się boksujemy i znaczy, że postępujemy tak samo jak ta osoba. Czyli można powiedzieć, ta osoba, która nas prowokuje do takich zachowań, już wygrała, bo nas sprowokowała do zachowania agresywnego, a więc tak naprawdę jesteśmy do niej w swoim zachowaniu podobni, a nie zakładaliśmy tego w życiu. I to jest ważne, żebyśmy spodziewając się takiej sytuacji przygotowali się do tego. Też warto się w tym trenować, co zrobię, żeby być tu i teraz, a nie poddawać się presji tej osoby. Najczęściej pomaga nam w tym oddech. Oddychaj spokojnie, pogłębiaj swój oddech.

0: To próbujemy. A materiał przygotował Michał Szarek. Natomiast w Ekspresie Jedynki już za chwilę będzie o małej retencji. Małej, ale jakże istotnej.
1: Chodzi o to, żeby jak największą część wody zatrzymać tam, gdzie spadnie, czyli w zbiornikach na deszczówkę, ogrodach deszczowych czy powierzchniach przepuszczalnych.
0: A można na to dostać dofinansowanie i o tym za chwilę w Ekspresie Jedynki.

Południe Polski musi przygotować się na kolejną porcję intensywnych opadów. Po podtopieniach z ostatnich dni pogoda znów się załamie. Deszcz, miejscami także burze pojawią się już dzisiaj, a intensywne opady mogą utrzymywać się do piątku. No i to może się niestety kończyć tak jak chociażby ostatnio w Głuchołazach i sąsiednich miejscowościach, gdzie doszło do...

0: podtopień. Jak można ograniczać skutki takich ulew? O tym w Ekspresie Jedynki teraz Izabela Kosteszyn.
1: Najbliższa noc na południu kraju będzie jeszcze spokojna, z większą liczbą rozpogodzeń. Później sytuacja zacznie się jednak wyraźnie zmieniać. Nad Polskę od południowego zachodu nasunie się Zatoka Niżowa, a wraz z nią opady deszczu i burze. Synoptyk i hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek ostrzega, że najbliższe kilkadziesiąt godzin może być szczególnie niebezpieczne na południowym zachodzie kraju.
2: I w czasie burz opady mogą być bardzo intensywne i kumulować się na stosunkowo niewielkim obszarze. Lokalnie w bardzo krótkim czasie może spaść duża ilość wody, dlatego trzeba liczyć się z możliwością podtopień, zalań dróg, posesji i niżej położonych terenów. Natomiast burzom mogą również towarzyszyć opady gradu oraz silne porywy wiatru.
1: W czwartek strefa intensywnych opadów nadal będzie obejmowała południowy zachód i południe Polski. Niespokojnie zapowiada się także noc z czwartku na piątek. W piątek najmocniejsze opady mogą przesuwać się w kierunku południowej i południowo-wschodniej części kraju.
2: Warto podkreślić, że w takich sytuacjach nie tylko dobowa suma opadu ma znaczenie, ale przede wszystkim jego natężenie. Jeżeli duża ilość wody spadnie w ciągu kilku lub kilkunastu minut, nawet lokalne systemy kanalizacyjne mogą nie nadążyć z jej odprowadzaniem. I to właśnie wtedy może dochodzić do gwałtownych podtopień.
1: Po ostatnich ulewach ziemia w wielu miejscach nie jest już w stanie szybko przyjąć kolejnej porcji wody. Dlatego znaczenie ma nie tylko to, jak szybko deszcz odprowadzimy, ale także ile wody uda się zatrzymać. Jednym z rozwiązań jest mała retencja. Na przykład zbiorniki z deszczówką, oczka wodne, ogrody deszczowe czy niecki chłonne.
2: Chodzi o to, żeby jak największą część wody zatrzymać tam, gdzie spadnie, czyli w zbiornikach na deszczówkę, ogrodach deszczowych czy powierzchniach przepuszczalnych. Nie zabezpieczy nas to przed każdym ekstremalnym opadem, ale może spowolnić odpływ wody, odciążyć kanalizację i ograniczyć skalę lokalnych podtopień.
1: Ale rozwiązania stosowane na posesjach to tylko część układanki. Przy intensywnych opadach ważne jest również przygotowanie terenów, cieków i infrastruktury. To zadanie samorządów i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Filip Szatanik z Wód Polskich zaznacza, że ważna jest też duża retencja, która służy i pomaga w zatrzymywaniu wielkich opadów.
3: I takim pokazowym wręcz przykładem planowania retencji w oparciu o skutki powodzi i powódź z 2024 roku jest przygotowywany i procedowany przez zespół profesora Zaleskiego plan redukcji ryzyka powodziowego Dany Sykłowskiej dla Zlewiny Sykłowskiej, który zakłada właśnie budowę szeregu instalacji hydrotechnicznych związanych z retencjonowaniem wody, pozwalających ją przechwycić i później ponownie wykorzystać. Pamiętajmy jednak, że budowa zbiorników retencyjnych to nie jest takie proste zadanie. Jest to zadanie, które wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych, wielu uzgodnień.
1: Jeśli uda się wszystkie planowane i realizowane w Polsce inwestycje związane z retencją sfinalizować, ryzyko powodzi zostanie znacznie ograniczone.
0: Ale ważna jest także ta mikroretencja. Można też na to dostać duże dofinansowania. Kolejny taki program, to wszystko prowadzone jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwa, są też i miejskie fundusze, więc można też skorzystać z wielu dofinansowań. Tym tematem zajęła się Izabela Kost.

0: 9 minut z ogonkiem do 18. To niechybny znak, że kończy się Ekspres Jedynki, ale po 18 muzyczna jedynka. Maria Szabłowska już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i tam podsumowanie festiwalu Vistula Sounds w Bydgoszczy, festiwalu imienia Ireny Santor. Młodzi śpiewacy i tam sensacja na tym festiwalu.
1: No sensacja, bo okazało się, że mieliśmy do czynienia z wielką gwiazdą kubańską, nie mając świadomości, że ona jest gwiazdą i że przyjechała akurat do Polski na taki festiwal. Nie wiem, czy dobrze wymówię jej nazwisko, Anny Maria Batista Gonzalez, oczarowała wszystkich rzeczywiście i nie tylko śpiewaniem, piosenką, ale także takim bardzo swobodnym zachowaniem na estradzie. Bardzo się dobrze czuła, ale myślę, że no jak ktoś jest Kubanką, to się zawsze będzie czuł dobrze na estradzie.
0: Z muzyką kojarzy ta wyspa bez wątpienia. My mało wiemy tak naprawdę w ogóle o współczesnej kubańskiej muzyce. Mniej niż kiedyś, mam wrażenie.
1: No tak. Na pewno jest, więc bardzo dobrze, że przyjechała na ten festiwal. Dobrze, że się odbywa ten festiwal, bo to jest jakby no, własny festiwal Ireny Santor, prawda? Jej imienie, ona zawsze tam przyjeżdża, rozmawia z tymi wszystkimi ludźmi, którzy startują w konkursie. Naprawdę bardzo, bardzo dużo robi dlatego, by promować polską piosenkę, zachęcać dzieci, młodzież do śpiewania. Wspaniała praca.
0: A także pokazać nam czasem znakomitych młodych śpiewaków ze świata. I o tym festiwalu Vistula Sounds w muzycznej jedynce to po 18. Zapraszam w imieniu Marii Szabłowskiej. Ekspres Jedynki dobiegł końca. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Dobrego popołudnia i dobrego wieczoru Państwu życzę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte w najbliższą sobotę w Tarnowie od 12 dnia wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
0: Reklama. Radio kierowców.

0: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S3. Odcinek węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ. Chodzi o rejon parkingu trasy ekspresowej Lubin Północ. Na 265 kilometrze ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest prawy środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu Piotrowic. Na 129 kilometrze doszło tam do awarii auta osobowego i ten zepsuty samochód blokował jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Droga S7, odcinek Gdańsk-Nowy Dwór Gdański między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód w pobliżu Bogatki na 13 kilometrze. Cysterna zatrzymała się w poprzek drogi. Nikt nie ucierpiał. Jezdnia w stronę Gdańska została zablokowana na czas wyciągania pojazdu, który wjechał w bariery. Droga krajowa nr 46, odcinek Opole-Nysa w Sidzinie. Na 68 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał, ale droga nr 46 na swym 68 kilometrze jest trasą zablokowaną. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie na 129 kilometrze i po kłopotach na S7 na odcinku Warszawa-Tarczyn na 4 kilometrze.
1: Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Ruch prokuratury po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Będzie wniosek o przekazanie śledztwa. Rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych. Premier Donald Tusk zapowiada zmiany w podatkach od nowego roku.
2: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy. Grzmieć i padać będzie od ziemi lubuskiej przez południowe Mazowsze po Lubelszczyznę. Jest wniosek do prokuratora generalnego o przejęcie od strony węgierskiej postępowania w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj sąd w Miskolcu zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy polskiego autokaru. Węgierska prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. To nie koniec działań prokuratury. Rozpoczęły się przesłuchania pokrzywdzonych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie.
3: Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. Na razie zostały nam przedstawione informacje, natomiast w dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
1: Do wypadku autobusu doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które mają ulżyć klasie średniej. System podatkowy ma być bardziej sprawiedliwy, mówi premier Donald Tusk. By sfinansować te propozycje, zostanie wprowadzony wyższy CIT dla największych firm.
4: Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
5: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
4: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie.
5: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
4: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: W związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla 4 województw. Nawałnice mogą pojawić się wieczorem i w nocy. Alert RCB został wysłany do mieszkańców.

0: Dolnego Śląska, Wielkopolski, Opolszczyzny i ziemi lubuskiej, w którym jest apel, aby unikać otwartych przestrzeni. Wieczorem i w nocy grzmieć i padać będzie w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, południowe Mazowsze po Lubelszczyznę.
1: To są aktualności jedynki.
0: We Francji rośnie tragiczny bilans tegorocznych upałów. Według wstępnych danych francuskich władz podczas lipcowej fali upałów odnotowano ponad 1200 nadmiarowych zgonów.
2: Francuskie władze sanitarne odnotowały w lipcu o 1243 zgony więcej niż przewidywano. Dane dotyczą niemal trzech tygodni, kiedy wysokie temperatury utrzymywały się w większości kraju. Wzrost śmiertelności odnotowano we wszystkich grupach wiekowych powyżej 45 roku życia, a szczególnie wśród osób najstarszych. Najbardziej ucierpiał zachodni region kraju Loary, gdzie liczba zgonów była o ponad 20% wyższa od przewidywanej. To kolejny niepokojący bilans tego lata. Podczas wcześniejszej fali upałów w czerwcu odnotowano ponad 5,5 tysiąca nadmiarowych zgonów. Eksperci podkreślają jednak, że szczegółowe analizy, które pozwolą ocenić bezpośredni wpływ upałów na nadmiarową śmiertelność, zostaną opublikowane jesienią. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Tysiące wolontariuszy ma sprzątać Wisłę i jej dopływy od źródeł po Bałtyk. Ogólnopolska akcja Czysta Wisła rozpocznie się 1 września, ale już teraz w niektórych miejscach działają wolontariusze i sprzątają brzeg rzeki. Jakie wnioski? Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego plastikowych śmieci jest wyraźnie mniej, mówi koordynator akcji Dominik Dobrowolski.
3: Po tych pierwszych akcjach, które przeprowadziliśmy m.in. w Krakowie, w Gdańsku, w Warszawie, wynika, że faktycznie jeżeli chodzi o plastikowe butelki, ta redukcja jest taka na poziomie 95%. To jest dobra informacja o redukcji śmieci, ale jest też zła informacja. Mamy wrażenie, patrząc się na to, co zbieramy, że wzrosła ilość opakowań szklanych, jednorazowych.
0: W ubiegłym roku podczas akcji Czysta Wisła zebrano łącznie 233 tony odpadów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Iga Świątek gra o awans do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Rywalką najlepszej polskiej tenisistki jest francuska Diane Perry. Świątek wygrała już pierwszego seta 6-3, a w drugiej partii remisuje 1-1. A jeśli o tenisie mowa, Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju na Majorce, poinformowała dziś Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie. Napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Kokaina jest klasyfikowana jako środek pobudzający i zgodnie z przepisami Światowej Agencji Antydopingowej zabroniona podczas zawodów. Zawieszony może zostać również Owen Ansach, który był jednym z najlepszych niemieckich lekkoatletów podczas niedawnych Mistrzostw Europy w Birmingham. Urodzony w Hamburgu sprinter, którego rodzice pochodzą z Gany, zdobył złoto w biegu na 200 metrów i brąz na 100 metrów. Okazuje się jednak, że wkrótce może stracić medale i zostać wysłany na przymusową przerwę od startów. Wszystko za sprawą afery dopingowej, którą media ujawniły kilka dni temu. W tygodniu poprzedzającym Mistrzostwa Europy kontrolerzy niemieckiej agencji antydopingowej zapukali do drzwi Ansacha. Lekkoatleta otworzył im, ale nie chciał poddać się obowiązkowemu badaniu. Poinformował, że jest już spakowany i właśnie rusza w podróż do Monako. Dziś tłumaczy, że nie miał świadomości, iż taka odmowa poddaniu się testom może skutkować dyskwalifikacją. I jeszcze sprawa rosyjskich sportowców, a konkretnie łuczników. To następna dyscyplina sportu, w której Rosjanie będą mogli startować na pełnoprawnych zasadach z własną flagą i hymnem. Prezes Polskiego Związku Łuczniczego Dawid Michalski przyznał, że taki obrót spraw nie jest dla niego zaskoczeniem.
5: No na pewno decyzja naszej Światowej Federacji Łuczniczej jest daleko idącym pokłosiem decyzji MKOL-u. Spodziewaliśmy się już takiej decyzji podczas majowego kongresu w Turcji, że taka decyzja się może wydarzyć. I jak widzimy, długo na to nie czekaliśmy. W naszym odczuciu to jest cały czas nie w porządku.
4: Wcześniej Rosjan do startów dopuściły m.in. Federacja Szermiercza, Gimnastyczna czy Siatkarska. Następne aktualności sportowe 5 minut po 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, wieczorem i w nocy uwaga na burze w pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze po Lubelszczyznę. Na termometrach teraz od 16 stopni na Pomorzu, 21 w centrum do 25 w Małopolsce. Sponsorem

0: Prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 33% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 do 21 zaleca się oszczędzanie. Warto zaplanować energochłonne czynności na inne godziny. Na rzekach w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
13: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
14: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

To był Ed Sheeran. Powiedział Państwu dobry wieczór, czy dzień dobry. U mnie jasno jeszcze także mówię dzień dobry, Maria Szabłowska. No i jak to ostatnio bywa, zaczynamy od konkursu, który nie jest chyba trudny. Wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami. Proszę słuchać uważnie ich fragmentów i napisać w SMS-ie, co łączy te trzy naprawdę znane utwory.

No naprawdę banalnie proste. Co łączy te trzy bardzo znane utwory zespołu formacji Niżwych Schabów, Haliny Kunickiej i zespołu Sami, jeszcze podpowiem. Pod numerem 72 151 czekamy na Państwa SMS-y z prawidłowymi odpowiedziami i własnym komentarzem dotyczącym tych piosenek. Do wygrania słuchawki bezprzewodowe Tonsil 72 151, a teraz jeszcze nie, teraz zajrzymy do naszego kalendarium, bo 82 lata temu w Tarnowie urodził się Antoni Kopf. Był kompozytorem, aranżerem, pianistą, producentem. W 70 roku założył zespół Respekt. Potem był kierownikiem muzycznym grup Partita i Familia Teatru Syrena w Warszawie. Komponował dla Bajmu, Andrzeja Dąbrowskiego, Anny Jantar, Ireny Jarockiej, Krzysztofa Krawczyka, Alicji Majewskiej, Andrzeja Zauchy. Jego piosenki to na przykład Kiedy wiosna buchnie majem, Mamy tylko siebie, Każdy swego pana ma i Bądź moim natchnieniem. Zmarł 11 lutego 2021 roku.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł In Between, a artystka to Anna Rutar. Wraca właśnie z nowym albumem, a In Between to muzyczna opowieść o tym, co się działo od czasu, w czasie od wydania tej poprzedniej płyty do teraz. Po 11 latach od wydania znakomicie przyjętego debiutu Heart Made, Anna Rutar prezentuje drugi autorski album. To płyta, która wymyka się gatunkowym definicjom, łączy jazz, blues, muzykę świata, elektronikę, piosenkę aktorską i klasyczne brzmienia, łączy je w spójną, niezwykle osobistą opowieść o miejscach, w których rodzą się emocje, o wspomnieniach i o inspiracjach, mówi też. To album o tym, co się dzieje pomiędzy, między językami, kulturami, krajami, między podróżą a powrotem, między ciszą a muzyką. Anna Rutar od lat porusza się swobodnie między światami. Mieszka we Francji, koncertuje w Europie i tworzy muzykę, która nie uznaje geograficznych ani stylistycznych granic. Na In Between artystka śpiewa po polsku, francusku, angielsku i chorwacku. Wszystkie kompozycje są jej autorstwa. Album ukazał się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Gdyby chcieli Państwo otrzymać od nas egzemplarz tej płyty, no to po pierwsze trzeba chyba mieć szczęście, a po drugie trzeba znać numer 71151 i wysłać pod ten numer SMS, a być może będą mieli szczęście i ta bardzo ciekawa płyta trafi właśnie do Pani albo do Pana.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No i teraz wróćmy wspomnieniami do Bydgoszczy, gdzie zakończył się jubileuszowy 5. Międzynarodowy Festiwal Wistula Sounds imienia Ireny Santor. Własny, osobisty festiwal Ireny Santor, a tegoroczna odsłona tego wydarzenia właściwie otworzyła nowy rozdział w historii tego festiwalu, bowiem przeniósł się on z Ciechocinka do Bydgoszczy. To bardzo fortunna decyzja, no bo zeszła edycja odbywała się jeszcze w Ciechocinku na kortach, bo nie ma tam sali koncertowej. I właśnie w trakcie koncertu, tego ważnego bardzo koncertu kończącego festiwal, spadł ulewny deszcz. W tym roku deszcz już nikomu nie groził. Opera Nowa to świetne miejsce dla młodych artystów, a festiwal Wistula Sounds jest właśnie przeznaczony dla młodych wokalistów. Uczestniczyli w dwóch konkursach, piosenki międzynarodowej i piosenki polskiej. Było profesjonalne, podobno bardzo surowe, tak mówili uczestnicy jury, ale nie wyobrażam sobie, żeby tak bardzo surowe było, gdy obradom przewodniczyła Grażyna Brodzińska, wspaniała śpiewaczka, miła bardzo kobieta. Myślę, że fantastycznie jest mieć kogoś takiego za przewodnika, za szefa jury, bo może wiele, wiele doradzić. No i teraz najważniejsze nagrody Wistula Sounds 2026. Zacznę nie od Grand Prix, Grand Prix na końcu. Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Martyny Paterczyk, Nagroda Marszałka Kujawsko-Pomorskiego dla Natalii Jankiewicz, Nagroda Prezydenta Bydgoszczy Iwan Kłymenko z Ukrainy i Nagroda Specjalna Ireny Santor, zespół Motanki z Ukrainy. Były jeszcze nagrody w konkursie piosenki międzynarodowej, ale myślę, że te wiadomości wystarczą. I bardzo bym chciała, żeby Państwo, skoro jest to festiwal Ireny Santor i ona bardzo o ten festiwal dba i przejmuje się tym wszystkim, co tam się dzieje, to żeby właśnie teraz Irena Santor zaśpiewała nam o swoich profesorach.

0: Nie.
1: Irena Santor i jej profesorowie. Irena Santor, patronka festiwalu, który właśnie przeniósł się do Bydgoszczy. Bydgoszcz ma wspaniałe sale muzyczne. Bydgoszcz w ogóle jest miastem muzyki. A jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie w Bydgoszczy mieszka osoba, która podobno najlepiej uczy śpiewu. Taka przynajmniej o niej panuje opinia. Ja wiem, jak ona śpiewa, bo to jest Joanna Zagdańska. Niegdyś przed laty wyśpiewała w Opolu nagrodę dla piosenki Rękawiczki. Zaraz ta piosenka zabrzmi, ale właśnie gdyby Państwo chcieli się nauczyć szybko śpiewać i być w tej materii no naprawdę znakomitymi specjalistami, zawodowcami, to Joasia Zagdańska podobno ma jakieś swoje tajemne sposoby. No to teraz pani profesor nam zaśpiewa, nie ta pani profesor z piosenki Ireny Santor, tylko pani profesor od śpiewu i to będzie właśnie piosenka Rękawiczki. Niegdyś przed laty brzmiała w Opolu muzyka Adama Żółkosia, a tekst Jana Wołka. Joanna Zagdańska.

Joanna Zagdańska śpiewała, a teraz jeszcze muszę Państwa poinformować, bo myśmy nawet nie wiedzieli, że zwyciężczyni Annis Maria Batista Gonzalez jest wielką gwiazdą w krajach latynoskich. No i też nic dziwnego, że została na festiwalu w Bydgoszczy, przepraszam, w Ciechocinko już był ten festiwal. A teraz od tego wydania, które się zakończyło, będzie w Bydgoszczy, gdzie są dużo lepsze warunki dla konkursowiczów i także dla publiczności. A propos konkursowiczów, to teraz czas właśnie na nasz konkurs. Wystarczy odgadnąć, co kryje się za letnimi piosenkami, posłuchać uważnie ich fragmentów i napisać w SMS-ie, co je łączy. To nie będzie trudne, bo są to trzy znane utwory.

0: No i teraz czas na nasz konkurs. Trzeba odgadnąć tytuły trzech letnich piosenek, posłuchać uważnie ich fragmentów i napisać w SMS-ie, co je łączy. To nie będzie trudne, bo to są trzy znane utwory.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil, polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
0: Do wygrania są słuchawki bezprzewodowe, tak jak mówiłam, i trzeba odgadnąć, co łączy te trzy znane utwory. Czekamy pod numerem 72151 na SMS-y z dobrymi odpowiedziami, ale także z własnymi komentarzami dotyczącymi tych piosenek.

Najbliższy piątek i sobotę w Świeciu odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Blues na Świecie. Podczas festiwalu zaprezentują się m.in. Big Daddy Wilson, Blues Against the Machine, Adam Douglas, jubileusz 25 lat na scenie, obchodzić będzie też JJ Band, a gościem JJ Bandu będzie specjalny Maciej Balcer. Na finał zagra zespół Jam. Zapraszamy na piątkowe, specjalne wydanie muzycznej jedynki prosto właśnie z tego festiwalu i mamy dla Państwa zaproszenia na sobotnie koncerty. One czekają pod warszawskim numerem telefonu 22 645 22 66 22 645 22 66. Proszę dzwonić już teraz.

Dobiega końca dzisiejsze wydanie Muzycznej Jedynki. Pora na rozwiązanie konkursu. Pani Magda z Szamocina napisała tak. Łączy te piosenki słowo lato. Uwielbiałam piosenkę Słońce świeci nad nami. Wtedy miałam jedne z piękniejszych wakacji na Mazurach. Tam poznałam męża, z którym jestem do dzisiaj szczęśliwa. Pani Magda otrzymuje od nas słuchawki bezprzewodowe marki Tonsil, a egzemplarz naszej płyty tygodnia otrzymuje pan Ireneusz ze Skawiny. No i przypominam, że w najbliższy piątek i sobotę w Świeciu kolejna odsłona festiwalu Blues na Świecie i zapraszamy na piątkowe specjalne wydanie Muzycznej Jedynki, właśnie takie bluesowe, prosto z tego festiwalu. No i czym powinniśmy zakończyć? Oczywiście letnią piosenką. A kto może ją zaśpiewać najpiękniej? Formacja Nieżywych Schabów. Maria Szabłowska, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
14: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
16: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień, ale spore zmiany na naszej drogowej mapie pogody. Od zachodu kraju po centrum i w kierunku wschodnim podąża strefa deszczu, ulewnego i rzęsistego deszczu, a także burz. No i temu wszystkiemu mogą towarzyszyć silne i porywiste wiatry, a więc apel do zmotoryzowanych o jazdę z ostrożną.

prędkością, o jazdę bezpieczną. Proszę też parkować w takich miejscach, w których wiatr nie zrobi krzywdy pojazdom ani pasażerom. Skończyły się utrudnienia na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kamieńsk, węzeł Piotrków Trybunalski Południe w miejscowości Kargal Las na 353 kilometrze. W południe doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek, zdarzenia, w którym ucierpiała jedna osoba i przez tyle godzin zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. Teraz jedzie się A1 przez jej 353 kilometr w kierunku północy bez problemów. Wciąż utrudnienia na S3 na odcinku węzeł Polkowice Południe, węzeł Lubin Północ w rejonie parkingu trasy ekspresowej Lubin Północ na 265 km, gdzie ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne pasa rozdziału. Zablokowany jest prawy i środkowy pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Droga ekspresowa S7, odcinek Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Gdańsk Wschód, w pobliżu Bogatki, na 13 kilometrze cysterna zatrzymała się dość niefortunnie, bo w poprzek jezdni. Nikt nie ucierpiał, ale jezdnia w stronę Trójmiasta została zablokowana na czas wyciągania tego zestawu z barier.

0: Jest 19, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Andrzej Kocjan. W piątek do Polski mają przylecieć kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Takie informacje przekazuje wiceminister zdrowia. Aktywiści kontra władzę. Nie widać końca sporu o konie, które wożą turystów do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt chcą całkowitego zakazania takiego transportu. Mamy to. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Do Rzeszowa przyleciało dziś w sumie 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot wylądował w Jasionce po południu. Transport odbywał się etapami. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapowiada kolejny transport.
1: Z informacji, które też dzisiaj mamy od naszych polskich medyków, którzy są dzisiaj na Węgrzech, i od węgierskich lekarzy, dwie osoby będą mogły opuścić szpitale w piątek i dla tych osób będziemy organizować w piątek transport medyczny do Polski. Również ten transport realizowany będzie przez lotnicze pogotowie ratunkowe.
0: W węgierskich szpitalach pozostało 5 pacjentów. 7 osób, w tym 6 turystów, zginęło w katastrofie helikoptera w Kenii. Maszyna, którą lecieli na wycieczkę widokową, rozbiła się w środkowej części kraju. Helikopter runął na ziemię i stanął w płomieniach. Nikt nie przeżył. Śledczy ustalają narodowość ofiar i przyczynę tego wypadku. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego w województwie śląskim. W wodzie wykryto złotą algę. Liczba martwych ryb rośnie z dnia na dzień. Służby stale prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6. sekcją. Wdrożone są rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
2: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5. i 6. kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5. sekcji kanału Gliwickiego.
0: Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z 6. sekcji kanału Gliwickiego. Nie wolno tam łowić ryb, kąpać się, uprawiać sportów wodnych ani korzystać z wody do celów gospodarczych. Spór o transport do Morskiego Oka bez rozstrzygnięcia. Dzisiejsze spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień po spotkaniu odpierał te zarzuty.
3: Pracujemy wspólnie nad tym, żeby ten transport był poprawiony. Te zmiany w regulaminie, które były wprowadzone w ostatnich latach, są bardzo restrykcyjne. Konie są badane, więc to wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie.
0: Transport konny mają uzupełnić pojazdy elektryczne. TPN

0: organizuje przetarg. Obrońcy praw zwierząt chcą sami uruchomić elektryczne przewozy do Morskiego Oka. Konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy, mówi Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
1: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą. Mogą być transporty, jakie tylko. Pan dyrektor, pan starosta może ciągnąć te fasiągi. Ja jestem jak najbardziej za. Pierwsza skorzystam, jak będą targać te fasiągi.
0: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. Najbliższy ma się odbyć w sobotę na drodze do Morskiego Oka.
2: To są aktualności jedynki.
0: Policja rozbiła złodziejskie grupy, które okradały podróżnych na lotnisku w Mediolanie. Zatrzymano 10 kobiet. Złodziejki miały wykorzystywać zatłoczone windy, by okradać pasażerów. Niektóre z zatrzymanych są nieletnie.
3: Według śledczych kobiety działały w grupach, otaczały wybrane osoby i zasłaniały swoje ruchy torebkami lub kurtkami. W ten sposób w ciągu kilku sekund zabierały z kieszeni i bagażu portfele, pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Pisze o tym dzisiaj m.in. agencja AGI. Wszystkie zatrzymane objęto aresztem. Śledztwo prowadziły Policja Graniczna na lotnisku oraz prokuratury w Busto Arsizio i do spraw nieletnich w Mediolanie. Kluczowe okazały się nagrania z kamer monitoringu, dzięki którym policjanci mogli odtworzyć kolejne kradzieże i zidentyfikować podejrzane. Wśród włoskich miast szczególnie narażonych na kradzieże kieszonkowe są oprócz Mediolanu Florencja, Rzym i Wenecja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Kończymy doskonałą wiadomością ze świata sportu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Broniąca tytułu i rozstawiona z numerem 7 polska tenisistka wygrała z francuską Diane Perry 6-3, 6-3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, a wieczorem i w nocy uwaga na burze. W pasie od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę, Mazowsze po Lubelszczyznę. Na termometrach teraz od 16 stopni na Pomorzu, 21 w centrum do 25 w Małopolsce. A na barometrach w Warszawie 994 hektopaskale.
4: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia.

0: Więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
3: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
5: Il Concilio Vaticano II confirma e profundisce la funzione ministeriale.
6: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
4: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
6: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrym. Wszystkim wam błogosławię.
5: A tutti la mia benedizione.
4: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
6: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i wprawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
7: Polska redakcja Radia Watykańskiego Watykan News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
4: Polska redakcja Watykan News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: audycja popularno-naukowa.
1: Przygotowałem trzy tematy. Poznamy historię odnalezionej Księgi Ruchu Chorych z lat 1943-44 Instytutu Radowego. Opowiem o znaczeniu badań ekosystemów przybrzeżnych i morskich i już za chwilę dowiemy się, jak działa immunoterapia i co jest takim naukowym marzeniem lekarki, ale także i badaczki, która chce lepiej poznać mechanizmy rozpoznawania i zwalczania nowotworów. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Przedstawiam naszą ekspertkę. Jest nią pani dr Zuzanna Nowicka-Kaszkowiak z Łodzi. Dodam, że w 2025 roku znalazła się pani w gronie zaledwie 8 badaczek wyróżnionych stypendium programu L'Oréal UNESCO dla kobiet i nauki. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Pani reprezentuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Związana pani jest z Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej.
2: Zgadza się.
1: Jak najkrócej wyjaśnić mechanizm immunoterapii?
2: W uproszczeniu chodzi o to, że nasz układ odpornościowy zazwyczaj rozpoznaje nowotwór jako coś obcego. To znaczy, proces nowotworzenia polega na tym, że zmiany genetyczne prowadzą do niekontrolowanych podziałów komórek. I te zmiany genetyczne mogą też prowadzić do powstawania obcych białek, które są eksponowane, czyli po prostu są obecne na powierzchni komórki i układ odpornościowy rozpoznaje je. Podobnie jak rozpoznaje bakterie czy wirusy jako coś obcego, może też rozpoznawać obce nowotworowe białka.
1: No i jeżeli rozpozna takie obce wojsko, które dla nas jest niekorzystne i zdrowia nam na pewno nie przyniesie, to powinien włączyć sygnał do ataku.
2: Jak najbardziej i tak się generalnie dzieje. To znaczy u zdrowych osób na co dzień mogą powstawać komórki nowotworowe, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ są sprawnie niszczone przez układ odpornościowy. I wiemy, że rola układu odpornościowego w walce z nowotworem jest ważna, ponieważ u osób z zaburzeniami odporności obserwujemy wyższy odsetek nowotworów. I właśnie mechanizmy odpornościowe są wykorzystywane w ostatnich latach z dużym sukcesem w walce z nowotworami. To znaczy, możemy nauczyć układ odpornościowy, w jaki sposób lepiej rozpoznawać nowotwór i możemy to robić na różne sposoby.
1: No właśnie, jak to najprościej wytłumaczyć, jaki jest mechanizm działania w immunoterapii?
2: Nowotwór stara się bronić przed byciem rozpoznanym przez układ odpornościowy.
1: No pewnie, bo nie chce być zabity.
2: Oczywiście. I wykorzystuje w tym celu takie białka, które po angielsku nazywają się don't eat me signals, czyli sygnał nie jedz mnie, nie niszcz mnie. I te sygnały są w normalnych warunkach wykorzystywane przez zdrowe komórki, żeby wprowadzić tolerancję immunologiczną, czyli no po to, żeby zdrowe komórki nie były niszczone. I nowotwór bardzo sprytnie wykorzystuje te mechanizmy, żeby bronić się przed zniszczeniem przez limfocyty.
1: Czyli komórki nowotworowe wykorzystują mechanizm oszukania układu odpornościowego.
2: Tak, w pewien sposób można powiedzieć, że przebierają się, sygnalizują, że nie są tak niebezpieczne, jak mogłoby się wydawać.
1: Zostaw nas w spokoju, my nie jesteśmy groźni, co oczywiście prawdą nie jest.
2: Jak najbardziej.
1: A układ odpornościowy daje się oszukać?
2: Często daje się oszukać. Jeżeli nowotwór rośnie do rozmiarów takich, że jesteśmy w stanie go wykryć, no to znaczy to, że nasz układ odpornościowy w pewien sposób dał się oszukać, ponieważ nie niszczy nowotworu.
1: Jeżeli pracownik gdzieś w korporacji coś źle zrobi, no to oczywiście można go z hukiem wyrzucić, podziękować mu za współpracę. My w naszym organizmie nie mamy takich mechanizmów i nie możemy powiedzieć, no mój drogi układzie odpornościowy, nawaliłeś na całej linii.
2: Możemy wykorzystać zachętę, niekoniecznie karę, i taką zachętą można powiedzieć, czy też pomocą dla układu odpornościowego jest immunoterapia. Tak zwane inhibitory punktów kontrolnych, po angielsku immune checkpoint inhibitors, to są takie przeciwciała, które maskują sygnał wykorzystywany przez nowotwór. To znaczy maskują to jego przebranie. W ten sposób limfocyty, czyli wojsko układu odpornościowego, jest w stanie rozpoznawać komórki nowotworowe i je skutecznie niszczyć.
1: Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, ten mechanizm to jest coś takiego, jakby komórkom

0: nowotworowym zabrać te stroje, w które się przebierają, zamknąć gdzieś do szafy. Komórki nowotworowe zostają bez tych kostiumów, nie mogą oszukiwać. No i sprawa się wydaje, że rzeczywiście mamy problem, są komórki nowotworowe i trzeba zacząć atakować i je niszczyć, tak?
1: Tak, w uproszczeniu można to tak przedstawić. To jest jeden z rodzajów immunoterapii. Inny bardzo ciekawy rodzaj immunoterapii, stosowany głównie w nowotworach hematologicznych, to tak zwane limfocyty CAR-T, czyli limfocyty T, które poza organizmem zostały nauczone, w jaki sposób rozpoznawać komórki nowotworowe. To znaczy, istnieją takie określone nowotwory, które mają na swoich powierzchniach białka, które nie występują na wielu zdrowych komórkach. Na przykład CD19 na powierzchni limfocytów B. I możemy to wykorzystać w taki sposób, że limfocyty T pobrane od pacjenta, czyli to nasze wojsko, są w laboratorium uczone, w jaki sposób rozpoznawać nowotwór i są podawane pacjentowi z powrotem. W ten sposób powstaje taki szczególny żywy lek, który po odpowiednim przygotowaniu i podaniu namnaża się w pacjencie, żyje i rozpoznaje nowotwór i go niszczy.
0: Znowu mówiąc takim językiem opisowym, te limfocyty T w terapii CAR-T są pobierane, są kierowane na specjalne szkolenia i treningi. Jest taka szkoła, tam uczymy je, co mają robić, a jak już określimy, że są gotowe do podjęcia walki,
1: to takie wojsko specjalne podajemy pacjentowi.
0: I tak działa CAR-T.
1: Zgadza się.
0: No dobrze, pani badania mechanizmu pobudzenia własnego układu odpornościowego do podjęcia i rozpoznania i zwalczania nowotworu trwają. Na jakim etapie ma pani w tej chwili te badania i co jeszcze myśli pani, że uda się pani odkryć? Bo zawsze jest jakiś cel badawczy.
1: Jak najbardziej. W tym momencie, jeżeli chodzi o mój główny projekt badawczy, jestem na etapie przygotowywania publikacji. I konkretnie w moim doktoracie badam, w jaki sposób te konwencjonalne terapie, czyli chemioterapia i radioterapia, wpływają na sposób rozpoznawania nowotworu przez układ odpornościowy. To znaczy to, co powiedziałam, jak w jaki sposób działa immunoterapia, może być w pewien sposób zmieniane przez inne rodzaje terapii. To znaczy chemioterapia i radioterapia z jednej strony mają działanie immunosupresyjne. To znaczy niszczą limfocyty. Po prostu limfocyty są jednymi z najbardziej promieniowrażliwych komórek naszego organizmu. Podczas radioterapii obserwujemy spadek ich liczby.
0: Czyli tak, niszczymy komórki nowotworowe, no ale też psujemy nasz układ odpornościowy.
1: Niestety tak. I w ostatnich latach jest taki trend wśród radioterapeutów, że staramy się zwracać większą uwagę na właśnie to zjawisko i starać się chronić układ odpornościowy. Do tej pory staraliśmy się, czy też koledzy radioterapeuci, starali się chronić głównie serce, płuca, czy też inne organy krytyczne. I aktualne trendy są takie, aby starać się również chronić układ odpornościowy. Co oczywiście nie jest proste, ponieważ układ odpornościowy to taki szczególny organ, który krąży w naszej krwi, znajduje się w węzłach chłonnych i teraz trwają badania, między innymi moje, nad znalezieniem takich miejsc w organizmie, takich struktur, które należy odpowiednio chronić.
0: Czy wiedza o układzie odpornościowym to jest rzeczywiście wielka, rozległa wiedza i trudno jest ją objąć?
1: Tak. Układ odpornościowy myślę, że jest najbardziej skomplikowanym układem w naszym organizmie.
0: Działa według określonych schematów, czy czasami się wymyka i kieruje się własnymi ścieżkami?
1: Czasami się wymyka na różne sposoby, które również są bardzo skomplikowane i myślę, że bardzo dużo na ten temat wciąż nie wiemy. Cały czas są odkrywane nowe ścieżki sygnałowe, czy też sposoby działania.
0: Myśli pani, że po skończeniu specjalizacji z hematologii, trudnej zresztą specjalizacji, i po obronie doktoratu pójdzie pani dalej ścieżką naukową?
1: Bardzo bym tego chciała. Niestety w Polsce łączenie pracy klinicznej i naukowej wymaga trochę ekwilibrystyki, ale uważam...
0: Dla chcącego nie ma nic trudnego podobno.
1: Tak. I uważam, że jest to bardzo cenne, ponieważ praca kliniczna i naukowa wymagają innego rodzaju myślenia. W klinice myślimy troszkę bardziej schematami, co nie mówię tego w znaczeniu pejoratywnym, ponieważ są pewne określone, utarte ścieżki, którymi dobrze jest podążać. Natomiast w praca naukowa wymaga kreatywności. I myślę, że łączenie obu tych ścieżek jest bardzo takie wynagradzające.

0: bardzo.
1: A jak pani myśli, czy efekty pani badań będą mogły przełożyć się na skuteczność w leczeniu? Bo nauki podstawowe to są badania, bez których w ogóle wiedza się nie rozwija, ale jest coś takiego jak nauka innowacyjna. No to szczególnie w naukach inżynieryjnych to się potem przekłada na wykorzystanie praktyczne tego, co się wymyśliło, już powiedzmy na proces produkcyjny, na tutaj, na terapię.
0: Bardzo bym tego chciała. W moim zakładzie, czyli zakładzie biostatystyki i medycyny translacyjnej, staramy się kłaść nacisk właśnie na badania translacyjne, czyli takie badania pomiędzy naukami podstawowymi a badaniami klinicznymi. Moje badania, myślę, że na ten moment znajdują się blisko nauk podstawowych, ale w przyszłości chciałabym je dalej rozwijać. Jestem również zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych i takim moim małym marzeniem naukowym jest zaprojektowanie kiedyś badania podstawowego na podstawie wyników moich własnych badań. Być może słuchają nas inni naukowcy. W jednym z badań, które prowadzimy aktualnie w moim zakładzie, mamy otwarty nabór na stanowisko postdoka. Projekt dotyczy rozpoznawania nowotworów na podstawie krążącego mikroRNA. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim tematem, serdecznie zapraszamy do aplikacji. Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
1: O tym, proszę państwa, jak będzie można skutecznie leczyć nowotwory, opowiedziała pani dr Zuzanna Nowicka-Kaszkowiak. Pani jest lekarką z Łodzi, prowadzi pani projekt, który może przyczynić się do lepszego zrozumienia skuteczności współczesnych metod leczenia nowotworów. Bardzo pani dziękuję, pani doktor.
0: Dziękuję za rozmowę.

0: każdy z nas na pewno zetknął się z ekosystemem przybrzeżnym czy morskim, a dlaczego te tereny dla nauki są tak ważnymi obszarami, zaraz opowiem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Porozmawiamy, proszę Państwa, o tym, jak skutecznie chronić i odbudowywać ekosystemy przybrzeżne i morskie Morza Bałtyckiego. No i dowiemy się, czym jest antybiotykooporność w środowisku morskim. To niezwykle frapujące tematy badawcze, a o ich założeniach opowie dr Iwona Pawliczka. Pani jest kierownikiem stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Stacja mieści się w Helu, a to jest Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Proszę nam przypomnieć, czym jest ekosystem przybrzeżny i morski? Dlaczego naukowcy uważają, że trzeba te tereny chronić, a jeśli człowiek je zniszczył, to należy je koniecznie odbudować? Dlaczego to takie ważne?
2: Są to miejsca, ekosystemy, w które bardzo silnie ingeruje człowiek. I te właśnie antropogeniczne zmiany i presje, które na to środowisko są wywierane, no niestety powodują silną degradację tej właśnie strefy, która skutkuje jakby nie tylko bezpośrednio dla strefy przybrzeżnej, ale również przechodzi na te sąsiadujące strefy głębszej wody czy głębszego lądu.
0: Antropogeniczne, czyli jakie?
2: Pochodzenia ludzkiego, mówiąc bardzo wprost, czyli to wszystko, co my wykonujemy, jak działamy i wszystkie zagrożenia, które my, ludzie i nasza działalność powodują dla środowiska.
0: No to konkretnie, pani doktor, jakimi działaniami niszczymy ekosystemy przybrzeżne?
2: No wyobraźmy sobie, że przybrzeżne ekosystemy można niszczyć samą swoją obecnością, samym spacerem po morskim brzegu na przykład.
0: Ale trudno ludziom zakazać jest wypoczywania nad morzem, spacerowania. Tak się chyba nie da.
2: No absolutnie nie mam tego w głowie i nie to było celem mojej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że każdy, kto stąpa po piasku plażowym, powinien sobie zdawać sprawę, co w tym piasku żyje i jakie to ma znaczenie właśnie dla tego siedliska, w którym jesteśmy. Oczywiście, że spacer brzegiem morza od czasu do czasu nie przynosi żadnych negatywnych efektów, które byłyby alarmujące, ale jeśli mamy 2 miesiące bez przerwy na niektórych odcinkach plaży, no nie jestem w stanie nawet ogarnąć, ile tysięcy ludzi, którzy jakby cały czas to osiedlisko bardzo mocno ingerują, no to możemy sobie wyobrazić, że skutki tego można zauważyć.
0: Tak. Kopiemy doły, wbijamy parawany, jak nam się nie chce wynosić śmieci, to wszystko to gdzieś staramy się zasypać. No różne rzeczy się zdarzają, prawda?
2: Dokładnie tak, więc to jest raczej kwestia skali, a nie samych czynności, tak? Więc mówimy o pewnej masowej działalności, akurat jeśli chodzi o plażowanie i o efekt naszej obecności. Ale również płoszymy zwierzęta, które na tej plaży mieszkają. Czy to są na przykład ptaki, które tam nierzadko gniazdują i prowadzą wylęk, czy to są chociażby foki, które lubią odpocząć bardzo na brzegu, ale niestety jak jest na plażach bardzo dużo ludzi, no to one unikają takiego wypływania w tych miejscach. I coraz częściej oczywiście obserwujemy także zwierzęta lądowe, które wędrują na plaże i też czasami żerują na tych plażach, więc jakby to jest dzikie siedlisko, w które my wchodzimy, no podobnie jak wchodzimy do lasu, prawda, też niedobrze by było, żebyśmy byli w tych lasach wszędzie obecni, no bo to jest jednak miejsce i mieszkanie dla, przede wszystkim dla zwierząt i roślin.
0: Mówimy, proszę Państwa, o tym specjalnie po to, żeby po prostu mieć świadomość, bo wszystko jest dla ludzi, no ale róbmy to wszystko z głową, mądrze, tak, żeby nie niszczyć tego naturalnego środowiska, którego przecież też człowiek jest częścią składową. Jest taki projekt stworzenia międzynarodowej sieci interesariuszy

0: I ten projekt zakłada wzmocnienie ochrony ekosystemów przybrzeżnych. Tak myślę, że w grupie większa siła i pewnie skuteczność działania.
1: Tak, to jest projekt, którego właściwie główna część zakończyła się w zeszłym roku, ale zadaniem tego projektu, tak jak pan powiedział, było właśnie stworzenie takiej sieci poprzez realizację w okresie jednego roku takich próbnych warsztatów poświęconych bardzo różnym tematom związanym przede wszystkim z tym zarządzaniem i ochroną strefą brzegową, zarówno lądową, jak i morską. I no, głównym celem tego projektu było skupienie właśnie wokół tych tematów zaproponowanych do dyskusji. Tematów, które jakby są czasem konfliktowe, czasem wymagają właśnie takiej bardzo multidyscyplinarnej pracy bardzo różnych środowisk, zaangażowania lokalnej społeczności, zaangażowania grup zawodowych, które pracują właśnie na morzu czy w strefie brzegowej. I udało się takich 5 warsztatów właśnie zorganizować. Głównie miały one miejsce w Niemczech, bo też inicjatorem tego projektu była taka niemiecko-polska grupa, stowarzyszenie pozarządowe, organizacja, które działa głównie na rzecz odtworzenia i ochrony Delty Odry. I te warsztaty poświęcone były zarówno właśnie samemu zarządzaniu strefą brzegową, między innymi turystyce, która przyjmuje ogromne rozmiary, szczególnie mogę powiedzieć w Polsce, bo w projekt były zaangażowane również takie organizacje, właściwie głównie pozarządowe, z Niemiec i z Litwy. Tam nie ma nad morzem takich problemów, nad Morzem Bałtyckim oczywiście, jak są u nas z taką absolutnie masową turystyką.
0: Zapytam jeszcze, czym jest antybiotykooporność w środowisku morskim? Czym to skutkuje?
1: Antybiotykooporność to jest jedno z zagrożeń, które na skutek właśnie bardzo dużej ilości przejmowanych antybiotyków, bardzo dużej ilości ich zarówno w naszej ludzkiej służbie zdrowia, jak i w tej służbie weterynaryjnej, czyli karmimy nimi również zwierzęta, no oczywiście przede wszystkim zwierzęta domowe, gospodarskie, ale ta antybiotykooporność jest obecna również w środowisku naturalnym, u dzikich zwierząt i również w samych siedliskach. Jest to związane i ze zmianami klimatycznymi, i właśnie z tym nadmiernym spożyciem antybiotyków, i pewną zwiększoną mobilnością zarówno ludzi, którzy docierają w coraz to nowe miejsca nieodkryte, ale też zwierząt, które gdzieś szukają nowych siedlisk poprzez właśnie wpływ zmian klimatycznych.
0: I ponieważ, pani doktor, jest to naprawdę bardzo poważny problem, dlatego naukowcy pochylają się nad tym i prowadzone są aktualnie badania. Powstają projekty specjalne badawcze, które mają dokładnie zbadać, co tak naprawdę się w tej materii dzieje. Ja tylko dodam, że dla zainteresowanych najbardziej niezwykłymi historiami życia, które zaczynają się w morzu, polecamy z panią doktor książkę Morskie Stwory. Książkę, która uznana została za jedną z najlepszych książek ubiegłego roku, 2025. Radiowa Jedynka ma patronat merytoryczny nad książką, a o badaniach ochrony ekosystemów i o tej antybiotykooporności w środowisku morskim w Eurece opowiedziała doktor Iwona Pawliczka. Pani jest kierownikiem stacji morskiej imienia profesora Krzysztofa Skóry. Stacja mieści się w Helu, a to Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.

0: Niemal cała przedwojenna i wojenna dokumentacja Instytutu Radowego, czyli ponad 25 tysięcy historii chorób, spłonęła, proszę Państwa, podczas Powstania Warszawskiego. Tym większą wartość ma odnaleziona po ponad 80 latach Księga Ruchu Chorych z lat 1943-1944. Ten unikatowy dokument, zawierający nazwiska blisko 2000 pacjentek i pacjentów Instytutu, został zaprezentowany dziś na konferencji w Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Państwowym Instytucie Badawczym przy ulicy Wawelskiej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Proszę Państwa, jest razem z nami pan, który o odnalezieniu Księgi Ruchu Chorych w Instytucie Radowym, księgi z lat 1943-1944, wie właściwie wszystko, bo udało się panu tę księgę ocalić od zapomnienia. Jak to się stało, że ta księga się odnalazła?
2: Jestem pracownikiem administracji Narodowego Instytutu Onkologii. Ryszard Olborski.
0: To gdzieś w piwnicach ta księga spoczywała, taka ukryta i zapomniana.
2: Tak, no ja wierzę, że zawsze w każdym takim starym obiekcie coś się znajdzie, tylko trzeba po prostu szukać, że poprzednicy coś po sobie zostawili, nie zdążyli albo zniszczyć, albo też zabrać, no bo tak to zazwyczaj wygląda. No i w czasie jednej z tych wizyt w obecności pracownika archiwum, a właściwie chodziło o znalezienie dodatkowych miejsc, dodatkowego miejsca na wstawienie nowych regałów pod dokumentację, które znajduje się w piwnicach pod tą starą częścią Instytutu. No, pani Jolanta Kotuszewska, która jest pracownikiem, wiele lat pracuje tutaj w archiwum, no, zdradziła mi, że właściwie tu jest taka jedna szafa, co do której no, ona właściwie nie wie, co w niej jest, bo no, jest zatrzaśnięta i nikt tam nie zaglądał od wielu lat.
0: Zamek

0: Zepsuł,
1: Tak,
0: nikt tej szafy nie otwierał i po
1: tak,
0: prostu się tam do niej
1: tak.
0: nie zaglądało.
1: Dokładnie. No i wezwaliśmy tutaj pana ślusarza, który otworzył tą szafę. No i w niej okazało się właśnie, między innymi, na samym dnie leżała ta księga, ona była zamoczona. Widocznie w czasie tego długoletniego leżakowania odniosła te uszkodzenia.
0: Dla naszych słuchaczy wyjaśnijmy, dlaczego ta księga ruchu chorych ma tak ogromne znaczenie. W tym czasie oczywiście nie było komputerów, wszystko się wpisywało ręcznie, ale tam są ważne dane, bo wpisywało się imię i nazwisko, i zawód, i datę urodzenia, i jakie było rozpoznanie, leczenie. Nawet wpisywano, kim dana osoba była z wykształcenia i jaki uprawiała zawód.
1: Tak, to są informacje, które dzisiaj właściwie to są bardzo ukrywane. Natomiast kiedyś informacje te były wypełniane ręcznie w rubrykach, które możemy właśnie w tej księdze znaleźć.
0: No właśnie, są takie dwie daty, które spinają te wpisy, które są w tej księdze. Pierwsze to jest z 19 kwietnia 1943 roku, a ostatni dzień przed wybuchem powstania, czyli 31 lipca 1944 roku. Instytut w tym trudnym czasie działał, leczył i robił co mógł, żeby ratować życie.
1: Tak, bo Instytut w okresie okupacji nie mógł leczyć pacjentów onkologicznych, nie miał takiej możliwości przy pomocy wtedy RAD-u, ponieważ RAD był ukryty przez profesora Łukaszczyka, a oficjalnie go nie było, ponieważ Niemcy natychmiast by go skonfiskowali. No i pracownicy pod właściwie ukryciem dokonywali naświetlań pacjentów.
0: Bardzo często nie było prądu, a prąd był potrzebny do tego, żeby taka terapia radowa się mogła odbyć, to leczenie odbywało się w nocy.
1: No, niejednokrotnie, tak to wynika ze wspomnień pracowników. No,
0: właśnie, księga, która została odnaleziona, była bardzo zniszczona. Trzeba ją było poddać rekonstrukcji, prawda?
1: Tak, była, można powiedzieć, w fatalnym stanie. To, co teraz możemy oglądać, to jest cud, co okazuje się, można dokonać właśnie w archiwum akt nowych, że można do takiego stopnia przywrócić funkcjonalność takiego dokumentu.
0: No. 19 sierpnia bieżącego roku właśnie w Instytucie Onkologii przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie odbyła się duża konferencja, na której właśnie Państwo opowiedzieli o historiach tej księgi, o odnalezieniu tej księgi, o jej znaczeniu. Dlaczego akurat ta data ma takie ważne też znaczenie, jeżeli spojrzymy na to pod kątem historii?
1: No, to jest data tragiczna dla Instytutu, ponieważ ona zamyka ten cały cykl tutaj tego zbrodniczego postępowania tych żołdaków RONA, którzy od właściwie pierwszych dni sierpnia do 19 przebywali na terenie Instytutu, wychodzili stąd, wracali, niszczyli, dewastowali, przede wszystkim mordowali pacjentów.
0: Księga po rekonstrukcji, po działaniu archiwistów trafi do Archiwum Akt Nowych, natomiast tu w Instytucie będzie?
1: Będzie kopia tej księgi, na którą pani dyrektor Instytutu w dniu dzisiejszym przekazała dla mnie z nadzieją, że i właściwie z poleceniem, żeby ją odpowiednio wyeksponować i żeby stała się elementem po prostu Instytutu tutaj przy Wawelskiej.
0: Jak to jest, proszę pana, być takim strażnikiem naszej narodowej historii? Bo pan właściwie tu taką funkcję pełni, niesamowicie ważną i taką ważną nie tylko z punktu widzenia uratowania całej wiedzy i pamięci, ale także i edukacyjną.
1: No to są chyba za duże słowa, wie pan, ale z chwilą, kiedy rozpocząłem pracę w Instytucie, to mocno zainteresowałem się historią Instytutu i również zacząłem zbierać dokumenty, o które było kiedyś trochę łatwiej, powiem szczerze, które można było kupić. Dużo dokumentów mogłem zdobyć z Krakowa. No wiadomo, Kraków nie przeżył tej hekatomby, którą przeżyła Warszawa, i łatwiej takie dokumenty się pojawiały. No, było wiele różnych pism, czy też zdjęć, informacji w prasie, które dotyczyły Instytutu Radowego. Ja gromadziłem je przez wiele lat i 2 lata temu przekazałem te wszystkie dokumenty jako darowiznę dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. To jest ta część. No, natomiast ciągle jakby

0: poszukuję i staram się, być może coś jeszcze uda się w tych murach znaleźć, aczkolwiek one przeżyły okres wojny i tam nastąpił pierwsza jakby degradacja, a potem w wyniku kolejnych jakichś remontów i rozbudowy też utracił ten charakter i coraz mniej było elementów, które no, można było no, dowiązać do pierwotnego okresu Instytutu, więc ale ciągle jeszcze na pewno można coś znaleźć tutaj.
1: Okazuje się, że cuda się zdarzają, no chociażby przykładem i dowodem na to jest odnaleziona Księga Ruchu Chorych Instytutu Radowego z lat 1943-1944. W kilku przypadkach na podstawie tych wpisów i poszukiwań udało się Państwu dotrzeć do rodzin tych osób, których już nie ma razem z nami i mają Państwo też w dokumentacji ich zdjęcia, prawda?
0: Tak, tak. To tutaj dział historyczny naszego Instytutu no, potem prowadził dalsze takie poszukiwania, no ale oprócz tego też jeszcze dzisiaj Pani Profesor mówiła, że połączą to razem z wynikami badań, które gdzieś zostały też odnalezione w Instytucie i taka informacja będzie na pewno też przekazana.
1: Przypomnijmy, pani profesor, która kieruje Instytutem Onkologii, Państwowym Instytutem Badawczym, to pani profesor
0: Beata Jagielska.
1: A o tej niesamowitej historii tutaj z ulicy Wawelskiej, o odnalezieniu tej Księgi Ruchu Chorych Instytutu Radowego z lat 1943-44 opowiedział nam archiwista i strażnik naszej historii, pan
0: Ryszard Olborski.
1: Bardzo panu dziękujemy za tę fantastyczną pracę i za taką misję ochrony pamięci naszej historii. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Artur Wolski, bardzo dziękuję. Jutro będę miał również przyjemność spotkać się z Państwem w Eurece. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Uważamy, że odpowiedzialność nie powinna jednak spoczywać głównie na konsumentach i na konsumentkach, mimo że dużo naszej uwagi właśnie im poświęcamy.
2: Joanna Szabuńko, wiceprezeska zarządu Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.
1: Ale na tych, którzy mają najwięcej do powiedzenia, a co za tym idzie, mają największy wpływ. W firmach mogących zmieniać swoje praktyki produkcji i sprzedaży, czy politykach kształtujących regulacje, które takie zmiany będą skutecznie motywować.
2: Fundacja propaguje zwiększenie wpływu polskich konsumentów na politykę polskich firm i globalnych korporacji w celu

0: poprawy ich standardów działania.
1: Prowadzimy badania, wydajemy publikacje, raporty, poradniki, materiały edukacyjne, organizujemy warsztaty, kursy online.

0: Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trudne warunki na większości polskich dróg. Jest mokro, pada deszcz, czasami jest to deszcz ulewny. Apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną i oczywiście o zachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego nas pojazdu. Droga krajowa nr 46, odcinek Opole-Nysa w miejscowości Sidzina na 68 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Nikt nie ucierpiał, ale droga jest zablokowana. Na szczęście policjanci wytyczyli objazd przez Giełczyce i Skoroszyce. Droga krajowa nr 32, odcinek Skulsk-Konin w miejscowości Mikorzyn. Na odcinku blisko 1000 metrów, to się zaczyna na 231 kilometrze i ciągnie się po 232 kilometr. Z ciężarówki, która musiała gwałtownie hamować, wyciekła przewożona farba. Farba spłynęła na jezdnię. Obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. Trasa ekspresowa S8 w Warszawie, odcinek węzeł Wisłostrada, węzeł Marymącka, 14 km, zderzenia autoosobowego z busem. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Polkowice, południe węzeł Lubin Północ. Nie ma już utrudnień na 265 km, gdzie ciężarówka uderzyła w barierę energochłonne pasa rozdziału. Nie ma już kłopotów na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A2, odcinek węzeł Pruszku, węzeł Grodzisk Mazowiecki, parking Brwinów Północ, 443 km. Auto osobowe potrąciło pieszego.
14: Jest 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Przed nami niebezpieczna noc, nadciągają

0: Burze. RCB wysłało ostrzeżenia do mieszkańców czterech województw. Były youtuber znany jako Stew usłyszał zarzuty dotyczące osób nieletnich. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Trwa ewakuacja Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dzisiaj do Rzeszowa przylecieli kolejni poszkodowani. Synoptycy ostrzegają przed burzami, silnym wiatrem i ulewnym deszczem. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w nocy największych burz należy się spodziewać na południowym zachodzie kraju.
1: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: Mieszkańcy czterech województw dostali alerty SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To Dolny Śląsk, Wielkopolska, Opolszczyzna i Ziemia Lubuska. A jutro na południu kraju zrobi się gorąco. Będzie tam obowiązywało ostrzeżenie przed upałem. Stewart K., znany w sieci jako Stew, usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich oraz czynów seksualnych wobec osób poniżej 15 roku życia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. O zarzutach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała wniosek o przedłużenie aresztu wobec twórcy internetowego. Grozi mu do 12 lat więzienia. Dobiega końca ewakuacja poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do Rzeszowa miało dziś przylecieć w sumie 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski mówi, że akcja wymagała precyzyjnego planu.
3: Czyli precyzyjnego rozpisania tego w taki sposób, aby można było spiąć ze sobą transport karetkami ze szpitali na lotnisko w Debreczynie, a następnie również zaplanować ten element związany z koordynacją tych działań już w Rzeszowie, jeżeli chodzi o odebranie przez karetki tych pacjentów i przetransportowanie do wskazanych i ustalonych szpitali i konkretnych oddziałów.
0: W piątek szpital na Węgrzech mają opuścić dwie kolejne osoby. Również dla nich szykowany jest transport medyczny do Polski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Co najmniej do soboty można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Można to zrobić w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów zmarła wczoraj. Przeżyła 99 lat. Jolanta Herzog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, który odpowiada za Izbę Pamięci, przypomina, że to miejsce powstało właśnie z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej.
5: Pani Wanda Traczyk-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała cmentarza Powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób, w tym prawie 100 tysięcy cywili. Izba Pamięci powstała niedawno, jest najnowym oddziałem Muzeum Warszawy i właśnie tu wystawiliśmy księgę kondolencyjną.
0: Zawsze będzie przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu, tak Wandę Traczyk-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Dodaje, że zawsze będzie pamiętał jej słowa i czyny.
6: Pani Wanda Traczyk-Stawska nie musiała co 5 minut krzyczeć Polska, honor. Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce i uosobieniem honoru. Dzięki pani Wandzie, także ja, ale myślę, że bardzo wielu Polaków wierzyło głęboko, że patriotyzm może być wolny od ksenofobii, od agresji, od pogardy wobec innych ludzi.
0: Wanda Traczyk-Stawska odznaczona została za życia m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu na południowym zachodzie i w centrum burze. Może im towarzyszyć ulewny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.

0: Na rzekach w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jednocześnie w większości kraju panuje susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
10: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
11: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
12: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o ludziach przywróconych do życia. O ludziach, którzy byli blisko takich zachowań samobójczych. Mówiąc wprost, znaleźli się na granicy życia i śmierci, ale odkryli w sobie siłę, wolę życia, by właśnie zostać po stronie życia. Porozmawiamy o tym, jak lepiej zrozumieć osoby w kryzysie psychicznym i bardziej świadomie im towarzyszyć. Okazuje się, że nasza obecność, nasza uważność, nasza czułość mogą uratować niejedno życie. 10 września będzie w Polsce celebrowany, obchodzony Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest siła relacji. O tym dzisiaj porozmawiamy, ale także równolegle o książce Przywróceni do życia, pokonać samobójstwo. A moją rozmówczynią będzie dzisiaj pani doktor Halszka Witkowska, jedna z najwybitniejszych ekspertek w Polsce w dziedzinie suicydologii. Pani doktor jest także konsultantką kryzysową, pomysłodawczynią i koordynatorką serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym, a także dla ich bliskich. Właśnie pod nazwą Życie warte jest rozmowy. Pani doktor jest także wiceprezesem, bo tak woli, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz ekspertką Ministerstwa Zdrowia. Autorką książek Życie mimo wszystko, Niewysłuchani, za swoją misję uważa upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania samobójstwom. Witam serdecznie pani doktor.

0: Pani doktor, od kiedy i dlaczego zajmuje się pani suicydologią?
1: Jest to już w tej chwili kilkanaście lat i faktycznie droga do tego tematu nie była dla mnie drogą oczywistą. Często pytana jestem, czy to z powodu osobistych doświadczeń, czy rodzinnych zainteresowałam się tym tematem. Otóż w moim przypadku sprawa ma się zupełnie inaczej. Zawsze interesował mnie język w sytuacjach granicznych. Język jest granicą naszego świata, cytując sławnego filozofa. I to właśnie język w sytuacji granicznej interesował mnie tu najbardziej. I w trakcie pracy nad swoją dysertacją na Uniwersytecie Warszawskim interesowała mnie tematyka listów pożegnalnych osób, które odebrały sobie życie. I na samym początku podeszłam do tego typową drogą naukowca, researchem badawczym, zebraniem materiału. Bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że to nie jest tylko materiał naukowy, że mam przed sobą dokumenty, świadectwa ogromnego ludzkiego cierpienia. Musiałam sobie też wewnętrznie znaleźć pewne przyzwolenie na to, żeby zająć się tym materiałem.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ jest to materiał bardzo intymny. Jest to materiał zostawiany w sytuacji granicznej przez osoby, które często miały takie wrażenie, że nie zostały wysłuchane. I kiedy zebrałam materiał z pierwszych warszawskich prokuratur, ułożyłam go w pokoju, pomyślałam sobie, czy ja mam prawo do tak intymnego czyjegoś świata wejść. I pomyślałam, zupełnie szczerze, mówię to teraz państwu, że to są osoby nigdy nie wysłuchane i ja chciałabym zrobić wszystko, żeby dać im głos. I w momencie, kiedy zaczęłam pracę nad tą dysertacją, zorientowałam się, że nie da się zająć tym tematem, nie biorąc pod uwagę szerszego kontekstu i sytuacji także, którą mamy w Polsce. Bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że chociaż mamy dwa razy więcej samobójstw w Polsce niż śmierci w wyniku wypadków drogowych, nikt o tym nie mówi. I właśnie dlatego już w 2018 roku, równolegle do pracy nad dysertacją, rozpoczęłam kampanię społeczną pod nazwą Życie Warte jest Rozmowy, organizację pierwszych wykładów otwartych. I zdaliśmy sobie sprawę z zespołem, który stworzyłam na potrzeby organizacji tej kampanii, że cały czas w Polsce nie tylko mało się mówi, ale mało też jest specjalistycznej pomocy dla osób w kryzysie samobójczym.
0: Mało tego. Ja odnoszę wrażenie, że w pewnym momencie zaczęło się mówić o tym jeszcze mniej, ponieważ mówiło się o tym, że to się wiąże z ryzykiem zachęcania do zachowań samobójczych wtedy, kiedy się o tym opowiada. Pani mówi o tym języku. W książce, o której dzisiaj trochę będziemy mówić, Przywróceni do życia, dużo już od samego początku mówi się o tym, jak ważne są te słowa.
1: Tu musimy chwileczkę się zatrzymać, bo wymaga ta sprawa merytorycznego wyjaśnienia, chociażby w kilku słowach, kilku zdaniach. W suicydologii zwracamy uwagę na dwa efekty. Efekt Wertera i efekt Papagena. Efekt Wertera jest wtedy, kiedy w przestrzeni publicznej, w mediach mówimy o zachowaniach samobójczych w sposób nieprawidłowy. I co to znaczy? Po pierwsze, opisujemy metodę, w jaką ktoś użył do popełnienia samobójstwa. Mówimy o samobójstwach w sposób sensacyjny. Opisujemy dokładnie osobę, szukamy jednego powodu, są publikowane zdjęcia na przykład z miejsca. Jest to też opisane w sposób taki budzący sensację, natomiast nie ma wiedzy merytorycznej dotyczącej tego, jak zapobiegać takiemu wydarzeniu. I faktycznie jest to udowodnione naukowo, już od lat 70. są badania prowadzone w tej chwili, to przede wszystkim profesor Thomas Niederklotentare z Austrii jest takim najważniejszym nazwiskiem w tej kwestii. Natomiast pokazane są faktycznie dowody naukowe dotyczące tego, że jeżeli mówimy w sposób nieprawidłowy, to tych zachowań samobójczych może być więcej po takiej informacji. Natomiast należy tu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że efekt Wertera wziął się od publikacji informacji dotyczących sławnych osób. Czyli jeżeli mieliśmy samobójstwo sławnej osoby i było to opisane szczegółowo, z metodą, do tego połączone z gloryfikacją tej osoby, romantyzacją śmierci samobójczej, szukaniem jednego powodu, bardzo duże było prawdopodobieństwo naśladownictwa wśród innych osób. Natomiast potem w rozwoju badań pokazano, że nie tylko sławne osoby, ale w ogóle temat samobójstwa, w szczególności także, byśmy powiedzieli,

0: członków społeczeństwa, którzy nie są celebrytami ani znanymi osobami, ale mogą być postrzegane jako wzór dla naśladownictwa. Czemu to jest tak niebezpieczne? Ponieważ osoba w kryzysie samobójczym często też szuka tak zwanych dowodów społecznych na to, że podjęła słuszną decyzję. Jeżeli czyta w mediach, w prasie, ogląda film, widzi tak, no dobrze, ta osoba jest w podobnym wieku do mnie, ma podobne problemy i jeszcze użyła tej i tej metody, to znaczy, że jest to dla mnie drogowskaz. Natomiast media z takim podejściem właśnie obawy przed wywołaniem efektu Wertera, też w wielu stacjach, bowiem był taki przykaz, żeby nie poruszać tego tematu w ogóle, nie wiedziało tej możliwości, no, którą jest efekt Papageno, odwrotny do efektu Wertera, czyli, który też już w tej chwili jest udowodniony naukowo, że jeżeli mówimy w sposób odpowiedzialny o zachowaniach samobójczych, przestrzegamy tych reguł, o których wspomniałam wcześniej, czego nie należy robić, a do tego dodajemy wiedzę merytoryczną dotyczącą tego, jak wesprzeć kogoś w kryzysie, jakie są czynniki ryzyka, jakie są sygnały ostrzegawcze, mówimy o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, burzymy fałszywe przekonania i mity, zostawiamy też tę wiedzę ekspercką, ale podaną prostym językiem, tak, właśnie.
1: I wtedy możemy faktycznie pomóc, zapobiec niejednemu zachowaniu samobójczemu.
0: Tak jest, ponieważ też wiemy o tym, że części osoby, które są zainteresowane tym tematem, będą wyszukiwały takich materiałów. Jeżeli w tym swoim wyszukiwaniu trafią na materiały, które będą pokazywały rozwiązania, będą tłumaczyły pewne zjawiska, będą odsyłały do miejsc pomocowych, to faktycznie jest duża szansa na to, że te osoby z tego skorzystają. Mamy to też udowodnione naukowo.
1: Ci, którzy mogliby być potencjalnymi samobójcami, albo ich bliscy, którzy dzięki takim publikacjom po prostu nie zbagatelizują sygnałów. Kiedyś słyszałam historię, dawno, dawno temu już, o tym, że ktoś 9 razy mówił o tym, że chce sobie odebrać życie, ale nikt go poważnie nie traktował, więc za dziesiątym razem mu się po prostu udało to zrobić. Pani zaczyna swoją książkę, którą napisała pani razem z Moniką Tadrą, od cytatu z tragedii Macbetha Williama Szekspira. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Ubierz żal w słowa. Ból, który nie mówi, szepcze do serca i każe mu pęknąć. Czy rzeczywiście to jest jeden z głównych powodów targania się na swoje życie?
0: Ból psychiczny to główny powód, dlaczego ludzie odbierają sobie życie. I na ten ból psychiczny składają się różne rzeczy. Natomiast musimy pamiętać, że człowiek odbiera sobie życie nie dlatego, że pragnie śmierci, tylko dlatego, że nie jest dłużej w stanie wytrzymać bólu psychicznego. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy bardzo coś panią boli i nie może pani nikomu o tym powiedzieć. Co więcej, boi się pani, że jak pani to powie, to ktoś panią wyśmieje. Chciałabym bardzo na samym początku naszej rozmowy zaznaczyć istotną kwestię i pokazać państwu pewien problem komunikacyjny, który mamy w społeczeństwie, który utrudnia w ogóle pomoc osobom w kryzysie samobójczym. Zacznijmy od tego, o czym pani wspomniała wcześniej. O pewnej osobie, która 9-krotnie wspominała o tym, że chce odebrać sobie życie, nikt nie zareagował, na końcu podjęła próbę samobójczą. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że często mamy takie podejście, że ktoś, kto o czymś mówi, na pewno tego nie zrobi. Badania pokazują zupełnie coś innego, że ponad 80% osób, które popełniło samobójstwo, wcześniej o tym wspominało. To także jest w aktach spraw, które dotyczą osób, które odebrały sobie życie. I najgorsze jest to, że my podchodzimy do tego w ten sposób, że ktoś jak mówi, to nie zrobi. A proszę sobie wyobrazić, że te osoby próbują powiedzieć czasem na różne sposoby. Czasem to jest faktycznie tak, że nie mam siły, myślę, żeby się już nie obudzić. Czasem chcę odebrać sobie życie, ale czasem to też może być tak, takie zdania, mnie już nic nie obchodzi, jestem zbędny, następne święta spędzicie beze mnie. Myślę, że wszystkim byłoby lepiej beze mnie.
1: Czyli to nie musi być powiedziane wprost, expressis verbis, to może być powiedziane między wierszami, tylko że naszym obowiązkiem jest umieć to usłyszeć. Pani doktor, do rozmowy na ten temat, jak nie przegapić sygnałów potencjalnego samobójcy, wrócimy za chwilę, a przypominam, że dziś w Blisko Coraz Bliżej goszczę panią doktor Halszkę Witkowską, która jest specjalistką w dziedzinie suicydologii.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polski Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś moją rozmówczynią jest dr Halszka Witkowska, specjalistka w dziedzinie suicydologii. I rozmawiamy o tym, co może przywrócić człowieka do życia z nadkrawędzi. Ale też rozmawiamy o tym, co jest najczęstszym powodem, dla którego powstają takie myśli. Mówimy też o tym, jak nie przegapić sygnału kogoś bliskiego, który komunikuje nam o swoim, mówiąc delikatnie, dyskomforcie, a mniej delikatnie o swoim cierpieniu albo rozpaczy, a my nie umiemy tego czytać albo nie wiemy, jak podjąć rozmowy na ten temat.
1: Z jednej strony mamy sytuację, w której często nie bierzemy na poważnie słów o samobójstwie, ale z drugiej strony, nawet jeżeli chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, to jest w nas wewnętrzny lęk i obawa, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, to może kogoś zachęcimy. I bardzo często słyszałam takie opinie, że ktoś boi się rozmawiać, czy boi się zapytać o myśli samobójcze, bo może jeszcze coś źle powie i wywoła takie zachowanie. I tutaj znowu bardzo Państwa proszę o zapamiętanie tego, że wszystkie, można powiedzieć, metaanalizy naukowe pokazują, że rozmowa o myślach samobójczych czy o próbach samobójczych, pytanie o to, czy ktoś ma takie myśli lub miał, nie doprowadza do tego, że one się pojawią. Wręcz odwrotnie. Taka rozmowa pomaga poradzić sobie z trudnymi emocjami. Pozwala na to, żeby ból psychiczny wybrzmiał. Bo tak jak zaczęliśmy od cytatu Szekspira, w momencie, kiedy on nie wybrzmiewa, kiedy nie możemy go ubrać w słowa, sam w nas drąży jeszcze większą dziurę. Co więcej, czujemy się ogromnie samotni. Jeden z bohaterów książki Przywróceni do życia w rozmowie z Moniką Tadrą powiedział: to, co oddzielało mnie od moich bliskich, to moje tajemnice. Rozmowa jest tą przestrzenią, która pozwala poszerzyć perspektywę.
0: I uwolnić się od tej tajemnicy.
1: To raz, ale dwa, ból wypowiedziany to ból nazwany. Ja mogę opowiedzieć o tym, co mnie boli. I sam fakt, że ja to mówię, układam w pewną historię, opowiadam, dzielę się z drugim człowiekiem, bardzo często powoduje, że ja te trudne emocje kanalizuję. Wielokrotnie nawet w tej książce bohaterowie zwracają uwagę na fakt, kiedy pierwszy

0: raz o tym opowiedzieli, co ich dotyka. I ten ogromny ból i te emocje i te łzy, które były jak z odkręcanego kranu i ta ogromna potrzeba, żeby w końcu ktoś wysłuchał. I to jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, często w takich sytuacjach nie jest potrzebne to, abyśmy drugą osobę obdarowali jakimiś bardzo dobrymi radami, czy rozwiązali jej wszystkie problemy. Proszę mi uwierzyć, że obecność, po prostu wysłuchanie drugiego człowieka w tym stanie, nieocenianie go, złapanie za rękę jest ogromnie, ogromnie dużą wartością. Przepraszam, że wręcz użyję takiego słowa, ale chodzi o to towarzyszenie, bo my nie zdejmiemy bólu całego życia z tej osoby, ale my możemy troszeczkę go ponieść razem.
1: Pamiętam, że rozmawiając w tym studiu z psychoonkologiem, powiedział mi coś bardzo podobnego. Ludzie często boją się, nie wiedzą jak zacząć rozmowę z osobą, która doświadcza tej choroby onkologicznej i wolą nic nie robić. A tymczasem to nie jest tak, że oni mają być panaceum na tę chorobę, tylko mają być, tak jak pani powiedziała, z tym człowiekiem, mają pobyć z tym człowiekiem, tak żeby on nawet mógł powiedzieć o tym swoim lęku.
0: Tylko proszę zwrócić na jedną rzecz szczególną uwagę. W przypadku nowotworu, innych chorób śmiertelnych, my możemy bardzo dużo zrobić rozmową, ale my eksplicite uratować życie tą rozmową nie możemy. Mhm. Natomiast w przypadku samobójstwa...
1: A tu możemy.
0: Czy to jest naprawdę możliwe? Jest wiele świadectw w tej książce osób, które przeżyły kryzys samobójczy. Przeżyły właśnie dlatego, że w odpowiednim czasie ktoś z nimi porozmawiał. I teraz chciałabym, żeby to też dobrze wybrzmiało w naszej rozmowie. Jedna rozmowa nie zastąpi terapii, farmakoterapii, ale czasem ta jedna rozmowa we właściwym czasie, właściwym momencie może spowodować, że ktoś zmieni zdanie i nie podejmie w tej chwili próby samobójczej. Ja zawsze podkreślam, że w suicydologii niesłychanie ważny jest czas. I my taką rozmową, pierwszą pomocą emocjonalną kupujemy temu człowiekowi w kryzysie czas. Bo myśli samobójcze często są jak temperatura. One się intensyfikują, wzmacniają, nie chcą odejść od tej osoby. I ten moment, kiedy my możemy rozbić tą gorączkę, rozbić ten moment intensyfikacji myśli samobójczych właśnie prostą rozmową, złożoną na zasadzie pierwszej pomocy emocjonalnej, to możemy spowodować, że ten człowiek się zatrzyma, te myśli samobójcze obniżą się i zanim pojawi się, byśmy powiedzieli, kolejny moment wzmocnienia tych myśli samobójczych, jest duża szansa, że ten człowiek uzyska wsparcie. My możemy tam pomóc. Czyli rozmowa w tym kontekście, ona nie zastępuje profesjonalnej pomocy, ale sprawia, że ktoś w ogóle może po nią sięgnąć. Ale poza tym też chciałabym Państwu zwrócić uwagę, my bardzo dużo mówimy w tej chwili o zdrowiu psychicznym. Ja się bardzo cieszę, w społeczeństwie też odczarowujemy temat właśnie farmakoterapii, wsparcia psychiatry,
1: tak, zdrowia psychicznego w ogóle. Tak.
0: Natomiast przestrzegam też przed zbytnią medykalizacją tego tematu. I tu też chciałabym, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Oczywiście specjaliści od zdrowia psychicznego ratują ludzkie życie. Szpital psychiatryczny ratuje ludzkie życie. Ale to nie zdejmuje odpowiedzialności z nas, jako z otoczenia, ze społeczeństwa, żebyśmy nie pochylili się nad osobą, której brakuje już siły. Bo każdy z nas może podjąć pierwszą pomoc emocjonalną i to dzięki nam, naszemu wsparciu, ktoś może nie pójść o krok dalej. Bo przypominam, że jest dużo w społeczeństwie osób, które mierzą się z myślami samobójczymi. Natomiast uzyskując pomoc na wcześniejszym etapie od swoich bliskich, wsparcie, relacje, tak, może dojść do tego, że oni nie będą potrzebowali specjalistów, ponieważ ich bliscy na tyle ich wzmocnią, że ta osoba poradzi sobie z tym kryzysem. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy zachowali tę równowagę i nie dokonywali takiego gestu Piłata, słysząc, że jak ktoś ma gorszy moment czy kryzys, to nie jest moja sprawa, to od razu iść do psychologa czy terapeuty.
1: Tak. Nie chcę zakłócać tego jego stanu, bo jeszcze mogę właśnie zaszkodzić, a nie pomóc. Dobrze, czyli jednak reagować, ale pewnie są takie zachowania, słowa, gesty, których pod żadnym pozorem nie warto wypowiadać czy robić.
0: No, z pewnością wszelkie rady takie, to dla Państwa będzie oczywiste, jak innym jest gorzej, nie martw się, przejdzie ci, idź pobiegać. No to są już takie frazesy, które są chyba oczywiste dla nas w tej chwili, których nie powinniśmy robić, ale czy mówić. Natomiast przede wszystkim ważne jest to, abyśmy nie próbowali udawać, że rozumiemy czyjąś sytuację.

0: Bo my naprawdę nawet w dobrej wierze, mówiąc rozumiem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co ten człowiek ma na sobie. My nie znamy jego historii, my nie wiemy, ile trudnych momentów przeżył. Więc zachęcam do tego, żeby zwracać się raczej takimi słowami: chcę cię zrozumieć, chciałabym cię zrozumieć, próbuję cię zrozumieć, opowiedz mi o tym, z czym się mierzysz.
1: Bo takie mówienie, rozumiem cię, może sprawić, że ten ktoś jeszcze bardziej się zamknie, bo pomyśli sobie, co ty wiesz o moim życiu,
0: to
1: prawda?
0: To pierwsze, ale proszę zwrócić uwagę, że często za tym rozumiem cię, w drugiej kieszeni już się szykuje, bo sama jak miałam trudne momenty, prawda? I zaczynamy od razu, bardzo często, po pierwsze sprowadzać historię tej osoby do swojej historii, czyli już odwracamy od niej uwagę, a przekierowujemy na siebie.
1: Tak.
0: To jest pierwszy bardzo duży problem, ale drugi jeszcze dla mnie taki trudniejszy jest to, że bardzo często pojawia się od razu taka licytacja. A wiesz, co u mnie było? A wiesz, co u mnie się wydarzyło? A wiesz, jak ja miałam ciężko? I każdy z tych ruchów powoduje, że ten drugi człowiek, a często pamiętajmy o tym, że osoba w kryzysie ma bardzo obniżoną samoocenę.
1: Dokładnie.
0: Ten człowiek naprawdę uważa, że nie zasługuje na pomoc. Bardzo często tak piszą do nas osoby w kryzysie samobójczym, że...
1: Że nie zasługuje na pomoc.
0: To parafraza będzie oczywiście z takiej jednej z wiadomości, ale wiadomości są czasem takie: wysłałem do was wiadomość, ale ja jestem nic nie wart, nie musicie mi odpisywać, nie musicie mi pomagać. Na pewno inni mają gorzej, na nich się skupcie.
1: Ale jednak, pani doktor, jednak takim leitmotivem w tej książce jest to, że nikt nie chce umierać. Nawet ten, który pisze ten list, tak naprawdę gdzieś tam jakaś nadzieja się w nim tli, że jednak coś się wydarzy, że nie będzie musiał odbierać sobie życia.
0: Nauczyłam się w swojej podróży z tym tematem nie używać nigdy dużych kwantyfikatorów, ale przede wszystkim faktycznie nie mówić nikt, zawsze, nigdy. Każda śmierć jest indywidualna, każdy kryzys psychiczny jest indywidualny i nie jestem w stanie powiedzieć i podpisać się pod zdaniem, że nikt nie chce umrzeć. Natomiast jestem w stanie podpisać się pod zdaniem, że ludziom brakuje sił do życia i z różnych powodów mogą być wyczerpani, nie widzieć innych perspektyw. I pamiętajmy też, że temat zapobiegania zachowaniom samobójczym często mylony jest, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie ta debata publiczna jeszcze raczkuje w kontekście eutanazji, właśnie z tematem eutanazji. Jestem często o to pytana. Natomiast zapobieganie samobójstwom i eutanazja to są dwa zupełnie różne obszary. W suicydologii podstawową tezą jest to, że nikt nie może zmusić drugiego człowieka do życia. Każdy człowiek ma prawo do godności i wolności. Natomiast my jako społeczeństwo mamy jako obowiązek główny na tyle wesprzeć drugiego człowieka, aby on odnalazł siłę, by żyć dalej. Ale nie możemy go okłamywać, nie możemy obiecywać rzeczy, których nie spełnimy. To jest bardzo ważne. Natomiast w kontekście eutanazji mówimy o osobach, które często nie mają wyboru, bo choroba jest rzeczą, która odbiera im wybór. Bo trudno mówić o wolności wyboru w sytuacji, kiedy człowiek jest w syndromie presuicydalnym, kiedy ma zawężenie sytuacyjne i nie widzi innego wyjścia ze swojej trudnej sytuacji.
1: Czy można mówić o skali zjawiska całkiem bezpiecznie, bez ryzyka, że znowu, nie wiem, podziałamy komuś na wyobraźnię nie tak, jakbyśmy chcieli, niezgodnie z naszymi intencjami.
0: To bardzo ważny wątek, który w tej chwili poruszamy, natomiast musimy sobie zawsze zdawać sprawę, że w przypadku samobójstw i prób samobójczych, czy myśli samobójczych, te dane, które mamy, nie są zawsze w pełni odzwierciedleniem zjawiska. Po pierwsze, jeżeli mówimy o samobójstwach, no to mamy dwa źródła danych. Są to dane Komendy Głównej Policji i Głównego Urzędu Statystycznego. I te dane się od siebie różnią. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ one są inaczej zbierane. Jedne są na podstawie kart zgonu w Głównym Urzędzie Statystycznym, a drugie na podstawie wszczętych postępowań z artykułu 151 Kodeksu Karnego dotyczących podżegania do samobójstwa. I według oficjalnych danych Komendy Głównej Policji w Polsce około 5 tysięcy osób rocznie odbiera sobie życie. W tej chwili od 2 lat mamy spadek w populacji ogólnej i jest to poniżej 5 tysięcy. To jest takie światełko nadziei, bo faktycznie przez lata cały czas mieliśmy powyżej 5 tysięcy. Ale też zwrócę Państwa uwagę, że rocznie w Polsce dochodzi do śmiertelnych wypadków, gdzie życie traci około 2000 osób. Więc
1: czyli
0: proszę zobaczyć.
1: Samobójstw jest 2 razy więcej.
0: Tak. I tu mówimy o samobójstwie.

0: samobójstwach. Jeżeli spojrzymy w kontekście prób samobójczych, to jest dużo trudniej zdiagnozować, bo policja mówi o około 10 tysiącach prób samobójczych rocznie. Natomiast musimy pamiętać, że to są próby zgłoszone na policję.
1: A ile jest tych niezgłoszonych?
0: Prawda?
1: Spróbujemy się przybliżyć do odpowiedzi również na to pytanie, ale po chwili muzycznej.

0: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, Coraz Bliżej. Dziś rozmawiam z panią dr Halszką Witkowską, autorką książki Przywróceni do życia, pokonać samobójstwo. Ta książka została napisana przez panią doktor wespół z Moniką Tandrą. Nie jest to pierwsza książka tego duetu, tego tandemu. Pani doktor, zostawiliśmy słuchaczki i słuchaczy z takim niedopowiedzeniem na temat skali zjawiska, czyli tych prób udanych, samobójczych prób, które się dokonały i tych, które zostały podjęte, ale udało się przeżyć. Jak można w przybliżeniu określić liczbę tych nierejestrowanych, niezgłoszonych prób samobójczych?
1: Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że na każde samobójstwo w przypadku osoby dorosłej przychodzi od 10 do 15 prób samobójczych. W przypadku dzieci badania pokazują, że na jedno samobójstwo przypada nawet od 100 do 200 prób samobójczych. Pamiętajmy, że bardzo często o tych próbach samobójczych wiedzą tylko najbliżsi, a czasami nawet ci najbliżsi nie wiedzą. Tak też opowiadają bohaterowie książki Przywróceni do życia. Jest tam historia kobiety, która po próbie samobójczej nie otrzymała żadnej pomocy, ponieważ rodzina wstydziła się wezwać karetkę pogotowia. Musimy pamiętać, jak z silnym ostracyzmem często spotykały się rodziny, gdzie doszło do samobójstwa lub próby samobójczej. Natomiast ważne, żebyśmy tutaj powiedzieli, że przede wszystkim samobójstwo to jest męska sprawa.
0: Czyli jednak najczęściej oni targają się na swoje życie.
1: Proszę zwrócić uwagę, popełniają samobójstwa, a nie mówimy o próbach samobójczych. To są dwa różne zjawiska.
0: Czyli skutecznie podejmują próby samobójcze.
1: Staramy się w suicydologii w ogóle nie używać przymiotników takich jak skutecznie, no czy nie mówimy udało się, ponieważ śmierć samobójcza, ona jest śmiercią i nie musimy jej oceniać. I w tym kontekście, jeżeli spojrzymy na te statystyki, to w 2025 roku każdego dnia doszło do 13 samobójstw dziennie w Polsce, z czego 11 to były samobójstwa mężczyzn. Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w przypadku prób samobójczych. Dużo częściej próby

0: samobójcze podejmują kobiety. Próba samobójcza to próba komunikacji. Samobójstwo to ostateczne zerwanie tej komunikacji. I tu chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na dwa fakty bardzo istotne. Samobójstwa wśród dzieci. Proszę sobie wyobrazić, że więcej dzieci ginie rocznie w Polsce w wyniku samobójstwa niż w wyniku utonięć. Myślę, że jeszcze większym tematem tabu są seniorzy, bo mam wrażenie, że o dzieciach częściej mówimy w przestrzeni publicznej, poświęcamy dużo czasu, jest mnóstwo programów profilaktycznych, natomiast mało kto wie, że w Polsce każdego roku 1000 seniorów odbiera sobie życie. I to jest bardzo trudny temat i powiem Państwu, że taki moment, który wywarł na mnie ogromne wrażenie i do dzisiaj wiąże się to z silnymi emocjami dla mnie, to moment, kiedy dla Gazety Wyborczej udzieliłam wywiadu dotyczącego właśnie problemu samobójstw wśród seniorów w Polsce. I po opublikowaniu tego wywiadu w internecie było bardzo dużo komentarzy. I proszę sobie wyobrazić, że 90% tych komentarzy dotyczyło tego, że jest to dowód na to, że należy wprowadzić eutanazję w Polsce.
1: Taki wniosek wyprowadzono.
0: Tak, więc proszę, jakby dlatego też tak bardzo podkreśliłam na początku tą różnicę między zapobieganiem samobójstwom a eutanazją, że to są dwa różne tematy i naprawdę nie wiem jak państwo, ale ja nie chcę żyć w świecie, w którym eutanazja ma być rozwiązanie na ból, na samotność, na cierpienie drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że zachowania samobójcze są trochę jak papierek lakmusowy tego społeczeństwa i świata, w którym żyjemy. Proszę zobaczyć, że w ostatnich latach mamy ogromny wzrost prób samobójczych, czyli dzieci nie mają narzędzi, żeby się komunikować w sprawach trudności, których doświadczają. A z drugiej strony seniorzy nie chcą żyć, bo czują się samotni, tak. Nie widzą sensu. I to jest świat, który sobie urządziliśmy.
1: Tak jest. I to nie jest tak, że ci ludzie nie chcą żyć. Tylko nie mają siły żyć.
0: Ale też bardzo często stają się po prostu zbędni, samotni.
1: Niezauważeni.
0: Nie mają nadziei na nic, ale pamiętajmy też o kwestiach ekonomicznych, o których mało mówimy. Seniorzy są bardzo często po prostu w trudnych warunkach ekonomicznych. Żyją w biedzie i mówmy o tym otwarcie. Muszą podjąć decyzję, czy zapłacić za czynsz, czy kupić leki. Sama byłam wielokrotnie świadkiem takiej sytuacji, więc myślę, że to też przez lata nie był politycznie poruszany temat, bo trudno o tym mówić.
1: Pani mówi, że całe życie człowieka wpływa na podjęcie decyzji o samobójstwie. Chociaż czasem jest tak, jak powiedziałyśmy przed chwilą, że to się pojawia dopiero pod wpływem na przykład beznadziejnych warunków życia starszego człowieka, samotnego, ubogiego człowieka. Ostatnia pani książka to Przywrócenie do życia, pokonać samobójstwo. Ja wiem, że nie możemy odpowiedzieć na pytanie, co powstrzymuje ludzi przed odebraniem sobie życia, ale jednak, czy są obecne jakieś prawidłowości?
0: Czy możemy powiedzieć, i to bym powiedziała w kilku słowach. Mm-hmm. Nadzieja, drugi człowiek i nie bez powodu ta siła relacji, która się pojawia w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. My naprawdę dla drugiego człowieka jesteśmy bardzo dużo w stanie zrobić. I nie mówię to o najnowszych rozwiązaniach technologicznych czy o pieniądzach, ale na przykład takie zdanie jesteś dla mnie ważne. Mm-hmm. My często zapominamy, że tworzymy w społeczeństwie sieć połączoną. Zapominamy, że może być ktoś obok nas, dla kogo jesteśmy inspiracją, siłą, częścią większej całości. I ten moment, kiedy ktoś chce odebrać sobie życie, to jest moment ogromnego bólu psychicznego, który spycha nas w ciemność. W ogromną ciemność, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy beznadziejni, że wszystko, co do tej pory zrobiliśmy, nie ma żadnej wartości, nie ma sensu, że inni cierpią przez nas, że to się nigdy nie zmieni, że będzie lepiej światu beze mnie. I naprawdę coś, co może tą ciemność rozjaśnić, to jest drugi człowiek.
1: To jest drugi człowiek, który czasem nie pomyśli, że ta druga osoba może nie wiedzieć, że jest ważna, że jest wartościowa, bo nam się wydaje, że no, to jest takie oczywiste. Tymczasem dobrze, jeśli jest to wypowiedziane. To, co pani powiedziała, jesteś ważny, jesteś dla mnie ważny albo ważna.
0: Ale prawda? Tu warto też znowu odwołać się do nauki w tym kontekście, ponieważ osoby w kryzysie samobójczym często mają zaburzoną pamięć autobiograficzną w tym kontekście. One skupione są na tych złych momentach ze swojego życia. I to my możemy być tym twardym dyskiem, tą pamięcią zapasową, która pomaga zbierać dobre wspomnienia, która pomaga przypominać tej osobie, że były

0: momenty, kiedy tej osobie coś się udało, że jest dla kogoś istotna i ważna. I my musimy to zrozumieć, żeby móc pomóc temu człowiekowi.
1: Tak, żeby tworzyć te, budować pozytywne scenariusze. Pamiętam akurat tę historię, bo to było o dziewczynie, o kobiecie, która była blisko nie jeden raz odebrania sobie życia, ale jednak nie zrobiła tego. I finalnie nawet można powiedzieć, że uratowała życie drugiej osobie, ponieważ zgłosiła się jako potencjalny dawca szpiku kostnego.
0: Ta książka jest przepełniona takimi świadectwami i to jest dla mnie ogromna siła, bo prawda jest najsilniejsza i tylko prawda jest ciekawa. I myślę, że to się też broni. To jest ogromną siłą tej publikacji. Ta historia pokazuje to, że czasem życie tak zakręca, że potrafi nas zaskoczyć niesłychanie. Osoba w kryzysie samobójczym nie bierze tego pod uwagę, bo nie ma tej nadziei, bo ma wrażenie, że jej cierpienie nigdy się nie skończy.
1: I nic się nie zmieni.
0: I panią poruszyła historia z kobietą, która została dawcą szpiku, a ja osobiście mam dwie takie historie, które też są dla mnie dowodem na siłę rozmowy. I pierwsza to jest historia bohatera z tej książki, który nie był w stanie spotkać się. Powiedział tylko, że może to spisać, bo nie umiał tym opowiedzieć. Jego historia była taka, że on podjął decyzję o tym, że sobie odebierze życie, przygotował się do tego wszystkiego, napisał listy pożegnalne do rodzin i zanim to przeprowadził, napisał SMS-a do koleżanki ze studiów, że chciałby się z nią spotkać. On wiedział o tym, że pożegnać. I ona nie odezwała. I dwa tygodnie później on już był w trakcie podejmowania próby samobójczej. Już stał, byśmy powiedzieli, w ręku z rzeczami, które miały mu pomóc odebrać sobie życie. I dostał SMS-a.
1: Odpowiedziała.
0: Przeprosiła, że była na wyjeździe za granicą i bardzo chętnie się spotka.
1: Nieprawdopodobne.
0: Ja mam gęsią skórkę, bo wiem, że to jest prawda. I ten człowiek zszedł z tego miejsca, otworzył tego SMS-a, spotkał się z tą koleżanką. Ma teraz żonę i trójkę dzieci. Nie z nią, ale to spotkanie spowodowało po części, że on dał sobie szansę. A druga historia pokazująca siłę rozmowy jest właśnie taka, że pamiętam na weselu kiedyś byłam i to też z cyklu, co może robić suicydolog na weselu, rozmawiać o samobójstwie. I pamiętam, że ze strony chyba pana młodego wtedy ktoś taki small talk ze mną nawiązał. A czym się zajmujesz? No to ja mówię samobójstwami i to często budzi różne emocje. I ten mężczyzna po prostu spojrzał na mnie i zaczął mnie przytulać, ściskać ze szczęścia, z radości. I łzy miał w oczach i mówi, wiesz, to takie ważne, co robisz, bo ja też chciałam odebrać sobie życie i nigdy tego nie zapomnę, powiedział mi, że zadzwonił właśnie do koleżanki, żeby się z nią pożegnać, porozmawiać. I ona przez 3 godziny po prostu go słuchała. I to był... Ona nic nie mówiła, tylko go słuchała. I on powiedział, że to był pierwszy moment w życiu, kiedy poczuł się ważny.
1: Ktoś mi kiedyś powiedział, że takie słuchanie aktywne, takie na 100%, zmienia gospodarkę hormonalną.
0: Ale bo to się czuje. Znaczy to się czuje, czy my słuchamy kogoś po prostu z grzeczności, czy jesteśmy zaangażowani, dopytujemy o emocje, o fakty, o sytuacje. To jest szalenie istotne. I to, co pani powiedziała, aktywne słuchanie i ta zasada interwencji kryzysowej 80-20. 80 słuchamy procent, 20 mówimy, z czego większość tych 20% to jest zadawanie pytań otwierających.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za tę ważną rozmowę. Jeszcze raz przytoczę Szekspira, bo to bardzo do mnie trafia i myślę, że nie tylko do mnie. Ubierz żal w słowa. Ból, który nie mówi, szepcze do serca i każe mu pęknąć. A więc mówmy o tym, co w nas i słuchajmy tego, co w kimś.
0: I najważniejsze, bardzo chciałabym zostawić państwa z tym przesłaniem. Strona Życie Warte jest rozmowa. Tak. Oferuje bezpłatną i anonimową pomoc zarówno dla osób w kryzysie samobójczych, jak i po próbie samobójczej, jak i dla tych, którzy są w żałobie po śmierci samobójczej bliskiego. Mamy bezpłatne konsultacje online'owe dla rodziców, którzy mają dzieci w kryzysie samobójczym. Mamy bezpłatne konsultacje dla nauczycieli, dla szkół i właśnie dla osób w żałobie. I gorąco państwu zachęcam, żeby samemu wiedzieć, że jest taka strona, polecać tą stronę innym. Wszystko jest tam bezpłatne i anonimowe. Życie Warte jest rozmowy, tak nazywa się ta strona.
1: Tak, www i pierwsze litery tych
0: ZWJR.
1: Tak, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypominam, że gościłam dzisiaj dr Halszkę Witkowską, autorkę i współautorkę książki Przywrócenie do życia, pokonać samobójstwo.

0: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
2: Przed nami kolejny fragment pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza, w interpretacji Janusza Gajosa. Wołodyjowski kieruje obroną kamieńca przed Turkami.
3: Cisza, światło i noc przepyszna upoiły małego rycerza i Basię. Stało im się nie wiadomo dlaczego tęskno i trochę smutno, chociaż błogo. Baśka pierwsza podniosła oczy na męża i widząc, że ma źrenice otwarte, spytała: Michałku, nie śpisz? Aż dziwno, ale nic się nie chce. A dobrze ci tu jest? Dobrze, a tobie? Baśka poczęła kręcić jasną główką. Oj, Michałku, tak dobrze, oj, oj. Słyszałeś, co ów tam śpiewał? Tu powtórzyła ostatnie słowa piosenki. Niech z głodu zamrę przy krzywym płocie, byle przy tobie. Nastała chwila milczenia, którą przerwał mały rycerz. Baśka, rzekł. Słuchaj no, Baśka. Co, Michałku? Po prawdę rzekłszy, okrutnie nam dobrze ze sobą. I tak myślę, że gdyby jedno z nas poległo, to by drugie bez miary tęskniło. Basia doskonale zrozumiała, że mały rycerz, mówiąc, gdyby jedno z nas poległo, zamiast umarło, siebie miał na myśli. Przyszło jej do głowy, że on może nie spodziewa się wyjść żywym z tego oblężenia, że chce ją oswoić z tym terminem, więc straszne przeczucie ścisnęło jej serce i złożywszy ręce rzekła: Michale, miej miłosierdzie nad sobą i nade mną. Głos małego rycerza był nieco wzruszony, choć spokojny. A widzisz, Baśka, że nie masz słuszności, rzekł, bo tak wziąwszy tylko na rozum, cóż to jest to życie doczesne? Przez co tu kark kręcić? Komu tu będzie dostatkiem smakować szczęśliwość i kochanie, kiedy wszystko kruche jako zesła gałęź, co? Lecz Basia poczęła się trząść z płaczu i powtarzać: nie chcę, nie chcę, nie chcę. Od uważasz, tam w górze, za onym cichym miesiącem, jest kraina wiekuistej szczęśliwości. O takiej to mi gadaj. Kto się na tamtę lewadę dostanie, ten dopiero sobie odsapnie, jakby po długiej drodze, i popasie się spokojnie. Jak na mnie termin przyjdzie, a to przecież żołnierska rzecz, zaraz sobie powinnaś powiedzieć: nic to. Po prostu powinnaś sobie powiedzieć: Michał odjechał, prawda, że daleko. Dalej jak stąd na Litwę, ale nic to, bo i ja za nim podążę. Baśka, no cicho, nie płacz. Które pierwsze odjedzie, to drugiemu kwaterę przygotuje i cała sprawa. Tu przyszło na niego jakby widzenie rzeczy przyszłych, bo oczy podniósł ku miesięcznemu blaskowi i tak dalej mówił. Co to doczesność? Dajmy, że ja już tam będę, aż tu ktoś puka do niebieskich podwoi. Święty Piotr otwiera, patrzę ja, kto? Moja Baśka, rety, o, to dopiero skoczę, o, to dopiero zakrzyknę, miły Boże, słów w gębie brak. I nie będzie płakania, jeno wieczne wesele. I nie będzie pogan, ni armat, ni min pod murami, jeno spokój i szczęśliwość. Ej, Baśka, pamiętaj, nic to. Michale, Michale, powtarzała Basia. I znowu nastała cisza, przerywana tylko odległym, monotonnym dźwięczeniem kilofów. Wreszcie Wołodyjowski ozwał się: Baśka, zmówmy sobie teraz pacie.

0: Wielkopolskiego. Teraz autostradą A2 w stronę Poznania jedzie się w pobliżu Brwinowa bez jakichkolwiek problemów. Nie ma już także utrudnień na S8 w Warszawie. Między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka na 14 kilometrze jezdni w kierunku węzła Konotopa. Droga krajowa nr 25, odcinek Skulsk-Konin w Mikorzynie na 231 kilometrze. Z ciężarówki wylała się na jezdnię farba i taka sytuacja jest na blisko 1000-metrowym odcinku. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 46 na odcinku Opole-Nysa w miejscowości Siedzina na 68 kilometrze, gdzie auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w słup energetyczny. Nie ma już potrzeby korzystania z objazdów. Jedzie się normalnie drogą krajową nr 46. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami, ale mimo wszystko sporo deszczu.
1: Jest 23, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Rząd chce podnieść wysokość pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Roczna korzyść dla podatnika po zmianach może wynieść do 3600 zł. Zmiany mają dotyczyć też m.in. wysokości CIT dla największych firm.
2: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32-procentowy.
3: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
2: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
4: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
2: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około 1 000 000 zł. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku, o ile ustawę podpisze prezydent Karol Nawrocki. Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki komentuje doniesienia o budowie przez Rosję kilkunastu tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z baz tych mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że zarówno Sojusz, jak i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
5: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu. Robimy bardzo, powiedziałbym nawet agresywnie, nie tylko dynamicznie, ale agresywnie, bo musimy być zdolni do przeciwdziałania sile, która w tej chwili jest zajęta wojną z Ukrainą, ale nie wiadomo, co sobie niestety wymyśli.
1: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Rosja ma również szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahid. Wyposażone w napęd odrzutowy maszyny mogą pokonywać niemal 1000 kilometrów. Służby sprawdzają zgłoszenie mieszkańca Wałbrzycha, który twierdzi, że widział pumę w tym mieście. W sprawie dzikiego zwierzęcia grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się rano w Świdnicę sztab kryzysowy. To już kolejny sygnał po wcześniejszych doniesieniach z okolic Michałkowej, Zagórza Śląskiego i powiatu kłodzkiego.
6: Policjanci zaczęli patrolować tereny poza zabudową, gdzie zwierzę mogło się pojawić, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
7: W tej chwili patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.
6: Jeśli potwierdzi się, że to rzeczywiście puma, służby chcą ją namierzyć i odłowić żywą. Podkreślają jednak, że to niebezpieczny drapieżnik i w razie zagrożenia mogą być potrzebne inne rozwiązania do poszukiwań. Mają zostać wykorzystane także drony z termowizją. Każda osoba, która zaobserwuje dużego kota, powinna zadzwonić na numer alarmowy 112. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Średnia cena benzyny 95.

0: Cena na polskich stacjach spadła w ciągu tygodnia o 88 groszy, a diesla o 73 grosze. Wyliczyli analitycy portalu epetrol.pl. Od poniedziałku ponownie obowiązuje niższa stawka VAT oraz maksymalne ceny paliw ustalane codziennie przez ministra energii w ramach programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Nie obejmuje to autogazu. A jutro, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,49 zł, a za diesla 7,52 zł.
1: To są aktualności jedynki.
0: Zofia i Nikodem to te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji, Zofia zdecydowanie wyprzedziła konkurentki. Imię dostało ponad 2000 dziewczynek. Drugie miejsce zajęła Zuzanna, a trzecie Maja. Coraz wyżej na liście są Hanna i Oliwia. Na szczycie listy imion chłopców po raz kolejny znalazł się Nikodem. To imię otrzymało ponad 2500 dzieci. Za Nikodemem uplasował się Antoni, a na trzecie miejsce awansował Jan. W pierwszej piątce znaleźli się też Leon i Franciszek. Drugie imiona pozostają bez większych zmian. Dziewczynkom najczęściej nadawano Maria, Anna i Zofia, a chłopcom Jan, Piotr i Józef. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie i w centrum burze może im towarzyszyć ulewny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, a w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
11: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
12: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
13: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest.

0: śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz.
1: Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamkną się, no i cześć!
0: Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w końcu śmieje świat. Cały świat!

Jacek Różański, muzykę do wiersza Edwarda Stochury stworzył Jerzy Satanowski, który już 23 sierpnia będzie obchodzić urodziny. Składamy najlepsze życzenia. Iza Żukowska, dobry wieczór. Witam Państwa w audycji muzycznej w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś od kompozycji Jerzego Satanowskiego rozpoczynamy, choć ten artysta skończył polonistykę, to jeszcze w liceum zainteresował się muzyką, a po zakończeniu studiów natychmiast zawodowo zajął się kompozycją. Z przyjaźni, która w latach 70. połączyła go z Edwardem Stachurą, narodziło się szereg utworów, które trafiły do repertuaru wielu śpiewających aktorów. W 1972 roku kompozytor debiutował w teatrze. Napisał wtedy muzykę do spektaklu Trucizna, Miłość i Śpiew, który zrealizowano właśnie na podstawie tekstów Edwarda Stachury. A ze zrealizowanego przez Teatr Ateneum spektaklu Biała Lokomotywa, do tekstów oczywiście Stachury, pochodzi utwór, który teraz już w jedynce w interpretacji Piotra Machalicy.

0: ty co płaczesz, ażeby śmiać mógł się ktoś.
1: Już dość, już dość. Odpędź czarne myśli.
0: Dość już twoich łez, niech to wszystko przepadnie we mgle.

mego snu już miasto się wynurza. Słońce wschodzi gdzieś tam. Tramwaj na przystanku zakwitł jak róża.

0: uroczy.
1: Toczy się los.
0: Ty co płaczesz, żeby śmiać mógł się ktoś? Już dość, dość. Odpędź czarne myśli, porzuć błędny wzrok.

Polskie Radio. Jedynka.

chciałeś być. Powiedz, z kim poranną kawę pić, a w nocy.

Tym razem Mirosław Czyżykiewicz i kompozycja Jerzego Satanowskiego, któremu kłaniamy się dzisiaj głęboko. To w przededniu urodzin. Artysta będzie je świętować 23 sierpnia. Jerzy Satanowski to autor muzyki do setek spektakli, a z czasem także do filmów, za co zresztą otrzymał nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To za Schodami w górę, Schodami w dół Andrzeja Domalika w roku 1988 i w 1995 za W życiu czasu Andrzeja Kondratiuka, choć sam artysta, sam Jerzy Satanowski najwyżej ceni, jak mówi, swoją ilustrację do Dnia Świra Marka Koterskiego, za którą zresztą otrzymał nominację do Orła w kategorii Najlepsza muzyka filmowa w 2003 roku. Myślę, że warto przypomnieć także muzykę do Magnata w reżyserii Filipa Bayona. Jest także kompozytorem utworu, który w 1986 roku zdobył główną nagrodę na festiwalu w Opolu. To w koncercie piosenki aktorskiej i kabaretowej. Tekst napisał Jacek Stanisław Buras, a zaśpiewała Edyta Geppert.

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł. Już w każdych włosach

już, czy tam gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr. I słyszę, mówi, że w drogę na mnie czas.

Wiara niezłomna, zwycięska jest. Wreszcie się zdarzy zlot fantastyczny waszych dwóch planet. Pięknie spokrewni się wasza krew. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Już jest za późno, nie jest za późno. Jeszcze zdążycie waszą miłością siebie zachwycić. Siebie zachwycić i wszystko w krąg. Wojna to będzie straszna, bo Bóg was będzie chciał zniszczyć.

0: lecz wam się uda zachwycić go. Już jest za późno, nie jest za późno, już jest za późno, nie jest za późno, już jest za późno, nie jest za późno.
1: Jeszcze zdążymy, Tanio, wynająć małą mansardę z oknem na rzekę lub też na park, z łożem szerokim, piecem wysokim, ściennym zegarem. Chodzić będziemy codziennie w świat. Już jest za późno, nie jest za późno, już jest.

0: Tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet. Cudnie spokrewnią się ciała nam. Już jest za późno.
1: Nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno, nie jest za późno.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia, audycja muzyczna, dzisiaj wypełniona kompozycjami, w których słowo jest równie ważne jak muzyka. Słowo, którego autorem jest Edward Stachura, ale nie tylko. Teraz Katarzyna Nosowska w kompozycji Jerzego Satanowskiego z płyty Osiecka.

Katarzyna Nosowska. To utwory pochodzące z płyty Osiecka. Przed chwilą kompozycja Adama Sławińskiego i Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a wcześniej Jerzego Satanowskiego, którego utwory dzisiaj przewijają się przez całe nasze muzyczne spotkanie. Teraz raz jeszcze kompozycja, której jest autorem, tekst Agnieszki Osieckiej, a śpiewa Ewa Błaszczyk.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Marynarz słodkowodny zawsze jest pogodny. Pięknie. Piękne jest życie, bo pięknie jest żyć. Życie jest beczką

Piwa nie ubywa. Jeszcze umierać mi nie pora, bo jestem jeszcze młody. Lecz nie masz, nie masz, nie masz

Jeszcze w mej łodzi nie ma dziur, a tu mnie woła rybia sfora, a tu mnie wabi rybi chór.

0: picia nie ubywa.
1: Piotr Polk, tekst Agnieszki Osieckiej, muzyka Jerzego Satanowskiego, któremu raz jeszcze składamy życzenia urodzinowe i kończymy już dzisiejsze spotkanie w Jedynce w Polskim Radiu, a na zakończenie towarzyszy nam Piotr Polk z płyty Mój Film. Iza Żukowska, dobrej nocy.

Boga. Nie znajdziesz jej, gdy światła w oknie brak. A jednak nie zapytam się nikogo, którędy trzeba iść i drogę znajdę sam. Wciąż mówią mi, gdzie prawda oczywista. Wciąż mówią mi, co słuszne, a co nie. Pamiętaj, film to sprawa osobista. Przeżywam go co dzień.

Walizka ta sama od lat, kupiona za pierwszą wypłatę, na wielkiej przygody zadatek, na podróż triumfalną przez świat. Cierpliwie waruje u drzwi, w niej ciasno upchane marzenia, tak pewne bliskiego spełnienia, że liczą na palcach już dni.

nim oczy sklei sen. Ja wędruję z nią gdzieś hen, gdzie codzienność niecodzienna, prawda jedna i niezmienna.

0: Lektury jedynki.
1: Komisarz Lek rozmawia z opiekunką porwanego Oscara Livingstona, Lucie Chevalier. Posłuchajmy 10 fragmentu powieści Guillaume'a Musso pod tytułem Zbrodnia w raju. Czyta Wojciech Masiak.
2: Jak Oscar był ubrany? Czy jeszcze nosi pieluszki? Nie, od dawna już umie korzystać z nocnika. Ubrałam go w lekki kombinezon i miał haftowaną koszulkę nocną. Co pani robiła później? Zjadłam kolację u siebie na balkonie. Kanapkę, którą mi przyszykowała kucharka, pani Dubois. Talerzyk nieszpółek i ostatnie czereśnie z sadu. No i przed snem czytałam powieść, którą dostałam od pani Harding. Jaką powieść? Napisaną przez nią. Staram się ją czytać po angielsku. Morderstwo w obserwatorium. Zaczęłam poprzedniego dnia i byłam ciekawa dalszego ciągu. Do której godziny

0: czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
1: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne.

0: Prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do kraju. Wszyscy trafili do szpitali w Rzeszowie. Transport pierwszej grupy odbył się w poniedziałek. Na pokładzie samolotu znalazło się wtedy 21 osób. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej. Prokuratura okręgowa w Krośnie przygotowała już wniosek w tej sprawie. Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na 30 dni. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy, w której zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Obecnie zamykana jest procedura, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
0: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 rannych osób. 2 mają wrócić do Polski w piątek, a 3 muszą jeszcze pozostać na Węgrzech, bo są w ciężkim stanie. Co najmniej do soboty będzie można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka powstania zmarła przedwczoraj w wieku 99 lat. Księga jest wyłożona w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy.
2: Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
3: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy, polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki.
2: Wandę Traczyk-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Jak mówi szef rządu, będzie ona zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu.
4: Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce, i uosobieniem honoru.
2: Wanda Traczyk-Stawska po wojnie była psychologiem i działaczką społeczną. Została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: W 2022 roku, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska apelowała o to, by Polacy wznieśli się ponad wszelkie podziały i stanowili jedność.
5: Pamiętajcie, że tu dużo leży, bardzo dużo ludności cywilnej i żołnierzy i różnych wyznań i narodów ludzie. Bo jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
0: Od 1947 roku Traczyk-Stawska zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. A w wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich, który walczył w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, a później wyjechał do Australii. Do Polski wrócił dopiero w 2018 roku, po około 78 latach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie podporucznik Kowalczyk mieszkał po powrocie do kraju.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ujęcie kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream nie zaszkodzi relacjom Niemiec z Ukrainą, uważa szef niemieckiej dyplomacji. W Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Z, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska. Niemieckie MSZ podkreśla, że rząd nie wpływa na decyzję wymiaru sprawiedliwości.
7: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Z, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom, powiedział Johan Wadeful. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: I jeszcze sport. Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3 i potrzebowała na to godziny i 28 minut. Świątek od początku spotkania była dobrze przygotowana do gry. Pod

0: Podkreśla trener Weroniki Falkowskiej Mateusz Jędruszczak, który zna Igę jeszcze z czasów juniorskich.
1: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
0: A w ćwierćfinale Polka zagra z Rosjanką Dianą Schneider albo reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, ale na południowym zachodzie i w centrum burze może im towarzyszyć ulewny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest czwartek, 20 sierpnia, 232 dzień roku. Słońce w znaku Lwa wzejdzie o godzinie 5:27, a zajdzie o 19:51. Dzień będzie trwał 14 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Bernard, Bernarda, Hieronim, Małgorzata, Sabina oraz Samuel. Nasze najlepsze życzenia. Jeszcze kartka z kalendarza. W 1086 roku urodził się Bolesław III Krzywousty, książę polski, syn Władysława Hermana. W 1845 roku urodził się Adam Chmielowski, święty brat Albert, malarz, zakonnik, założyciel zgromadzeń zakonnych Albertynów i Albertynek. Dwa lata później urodził się Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki, pisarz i publicysta okresu pozytywizmu, autor powieści Placówka, Lalka, Faraon, Anielka i Emancypantki. W 1956 roku urodził się Waldemar Milewicz, dziennikarz, reporter i korespondent wojenny Telewizji Polskiej. Zginął w 2004 roku w Iraku, zastrzelony przez terrorystów. W 1963 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser. W 1968 roku o godzinie 23 wojska pięciu krajów Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji, internowały Aleksandra Dubczeka i innych przywódców praskiej wiosny. W 1975 roku zmarł Adolf Dymsza, aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. W 1980 roku został opublikowany apel 64 intelektualistów wzywający rząd do uznania międzyzakładowych komitetów strajkowych i rozpoczęcia rozmów ze strajkującymi w Stoczni Gdańskiej. W 2008 roku w Afganistanie w wyniku wybuchu przydrożnej miny zginęło trzech polskich żołnierzy, a jeden został ciężko ranny. A w 2020 roku zmarł Piotr Szczepanik, piosenkarz, gitarzysta, wykonawca przebojów Goniąc Kormorany, Żółte kalendarze, Kochać, Nigdy więcej.
2: Autopromocja. W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk On.

0: Cześć, tu Gosia z zespołu Swachy. Słuchacie audycji Folk On. Najlepsza muzyka świata i kosmosu. Niech moc będzie z wami.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Izabela Żukowska, Maciej Szajkowski, dobry wieczór, witamy w audycji Folk On i dziś wybieramy się na Kujawy psychodeliczne, ezoteryczne oraz pałuki mistyczne i tajemnicze, a przewodniczkami naszymi będą dziewczyny z zespołu Swachy. Swachy. Patrycja Cywińska, gacka, śpiewająca, grająca medalowo na bębnie obręczowym i perkusjonaliach. Dobry wieczór, Patrycja.
3: Cześć, dobry wieczór.
2: Tak, jest z nami Ewa Pater, również wokalistka, biegle władająca na gitarze, stąd wywodzi się i jej dalsza cudowna progresja, saz, mandolina i suka biłgorajska. Dobry wieczór.
4: Witam serdecznie.
2: Oraz Małgorzata Żurańska-Wilkowska, herbu Wilczyca, śpiew i lira korbowa.
5: Dobry wieczór.
2: Tak jest. Dziewczyny, no nie sposób zapytać o pałuki, o kujawy, o repertuar, bo pamiętamy, że te wyprawy etnograficzne często kończyły się fiaskiem. Nie zapomnę lat 90. ekspedycji Radiowego Centrum Kultury Ludowej z Małgorzatą Jędruch i redaktor Marią Baliszewską, gdzie na festiwalu z nazwy folklorystycznym już pobrzmiewała nuta weselno-biesiadna, grana z syntezatora, no i regularne disco polo. Trudno było dotrzeć do dawnych muzykantów, trudno było znaleźć jakieś pokoleniowo przekazywane pieśni i tańce. Jak wy tutaj dajecie sobie radę z tym trudnym regionem pod względem źródeł, Patrycja?
3: Pałuki w ogóle zaczęły się od tego, że 11 lat temu tam się po prostu przeprowadziłam i zaczęliśmy eksplorować ten region. Mieszkam w małej miejscowości Studzienki, to jest taka wioseczka, która należy do gminy Kcynia, a Kcynia słynie z zespołu Pałuki i to jest już tutaj bardzo, bardzo dobrze osadzony w tradycji zespół, który był prowadzony od lat, nie wiem, chyba 50. czy może jeszcze wcześniej przez Klarę Prilową, to taka kobieta guru pałuckiego regionu. I stamtąd mamy kontakty, mamy książeczki, mamy materiały. Oni bez przerwy grają od tamtych lat, śpiewają i mają się dobrze i my się tam też od czasu do czasu zgłaszamy. Chociaż oni są dosyć hermetyczni, chyba nie mają na rybku, a myśmy się tam też jeszcze nie zgłosiły, ale może wszystko przed nami. W każdym razie materiału muzycznego jest dużo.
2: O ile kojarzę Kujawy, tak jak myślę większość słuchaczy, przepiękny region, to pałuki, opowiedz, gdzie to leży, czym się je.
3: Pałuki to taki mały region w zasadzie pomiędzy Kujawami a Wielkopolską. Kiedyś należały do Wielkopolski. Tak też jest, pałuki są opisane u Kolberga jako jeden z regionów Wielkopolski. Dużo tam jest materiałów muzycznych i dużo do eksplorowania, a jeżeli chodzi o krainę, jak wygląda tam, wiesz co, 130 chyba jezior. Bardzo piękna, obfitująca w przyrodę, w jeziora głównie. I ja mieszkam sobie w takim miejscu,

0: gdzie przelatują mi 3 razy dziennie nad głowami żurawie. Mamy tam siedliska żurawi, czapli.
1: Zawsze lepiej, jak przelatują żurawie niż F-16.
0: Drony przelatują, ale wolimy jednak żurawie.
1: A jeśli chodzi o muzykę, to są kujawiaki na pałukach, popularne, grane po pałucku.
0: Wiesz co, czy to są tak? Myślę, że też. Podobno Jachnina napisała w swojej książeczce, że na pałukach nawet kamienie śpiewały, więc tych takich skocznych pieśni jest mnóstwo. Problem nasz jest w tym, że my wolimy takie bardziej liryczne, a pałuki są bardzo, bardzo skoczne, już takie może troszkę, może nie powinnam tego mówić, ale takie zahaczające o biesiadę trochę, ale w takim dobrym znaczeniu.
1: Dziś premiera w jedynce, długo wyczekiwana formacja żeńska, trio kobiece z fachem.

0: Folk on 1, Polskie Radio i Ekspedycja na Pałuki z zespołem Swache. Nie mogło być lepiej. Najlepsze towarzystwo w okolicy. Patrycja, Ewa, Małgosia. Ewa, do ciebie pytanie. Zaczynałaś od gitary klasycznej i nagle pojawiły się inne instrumenty. Rozbudowałaś swoje moce i instrumentarium. Opowiedz trochę o tej drodze gitarowo fidelicznej.
1: Tak, kończyłam gitarę klasyczną. Uczę też w szkole muzycznej gry na gitarze. Natomiast tu suka...
0: Bydgoszczy?
1: Tak, Bydgoszczy, Bydgoszczy. Suka pojawiła się właśnie w momencie, w którym Patrycja z Michałem przeprowadzili się na Pałuki i wtedy chcieliśmy troszkę poznać tą muzykę. I właśnie Patrycja z Michałem proponowali, żebyśmy tu wspólnie, ja początkowo jeszcze na gitarze basowej nawet tam.
0: Czekaj, kim jest Michał? Z Michalowe?
1: Michał,
2: mój mąż, mój osobisty.
1: Mąż Patrycji.
0: Ale nie mieszka we wsi Michalowe.

0: na Kaszuba, albo...
1: Jeszcze nie. W każdym razie...
0: Ale lubi, bo współpracujecie, prawda? Przy okazji zresztą pięknie wydanego winyla. Kujawski ensemble, rzecz o Annie Jachninie. O tym za chwilę.
1: Tak, tak, bardzo lubimy, pozdrawiamy. I wtedy jeszcze pojawiła się gitara basowa na początku, ale pojechaliśmy do Lublina wspólnie na jarmark jagielloński. A ja już wcześniej widziałam w internecie, słyszałam gdzieś sukę biłgorajską, bardzo mnie fascynowała, ale nigdy nie miałam okazji dotknąć, zobaczyć na żywo. I właśnie podczas jarmarku wydarzyły się warsztaty gry na suce biłgorajskiej i postanowiłam się tam udać. I właśnie tam
0: kto to prowadził?
1: Pan Zbigniew Butryn.
0: O, czyli pionier. Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego, z kapeli Dudki legendarnej, chyba ostatni żyjący zresztą z tego doskonałego ansamblu. Obok profesor Marii Pomianowskiej, bo oni zdaje się w podobnym okresie wpadli na pomysł, no nie tyle rekonstrukcji w wypadku pana Zbyszka Butryna, co rozpropagowania tego instrumentu. Zresztą z ogromnym sukcesem widzimy od lat renesans suki biłgorajskiej. To rozumiem, następna Fidel Płocka już się szukuje.
1: Tak, ale właśnie to spotkanie no, było tak inspirujące i wspaniałe dla mnie, że jak wyszłam z tych zajęć, no, powiedzmy, no to no, nie, ja przypadłam od razu, mówię, nie, kupuję instrument, szukam. No piękne to było spotkanie i on taki cudowny.
0: Ale co mówił? Co powiedział takiego, co utknęło ci w pamięci?
1: No może nie, że szybko, ale udało mi się w miarę tutaj złapać tą technikę.
0: Paznokciową, dodajmy, arcytrudną. Musiałaś mieć ładnie przygotowane paznokcie.
1: W lewej ręce właśnie na szczęście krótkie, więc tak, paznokcie były przygotowane. Ja nie miałam ze sobą instrumentu i on miał kilka swoich. I jak właśnie zobaczył, że ja tak jestem tutaj zachwycona pożyczył mi ten instrument, no jeszcze, bo następnego dnia były kolejne zajęcia i on mi pożyczył ten instrument, żebym jeszcze potem wieczorem mogła sobie pograć, nie znając mnie, no jasne. Więc to też było takie miłe i ja tylko jak wróciliśmy, to ja cały czas grałam i próbowałam. Także po tych...
0: Ale on też zrobił tobie egzemplarz jakiś, czy ten, który trafiłaś dla siebie już, to czyjej był produkcji?
1: Tak, pierwszy mój instrument był jego produkcji, ale to też nie było łatwe, żeby zdobyć taki instrument. Akurat jedna osoba z Warszawy sprzedawała, no to jakoś tak się udało mi się zdobyć. Teraz już gram na suce Huberta Połoniewicza.
0: Wyśmienitego lutnika, budowniczego instrumentu, w tej chwili z Gdańska. Pozdrawiamy serdecznie. Co powiedział Butryn w suce Nadzieja dla świata? Grajcie na sukach, dziewczyny. Jakie było jego credo?
1: Tak.
0: Jak ujął cię tym instrumentem? Bo to musi być pewien impuls, jakiś wpływ magiczny, mistrz-uczeń. Ta relacja zawsze jest no, bardzo oczywiście intymna, ale też jakieś mądrości musiał ci przekazać.
1: To znaczy, tam może nie było jakichś... opowiadał oczywiście różne historie, ale to po prostu cała ta aura, ta sytuacja, ten instrument i on taki właśnie cudowny.
0: No. Technika, brzmienie? Co było tym?
1: Tak, tak, technika w ogóle taka... Też pierwszy raz się z czymś takim spotkałam, a jestem w muzyce od urodzenia i też cała moja rodzina jest muzyczna, więc wiedzę mam. Ale z tym się nie spotkałam nigdy, więc to było też nowe doświadczenie. Jej brzmienie, to jak ona jest zbudowana, no całokształt po prostu.
0: No i pięknie. I suka bardzo szeroko, również za twoją sprawą, zabrzmiała w między innymi ramach 10. Muzy. O tym za chwilę. Zespół Swachy w Jedynce. Świeci.

0: Patrycja Cywińska-Gacka, Ewa Pater, Małgorzata Żurańska-Wilkowska, zespół Swachy dzisiaj w audycji Folk On w Jedynce. No właśnie, Małgosiu, teraz lira korbowa. To instrumentarium macie niezwykłe, to jest taki creme de la creme, the best of the best. I kwintesencja brzmienia słowiańskiego, tak bym powiedział, już pomijając regiony Kujaw, Pałuk, czy północnego Mazowsza i Radomszczyzny, lira korbowa w twoim wypadku. Też to jest instrument dedykowany przez wieki jednak facetom, didom wędrownym, instrument solowy, ale od wielu lat eksplorowany w Polsce również przez dziewczyny. Cześć i chwała do ciebie, jak lirka się odezwała.
1: Gdzieś po prostu na różnych festiwalach widziałam ten instrument i jakoś mnie zafascynował i chciałam spróbować. Oczywiście jakby no instrument, który jest stworzony przez lutnika, nie jest instrumentem tanim, dlatego ta decyzja nie była łatwa.
0: To jest Stanisław Wyżykowski, nieodżałowany, cudowny lutnik z Haczowa, Beskidniski, który był też pionierem tej kultury renesansu liry korbowej w Polsce. Jego lira była w swoich rękach?
1: Nie jego, ale jego ucznia, bo Stasia Nogaja. I sytuacja była prosta. Był to czas pandemii. Człowiek musiał zająć po prostu sobie jakoś czas. Koncertów nie było. I wtedy stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby może rozpocząć naukę gry na lirze korbowej. I pojechałam do Malwiny Paszek.
0: Do Poznania.
1: Do Poznania, ponieważ znałyśmy się już gdzieś tam, wcześniej nasze drogi się przecięły i zadzwoniłam do Malwiny, słuchaj, bo chciałabym poznać ten instrument, coś więcej się dowiedzieć, zobaczyć, czy ten instrument do mnie zagada. Pukam do drzwi, tak. Otwiera Malwina, mówi, a gdzie masz instrument? A ja, nie mam, ja chciałam przyjechać pograć na czymś, co ty masz.
0: Na twojej liże.
1: Okej, bo myślałam, że przyjechałaś, żeby ustawić swój instrument. No i w ten sposób Malwina miała akurat u siebie instrument Stasia Nogaja, właśnie lirę łezkową.
0: I co to znaczy łezkową?
1: W kształcie łezki, bo są jeszcze w kształcie gitary i jeszcze inne.
0: I
1: as you wish. Pewnie znając życie, gdybyś poprosił Stasia, to by Stasiu ci zrobił. I akurat na tym instrumencie bardzo dobrze mi się zagrało. No i cóż, no zadzwoniłam do Stasia Nogaja. Tak naprawdę ja nie wiedziałam, czego ja potrzebuję. Ja wiedziałam, że głównie śpiewam w tonacji w C, w D, więc wiedziałam, że te struny mniej więcej muszą być takie. I zamówiłam tak naprawdę w ciemno ten instrument, ale w międzyczasie poznawałam dosyć historię tego instrumentu, jakby jakie struny powinny się na nim znaleźć i ustaliliśmy ze Stasiem, że on tak zbuduje ten instrument, żebym na przykład mogła dołożyć sobie struny rezonansowe, żeby nie trzeba było później tego instrumentu rozkładać, rozklejać i na nowo składać.
0: Praktycznie.
1: Tak, plusy jeszcze oczywiście elektronika. No i co? No i w jakim, to było bodajże końcówka jakoś października, pojechaliśmy z mężem właśnie do Stasia Nogaja, do Starej Wsi, a potem pojechaliśmy do Chmiela i tam zagrałam pierwsze dźwięki pod znakiem miejscowości Chmiel.
0: Zagrałaś oj Chmielu, Chmielu,
1: i zaśpiewałam.
0: Ty bujne ziele.
1: Aż cały burdon wybrzmiał, bo tyle wtedy umiałam.
0: Cudownie, i pół Chmiela stało na baczność. Patrycja, bo nazwa Swachy to też jest taki kod, kryptonim podprogowy. O, pokazuje tatuaż ma Małgosia, Swachy i dwa pioruny, tak jak Metallica. Co to znaczy?
2: Swachy to są swatki, od swadźby, czyli od wesela, tylko troszkę przerobiłyśmy sobie, unowocześniłyśmy po kujawsku przez V i samo H. Potem okazało się, że to

0: to po czesku coś znaczy. Szczyty, tak, ale to potem nam się, ktoś nam to wygarnął.
1: Osiągacie szczyty. Kujawski ansambl, no o to na koniec zapytam, rzecz o Annie Jachninie, ale to myślę, że posłuchajmy jeszcze Swachy w najlepszym wydaniu premierowo w jedynce w audycji Folk On.
2: Nasza! Nasza! Nasza! Nasza! Nasza! Nasza!

0: Mam w ręku kujawski ensemble, pięknie wydany winyl, rzecz o Annie Jachninie z takim, powiedzmy sobie, pospolitym ruszeniem wybitnych muzyków. Tutaj są artyści z Michalowe, tutaj jest Justyna Piernik, którą gorąco pozdrawiam z dwójki Polskiego Radia i RCKL-u. Pionierkę, jeśli chodzi, prawda, o popularyzowanie tradycji Kujaw, zresztą Kujawiankę pokoleniowo-rodowo. No jest Piotr Gary Gwadera, dziki perkusista, jest Ksawery Wójciński na kontrabasie, jest Michał Lorenc, Jacek Cichocki, Wojtek Jachna, Ewa Lanche i Antek Jachna. To jest w ogóle wybitny skład. Jak doszło do powstania tej płyty i kim była Anna Jachnina?
1: Anna Jachnina to była kobieta, która jeździła od lat 50. To taka badaczka, prowadziła badania terenowe właśnie na Kujawach, Pałukach, Krajnie, na Kaszubach. No i zbierała materiały, taki Kolberg w spódnicy.
0: To, czytam, że była autorką słów do słynnego szlagieru Siekiera Motyka. Piłka szklanka po II wojnie światowej zamieszkała w Bydgoszczy.
1: Otóż to. I Wojtek Jachna jest jej wnukiem. On się zresztą, nie zdradzę tutaj tajemnicy, kiedy powiem, że on się zupełnie nie interesował ani tym, co robi babcia, ani muzyką tradycyjną, raczej wywodzący się z muzyki rockowej, jazzowej i dopiero teraz odkrywa te rejony. No i on wyszedł z inicjatywą, z pomysłem, żebyśmy coś takiego wspólnie wykonali.
0: Co ciekawe, zaczęła pracę w rozgłośni radiowej Polskiego Radia Bydgoszcz, czyli dzisiejsze Radio Peak, gdzie szybko stała się jedną z postaci wiodących. Jej ambicją były poszukiwania artystów ludowych z Kujaw, Pałuk, Kaszub i promocja unikatowej kultury regionu. Wyruszała w teren, pukała do drzwi chałup, rozmawiała z twórcami, nagrywała audycje, w których często wybrzmiewały niezwykłe pieśni ludowe. Jest z nich wdzięk, poezja wywołują wzruszenia, dźwigając na bezimiennych barkach znamiona prawdziwej sztuki, to ze wstępu do śpiewnika pieśni ludowe z Kujaw, Pałuk i Kaszub. Był taki podręcznik dwutomowy z płytą jeszcze kompaktową, wydany z absolutny must have wszystkich badaczy regionu. Słyszałyście, dziewczyny, jej audycje z jakichś taśm archiwalnych?
1: Bardzo dużo tego słuchałyśmy, bo obszerne archiwum właśnie w Radiu Peak, a nawet wczoraj sobie puściłam, bo chciałam posłuchać sobie. Ona miała takiego ulubieńca na Pałukach, to był Jan Boruch, prześwietny skrzypek, który urodził się w Słupach. Specjalnie przygotowałam się na tę audycję, słuchajcie. I wielokrotnie do niego wracała, przez 20 chyba lat tam do niego jeździła. Także no, jest kopalnia tych audycji w Radiu Peak.

0: Ponad 300 taśm z audycjami czytam tutaj w opisie.
1: To wszystko jest archiwizowane i ogólnie dostępne, można tego posłuchać, przepiękne.
0: Płyta ukazała się tylko na winylu, prawda? Rzecz o Annie Jachninie?
1: Tak.
0: Ale polecamy, bo to niezwykłe wydawnictwo.
2: Tak, to co ważne, zagraliśmy w ogóle w tym składzie pierwszy koncert na festiwalu Etnoport w Poznaniu. Teraz będzie kolejna odsłona w Gliwicach. Będziemy też z naszym tutaj kujawskim ansamblem występować. I głos Anny Jachniny, on wybrzmiewa podczas koncertu. Wasz właśnie jest samplowany i jest wypuszczany pomiędzy niektórymi utworami. To, co ważne, rzecz o Annie Jachninie to nie jest płyta stricte sama w sobie, to jest słuchowisko. To jest słuchowisko, do którego jeszcze właśnie wspomniana Ewa Lansz, czyli tak naprawdę Marcin Karnowski dopisał tekst, dopisał historię, dlatego polecamy uwadze.
0: Też polecam, absolutnie unikatowe wydawnictwo. Koncerty, pamiętacie, gdzie wystąpicie w najbliższym czasie?
2: To znaczy, jeśli chodzi o jako swachy, no mamy zaplanowane, za tydzień jesteśmy na Święcie Ceramiki w Bolesławcu, później jesteśmy na festiwalu Ludlo w Łasku i jest mnóstwo tych różnych wydarzeń z naszym udziałem do końca roku.
0: A lecicie na Litwę?
2: Lecimy na Litwę, lecimy na festiwal do Wilna. Oprócz tego bierzemy udział w nietypowym projekcie. Będziemy wykonywać najstarszą pieśń świata. Mamy w repertuarze najstarszą zapisaną pieśń ludową, czyli o Ichmielu, ale teraz jakby idziemy...
0: Polską.
2: Tak, idziemy jeszcze...
0: A jaka to jest najstarsza pieśń świata?
2: To jest hymn do Nikal, syryjska pieśń, która powstała w 1400 roku przed naszą erą. Będziemy śpiewać też w tamtejszym języku, choć zobaczymy, może jakieś poczynimy... Tak, może jeszcze poczynimy jakieś tłumaczenia.
0: Mój Boże, jedną rzecz pominąłem, a muszę o to zapytać. Film Znachor, nowa adaptacja. Od tego się zaczyna, o tym filmie, no, świat usłyszał o zespole Swachy. Jak to się zaczęło? Kto was odkrył?
1: Odkrył nas Paweł Lucewicz, który kiedyś, dawno temu grał jako akompaniator Małgosi, która śpiewała w jakimś festiwalu. No i zobaczył nasze jakieś śmieszne filmiki na TikToku, nie wiem gdzie on nas odkrył. Na relacjach, tak. No a że został poproszony o jakąś właśnie tradycyjną pieśń z Mazowsza. Przypomniał sobie, że zna Gosię. No i tak to popłynęło.
0: Ten film spowodował, że po pierwsze, no wiadomo, jest jeszcze 1670 i ta muzyka folkowa jest obecna, bardzo żywa, cudownie grana, ale z fachą przysporzył mnóstwa fanów, prawda, Małgosiu?
2: Tak, przysporzył nam mnóstwo radości i też sporo jakiejś takiej rozpoznawalności, bo nie oszukujmy się, no jest to produkcja na cały świat. Gdzieś tam z 2 lata temu zatrzymałyśmy się na tym, na etapie tego, że 44 miliony osób na całym świecie usłyszało, jak śpiewamy, jak gramy. I to jest piękne, że właśnie ta muzyka tradycyjna, bo starałyśmy się bardzo w miarę wiernie odtwarzać, zaśpiewać te pieśni.
0: Nie... Wybrałyście je same?
2: Tak, tak. No przejrzałam 7 tomów Kolberga Mazowsza. Wybranych było 21 pieśni. Później jakby razem dokonałyśmy wyboru 11, a do filmu weszły 3.
0: I jest z tego winyl, z soundtracku do tego filmu.
2: Jest zarówno winyl, jak i płyta CD. I oprócz tego też te utwory wybrzmiewają na płycie Festiwalu Muzyki Filmowej, gdzie to było takie dla nas nietypowe i takie bardzo nobilitujące, że nazwa naszego zespołu jest wymieniona obok Johna Williamsa czy obok Eltona Johna. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego.
0: I tego wam życzę, żeby ta nazwa dalej była tak niezwykle ceniona obok gigantów muzyki światowej. Patrycja Cywińska-Gacka, piękne dzięki.
1: Dzięki, dzięki.
0: Ewa Pater.
3: Dziękuję.
0: Małgorzata Żurańska-Wilkowska.
4: Dziękuję.
0: Zespół Swachy, dobrej nocy. Do usłyszenia. Maciej Czajkowski.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd chce ulżyć rosnącej klasie średniej. Podwyższenie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i 12% podatku. Od 130 do 150 tysięcy złotych 24% podatku, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. To propozycja rządowej obniżki podatków dla klasy średniej. Właśnie premier Tusk zapowiedział, że zmiany podatkowe będą kosztowały budżet kilka miliardów złotych.
1: To są miliardy złotych, które trzeba znaleźć, aby sfinansować podniesienie progu ze 120 tysięcy do 130 tysięcy. Tym bardziej, że drugą decyzję, jaką podjęliśmy, także trzeba sfinansować. A ta decyzja oznacza, że dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk alarmuje, że wyższy CIT i cięcia limitu ryczałtu uderzą w polską gospodarkę.
2: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. Pan premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
0: Obniżka PIT-u ma być częściowo finansowana przez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, o czym poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko i wojskowa administracja miasta. Wcześniej władze przekazały, że rosyjskie rakiety uszkodziły 2 wielopiętrowe budynki mieszkalne i szkołę w dzielnicy Sołomiańskiej na południowym wschodzie Kijowa. W budynkach mieszkalnych mogą być uwięzieni ludzie. Ratownicy starają się uwolnić osoby uwięzione w jednym ze schronów. Trudny, górzysty teren, bardzo wysokie temperatury i susza to główne wyzwania, z którymi mierzą się strażacy walczący z wielkimi pożarami lasów w Hiszpanii. Dziś z Warszawy do tego kraju wyleci 12 strażaków z modułu GFFF Lublin, którzy podmienią na miejscu innych polskich strażaków. O trudnościach, z którymi będą musieli mierzyć się w Hiszpanii lubelscy strażacy, mówi członek tego modułu, kapitan Adrian Michałek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Samo przebywanie tam bez podejmowania jakichkolwiek działań jest niezwykle trudne, a dodatkowo my jako strażacy, którzy są ubrani w nasz sprzęt w środku,

0: jednostki ochrony indywidualnej. Mamy jeszcze trudniejsze zadanie do wykonania. Topografia, czyli teren górzysty, pagórkowaty.
1: Strażacy z modułu GFFF Lublin będą pracować w Hiszpanii przez 10 dni. Te moduły to specjalistyczne grupy strażaków przygotowanych do gaszenia wielkopowierzchniowych terenów leśnych w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ukrainiec zatrzymany w Chorwacji, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream, był wcześniej w polskich rękach. W październiku ubiegłego roku sąd w Warszawie zdecydował jednak o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Ujęty w chorwackiej puli, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Sąd nie zajmował się potwierdzeniem lub zaprzeczeniem udziałowi mężczyzny w organizacji wybuchów na dnie Bałtyku i nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. 4 lata temu Wołodymyr Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy. Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. I na koniec ponad 100 kradzieży na lotnisku Malpensa w Mediolanie i 10 zatrzymanych kobiet. Złodziejki miały wykorzystywać zatłoczone windy, by okradać pasażerów. Niektóre z zatrzymanych są nieletnie.
3: Według śledczych kobiety działały w grupach, otaczały wybrane osoby i zasłaniały swoje ruchy torebkami lub kurtkami. W ten sposób w ciągu kilku sekund zabierały z kieszeni i bagażu portfele, pieniądze oraz wartościowe przedmioty. Wszystkie zatrzymane objęto aresztem. Śledztwo prowadziły Policja Graniczna na lotnisku oraz prokuratury w Busto Arsizio i do spraw nieletnich w Mediolanie. Kluczowe okazały się nagrania z kamer monitoringu, dzięki którym policjanci mogli odtworzyć kolejne kradzieże i zidentyfikować podejrzane. Wśród włoskich miast szczególnie narażonych na kradzieże kieszonkowe są oprócz Mediolanu Florencja, Rzym i Wenecja. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy sporo chmur, miejscami przelotnie może padać deszcz. Na południowym zachodzie i w centrum burze, którym może towarzyszyć właśnie ulewny deszcz. W nocy od 10 stopni na Pomorzu do 18 na Podkarpaciu, w centrum około 15. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 993 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk pozostaje w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad Szkocją, Skandynawią i północno-zachodnią Rosją. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 6 w skali Beauforta, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 17 stopni Celsjusza, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków południowych w dzień z kierunków zachodnich 4 do 5, na północy porywy 6 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni do południowego 4 do 5. Początkowo miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni skręcający na południowy 6 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: W lecie z radiem podpowiemy, jak nocować w lesie. Zgodnie z przepisami, bezpiecznie, wygodnie i z głową. Naszym gościem będzie Marian Wyżykowski, instruktor survivalu. Posłuchamy

0: kolejnej historii jednej piosenki, a emocje zapewnią wakacyjne konkursy z super nagrodami.
1: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Dobry człowiek, który pomagał wielu ludziom. Niedawno odszedł od nas nasz przyjaciel, kolega redakcyjny, psycholog Andrzej Komorowski. Człowiek, który pomógł wielu ludziom. W studiu jego muzyka, jego przyjaciele i oczywiście nasi słuchacze. Zawsze powtarzał, że noc to taka niezwykła pora w radiu, pora, która należy tylko i wyłącznie dla naszych słuchaczy i oni powinni mieć głos. Może taki trochę telefon zaufania. Dziś ta noc będzie dla niego.

0: Andrzej Komorowski to nie tylko psycholog, zajmował się również medytacją, pracował jako wykładowca akademicki i pisał książki, a wśród nich znalazła się m.in. pozycja miłości wszystko wypaczy. No tak potrafił pięknie tytułować swoje książki i swoje artykuły, no a zawartość, no to o tym będziemy właśnie rozmawiać. Powiedziałem, że w studiu będą przyjaciele Andrzeja, no i jesteśmy. Małgorzata Kownacka, dziennikarka Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, internetowych portali wiedzy o zdrowiu. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Faustyna Cieślak, dziennikarka Polskiego Radia.
1: Faustyna Teplic-Cieślak.
0: Pisarka, autorka książek popularno-naukowych.
1: Dobry wieczór.
0: Ksiądz Krzysztof Ołtakowski, dziennikarz Polskiego Radia, dziennikarz Telewizji Polskiej, dziennikarz Radia Watykańskiego, przez wiele lat zajmujący się także rozmowami z państwem, między innymi o tej dziwnej porze, między nocą a dniem,
2: tak
0: między
2: jest.
0: Jawą i snem.
2: Tak, tak.
0: Dobry wieczór. Powiedzieliśmy, odszedł, a Małgosiu, ty byłaś

0: na pogrzebie Andrzeja.
1: Tak, byliśmy i to było wielkie przeżycie dla nas. Również dla osób, które przemawiały. Pierwszy przemówił ksiądz Krzysztof Ołdakowski, ale były również inne wypowiedzi. Byliśmy bardzo wzruszeni i przejęci. No i przyznam, że wielkie wrażenie wywarł na nas pan Jerzy Kryszak, przyjaciel Andrzeja, który powiedział, że on nie jest w stanie powiedzieć niczego od siebie, więc przygotował 3 wiersze Romana Śliwonika i przeczytał je tak przejmująco, że niektórym się wydawało, że to Andrzej do nas przemawia.
2: Przedmioty, powietrze i twarze. Pytane, co to za kula jarzy się w przestrzeni, tak śmiertelnie dająca cień. Jest czasem taki dzień i nic na to poradzić nie można. I wytłumaczyć ci tego nie potrafię. Bezradność nie ma słów. Wtedy po omacku dotykam twojej twarzy, poznaję znajome rysy i ulga nie przechodzi. Przechodzi rozpacz, że tyle samotności jest w każdym z nas. Któregoś dnia gaśnie nam słońce i wtedy widzimy już jasno, że nie było tego, czego nie było, że nie będzie tego, czego nie będzie. I w przeżartym przez cień czasie siedzę w ciszy, w porażeniu i tylko dlatego oczekuję na ulgę, że mówisz, że nią jestem dla ciebie. Jak to się teraz nazywa, to utracone? Nerwicą, psychozą, wyczerpaniem? Jak to się teraz nazywa, to utracone? Życiem, bólem, pamięcią. Pytam oddechem wracającym, kiedy serce staje w pauzach na biało i czarno. Jak to się teraz nazywa, to utracone?

0: To jest właśnie ta muzyka, nie tylko nocą. Taką muzykę kochał Andrzej Komorowski, o którym dzisiaj trochę Państwu opowiemy. Przypomnę, w studiu przyjaciele Małgorzata Kownacka, Faustyna Teplic-Cieślak, ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Proszę Państwa, a ta pierwsza muzyka nocą, radio nocą z Andrzejem Komorowskim? Patrzę na Krzysztofa.
1: No tak, było bardzo dużo. Ja przeprowadziłem z nim ponad 100 programów nocnych wspólnie. To były wielkie, no każdy z tych programów to jest coś niepowtarzalnego. Ale pamiętam szczególnie taki cykl prowadzony przy okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Radio zawsze nas wyznaczało na te dnie. Szczególne noce.
0: Nie było chętnych?
1: I go różnego klucza żeśmy szukali. Różnego klucza żeśmy szukali, ciągle nowych. Pamiętam inskrypcje nagrobne. Taką inskrypcję znalazłem na cmentarzu, gdzie są pochowani moi rodzice. To jest cmentarz na pograniczu Mazowsza i Podlasia w Andrzejewie. Tam też jest pochowana matka kardynała Stefana Wyszyńskiego, Julianna, są też moi rodzice. I taka inskrypcja, którą żona napisała mężowi na grobie, nie był on idealny, ale mój. Przypomniałem sobie, że znaleźliśmy taki klucz, czyli poezja nagrobna, ale też obcy na naszych cmentarzach i nasi na obcych cmentarzach, tak? I tutaj też żeśmy szukali klucza, ale najbardziej wzruszająca historia, jaka mi się przydarzyła, to przynieśliśmy zdjęcia. Zdjęcia naszych bliskich, którzy odeszli niedawno do wieczności. I pamiętam, ja przyniosłem oczywiście część, Andrzej też przyniósł część, oglądaliśmy te zdjęcia, mówiliśmy z dużą życzliwością o naszych bliskich, czego żeśmy się od nich nauczyli. I zadzwoniła pewna pani i mówi, że wróciła dopiero co z cmentarza, gdzie była na grobie swojego męża. I jak usłyszała, jak my mówimy o naszych zmarłych, to przestała po prostu jakby wymazywać z pamięci bolesne przeżycia związane ze śmiercią swojego męża. Chciała, najpierw mówiła, że chciała niszczyć te zdjęcia, żeby po prostu to zapomnieć, bo to cierpi, bo on niedawno umarł i tak dalej. Jak usłyszała, jak mówi, pamiętam dokładnie, co powiedziała. Powiedziała, jak usłyszałem, jak pan psycholog i ksiądz jezuita mówicie o swoich bliskich, tak, przestałam niszczyć zdjęcia. To było dla mnie największe przeżycie w ogóle chyba antenowe w historii, jaką przeżyłem tutaj w Polskim Radiu.
0: Faustyna Teplic-Cieślak, a twój pierwszy raz z Andrzejem?
2: Mój pierwszy raz to jest rok 1996 i dokładnie w tym roku obchodzone było 150. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. I Andrzej Komorowski, który był wówczas szefem Radia Nocą, to jest ciekawe, dlatego że to było dla wiele osób zdumiewające, że właśnie psycholog jest szefem Radia Nocą. Co to ma właściwie wspólnego? Ale okazało się, że Andrzej na tej funkcji

0: spełnił się idealnie, ponieważ on był marzycielem, wizjonerem, ale potrafił też, był wspaniałym organizatorem. I kiedy Andrzej wyliczył, dowiedział się, że jest to rocznica sienkiewiczowska, to zapadła decyzja, że Radio Nocą będzie przygotowywało taki rok sienkiewiczowski. I wtedy Andrzej zaproponował, żebym współpracowała razem z nim przy tym przedsięwzięciu i był z nami również Michał Montowski, który pracuje w radiu do dzisiaj.
1: No i pamiętam, że były też takie pojedynki między nami. Kto więcej pamięta na przykład z trylogii, kto kim był, co tam robił, no padały nazwiska, które no, nam uciekły. Myśleliśmy, że już więcej nie wrócą. Ileż my się wtedy dowiedzieliśmy o tej trylogii?
0: O Sienkiewiczu, tak, tak, tak.
1: Graliśmy nawet nie za darmo, ale to już pominijmy. Małgosiu, a twoje spotkanie z Andrzejem?
2: No, Andrzej został szefem chyba w 1994 roku i w 1995 spotkało Małgosię Tułowiecką i mnie takie szczęście, że zorientowałyśmy się, że on lubi nowości, że on chętnie zaprasza ludzi do nocy. I wtedy dostałyśmy Noc Zagadek Literackich, która blisko 30 lat gościła na antenie radiowej Jedynki. To jest zasługa Andrzeja, że myśmy zaczęły. Zresztą Małgosia nie chciała prowadzić innych nocy, bo to jednak jest wysiłek. To się tak wydaje, że przyjdziesz sobie, poprowadzisz noc. A ja dostałam audycję co tydzień. I byłam bardzo szczęśliwa, bo to były o zwierzętach, o roślinach, ponieważ jestem biologiem z wykształcenia. I również Andrzej zachęcał mnie do rozmów socjologiczno-psychologicznych. Bardzo wiele wtedy zdobyłam i słuchaczy, i rozmówców, i takiej wiedzy. Więc ja wiele zawdzięczam Andrzejowi.
1: A bywał też twoim gościem?
2: Nie, wyobraź sobie, że nie bywał moim gościem. Nie, nie, nie. Myśmy prowadziły z Jolą Mróz właśnie audycje związane ze zdrowiem i podzieliłyśmy się. I ona do rozmów intymnych zapraszała właśnie Andrzeja regularnie, a myśmy sobie nie wchodziły w drogę.
1: A jednego z najlepszych seksuologów, dodajmy.
2: Tak, tak.
1: Przy okazji.
2: I świetnie to robiła zresztą, więc myśmy, ale to nie zaszkodziło naszej przyjaźni.
1: Państwo pewnie też doskonale znali ten głos, bardzo charakterystyczny głos Andrzeja Komorowskiego. Jeżeli chcą się Państwo podzielić z tymi spotkaniami nocą, ale nie tylko nocą, z Andrzejem, to zapraszamy 22 645 22 66 22 645 22 66. Teraz będzie przepięknie po raz kolejny.

0: Klub Trójki. Przed mikrofonem Jolanta Mróz. Witam Państwa, witam naszego gościa, którym jest psychoterapeuta, pan Andrzej Komorowski. Psychoterapia ma wielu entuzjastów i równie wielu przeciwników, wątpiących w jej skuteczność, doszukujących się w niej nawet szarlatanerii. A jak wielu jest ludzi potrzebujących pomocy, znerwicowanych, nieprzystosowanych, skłóconych z samym sobą, którzy nie pójdą do psychoterapeuty, chociażby dlatego, że bardzo niewiele albo nic o psychoterapii nie wiedzą? Pytanie jest oczywiście retoryczne, nie odpowiemy na nie, ale możemy dziś pomówić o tym, czym jest psychoterapia i kim są psychoterapeuci. Gościa Klubu Trójki przedstawiłam jako psychoterapeutę, ale nie powiedziałam jeszcze, że jest pan psychologiem. Czy psychoterapią zajmują się przede wszystkim właśnie psychologowie?
1: W krajach zachodnich psychoterapeutami są nawet pracownicy socjalni, aczkolwiek trochę inaczej widziani niż u nas. U nas z reguły jest to lekarz lub psycholog. Rzadziej pedagog lub specjalista dziedziny profilaktyki społecznej czy resocjalizacji, albowiem praktycznie cztery te specjalności głównie spotyka się w psychoterapii.
0: Jak można się tego nauczyć? Jak można zostać psychoterapeutą?
1: W tej chwili robi się to w ramach podyplomowej specjalizacji, chociażby właśnie prowadzonej w Warszawie przy Uniwersytecie Warszawskim przez docent Ziemską przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. W ramach kursów doskonaleniowych lekarze, psychologowie i pozostałe specjalności, o których wspomniałem, ci ludzie przechodzą pewien cykl szkoleń podyplomowych, po studiach, praktyki pewnego rodzaju zawodowej w klinikach psychiatrycznych, psychologicznych i po pewnym czasie mają możliwość podjęcia psychoterapii samodzielnej, najpierw występując jako, mówiąc gwarowo, tak zwane koty, czyli koterapeuci, patrzący uczniowie, a później dopiero jako samodzielni psychoterapeuci. Poza tym to nie jest tak, że każdy działa sam na własną rękę, jest poddawany pewnego rodzaju kontroli, obserwacji przez kolegów z większym doświadczeniem i pewne błędy mu się wytyka, stara się to niwelować, prowadzić. Natomiast najgorzej oczywiście jest, kiedy psychiatra, który pracuje w psychoterapii, czy psycholog, czy ktokolwiek z innej specjalności, próbuje przez tą psychoterapię załatwić własne problemy. Ja tu mam takie niejasne odczucia, że wiele osób na przykład idzie na psychologię, dlatego że wydaje im się, jeszcze w owym młodym wieku, 19-18 lat, że ich obraz widzenia świata jest nieco skrzywiony i że jak oni sobie pójdą na tą psychologię, to oni sobie tak cudownie pomogą sami, że potrafią być innymi, że rozwiązują własne problemy. I rozwiązywanie własnych problemów z innymi ludźmi poprzez tych ludzi jest już manipulowaniem ludźmi, a to jest nieuczciwe. Tu żartobliwie pozwolę sobie powiedzieć, że psychoterapeuta jest to taki ktoś, kto stara się rozwiązywać cudze problemy życiowe, niekoniecznie mając rozwiązane własne. Ale uciekając od żartu, co to jest psychoterapia? Myślę, że tutaj celowym byłoby posłużenie się definicją, a mianowicie twórca naukowej psychoterapii, która jako dziedzina wyodrębniona naukowa jeszcze praktycznie nie istnieje, jest natomiast wiele kierunków psychoterapeutycznych jako takich. Pierre Janet stwierdzał, że zastosowanie wiedzy psychologicznej do leczenia różnego rodzaju chorób to jest właśnie psychoterapia. Natomiast ja osobiście bardziej byłbym skłonny przychylać się do sformułowania, które sprokurował wielki przyjaciel polskich psychoterapeutów, dr Stanisław Kratochwil Czech, który stwierdzał w swojej książce, że psychoterapia to lecznicze oddziaływanie na chorobę, zaburzenie, anomalię środkami psychologicznymi.
2: To był fragment audycji o psychoterapii, uwaga, z sierpnia 1983 roku, 43 lata temu. Kiedyś pójście do psychologa, psychoterapeuty, seksuologa to były rzeczy bardzo podejrzane. Bardzo
3: podejrzane. Wstydziliśmy się korzystać z pomocy.
2: Teraz trochę to

0: przeszło, ale cały czas jest coś takiego, że no jak się ktoś dowie, że my chodzimy do psychologa, do psychoterapeuty, no to tak patrzymy trochę, no nie wiem właśnie, czy ze strachem,
1: To się bardzo zmieniło.
0: No i Andrzej właśnie próbował to zmieniać od początku.
1: Jak to się zmieniło, to uświadomiłem sobie, czytając autobiografię papieża Franciszka, który przyznał się, że przez rok korzystał z usług psychiatry. Jak papież taki, no wyjątkowy człowiek, nie wstydzi się przyznać, że korzysta z usług psychiatry, co dopiero my. Tak, to, ale tutaj Andrzej powiedział oczywiście o pewnych tajnikach posługi psychoterapeuty, ale na pewno tu fundamentem był taki, no, głębokie wyczucie ludzkie, tak? Czyli wielka wrażliwość na drugiego człowieka. To nie waham się powiedzieć, że człowiek to była jego pasja. I taka akceptacja człowieka takim, jakim jest. To jest wielka sprawa. Czyli empatia, cierpliwość, szacunek, życzliwość, wierzył w człowieka, altruizm, bo to oczywiście wiedzę można przyswoić sobie, tak? Ale mnie się wydaje, że taką naturalną jego cechą to zawsze było takie wielkie zainteresowanie człowiekiem, drugim człowiekiem. I to myślenie o innych. I potem też z tego wynikało wielkie pragnienie niesienia pomocy. Tak myślę.
0: Panie?
2: To prawda, zamyśliłam się, bo proszę sobie wyobrazić, że żona Joasia, z którą rozmawiam, powiedziała, że teraz po katastrofie autokaru na Węgrzech odebrała telefon z telewizji na komórkę Andrzeja. Chcieli go zaprosić do programu, by uspokoił zrozpaczone rodziny, żeby taktownie pocieszył, jak to on, bo on umiał dobierać słowa. Nie wiedzieli, że Andrzej już jest gdzie indziej. Bardzo to było dojmujące. Jest w pamięci ludzi, bo rzeczywiście pomagał. I zresztą Joasia też powiedziała, że pacjenci byli na pierwszym miejscu u Andrzeja, na drugim byli słuchacze, a na trzecim wszyscy koledzy, a miał ich mnóstwo, bo się lubił przyjaźnić. Wszędzie go było pełno. Lubił się śmiać, rozśmieszać. No nasz terapeuta radiowy był po prostu.
0: Tak jak powiedziałem, taki telefon zaufania nocą. Noc sprzyja takim rozmowom, tylko trzeba mieć je kogoś, do kogo się mówi i kogoś, kto tego słucha. Słucha, bo to słuchanie to jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy właśnie w radiu, żeby wysłuchać człowieka, który ma jakiś problem, po to do nas dzwoni między innymi.
3: Przypomniało mi się takie zdanie, które Andrzej chyba kilkukrotnie cytował w swojej książce pod tytułem Miłość i wszystko wypaczy. To jest zdanie z Małego Księcia, że człowiek, który w życiu nie kochał, nie umrze człowiekiem. I to może idealnie oddaje to, o czym my tutaj mówimy. Właśnie o Andrzeju. Andrzej przepełniony był zawsze takim szczerym uczuciem miłości i nie mówię tu z przesadą naprawdę do drugiego człowieka. Po prostu taki był.
2: Tak, on się nami interesował. On czuł, że ktoś ma zły humor, i starał się go po prostu rozweselić.
0: A nie usłyszał nigdy, a co cię to obchodzi?
2: Nie. Raczej nie. Wszyscy mu ufali i garnęli się do niego. No, nasza Jola Aniszewska, nasz kierownik produkcji, po prostu rozjaśnia się, kiedy wspomina Andrzeja, bo podobno bardzo lubił śpiewać, bo do tanga trzeba dwojga. I przy tym wykonywał różne wygibasy. I ona wtedy nie mogła być poważna, po prostu była rozbrojona. I teraz, jak mi o tym opowiadała, to też się widać było, że się uśmiecha, że widzi Andrzeja właśnie w tym momencie.
3: Ale żarty to w ogóle była druga natura Andrzeja.
2: Tak.
3: Andrzej potrafił... No,
2: i wielka moc, prawda?
3: I wielka moc. Ale Andrzej potrafił, i w ogóle się chciało coś

0: takiego robić. Ja często obserwowałam, siedząc w pokoju u Andrzeja, a przesiadywałam tam dlatego, ponieważ była wolna montażówka u niego zawsze, więc wykorzystałam to, żeby robić swoje materiały i miałam okazję obserwować, jak Andrzejowi się chce wpaść do pokoju na chwilę i zrobić jakiś, wykonać jakiś dowcipny telefon do kolegów z innej redakcji. To
1: psikusy
0: przedziwne
1: robił.
0: To były historie, przeróżne. Na przykład, że ktoś zostawił palto, a był środek lata, podawał się też za jakąś osobę, zmieniając głos. Ale wszystko służyło temu, żebyśmy się lepiej czuli wszyscy razem. Żeby po prostu był jakiś radosny element dnia. Ja myślę, że to wynikało i z jego natury, i też z tego, czym się zajmował.
2: No to proszę. Małgosia powiedziała dla państwa.

0: Muzyka nocą, radio nocą i rozmowy z naszymi słuchaczami. Pamiętacie, kto dzwonił? Czy to zawsze byli ci sami? Czy zmieniały się imiona, nazwiska?
1: Sami.
0: No zmieniały się na pewno.
2: Zdarzali się ci sami, ale bywali też nowi. Wiadomo, że kilkaset tysięcy osób w Polsce nie może spać w nocy. W związku z tym radio jest takim gościem w ich domach, z którymi mogą porozmawiać. No to jest taki, bym powiedział, naturalny sposób. I to oczywiście rozmowy takie nocą, no to są o rzeczach takich bardzo głębokich, tak? No bo wtedy człowiek ma...
0: Trudno przerwać, prawda?
2: Tak, tak, ale człowiek jest wtedy bardziej skłonny do refleksji na takie trochę poważniejsze tematy egzystencjalne. Nie śpieszymy się, możemy posłuchać spokojnie, więc to na pewno noc sprzyja w ogóle takim, bym powiedział, rozmowom intymnym bardziej.
0: A nie baliście się odpowiadać na te trudne pytania, na te problemy, z którymi dzwonią ludzie? No i tak jak już dwa razy wspomniałem, telefon zaufania, noc. Jest no, taki słynny film, nazywa się Ćma, z Romanem Wilhelmin, który każdą tak, tą noc przeżywał później bardzo, bardzo głęboko. Nie mógł sobie z tym poradzić. A jak w waszych muzykach nocą bywało?
2: To znaczy, no, zawsze uzupełniamy się trochę, tak? Bo jesteśmy też z różnych światów. Więc... Jeżeli ktoś
1: ale
2: jest...
1: znakomite to były uzupełnienia. Wyczuwali się panowie obaj.
2: Jeżeli ktoś jest psychoterapeutą, drugi jest księdzem i tak dalej, to wiadomo, że trochę te płaszczyzny na siebie zachodzą, tak? Bo przecież człowiek jest jednością, jest całością.
0: A pokłóciliście się kiedyś?
2: Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale mieliśmy rzeczywiście niesamowite niektóre tematy. Ja pamiętam taki program, robiliśmy go z okazji 30-lecia listu biskupów polskich do niemieckich, słynny list. Prosimy o przebaczenie. Tak. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To do tego programu przyjechał do nas specjalnie z Berlina wtedy ostatni żyjący sygnatariusz tego listu, biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jerzy, który już wtedy był... No, chyba koło 90. Ignacy Jerzy jechał z Berlina, gdzie obchodzona była ta uroczystość. I tutaj przez 3 godziny, pamiętam, opowiadał nam o tym, o tych przeżyciach związanych z tym listem, o tym, jak ważne jest przebaczenie, bo przebaczenie jest decyzją przede wszystkim. Tak? Nie chodzi o skutki emocjonalne. Skutki emocjonalne mogą w nas zostać, a przebaczenie chcę i przebaczam, tak? Że to jest taki, no, akt dobrowolny i pełen wielkoduszności.
0: I to była zgoda między wami, między księdzem i psychologiem.
2: Nie, ale Andrzej był pod ogromnym wrażeniem biskupa Ignacego Jerzy'a. To znaczy biskup, który jedzie do radia na noc, ma prawie 90 lat, żeby opowiadać o tym. Pamiętam, że wtedy rzeczywiście coś było niesamowitego. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem Ignacego Jerzy'a.
0: Powtarzał też często taką maksymę, przypominam sobie, z Fiodora Dostojewskiego. Życie to raj, którego klucze są w naszych rękach. Takie krótkie, proste wydawałoby się zdanie. No ale żeby to przetłumaczyć, no to trzeba by księgi napisać. On te książki pisał. No, wspomniała Faustyna o
3: miłości wszystko,
0: o miłości wypaczy. Wszystko wypaczy.
3: I ja może tutaj nawiążę do telefonów, ale prywatnych, bo pewnie każdy z nas tego doświadczył. Andrzej dzwonił do

0: swoich przyjaciół, do swoich znajomych i to były niezwykłe rozmowy. Kiedy do mnie dzwonił, to zawsze się to zaczynało dzień dobry pani i udawał, że jesteśmy na pan pani, a potem się to wszystko rozwijało w taką zabawę słowem i w cytaty bardzo często z kabaretu starszych panów. Muszę powiedzieć, że tych rozmów będzie mi bardzo brakowało. To było coś niezwykłego. I właśnie tytuł tej książki, Ta miłość ci wszystko wypaczy, jest też taką formą i zabawy trochę. To jest taka forma, jaką Andrzej bardzo lubił.
1: To prawda, ale był często bardzo poważny. Przeżywał bardzo śmierć ludzi i naszych kolegów z naszego środowiska i ludzi wielkich. No jestem pewna, że rozmawialibyśmy o pani Wandzie Tkaczyk-Stawskiej, która właśnie odeszła.
0: Na pewno.
1: I nie ulega wątpliwości. Była to dla... I umiał pięknie opowiadać o tej osobie. Ty mówisz, zmieniał głos. Jemu trudno było zmienić głos.
0: Ale to potrafił.
1: Bo on miał ten głos magnetyczny tak. I umiał z niego korzystać. I wiedział, że tym głosem po prostu może zawojować świat. I to robił. Na szczęście dla innych, bo... Po prostu słuchali go jak zaczarowani.
2: Niedawno odeszła też Wanda Żurowska, no
0: niezapomniana.
2: Pani, która oprawiała muzycznie audycję. Oprawca muzyczny.
1: Do każdego z nas.
2: Tak się mówiło. Ja pamiętam kiedyś, że wziąłem taśmę, kiedyś były taśmy, było kółko w środku, to kółko czasami wypadało i audycja, no to trzeba było godzinę, żeby to zlepić się na powrót. To zawsze trzeba, nie dotykaj, nie ruszaj, brońcie Panie Boże. No to teraz możemy zacząć, spokojnie.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Andrzej Komorowski, dobry człowiek, który pomagał wielu ludziom. Uznawał się za eksperta, pana profesora od psychoterapii, od psychologii, od seksuologii, czy raczej nie? Miał wątpliwości.
2: Znaczy był przede wszystkim takim, bym powiedział, specjalistą od człowieka, ale potrafił do niego dotrzeć po prostu. Otwierał serca ludzi i to było wielka rzecz. Pamiętam, robiliśmy taki cykl Dobre Słowa z okazji Świąt Wielkanocnych. No, bardzo ważna sprawa to jest, bo o każdym można dzisiaj powiedzieć i napisać, co się chce, bez najmniejszej odpowiedzialności i bez możliwości zweryfikowania tego, co się za tym kryje, czy tam jest w ogóle jakaś prawda, czy cień prawdy. No i to, pamiętam, że to jest taki wielki, wielkie wyczucie, że właśnie przy okazji takich chociażby świąt wielkanocnych, żeby mówić o ludziach dobrze i żeby się uczyć tego wciąż, tak? Że my nieustannie krytykujemy, poprawiamy, reformujemy, ale żeby mówić o ludziach dobrze. Mówić o ludziach dobrze i to pamiętam, to wywarło na mnie wielkie wrażenie i ciągnęliśmy taki, można powiedzieć, taki cykl. Wielu ludzi wciągnęliśmy do tej akcji Dobrych Słów z okazji Wielkanocy. To była cała taka antenowa inicjatywa. On miał duże przebicie, bo ja miałem trochę mniejsze, ale się podłączyłem pod niego.
3: Andrzej nie był zarozumiały. Andrzej znał swoją wartość i był z tego dumny, ale jednocześnie nie wywyższał się. Był tolerancyjny, był uczuciowy bardzo, bo również łza wokół się zakręciła nieraz z jakiegoś powodu. Tak to było.
4: Naprawdę płakać, to nie jest przesadzone. 2014 rok to był taki rok dla mnie ciężki, kiedy żegnałam moją mamę, która odchodziła i zadzwonił do mnie Andrzej i okazało się, że odchodziła w tym czasie też mama Grzegorza Miecugowa. I on nas tak łączył na tej zasadzie, że dzwonił od jednego do drugiego i doradzał, że to, co ja na przykład przygotowałam dla swojej mamy, żeby jej ulżyć, to on przekazywał to Grzegorzowi Miecugowowi, że może to będzie dla niego dobre. To było dla mnie zupełnie niesamowite. No tak się złożyło, że pożegnaliśmy swoje mamy mniej więcej w tym samym czasie, ale Andrzej po prostu potrzebował łączyć i pomagać.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są w Polsce. Do Rzeszowa łącznie trafiło wczoraj 12 osób, które wcześniej były w węgierskich szpitalach. Transport odbywał się etapami. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech miejskich szpitali, o czym mówi wojewoda Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
1: Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Równolegle trwają formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku. Wszystkie ofiary śmiertelne zostały już zidentyfikowane, ale do zakończenia procedur brakuje jeszcze 2 oficjalnych dokumentów. Mieszkańcy stolicy wpisują się do księgi kondolencyjnej w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. To oddanie hołdu weterance tego zrywu, Wandzie Traczyk-Stawskiej, która zmarła w wieku 99 lat. Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Paweł Ukielski, mówił w TVP Info, że Wandzie Traczyk-Stawskiej zależało na tym, by młode pokolenie pamiętało o powstańcach.
3: Ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze. I tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich stanęła Izba Pamięci.
1: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznym i Krzyżem Armii Krajowej. Wpisy do księgi kondolencyjnej można składać co najmniej do soboty. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Stwierdzono tam obecność złotej algi. Wody Polskie w Gliwicach stale prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6 sekcją kanału. Poza tym są wdrożone i obowiązują rekomendacje Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
4: Zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Trzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
1: Od poniedziałku obowiązuje także